0: Tu Radio Nowy Świat.
1: Twoje oszukane piękno tamtej nocy mnie dosięgło.

0: Minęła szósta, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis, Helena Wnorowska. Na początek mundial. We wczorajszym półfinałowym starciu Argentyna pokonała Anglię 2-1. Będzie to jej drugi z rzędu awans do finału Mistrzostw Świata. Niedzielne finałowe starcie rozegrają z Hiszpanami, którzy we wtorek pokonali w półfinale Francję 2-0. Dla Hiszpanów będzie to pierwszy mundial od 16 lat. Trener reprezentacji Argentyny Lionel Scaloni tak mówił po meczu. Trudno to opisać słowami, głos mi się łamie, szczerze mówiąc, bo to była demonstracja tak wielu rzeczy, grupy, braterstwa, niepoddawania się, walki do końca. Teraz wygramy finał, będziemy starali się go wygrać. Jestem naprawdę wzruszony, nie mam wiele więcej do powiedzenia, to wszystko dzięki nim. Jestem wdzięczny zawodnikom.
1: Pero qué más tiene que hacer este equipo para que yo sé que lo reconocen, pero estos chicos a mí me es todo gracias a ellos. Yo soy un agradecido a los jugadores.
0: Anglicy wyszli na prowadzenie w 55. minucie, Argentyna przełamała defensywę dopiero pół godziny później i wyrównała w 92. minucie. Wynik dla Argentyny to, przypomnę, 2-1. Trener reprezentacji Anglii Thomas Tuchel mówił o tym tak. To był bardzo wyrównany mecz. Byłem zadowolony, gdy mieliśmy swoją szansę i wykorzystaliśmy ją. Niestety potem, co dziwne, nastąpiła całkowita zmiana dynamiki gry. Argentyna grała bardziej ryzykownie, bardziej rytmicznie i z przeczuciem, że może nie mają już nic do stracenia. Ich to podbudowało nas, powstrzymało, bo zaczęliśmy czuć, że my z kolei mamy wiele do stracenia.
2: Played with a feeling maybe that they have nothing to lose anymore, which freed them up and hold us back, because we obviously played suddenly with a feeling that we have a lot to lose.
0: Powiedzieliśmy o sporcie, teraz trochę polityki. Istotne decyzje ogłoszono wczoraj po prawej stronie. Władze PiSu ogłosiły szlaban na działalność swoich polityków w innych wewnętrznych organizacjach o charakterze politycznym. Jak mówił rzecznik partii Rafał Bochenek, politycy mają teraz tydzień na decyzję.
3: Jeżeli chodzi o organizacje takie jak chociażby Stowarzyszenie Rozwój Plus czy Po Pierwsze Polska, to są właśnie te organizacje, które w tej uchwale zostały zdefiniowane jako organizacje prowadzące taką działalność polityczną. W związku z tym członkowie tych stowarzyszeń powinni złożyć deklarację o wystąpieniu z tych stowarzyszeń i powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności w ramach tych gremiów.
0: O zakończeniu działalności Stowarzyszenia Po Pierwsze Polska poinformował już Jacek Sasin, a Mateusz Morawiecki sprawę skomentował internetowym wpisem. Czytamy w nim, że celem jego stowarzyszenia Rozwój Plus jest i pozostanie budowa Wielkiej Polski. Byłego premiera nie było wczoraj w siedzibie PiSu. Przypomnę również o koalicji, jaką nawiązali Jarosław Kaczyński i Marek Woch. Liderzy PiS i bezpartyjnych samorządowców ogłosili, że ich ugrupowania wystartują razem w wyborach do Senatu, tak by we współpracy przekroczyć próg wyborczy.
4: Logiczną jest ta decyzja, żeby na prawej stronie wszystkie środowiska, które zrozumieli to, co się zadziało w 2023 roku, dochodziły do porozumień.
0: Mówił Marek Woch. A na koniec jeszcze o nowościach na rynku. Liczba sklepów w Polsce zmniejszyła się w tym roku o ponad 500. Największy spadek dotyczy sklepów z tytoniem. Zaraz po tym są sklepy z wyrobami piśmienniczymi i trzecie w kolejce księgarnie. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda.
6: Czwartek przyniesie nam mnóstwo słońca i iście wakacyjną aurę. Wszystko za sprawą rozległego wyżu znad Atlantyku, który właśnie szeroko otwiera przed nami ramiona i pompuje do Polski ciepłe, polarnomorskie powietrze. Co prawda o poranku kierowcy na południu kraju oraz na Warmii i Mazurach muszą uważać na gęste mgły, ale szybko opadną, ustępując miejsca pięknemu niebu, zwłaszcza na północy i wschodzie. Na termometrach zobaczymy dziś od 25-26 stopni na Suwalszczyźnie do bardzo letnich 28-29 stopni w pozostałych regionach kraju. Powieje lekki, odświeżający wiatr z północnego wschodu. A jeśli planują Państwo popołudniowe spacery w centrum, na zachodzie czy na południu, gdzieniegdzie może Państwa złapać słaby, przelotny deszcz. Natomiast szczególną czujność powinni zachować turyści w górach. Tam po południu mogą rozwinąć się burze z opadami do 20 litrów wody na metr kwadratowy. A zatem kto może, proszę korzystać z aury, bo od jutra gwałtowne burze i grad. Początkowo pojawią się w zachodniej Polsce, ale w sobotę w całym kraju otworzymy wrota dla chłodnego z północy Europy frontu.
7: O tej porze w Londynie
5: Jest 17 stopni oficjalnie, chociaż podskórnie jest dużo bardziej gorąco. W Lądku jest 15. To są dwie takie znane miejscowości, gdzie można dojechać pociągiem z Warszawy. W Rzymie 25, w Budżibie 26, w Taorminie 25, na Hydrze 25. W Paryżu jest dosyć słabo, bo 20, na Seszelach 26. O, i Reykjavik 9 stopni, ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali dzisiaj, o Skandynawii. Na Sycylii już jest całkiem przyjemnie, bo 26 stopni, a w Hamburgu wszyscy wyjeżdżają bez dachów, nawet ci, co nie mają kabrioletów, bo jest już plus 17.
6: A w Argentynie jak gorąco?
5: No, tam jest zawsze gorąco.

0: Prince na dobry początek, 9 minut po godzinie 16, a to oznacza, że pora otworzyć czwartkowy
1: poranny radiowy teatr wyobraźni.
2: Nowy świt.
0: A otwierają Mirosław Oczkoś
1: i Ksenia Matczak.
0: Witamy Państwa bardzo serdecznie, jak w każdy czwartek. I zapraszamy do godziny 10. Postaramy się postawić Państwa na nogi szybciej niż najmocniejsza kawa. No, przynajmniej taki mamy plan.
1: No, mamy plan i wykonamy go w 100% po prostu.

0: 14 minut po godzinie 6. Ciekawe, kto z Państwa oglądał wczorajszy mecz. Oglądałeś, Mirku? I co? Komu kibicowałeś?
1: Ja kibicowałem Anglii.
0: A ja kibicowałam Argentynie, ale nie z tego powodu, że jakoś bardzo, bardzo, bardzo lubię argentyńską piłkę, tylko pamiętasz nasze zakłady?
1: Oczywiście.
0: Kiedy Kuba na początku mundialu zapytał nas...
1: Postawiłaś jaki kupę szmalu na ten wynik.
0: Właśnie nie obstawiłam i to był błąd. Także proszę Państwa, dzisiaj chyba powinnam zagrać w jakieś inne gry, skoro tak dobrze udało mi się obstawić. No i teraz obstawiam...
1: A jaki będzie finał? Znaczy w sensie wynik finału?
0: No i ja będę kibicować Hiszpanii.
1: Ja też.
0: Haha. Ciekawe komu? O, Kuba też już się
1: przyznał. Kuba już jest na drążku i też powiedział, że on też, także...
0: No dobrze, to na pewno do mundialu i do tego, co się wczoraj działo na boisku, wrócimy za sprawą ostrej gry i chyba już mogę zdradzić Państwu, że nie tylko ostrej gry, ale to proszę się uzbroić w cierpliwość. Tymczasem, skoro 15 minut po godzinie 6, to z rzeczy formalnych musimy podać nasz numer telefonu. Ja wiem, że niektórzy go już znają na pamięć, ale zawsze możesz zamieszać.
1: Tak, znaczy wiesz, plus 48 to jest oczywiste, a później jest 2 2 4 2 8 0 2 8 0.
0: Wiktoria Wichrowska już w gotowości, by wsłuchiwać się w Państwa głosy. My w gotowości, by wczytywać się w słowo pisane, a można pisząc do nas pod adres nowy.świt@nowyświatonline. Będzie nam bardzo miło, jeżeli zechcą nas Państwo wspierać w porannej audycji. A z innej strony wspierać nas będą Jakub Jędras, który audycję wydaje, Franek Wójcicki, który naszą audycję realizuje, Klaudia Kowalczyk, Klaudiusz Slezak, Kacper Badura, Jan Janczy, Patryk Rabiega, który oczywiście odpowiada za naszą playlistę, i Paweł Orlikowski. W takim składzie będziemy Państwu towarzyszyć do godziny 10:00.

0: The Police i 6.21 w kalendarzu czwartek, 16 lipca. Mamy dokładnie połowę pierwszego miesiąca wakacji, jak ten czas leci. Więc pewnie przynajmniej część z Państwa myślami jest już na urlopie albo właśnie pakuje walizki, przynajmniej na weekend. No to trochę powspominamy, jak to było z tymi wakacjami kiedyś. Podobno do szczęścia wystarczył nam namiot typu warta, konserwa turystyczna i papierowy atlas. A i tak kłótnią o drogę nie było końca.
1: Ale takie najlepsze wspomnienia no to są z dzieciństwa.
2: Puszka turystyczna, ktoś, kto miał większe szczęście, brał gulasz angielski, a inni jadali paprykarz. Ja zawsze go nazywałem tak pieszczotliwie kawiorem, bo to był taki polski kawior.
3: To takie było specjalité de la maison polskie, że był pasztet kanalizacyjny. A dzisiaj zamiast mapy mamy GPS, zamiast konserwy aplikację z rezerwacjami stolików, a zamiast kliszy fotograficznej na 24 zdjęcia, były też 36, pamiętam, mamy gigabajty pamięci w telefonie. Czego potrzebowaliśmy kiedyś do udanego wypoczynku, a bez czego nie ruszamy się do dziś z domu? O tym opowie Kacper Badura za jakieś około 10 minut mniej więcej. A Państwa do dyskusji mogą dołączyć. Zapraszamy bardzo serdecznie. Czego dziś Państwu brakuje z lat dawno minionych, jeśli chodzi o spędzanie wakacji?
0: A skoro o podróżach mowa, no to jeszcze jedno pytanie. Czym w takim razie na wakacje?
4: Samochodem na urlop wyjeżdżamy przede wszystkim z powodu niezależności i elastyczności, jaką daje nam ta forma podróżowania. Istotne znaczenie ma również wygoda podróżowania z rodziną, a to pokazuje, że auto pełni szczególnie ważną rolę w wyjazdach w tym gronie.
3: Szczególnie wolność, jak się wolno jedzie po autostradzie w korku. Niezależność, pakujesz do bagażnika co chcesz. No podobno większość Polaków rzeczywiście wciąż nie wyobraża sobie wakacyjnego wyjazdu bez własnego samochodu, ale jest pewien haczyk. Rzadko kiedy odpowiednio przygotowujemy nasz pojazd do dalekiej trasy, no bo zwykle się kręcimy naokoło, ale o tym kwadrans po siódmej opowie Klaudia Kowalczyk.
0: No przecież do tej pory auto jeździło, no to dlaczego miałoby nie pojechać na wakacje, prawda? Ktoś by się tym przejmował. No dobrze, o tym wszystkim tak jak powiedziałeś, Klaudia Kowalczyk nam opowie, a o czym opowie Klaudiusz Slezak o 7.30? Tego jeszcze nie wiemy, ale o tym, co się dzieje w koalicji rządzącej i w opozycji, na pewno po godzinie 8 porozmawiamy z politolożką z Uniwersytetu Gdańskiego, profesor Danutą Plecką. Czy Donald Tusk rzeczywiście zdecyduje się na bezlitosną rekonstrukcję rządu, czy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz buduje już grunt pod jakiś własny, niezależny polityczny projekt? No i czy faktycznie Jarosław Kaczyński wkurzył się na Przemysława Czarnka? A może to wszystko była ustawka? Na tę rozmowę, jak zawsze, chwilę po 8 Państwa bardzo serdecznie zapraszamy.
3: A po 8.30, proszę Państwa, pojawią się takie emocje sportowe, naprawdę, w ostrej grze. Podkręci je kto? Jakub Jędras. Teraz pracuje nad szkatułą. Widziałem, jak robi te wymachy tam. Pokazywał rano czajniczek. Zapytamy go, kto wygra mundial, bo Kuba to pewnie wie. Chociaż oczywiście źle obstawił, bo liczył na Francję. Ja zresztą też przyznaję się, a tu niespodzianka. Zapytamy Kubę, co zaskoczyło go we wczorajszym meczu. No i oczywiście podpytamy, jak tam po rundzie ćwiczeń na rozgrzewkę, czy się nie przegrzał i czy rzeczywiście ten czajniczek będzie ładny.
0: Mhm. Czy on nam tutaj czegoś nie powinien przynieść do studia w ramach rek... No, właściwie to wy obaj.
3: No, możemy ci przynieść croissanty, bo teraz to modne jest.
0: O, wiesz? Widzisz, proszę bardzo. A nie pogardzę o poranku. Do kawy jak znalazł. No dobrze.
3: Taka ilość jak premier?
0: Nie, jeden wystarczy.
3: Ten, co został.
0: Nie będę taka zachłanna.
3: Tam jeden został.
0: No, ale ponieważ wy obaj tutaj siedzicie, to musicie się zaopatrzyć w większą ilość.
3: Dobrze. Jeden plus ja przyniosę coś
0: liczbę,
3: do
0: smarowania. Bo croissanty są policzalne, więc nie. Tutaj przepraszam Państwa bardzo. Liczbę oczywiście. No dobrze, a przed występem w roli ekspertki rozgrzewa się także Ruda Papuga, czyli mecenas Anita Swacha, a dziś pomówimy o tym, co musi się wydarzyć, by sąd pozbawił rodzica władzy rodzicielskiej. Nie ograniczył, tylko pozbawił. To podobno rzadkość w naszej rzeczywistości, ale ostatnio głośno o sprawie aktora, który, żeby spotkać się z dzieckiem, musi ukończyć warsztaty kompetencji wychowawczej. A przynajmniej na razie syna oglądać nie będzie. No to kiedy sąd stosuje tak drastyczne rozstrzygnięcie i z czym ono się wiąże? O tym oczywiście pani mecenas nam i Państwu opowie chwilę przed godziną 9.
3: Mm-hmm. A po dziewiątej mój ulubiony punkt programu. Jan Halland Janczy zabierze nas w podróż na daleką północ, gdzie chyba już skończyła się narodowa bezsenność. Wojskowe myśliwce eskortujące samolot ponad 100 tysięcy ludzi na ulicach Oslo i król z premierem na płycie lotniska. Tak Norwegia witała swoich piłkarzy, którzy wrócili z amerykańskiego mundialu. Jak futbol zjednoczył Norwegów i gdzie wiosłowali i kim naprawdę jest pozaboiskowy Halland, o tym wszystkim opowie nam niezawodny Janek. No oczywiście to już po dziewiątej.
0: Mm-hmm. A o czym opowie słodki oczkoś? Mm-hmm. Mm-hmm. Wiem, ale nie powiem. No dobrze, ale felieton na pewno będzie i będą też finanse osobiste Pawła Aurelikowskiego, którymi pomalutku będziemy się z Państwem żegnać. Taki mamy plan na najbliższe 4 godziny i postaramy się go zrealizować, a Państwo mogą nam pomagać współtworzyć nasz poranny program, chyba tak możemy powiedzieć.
3: Mm-hmm. Możemy pomagać współtworzyć, to jest bardzo ładna rozgrzewka.
0: Współtworzyć, tak. Albo pomagać tworzyć, o tak powinnam powiedzieć. 224-280-280 nowy.świt@nowyświat.online. No i oczywiście w mediach społecznościowych też jesteśmy, proszę tam zaglądać, proszę pisać w miarę możliwości. Oczywiście będziemy w kontakcie, a tymczasem Coldplay i 6:27.

0: Yellow i Coldplay 6.31, czego brakuje z dawnych lat, z dawnych wakacji. Pani Monika napisała, że oczywiście jednoznacznie bez troski i wówczas odczuwałam bezgraniczną wolność. Z kolei pani Ela w liście elektronicznym pisze do nas, że kondycji brakuje. Kiedyś było się o te kilka kilogramów młodszym, siedzenie całą noc przy ognisku na gołej ziemi. Nie miało konsekwencji, a dzisiaj tu coś strzyka, tu coś boli, trochę powieje i zaraz człowieka przewieje. A wczorajszy mecz był niesamowity, Argentynie się to po prostu należało, napisała pani Ela. Ale jeszcze nie będziemy łączyć wątków sportowo-politycznie.
1: Na nie, to przyjdzie. Byli lepsi, w sensie nie ma problemu. Natomiast rzeczywiście, a tobie czego brakuje z takich wakacyjnych wyjazdów?
0: Smaków dzieciństwa troszkę. Wiesz co, trochę z sentymentem podchodzę do fotografii, bo jakoś tak przypominam sobie pierwszy aparat fotograficzny, który dostałam i taką niepewność.
1: Zorka 5? Kiedy, Smiela 8M.
0: Wiesz co, już nie pamiętam dokładnie, jaka to była marka, ale pamiętam tę ekscytację, kiedy człowiek zrobił tam te 24-36 klatek, pamiętam, faktycznie można było. I człowiek taki szczęśliwy wraca z tych wakacji i myśli, że zrobił najpiękniejsze zdjęcia, a tam przy wywołaniu okazuje się, że to, które miało być najpiękniejsze, to w ogóle jest prześwietlone, nic nie widać, wszyscy mają czerwone oczy. Albo akurat jakieś zdjęcie rodzinne, grupowe, wszyscy mają oczy zamknięte.
1: Czyli tej ekscytacji ci brakuje?
0: Troszkę tak. No wiesz co, no dzisiaj przyjedziesz z wakacji, masz 2000 zdjęć i nawet ci się ich nie chce jakoś tam przegrupować, wybrać najfajniejszych, utworzyć coś ładnego, co stanowiłoby jakiś taki rodzinny album, pamiątkę. A ja bardzo lubię wracać do rodzinnych albumów i przeglądać zdjęcia z dawnych lat. Nie wiem jak ty. I troszkę mi tego brakuje i zawsze sobie obiecuję. Teraz staram się dotrzymywać słowa, że zawsze z wakacji staram się robić taki album ze zdjęciami, żeby one jednak były. On troszeczkę inaczej wygląda niż te
1: lata. Ale w sensie takim fizycznym, czy zakładka w
0: Nie, tworzę
1: komputerze.
0: Album papierowy, tak, ale w komputerze oczywiście są do tego specjalne aplikacje i takie albumy tworzę, ale właśnie po to, żeby te zdjęcia były i jeżeli chcę wrócić do konkretnych wakacji, to oczywiście wracam. Bo wiesz co, troszeczkę mi tam gdzieś umknęło kilka lat, bo sobie obiecywałam i zawsze myślę sobie, no cudownie, no mam w telefonie, mam gdzieś w pamięci, mogę wrócić. Myślisz, że da się? Te tysiące zdjęć gdzieś tam...
1: Słuchaj, no wiesz, przyjdzie taki moment, że będzie można sobie ten czas poświęcić temu. Zdjęcia są zresztą ciekawsze niż filmiki, moim zdaniem.
0: Mają jakąś taką
1: magię w tym wszystkim.
0: Tak. Więc tego mi brakuje z tamtych lat i szczerze mówiąc, to nie wiem, czy gdzieś nie wrócę do takiego analogowego aparatu fotograficznego, który zabiorę na któreś wakacje. A tobie?
1: Wiesz co, mi brakowało zachodów słońca. Czy to nad morzem, czy nad zatoką, czy nad Soliną, ale wróciłem do tego i rzeczywiście wszystko się zgadza.
0: No to wyobraźmy sobie taki lipcowy poranek w połowie lat 90. albo jeszcze wcześniej, tutaj w czasoprzestrzeń zostawiamy państwu. Nie ma smartfonów, nie ma Booking.com, nie ma Google Maps, jest za to spakowany po dach Fiat 126P albo Polonez, albo w wersji luksusowej, to ty będziesz bardziej pamiętał, Volkswagen Passat z giełdy. I jeszcze coś mogło być w tamtych czasach? Podpowiedz.
1: No nie, to ja bardziej pamiętam, słuchaj, Zastawę i Zaporożca.
0: No to ja już nie pamiętam.
1: To nie w tę stronę poszła twa myśl. Ale rzeczywiście Fiat 125P też, tak.
0: O, 25, tak. No właśnie, czy wróciliby państwo do tamtych czasów i co przemawia na ich korzyść, a co na plus, jeżeli chodzi o współczesne wakacje? Zachęcamy państwa do dyskusji telefonicznie 224-280-280. Proszę zadzwonić. Wiktoria Wichrowska czuwa przy naszym telefonie. A my z Mirkiem cały czas przy naszej poczcie nowy.świt@nowyświat.online.

0: A do Rolling Stones i za 20 minut będzie godzina 7. No właśnie, podróże w latach 90. Któż jest Państwa pamięta? Działka, namiot, jezioro, morze, góry. Jak za granicę, to z konserwami oczywiście, żeby nie wydać fortuny. A dzisiaj jadąc na wakacje, zastanawiamy się, ile zapłacimy za wynajem samochodu na miejscu, co będzie do jedzenia w hotelu, czy trafimy na zachód słońca, żeby a propos zrobić ładne zdjęcia. A kiedyś autostopem, pociągiem, autokarem, papierowa mapa, negocjacje z taksówkarzem albo łapanie stopa. Tanich linii lotniczych jeszcze nie było i nikogo nie zaskakiwała wizja kilkunastogodzinnej trasy z samochodem czy autokarem. No to Kacper Badura zapytał przechodniów o wakacyjne podróże dawniej i dziś.
1: No i myślę sobie, że teraz jest to bardzo dużo łatwiej dostępne i takie bardziej oczywiste. Nie wiem, że kiedyś chyba na podróże się też czekało, to znaczy na wakacje się w ogóle czekało i było to takie, był to jakiś taki rarytas, taki najlepszy czas w roku. Teraz wyjeżdża się na wakacje tak częściej, a krócej tak. I chyba nie jest to tak przeżywane i celebrowane jak kiedyś.
2: Myślę, że teraz bardzo prosto można kupić bilet, polecieć, zabukować sobie coś, wybrać i bardzo uproszcza wszystko. Można i tanio, i szybko odpoczywać.
1: No, ostatnio to najbardziej wspominam wakacje u dziadków na wsi, jak byłam mała. No i takie wakacje po prostu nad Morzem Bałtyckim. To są moje chyba ulubione wakacje. Wcale nie te wakacje, na które teraz jeżdżę, które są może bardziej jakieś takie, nie wiem, światowe, spektakularne, ale takie najlepsze wspomnienia, no to są z dzieciństwa.
3: Podróże lat 90. to przede wszystkim podróże kolejowe, samochodowe, autokarowe, rowerowe i piesze. Dr Adam Karpiński wspomina wyjazdy bez hotelowego pokoju, wynajętego auta czy wykupionego pobytu all inclusive, za to z namiotem i konserwami.
4: Pamiętajmy jeszcze, że te namioty lat 90. to nie były tak lekkie namioty jak współczesne. Były to namioty o stelażach stalowych. Czasami, jak ktoś miał szczęście, miał stelaż aluminiowy. To były grube rurki, to nie były takie cieniutkie rureczki jak dzisiaj, czy też pompowane pneumatyczne stelaże. No i oczywiście plecaki. Plecaki były aluminiowe z ramą, obramowaniem aluminiowym. Ten plecak turystyczny dobrej polskiej firmy, której już nie ma.
3: Skoro mamy już plecak, no to w góry.
4: A w góry chodziło się w koszulach flanelowych. To był taki wyznacznik turysty prawdziwego. Buty, trapery i koszula flanelowa. Pewnie część młodzieży patrzy na to dość dziwnie. Można jeszcze spotkać taki styl retro, czasami na spotkaniach przewodników górskich. Ta koszula musiała być oczywiście w kratę, albo niebiesko-czarną, albo czerwono-czarną, no ewentualnie jeszcze zielenie się pojawiały, gruba krata, szeroka. To były takie elementy nieodzowne tamtej turystyki. Oczywiście też puszka turystyczna, ktoś, kto miał większe szczęście, brał gulasz angielski, a inni jadali paprykarz. Ja zawsze go nazywałem tak pieszczotliwie kawiorem, bo to był taki polski kawior.
3: Nie byłoby dzisiejszych łatwych i szybkich zagranicznych podróży, gdyby nie polski paszport.
4: Też silniejsza waluta spowodowała bezwizowy dostęp. Mamy silny paszport. Polski paszport jest jednym z najlepszych paszportów w świecie. Znajduje się wśród tych paszportów, które warto posiadać i wiele krajów otwiera nam drzwi bez dodatkowych obostrzeń związanych z koniecznością kupienia wizy. Waluta silna, możliwość płacenia bezgotówkowego, pieniądz elektroniczny, to są wszystkie dzieła współczesności. W latach 90., jeżeli jechaliśmy za granicę, chcieliśmy płacić bezgotówkowo, musieliśmy używać m.in. czeków podróżniczych lub wymieniać po prostu walutę. Natomiast dzisiaj to jest zupełnie inny świat.
3: Dzisiaj całą zagraniczną podróż zaplanujemy przez internet, siedząc na kanapie. A jak było dawniej? Zapytałem Marka Kamińskiego, eksperta branży turystycznej.
5: Moje wspomnienia są takie, pracuję 55 lat w turystyce. Jak turystyka zagraniczna w ogóle kiedy działała. Nie było telefonów, nie było połączeń faksowych, bo to też pamiętam, a mimo wszystko listy turystyczne wysyłało się jakimiś przekaźnikami gdzieś do kontrahentów, potwierdzało się linie lotnicze w sposób prymitywny i to wszystko działało, nie było telefonów, połączeń. Dzisiaj jest to tak proste, można powiedzieć, że wpadki, które są, one wynikają może z niedbalstwa, może zaniedbania ludzi, natomiast turystyka jest stała się prosta.
3: O kierunkach dzisiaj popularnych wtedy mogła myśleć jedynie jedynie garstka.
5: Plaża w Bułgarii, punkt marzeń wakacyjnych ludzi, młodzieży też również. I co pamiętam, że jechało się pociągiem z Warszawy do Warny, półtora lub dwa dni. Kuszetka to była najwyższym osiągnięciem, gdzie można było należąco tam pojechać. Natomiast dzisiaj wsiada pan w samolot i za dwie godziny jest pan na miejscu. To też jest zmiana, która jest absolutnie nowością. Podróżowanie samolotem. Dzisiaj wszystkie kraje, te dalekie na przykład, które były nieosiągalne dla polskich turystów z racji połączeń lotniczych. Dzisiaj większość samolotów na dalekich wylotach Dominikana, Meksyk, Tajlandia, Wietnam, Malediwy latają samolotami czarterowymi z Warszawy, Poznania, Katowic bezpośrednio i to jest też ta olbrzymia zmiana. Mamy 10 godzin lotu, jesteśmy na miejscu.
3: W ciągu ostatnich 30 lat podróże, nawet te na koniec świata, stały się o wiele bardziej dostępne. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: A czy dzisiejsze wyjazdy to jeszcze podróże, czy raczej odhaczanie kolejnych punktów na trasie wytyczonej przez nawigację? I jakimi Państwo są podróżnikami? Ma być wygodny odpoczynek, czy raczej przygoda, małe ryzyko, szukanie drogi na nieznanym lądzie? No i przede wszystkim to pytanie, czy ktoś jeszcze z Państwa pyta lokalsów o drogę? A może wszyscy już korzystają z mapy w telefonie?
6: Tak, znaczy to jest coś okropnego, naprawdę. Coś okropnego.
0: Zatęskniłeś za tym, co było?
6: Tak, za lokalsami bardzo zatęskniłem. Ja cały czas pytam lokalsów, gdzie można zjeść coś dobrego. Nie sugeruję się tym apką.
0: Miejscowa policja najlepiej podpowiada.

0: To trwało około 10 godzin. Jak myśmy to wszyscy przeżyli? A dzisiaj jeszcze człowiek dobrze się nie umości w samochodzie, a już jest nad morzem.
1: To skandal jest, naprawdę.
0: Ja też tak myślę.
1: Komu to przeszkadzało, naprawdę?
0: Prawda? Żeby wakacje miały swój urok. No dobrze, 6:51, szeleść.
1: Przegląd klasy Unplugged. I ten szelest oczywiście wszystkim mówi, że jest to Rzeczpospolita, dziennik Rzeczpospolita. No to mnóstwo ciekawych artykułów, a mnie zainteresował Bliski Wschód i Jerzy Haszczyński, jak zwykle fantastycznie poinformowany. Trump i jego chaotyczne wizje Iranu. Prezydent USA nadal nie wie, co chce osiągnąć z Iranem i przede wszystkim, co jeszcze może zrobić, by Teheran nie okazał się zwycięzcą wojny, którą Amerykanie wraz z Izraelczykami rozpoczęli 28 lutego. A mnie się wydaje, że to jest bardzo proste, bo Trump zamierzał skończyć wojnę w dzień, czyli na 29 lutego, a w tym roku 29 lutego nie było. No, z tym musi poczekać na 29 lutego. Jerzy Haszczyński to oczywiście analizuje bardzo poważnie, ja sobie tutaj żarty robię. Największy problem to jest cieśnina Ormus, to jest oczywiste. Amerykanie chcą opłaty, ale nie będzie amerykańskich opłat. No i oczywiście irańska obsesja Donalda Trumpa zaczyna się pogłębiać. No i trwa bombardowanie, wymiana ciosów. Niektórzy mówią, że grają w tak zwane, no jak to się mówi, jak na szosie są, jadą na siebie i kto wytrzyma, kto szybciej odskoczy i tak dalej. Rzeczpospolita jest dużo ciekawych artykułów, na przykład na końcu jest świetny wywiad z Marcello Estaveo. Polska wchodzi w trudną fazę konwergencji, ale ma liczne atuty. No i to o potencjale gospodarczym Polski. Natomiast ten szelest, o tak, i szelest jest tak, to też jest Unplugged, to jest Gazeta Wyborcza i to oczywiście wszyscy wiedzą. Na drugiej stronie jest komentarz Romana Imielskiego. Czarnych w końcu przemówił Putinem. Taka prawda. Na czwartej stronie spleśniała wisienka na torcie Infantino, ale to o tym będziemy rozmawiać później. Na stronie siódmej Kaczyński ogłosił pakt senacki. Agata Kondzińska analizuje. Przy Nowogrodzkiej środa była dniem spotkań. Najpierw Jarosław Kaczyński wystąpił z Markiem Wochem. Ktoś nie pamiętał, to taki jeden z kandydatów na prezydenta. Osiągnął wynik tam 0,8 czy 0,9 i ogłosił współpracę. A potem na naradę zeszli się najważniejsi politycy PiS minus Mateusz Morawiecki, który szykuje teraz dużego grilla, tylko pytanie, czy będzie grillowany, czy będzie grillował. Kaczyński załatwił PiS-owi używaną oponę do stara. Tak sobie żartują, co po niektórych, konkretnie Sławomir Mentzen. I marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ogłosił, że upadł mit samodzielnego, poważnego kandydata na premiera, Przemysława Czarnka. Okazało się, że musi wszystkie rzeczy, które mówi, konsultuj ze swoim szefem. No panie marszałku, naprawdę odkrycie godne dwumianu Newtona. Dziennik Gazeta Prawna. Na pierwszej stronie już jest projekt Czarnek na wyczerpaniu i to jest ciekawe, bo Dziennik Gazeta Prawna lekko sympatyzuje. Jak ustalił Dziennik Gazeta Prawna, w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości jest poważnie rozważana wymiana kandydata na premiera. Wow! Jakie zaskoczenie, i to Joanna Miziołek opisuje to bardzo ciekawym artykule, bardzo polecam.
0: Rozwinięcie. Aż tak się naraził? Niemożliwe.
1: Tak, no, rozwinięcie artykułu na stronie A4. Czarnek wygaszany. Przemysław Czarnek na jesieni przestanie być kandydatem PiS na premiera? Znak zapytania zadaje pani redaktor Miziołek. Coraz mniej osób w kierownictwie partii broni polityka. No to jest chyba oczywiste, że coraz mniej broni.
0: Najpierw zobaczymy, co z Mateuszem Morawieckim, a później się zastanowimy.
1: Zobaczymy, co wrzuci na grilla. No i na koniec, zawsze stawiam na koniec, ten szelest wszyscy pamiętają, zresztą wszyscy znają z tej strony Układu Stołecznego i z drugiej strony Układu Stołecznego i na każdej stronie Drogi Mlecznej. Fakt, Gazeta Codzienna, najlepiej poinformowany dziennik w galaktyce. I na pierwszej stronie już daje nam po oczach niczym gwiazda polarna. Cygaro, droga fura i hojny napiwek. I wszyscy mówią, wow, kto to może być? A to miliarder Ryszard Krause, który trząsł polską polityką, nieźle żyje, a jest bankrutem oficjalnie, czyli opłaca się być bankrutem, 70 lat zresztą ma. Ryszard Krause miał majątek szacowany na 1 400 000 000 dolarów i stracił fortunę w poszukiwaniu ropy w Kazachstanie. No tak to już jest czarna dziura. Czarnych dostał po uszach, bo prezesowi nie spodobały się ataki na Ukraińców. Marszałek Czarzasty oskarża prezydenta PiS. Polowanie na Ukraińca trwa. przetrząsnęli szuflady ludzi Szydło. I nie chodzi tu o kieszonkowców, szufladowców w zasadzie mają być, tylko agenci CBA się ostatnio uaktywnili, bo na przykład przyszli do pana Macieja Si, chociaż on twierdzi, żeby mówić Świrski, a ja bym został

0: Xi, bo jest taki przywódca światowy, też Xi się nazywa. I Maciej Xi, wirski, 63 lata, został postawiony mu zarzuty. Lubił kartę kredytową na hotele, dobre jedzenie i tak dalej, ale też namieszał w Polskiej Fundacji Narodowej. Jak widać, sprawiedliwość kroczy. Fakt zapytał szpitale wojewódzkie o zarobki lekarzy. Tylko jeden miał odwagę odpowiedzieć. W Szczecinie rekordziści zarobili po 100 tysięcy złotych. No i właśnie tak to jest. Pokaż lekarzu, co masz w garażu. Z nieba leciały lodowe pociski. Teraz to jest życie. Efekt Gombiewskiego w Pobierowie. Takie rzeczy się dzieją, ale. Ja tutaj jeszcze przerzucam i oczywiście coś, co naprawdę wstrząsnęło mną jako informacja, a mianowicie mandaryna, uwaga, chodzi na lekcję śpiewu. I powaliło mnie to na łopatki. W zasadzie leżałem i śpiewałem.
1: Ja myślałem, że ty tutaj przeczytasz o tym, że będzie, przepraszam, którą żoną?
0: Będzie, jakby nie będzie, bo Michał zmienił wyznanie. Także wiesz, to się nie wiem, czy się liczy od zera, czy jedziemy dalej. No i jeszcze żona byłego prezesa chciała 100 tysięcy. Pani Joanna K. przegrała z TVP. Także naprawdę najlepsza, najlepiej poinformowana gazeta w galaktyce. Polecam Fakt, Gazeta Codzienna. Dużo bardzo ciekawych artykułów. Na przykład uderzył mnie w głowę i nic nie powiedział. Ale to zostawiam Państwu. Cygaro i choinny napiwek jest ważny.
1: A my polecamy Państwu na koniec tej godziny Skaldów oczywiście. 6.58.

0: Minęła siódma, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis, Helena Wnorowska. Kolejne decyzje w ramach rekonstrukcji ukraińskiego rządu. Wołodymyr Zełenski odwołał Michała Fedorowa ze stanowiska ministra obrony. Prezydent Ukrainy miał poinformować o tym rząd na zamkniętym spotkaniu. Jak tłumaczył, to ze względu na konflikt Fedorowa z dowództwem armii z Aleksandrem Syrskim na czele. Zełenski miał powiedzieć, że w idealnym wypadku obaj zostaliby odwołani, ale nie można tego zrobić w tym momencie. Tak podaje ukraińska Prawda. Ukraińcy krytykują decyzję o odwołaniu szefa MON-u, w związku z tym w stolicy organizują dziś protest. Inicjator akcji tłumaczy, że prezydent nie podał jasnego powodu swojej decyzji. Demonstracja rozpocznie się na placu Iwana Franki o godzinie 9:01, czyli po codziennej minucie ciszy poświęconej poległym żołnierzom i cywilom. Minionej nocy Kijów ponownie znalazł się pod ostrzałem rakietowym. W kilku regionach ogłoszono alarm przeciwlotniczy. W rosyjskim ostrzale zginęły dwie osoby. Przypomnę, decyzja o odwołaniu Michała Fedorowa jest kolejną w ramach rekonstrukcji rządu. Wcześniej Zełenski zdecydował o odwołaniu premierki Julii Sfirydenko. Prezydent miał złożyć już wniosek o powołanie na to miejsce Serhija Koreckiego, dotychczasowego prezesa państwowego koncernu Naftohaz. Głosowanie w tej sprawie zaplanowano na dziś. Sfirydenko z kolei prawdopodobnie zostanie mianowana ambasadorką Ukrainy w USA, zastępując Olchę Stefaniszynę, która odchodzi ze służby dyplomatycznej, tak przynajmniej stwierdziła grupa posłów. Agencja Interfax Ukraina dementuje jednak te doniesienia, podkreślając, że była premierka nie rozważa takiej opcji. Przenosimy się za ocean. Amerykanie analizują plany ataku na Kubę. W Pentagonie miały odbyć się odprawy ze strategami wojennymi, którzy przedstawili potencjalne skutki takich działań. Tak ustalił CBS News. Jak wynika z tych ustaleń, taki krok znacznie osłabiłby armię USA, której znaczna część już i tak jest zaangażowana w konflikt z Iranem. Atak na Kubę nie jest zatem brany pod uwagę teraz, dopóki trwa tam wojna. Gdyby jednak ten konflikt dobiegł końca, niewykluczone, że Waszyngton skierowałby uwagę na Hawanę. Z medialnych doniesień wynika, że władze Kuby rozpoczęły wzmacnianie swojego uzbrojenia. A na koniec wracamy do Polski. Jutro w Sejmie odbędzie się głosowanie na nowego rzecznika praw obywatelskich. Kandydatką Koalicji Obywatelskiej jest Sylwia Gregorczyk-Abram.
1: Zmiany świata, którą mają organizacje pozarządowe, aktywistki i aktywiści, i to tworzenie z nimi różnego rodzaju ruchów, zespołów, organizacji, na pewno jest czymś, co bardzo bym chciała wnieść do biura rzecznika. Jestem już po wielu rozmowach z organizacjami pozarządowymi.
0: Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło kandydaturę Adama Borowskiego.
2: W każdym województwie powinna być taka delegatura, bo jestem człowiekiem Zbyszka Romaszewskiego, blisko ludzi. W każdym powinna być delegatura, żeby być blisko ludzi i słuchać ich naprawdę, jak jest.
0: Tak mówili kandydaci wczoraj, odpowiadając na pytania posłów. Przypomnę, głosowanie na sali plenarnej jutro. Kadencja obecnego rzecznika profesora Marcina Wiącka kończy się za tydzień. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: A w pogodzie czeka nas mnóstwo słońca i iście wakacyjna aura, którą zawdzięczamy rozległemu układowi wysokiego ciśnienia znad Atlantyku. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą dziś od 25-26 stopni na Suwalszczyźnie do bardzo letnich 28 czy 29 stopni w głębi kraju. A przyjemne orzeźwienie przyniesie też słaby północno-wschodni wiatr. Popołudniowe plany w centrum, na zachodzie i południu może zakłócić słaby, przelotny deszcz. Tymczasem prawdziwą czujność muszą zachować turyści w górach. Tam po południu rozwiną się burze z opadami do 20 litrów wody na metr kwadratowy. A więc kto ma okazję, proszę łapać słońce i korzystać z pięknej pogody, bo od jutra czeka nas gwałtowne załamanie. Silne nawałnice z gradem uderzą najpierw w zachodnią Polskę, a w sobotę przetoczą się przez całe terytorium naszego kraju.
5: No dobrze, to najważniejsze są perspektywy, to zobaczmy, jak wygląda perspektywa temperatury dzisiaj w uzdrowiskach, kurortach i miastach pretendujących. W Rabce Zdroju powinno być do 26, w Wapiennych do 26, w Busku Zdroju do 28, w Czaplinku do 27, w Nałęczowej do 28, w Augustowie i Jastrzębiu Zdrój do 28, w Świnoujściu do 25, w Wysowej do 25, w Polańczyku do 26, w Dębogórzu. Dzisiaj może być do 24, jutro do 25, w sobotę do 20, a w niedzielę do 20 też. Polanica Zdrój i Lądek Zdrój 27, to już mówiłem dzisiaj. Kosakowo do 23, także naprawdę można się rozbierać. Jaskarzewszczyzna na razie poza kołdrą jest 19, ale 29 może być też, także nie jest najgorzej. W Kołobrzegu do 22. I co tu jeszcze miało być? Jeszcze... A, Sopot. Sopot do 24, Strzegom do 28 i Gdynia do 23. O, to naprawdę.
4: Czyli właściwie dla każdego coś miłego, bo jeżeli są Państwo miłośnikami słońca, to polecamy czwartek, a jeżeli wolą Państwo nieco więcej chłodu i trochę deszczowej aury, to od jutra sobotę, się już zacznie.
5: Sobotę. Mhm. A jak ktoś bardzo lubi się schładzać, to polecamy Reykjavik. W Reykjaviku w tej chwili jest 9, a ma być no, do 14.
4: To nie za tęgo.
5: No,

0: to Black Sabbath i 10 minut po godzinie 7.
1: Nowy świt.
0: Rozpoczynamy drugą godzinę naszego porannego czwartkowego
2: spotkania. Harce na gitarce były.
0: Tak, były i jeszcze będą. Tymczasem pani Hania do nas napisała, a tak w ogóle to miło było was zobaczyć w Brzezinach. No właśnie, bo 6 urodziny już za nami. Redaktor Oczkoś na żywo jest tak samo figlarny jak na antenie. Pani Haniu, po prostu człowiek orkiestra na antenie.
2: Pozdrawiam pani Haniu.
0: I w terenie.

0: A to?
1: Elton James. Ach, piękne, piękne, piękne.
0: Bardzo, bardzo. 13 minut po godzinie 7. Ja Państwa wspomnienia wakacyjne oczywiście cały czas do nas napływają. Pani Wanda między innymi napisała, że jest takie powiedzenie, kto pyta, nie błądzi. Ja pytam o drogę, dobrą knajpę ze smacznym jedzeniem. A co do wakacji, jako dziecko to ich w ogóle praktycznie nie było. Z tym, że nie trzeba było chodzić do szkoły. Pochodzę ze wsi i ciężko pracowałam z rodzeństwem w polu, aby pomóc rodzicom. Na wakacje dopiero wyjeżdżaliśmy, jak dorobiliśmy się własnych dzieci. Super się podróżowało maluchem zapakowanym do ostatniej przestrzeni, a bagażnik na dachu był wyższy niż wysokość całego samochodu. Fiat 125P to dopiero był komfort jazdy i wyjazd pod namiot na Mazury. Przy okazji bardzo dziękujemy za wszystkie przesyłki wakacyjne, które się pojawiają i w naszej poczcie, i w grupie patronackiej, i zachęcamy Państwa do oglądania, komentowania. Przy okazji panią Ewę pozdrawiamy, która przysyła nam piękne widoczki z Zatoki Puckiej. Słońce z jastarni.
1: O.
0: Patrz, jakie piękne, jakieś kwiatki nawet się.
1: Słuchaj, ale to w ogóle dziwne, bo Fiat 126P, który numeracyjnie był wyższy, był mniejszy niż 125P, który numeracyjnie był niższy albo większy. Nie?
0: No i pytanie, komu na czym zależało, albo może inaczej, kogo na co było stać wówczas. I myślę, że tutaj dochodzimy do clou. No dobrze, czasy się zmieniły, ale jedna rzecz chyba pozostała niezmienna, wsłuchując i wczytując się w Państwa głosy. Większość z nas wciąż nie wyobraża sobie wakacyjnego wyjazdu bez własnego samochody. Zmieniły się tylko dekoracje. Maluchy i polonezy zostały zastąpione nowoczesnymi SUV-ami i rodzinnymi kombiakami. No, ale nasze podejście do podróżowania wcale się tak bardzo nie zmieniło, o czym za chwilę opowie Państwu Klaudia Kowalczyk.

0: Brak tchu i mleczy, 19 minut po godzinie 6. Pan Rysiek jeszcze w grupie patronackiej napisał: a ja pamiętam, jak na wakacje darło się trabantem. Cudo, przy dużych prędkościach brakowało komunikacji, ale to było coś. A że bagażnik nie był duży, czteroosobowa rodzina miała bardzo ograniczoną ilość rzeczy, żeby było miejsce na kluczowy bagaż, czyli proszek Xi.
1: No pewnie, przed Xi karta kredytowa i kąpielówki, co tam więcej potrzeba.
0: I nic więcej nie było potrzeba, nie było potrzeby, żeby zabierać, to prawda. I więcej takich komentarzy, do których Państwa cały czas zachęcamy. 224-280-280, nowy.świt@nowyświatonline. No tak, kiedyś ruszaliśmy w trasę z nadzieją, że auto jakoś dojedzie, a dziś rzadko kiedy przygotowujemy pojazd do dalekiej podróży, choć na samą myśl o awarii na autostradzie w drodze do Chorwacji czy nad Polskie Morze przechodzą nas dreszcze, to przed wyjazdem wciąż wolimy liczyć na szczęście niż na wizytę u mechanika. Tymczasem na wakacyjnych trasach z kierowców czeka coraz więcej patroli policji, która podobno skrupulatnie sprawdza stan techniczny pojazdów, trzeźwość, no i oczywiście prędkość. Jak więc przygotować auto, żeby współczesny urlop nie zamienił się w koszmar rodem z najgorszych wspomnień z lat 90. O tym już teraz opowie Państwu Klaudia Kowalczyk.
2: Dla większości z nas, bo blisko 80% Polaków, synonimem udanego wyjazdu jest samochód. Wybieramy go co najmniej 3 razy w roku, a w wakacje zwiększa się możliwość trafienia na patrol policji, mówi młodszy inspektor Jacek Deptuś, zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie.
3: Wakacje 2026 to czas wypoczynku dla jednych, natomiast dla policji to czas wytężonej pracy. Jesteśmy do tego tematu przygotowani. Żeby bezpiecznie wypoczywać w tych miejscach, codziennie ponad 200 policjantów ruchu drogowego będzie czuwało nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym, nad bezpieczeństwem, aby uczestnicy wypoczynku bezpiecznie dotarli do celu. Będziemy sprawdzać zarówno stan techniczny pojazdów, stan trzeźwości kierujących, jak również w głównej mierze będziemy opierać się na sprawdzaniu stanu technicznego oraz uprawnień.
2: Tak do trwających wakacji przygotowała się lubelska policja. W skali kraju funkcjonariusze szczególną uwagę zwracają na kierujących, przekraczających dozwoloną prędkość, niekorzystających z pasów bezpieczeństwa czy przewożących dzieci niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Z badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie OLX wynika, że 63% z nas drży na samą myśl o awarii pojazdu w trasie. Ale nie zmienia to faktu, że raczej nie przygotowujemy się do wyjazdów. W przygotowaniach wygrywa ułańska fantazja.
4: Samochodem na urlop wyjeżdżamy przede wszystkim z powodu niezależności i elastyczności, jaką daje nam ta forma podróżowania. Istotne znaczenie ma również wygoda podróżowania z rodziną, a to pokazuje, że auto pełni szczególnie ważną rolę w wyjazdach w tym gronie.
2: Mówi Kamil Szabłowski z OLX.
4: Chociaż obawy o awarie w czasie podróży są zjawiskiem powszechnym, to okazuje się, że nie przykładamy zbyt dużej wagi do sprawdzenia auta przed wyjazdem. Tylko co trzeci respondent deklaruje, że przed wyjazdem na terenie Polski zawsze lub często wykonuje przegląd techniczny. 24% badanych dokonuje przeglądu lub kontroli auta tylko czasami i tylko co trzeci kierowca dokonuje kompleksowego przeglądu.
2: Wkrótce w trasę na urlop wybierze się pani Katarzyna z Mielca. Sama stara się sprawdzać swoje auto, a także wspierać w działaniach koleżanki, które, jak zauważa, są mniej pewne siebie, jeśli chodzi o obsługę samochodu.
5: Staram się sprawdzić żarówki, ponieważ faktycznie zdarza się tak, że gdzieś to światło mijania się wypali i go nie ma, a jednak jest bardzo istotne w nocy. Także przed dłuższą trasą staram się obejść ten samochód i sprawdzić światło stopu i światła mijania. Bardzo często też sprawdzam olej, ponieważ mam starsze auto, więc wiem, że to jest dosyć istotne dla silnika. Przed trasą koniecznie, ale to sprawdzam też tak bez trasy na co dzień. Płyn do spryskiwaczy to jest rzecz, o którym często się zapomina, a zdarzyło mi się, będąc w trasie, w deszczu, najgorzej jest oczywiście w takiej porze zimowej, kiedy tego płynu zabrakło, szyba brudna i człowiek ma problem, więc to jest rzecz, o której warto pamiętać przed trasą i sprawdzić. Podjeżdżam sobie na stację i sprawdzam ciśnienie w oponach. Wiem, że wiele, zwłaszcza kobiet, się wstydzi, w ogóle nie wie, jak to zrobić, a to jest bardzo proste. Wydaje mi się, że kobiety się po prostu mniej interesują samochodami, stąd nie wiedzą, co ewentualnie zrobić, ale nie jest to, wydaje mi się, się dużo trudniejsze dla kobiet. Tutaj te samochody, zwłaszcza nowsze, są tak skonstruowane, że to żaden kłopot dla kobiety ogarnąć sobie takie proste rzeczy przygotowawcze przed trasą.
2: Aż 43% z nas nie planuje przed urlopem żadnych dodatkowych wydatków na samochód. Na przegląd decydujemy się niemal wyłącznie, gdy dotyczy to podróży zagranicznej. Jak widać, zależy nam na nutce ryzyka wplecionej w długo wyczekiwany odpoczynek. Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat.
0: Największy logistyczny koszmar tamtych lat. O tym też możemy porozmawiać.
1: Wiesz, czy to była jazda
0: bez klimatyzacji w 30-stopniowym upale? Czekaj, czy były wówczas 30-stopniowe upały? No, może coś około 30 stopni.
1: Czasami były.
0: No właśnie.
1: Ale aż tak nie.
0: Ale aż tak chyba nie, jak nie. Dzisiaj. No właśnie, kłótnie z małżonkiem nad papierową mapy.
1: To było. Napę,
0: a może dźwiganie toreb bez kółek,
1: też
0: które
1: było.
0: Wrzynały się w dłonie. No i jak państwo radzili sobie z wakacyjną nudą, zwłaszcza gdy nad Bałtykiem przez cały tydzień lał deszcz.
1: Jaką nudą? Kiedyś ludzie nie potrafili się nudzić, teraz dopiero zaczęli.
0: A, widzisz, no właśnie, o tym też chwilę możemy porozmawiać. Zapraszamy państwa do kontaktu telefonicznego, mailowego, do grupy patronackiej. Też cały czas zaglądamy. No i dzisiaj jesteśmy też na naszym fanpage'u. Tam też proszę zajrzeć.
1: Zapraszamy bardzo.

0: dzisiaj trzeba robić przegląd. Pamiętam, jak ze znajomymi jechaliśmy na 2 tygodnie w Dolomity 20-letnim Mercedesem, to tylko płyn do spryskiwaczy i olej się sprawdzał, nic więcej nie trzeba było sprawdzać i samochód nie miał prawa się zepsuć. No dzisiaj 20-letni samochód trzeba wyjechać od worka. Kiedyś to było wszystko inne, nie?
1: A co dzisiaj sprawdzamy w 20-letnim samochodzie?
2: Nic. Nic nie sprawdzamy. Ale wiesz co, to są takie mitologie, bo rzeczywiście był taki ten Mercedes Beczka, który 1 000 000 kilometrów potrafił zrobić na jednym silniku. I to takie są stare opowieści. No, kiedyś to, tam, ten, to tyle jechał. To tak już się nie dzieje. Jest wprawdzie jakiś powrót do jakości, ale poszliśmy w byle jakość, łącznie w tym, że w samochodach też.
1: Ale to właśnie chyba nie tylko o motoryzacji.
2: Tak, to od pralki przez lodówkę, pralko-suszarkę, lokówkę, suszarko-zamrażarkę i samochód dokładnie jednorazowego użytku i to może należałoby zmienić. No a wiesz co, tutaj był taki SMS, że z wakacji najbardziej brakuje tych 2 miesięcy i ja myślę, że tak, że to były te czasy, kiedy 2, a czasami na studiach 3 miesiące to były wakacje rzeczywiście.
1: Tak, ktoś tutaj napisał, słuchacz, już nie pamiętam, czy to właśnie w grupie patronackiej, czy listy dostaliśmy takie, tak, że kiedyś wakacje trwały 2 miesiące i więcej, a teraz 2 tygodnie. Co to za wakacje?
2: No ale tak, nie było city breaków, a teraz są.
1: O, właśnie. Także zawsze coś dla czegoś. No dobrze, 7:31. Na drogach wakacyjne patrole ruszają pełną parą, ale okazuje się, że w zupełnie innym miejscu, czyli przy Wiejskiej, bo tak spoglądam na zegarek.
2: Tak, na
1: oczywiście
2: patrolu jest nasz Klaudiusz Slezak, który nie ma wakacji i patroluje ruch na Wiejskiej. Dzień dobry, Klaudiuszu.
1: Bo już częściowo miał, ale to nie oznacza, że nie będzie miał. Nie będzie miał.
2: Nie strasz go, bo go zatka. Klaudiusz, mów, co słychać, jakie wiejskie opowieści są.
3: A wy lubicie grilla?
2: Wiesz co, zastanawiamy się, bo ostatnio ci, co chcą robić grilla, będą grillowani, także...
3: No właśnie.
2: Nie jest dobrze.
3: Pytam, jak tam u was z grillami?
2: No miejmy nadzieję, że nie będziemy...
1: Chcieliśmy cię zapytać, czy nas zapraszasz na grilla, czy będziesz
3: padł
1: nas grillował?
3: Padł na was blady strach w związku z tym, co dzieje się, jak ktoś próbuje zrobić grilla.
2: Tak, to straszne jest. Ten sport narodowy został naprawdę ucięty bardzo szybko.
3: Szybko ucięty. A historia nie jest oczywiście nowa, ale wczoraj miała swoją, no, kolejną stronę tego, stronę w księdze tego sporu napisaną.
1: Kolejną odsłonę, tak.
3: Albo odsłonę, tak.
2: Wielka księga grillowania.
3: Wszystko zaczęło się kilka miesięcy temu, kiedy pojawiły się informacje, że Mateusz Morawiecki zakłada swoje stowarzyszenie. No i już wtedy pojawiły się spekulacje, że Jarosławowi Kaczyńskiemu to się nie bardzo podoba. Ale miała być awantura, wyjazdowe posiedzenie klubu. Wtedy, no, jeżeli dobrze pamiętam, było w Sękocinie i tam miało dojść do awantury i prezes Kaczyński miał tam powiedzieć: żadnych stowarzyszeń nie będziecie mi tu robić. Kto tylko zrobi jakieś stowarzyszenie, ten miejsca na listach Prawa i Sprawiedliwości, listach wyborczych oczywiście, nie dostanie, koniec, kropka. A potem było, nie wiem czy pamiętacie, takie słynne spotkanie Kaczyńskiego z Morawieckim. 7 godzin trwało, patronował temu wszystkiemu Adam Bielan, panowie w nocy rozmawiali przy owockach, przynajmniej tak, takie
2: tak,
3: zdjęcie.
2: Po owocach poznaliśmy, dokładnie, tak.
3: Tak, i po tym spotkaniu, po tym 7-godzinnym, panowie mieli wspólną konferencję prasową. Wszystko miało być dobrze, pięknie, usłane płatkami róż. Tak wtedy mówił Jarosław Kaczyński.
4: Powstanie to skądinąd był pomysł, który powstał w czasie posiedzenia komitetu, prezydium komitetu politycznego, rada ekspercka i tam ci, którzy się znaleźli, mówię tutaj o posłach i europosłach, ewentualnie będą mogli działać, natomiast pozostałe działania będą w tym momencie wstrzymane. To nie oznacza oczywiście, że stowarzyszenie będzie zlikwidowane. Będziemy skądinąd pracować jeszcze dalej, ale to jest już dodatek ode mnie nad jakby rozwiązaniem problemu stowarzyszeń, bo jest ich kilka w tej chwili wewnątrz partii. I to jest istota tego porozumienia, czyli będzie takie bardzo mocne forum do pozytywnej działalności, pozytywnej z punktu widzenia partii. A przede wszystkim będzie to sytuacja, w której partia będzie miała dwa płuca.
3: Zapamiętajcie, że to Jarosław Kaczyński mówił o dwóch płucach, bo to ważne.
2: Pucio, tak, dobrze? Wiemy tak. To tak.
3: Tak, to on to powiedział i to padło. Mhm. Mamy to na taśmie, że tak powiem. No i niesiony tym pozwoleniem, że te dwa płuca, co prawda w ramach partii, co prawda w ramach tych prac programowych, ale niesiony tym, Mateusz Morawiecki oczywiście na różnych konferencjach zapraszał do tego stowarzyszenia, także przy Jarosławie Kaczyńskim mówił, no jest, stowarzyszenie powstaje, zarejestrowaliśmy, chodźcie do nas.
5: Ja akurat oczywiście widzę tutaj pełną kompatybilność, pełną spójność naszych działań z szeroko rozumianym naszym obozem patriotycznym. Ba, uważam, że to poszerzenie, te dwa płuca, o których mówił pan prezes, one są bardzo ważne, żeby rzeczywiście oddychały głęboko, aby osiągnąć sukces. Świetnie państwo wiecie, dziennikarze, ale wszyscy, którzy nas słuchają, pewnie też, że bardzo mocno się zamykamy, często w swoich bańkach, bańka taka, ci tutaj, ci tam się koncentrują ze swoimi przekazami poprzez różne stowarzyszenia, Rozwój Plus, ale także Odnowa i kilka innych, bo tych stowarzyszeń jest więcej, fundacji i stowarzyszeń, to jest chyba w ogóle 20 kilka. Różni ludzie próbują budować płaszczyzny, platformy dotarcia do elektoratu w różnych miejscach w Polsce. I to są dobre działania.
6: Nie wyjdzie pan z PiS-u? Jakie są relacje?
5: Prawo i Sprawiedliwość to jest moja partia. Na pewno nie wyjdę z PiS-u, pani redaktor. Relacje są dobre.
1: Na pewno nie wyjdę z PiS-u.
2: Dobra.
3: To maj. No i potem przychodzi czerwiec i znowu Jarosławowi Kaczyńskiemu coś się chyba przestaje podobać z tymi stowarzyszeniami. Mhm, no bo znowu jest
2: odpytany. Płuca mu nie stykają za bardzo.
3: Właśnie coś z tymi płucami jest nie tak. No bo miały tak oddychać równomiernie. Mhm. Ci maślarze, ci harcerze, jeszcze gdzieś ten Czarnek w tym wszystkim i coś tutaj jakaś jest.
2: To byłoby trzecie płuco już. Tak, się nie mieści.
3: Dysfunkcja, takie słowo tak. Się pojawia tutaj u Jarosława Kaczyńskiego. To 10 czerwca.
7: Działalność stowarzyszeń w Prawie i Sprawiedliwości miała być zamrożona. Wczoraj dowiedzieliśmy się o powstaniu kolejnego. Chciałbym prosić o kilka słów komentarza do tego. I drugie pytanie, czy osoby, które zapiszą się do tego stowarzyszenia, będą miały miejsce na listach? Bo zdaje się, że te, które zapisały się do stowarzyszenia pana premiera Morawieckiego, miały tego miejsca na listach nie mieć. Dziękuję.
4: Ja nie wiem, skąd pan to wie, bo ja się dowiaduję od pana. Żadne decyzje w tej sprawie nie zapadły. No... Doszło do tego, czego się można było spodziewać, jak jedno stowarzyszenie zostało założone, to zaczęły się te stowarzyszenia mnożyć. Będziemy musieli tą sprawę jakoś rozwiązać. Na razie nie prowadzi ona do jakiejś głębokiej dysfunkcji partii, ale jeżeli zacznie prowadzić, no to będziemy musieli tutaj podjąć decyzję bardzo zdecydowaną.
3: No, widać, zaczęła prowadzić, no bo skoro na razie w czerwcu nie prowadziła, a po ponad miesiącu, no coś się musiało wydarzyć. Chyba ten grill to jednak jest...
2: Mnożą się jak króliki te stowarzyszenia i trzeba po prostu króliki do kapelusza założyć z powrotem,
3: Pełna dysfunkcja, dlatego wczoraj zebrało się PKP, czyli Prezydium Komitetu Politycznego.
2: To ładne.
3: Najwyższe władze partyjne w Prawie i Sprawiedliwości. No i które do tej pory mówiły, że stowarzyszenie okej, to były te dwa płuca przecież wcześniejsze, kwietniowe, że dopuszczają działalność, że prezes nic nie wie, żeby mieli nie znaleźć się na listach. No coś się musiało wydarzyć takiego. Chyba to zaproszenie na grilla naprawdę podziałało jak katalizator, bo oto wychodzi rzecznik partii, Rafał Bochenek, i mówi tak.
8: Zgodnie z decyzją kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, członkowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy należą do takich organizacji, powinni natychmiast powstrzymać się oczywiście od działalności w tych organizacjach i wystąpić z tych organizacji w ciągu 7 dni. Jeżeli chodzi o organizacje takie jak chociażby Stowarzyszenie Rozwój Plus czy Po Pierwsze Polska, to są właśnie te organizacje, które w tej uchwale zostały zdefiniowane jako organizacje prowadzące taką działalność polityczną. W związku z tym członkowie tych stowarzyszeń powinni złożyć deklarację o wystąpieniu z tych stowarzyszeń i powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności w ramach tych gremiów. Co więcej, w dniu dzisiejszym zostanie również rozesłane takie oświadczenie do wszystkich parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, jak i eurodeputowanych, w którym parlamentarzyści i europosłowie będą mieli oświadczyć, iż nie są członkami takiej organizacji.
3: A kto ze stowarzyszenia się nie wypisze, ten...
2: Kilim. No, a powiedz 7 dni roboczych, tak. Czy tak w ogóle 7 dni?
3: W ogóle 7 dni. W ogóle 7 dni nieroboczych, czyli do czwartku, tak?
1: Dobrze. O, to będziemy mieli o czym opowiadać za tak. tydzień.
3: No i pamiętacie, kto powiedział o dwóch płucach?
2: Pamiętamy, Jarosław Kaczyński.
3: No to jeszcze fragment z wczorajszego Rafała Bochenka. Mhm.
9: Mówiąc wprost, tak już troszeczkę pół żartem, pół serio, państwo liczą, że drilla u Morawieckiego nie będzie.
8: Ale panie redaktorze, my liczymy na to, że sytuacja, jeżeli chodzi o działalność stowarzyszeń, zostanie po prostu uporządkowana z uwagi na to, że dzisiaj jest czas jedności, czas konsolidacji środowisk patriotycznych, bo tylko w jedności siła i tylko razem możemy wygrać dla Polski, dla naszej ojczyzny i dla kolejnych pokoleń.
9: To teoria dwóch płuc czy wielu płuc się nie sprawdziła.
8: Ale ja nie ukuwałem takiej teorii. To jest chyba pewna, że tak powiem, poetyka medialna.
2: No proszę, ale mamy to na taśmie, Klaudiusz, jak zwykle. No właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi. To nie moja ręka.
1: Poetyka medialna.
3: A my w ogóle tak nigdy nie mówiliśmy, jakie dwa płuca, co tak. To w ogóle jest.
2: Pierwsze słyszę. Płuco no. I skrzela. Jak się wyjmie skrzelę z wody, to przestaje oddychać. No. No ładnie.
3: No to tak właśnie. Ładnie, tak tam się dzieje. Także ciekawie. A jak ty to oceniasz? Zapytam Mirka, Kseniu, przepraszam,
1: jasne, ale
3: Mirek tu jest ekspertem, więc jak ty to widzisz?
2: Wiesz co, Ksenia też jest ekspertem. Natomiast ja to oceniam w ten sposób, że Mateusz Morawiecki nie będzie miał wyjścia i zostanie wypchnięty do swojej działalności. Tylko pytanie, bo wiadomo, że już na listach się nie znajdzie, jeżeli się nie wypiszą ludzie. A moim zdaniem, jak się wypiszą, to i tak w drodze do lokalu do komisji wyborczej zostaną pozmieniane listy. Także to jest absolutnie akcja w stylu Jarosława Kaczyńskiego, że kto nie z mieciem, tego z mieciem. Także.
1: Czyli niech sobie Mateusz Morawiecki buduje coś po tej prawej stronie sceny politycznej, a jak mu się nie uda, to wróci tak jak niegdyś wrócił Zbigniew Ziobro.
2: No to myślę, że to się nie wydarzy, dlatego że... To tam na kolanach jeszcze wrócił Kurski, jak pamiętam.
1: A, tak, tak. No, razem chyba, nie?
2: Klęczał tam, tam bił się w piersi swoje i nie swoje. No ja myślę, że to jest ta akcja właśnie pod Arsenałem. Czyli no, się okaże, bo jeżeli on nie przychodzi na te spotkania, bo nie przychodzi na spotkania już od wielu tygodni, no to to jest brak posłuszeństwa. No to jeżeli teraz nie wypiszą się z tego stowarzyszenia i grill się odbędzie, to znaczy, że będzie kilim.
3: No to wygląda. Ale będzie ciekawie. Będziemy mieli o czym mówić.
2: No, to chińskie przekleństwo się sprawdza, abyś żył w ciekawych czasach. Klaudiusz, bardzo wielkie dzięki, bo wykonałeś cudowną robotę, rzeczywiście, żeby to naświetlić i
1: to
2: pokazać.
1: Już wiemy, o czym będzie Klaudiusz za tydzień opowiadał.
2: Tak jest. Tak. Może płuca wyrosną z powrotem jakieś. Chociaż teraz nie wiadomo, się boję, że będzie trzecia noga albo czwarta ręka. Trudno powiedzieć. Dziękujemy ci bardzo, bardzo, bardzo serdecznie, Klaudiuszu.
1: Dzięki. Dobrego dnia.
3: Dziękuję. Pięknego dnia.
2: Pa, pa.
1: Nasz słuchacz daje znać, że są jeszcze płuco tchawki. O. Także jeszcze dużo przed nami.
2: No wiem, to się czasami mówi, że jak sportowiec spuchnie, to oddycha rękami, nie?

0: aż mi się płuco zatkało, tylko nie wiem, które.
1: A ja się wystraszyłam. PJ Harvey 7:45. Chociaż podobno, jak sygnalizuje pan Bartłomiej, wcześniej, kilkanaście minut temu, powiedziałam, że 19 minut po godzinie 6. Z czego pan Bartłomiej bardzo się ucieszył. Panie Bartłomieju, nie, nie, to musiało być po 7 jednak.
0: Bo zakrzywienie czasoprzestrzeni nastąpiło.
1: Ale niektórzy się pewnie ucieszyli, słuchając nas. Szczególnie, albo niektórzy kiedy przewrócili się na drugi boczek
0: i pomyśleli,
1: zamarli. Cudownie. A niektórzy zamarli. Zastanawiali się, co się dzieje w ogóle.
0: Trzeba uważać, bo się może płuco przytkać. Także.
1: Może, może. Widzę, że rozpisali się państwo w sprawie wspomnień samochodowych. Mm-hmm. Między innymi pan Adam napisał, że właśnie wrócił swoim 22-letnim Subaru z trasy 2600 kilometrów. To całkiem sporo i obyło się bez żadnych problemów.
0: A przed Subaru.
1: A przed wyjazdem dolałem płynu do spryskiwaczy, sprawdziłem olej. Takie rzeczy są możliwe. No właśnie, jak się sprawdzało samochody kiedyś, a co trzeba sprawdzić dziś? Dziś to samemu chyba niewiele można sprawdzić, trzeba do serwisu podjechać, ale kiedyś...
0: Wiesz co, teraz jest to paranoidalne, dlatego że nawet żarówka trzeba wykręcić pół nad kola i 6 mechaników musi to z komputerem robić, co jest jakimś absurdem. Natomiast, no też nie przesadzajmy, bo można wlać paliwo i jechać dalej. Szczególnie te nowsze samochody, no to tak od razu się nie psują, bo kiedyś samochód wyjeżdżał z salonu i od razu mu się coś tam działo na moście.
1: Teraz też się może zadziać.
0: No
1: się
0: może, ale wiesz co, ja mówię, trochę się zmieniło.
1: Im więcej elektryki, tym więcej tak. Szansa na to, że samochód gdzieś się zatrzyma. Oczywiście nie zawsze, ale zdarzają się takie sytuacje.
0: Przecież wiadomo, że nie zarabia się na sprzedaży samochodów, tylko na ich naprawie i serwisowaniu. Także.
1: No dobrze, płuco tchawki widzę, że się rozwijają i gdzie one się znajdują i u kogo. Między innymi, jeżeli chodzi o pajęczaki, podobno w tylnej części ciała. To chyba powinniśmy tutaj usiąść z popcornem i poczekać, bo wydaje mi się, że ten temat może być ciekawy.
0: Rozwojowy jest.

0: wymuszczki, pantofelki.
1: I o tym wszystkim na pewno jeszcze z panią profesor porozmawiamy, bo przypominamy, że do polityki będziemy wracać.
0: Nie profesor. Do biologii, tak, dokładnie.
1: Tak. O biologii chyba z panią profesor nie, a przynajmniej pewnie mniej by z tego powodu chociaż była szczęśliwa. Chociaż
0: biologia polityczna, wie, biologia medialna, wiesz, to wie, się wszystko zgadza.
1: Na pewno profesor Danuta Plecka, politolożka z Uniwersytetu Gdańskiego, pojawi się na naszych łączach chwilę po godzinie 8. Jesteśmy umówione, więc nie wierzę, że to się nie wydarzy.
0: Ja się dołączę do was, jak jesteście umówione.
1: Zapraszamy.
0: To dobrze.

0: 7.55 to jeszcze pan Przemek napisał, że słucha o tych narządach i tylko patomorfolog jest w stanie to ogarnąć.
1: Do tego to prowadzi po
0: prostu. A my tacy nieprzygotowani i nie zaprosiliśmy patomorfologa, ale za to zaprosiliśmy.
1: A co miałeś z biologii?
0: O, to tak dawno było, że nie pamiętam. Pewnie jakąś czwórkę.
1: No widzisz, ja byłem na biochemii i miałem fatalne oceny. Fatalne, prawda?
0: Fatalne, ale za to z polskiego, z historii pewnie miałeś dobre, co? Mm-hmm. Przyznaj się.
1: No tak, było.
0: Mm-hmm. No,
1: a wiesz, że miałem fatalne jeszcze z matmy. Nie mogę policzyć tych płuc, nie mogę się ich doliczyć po prostu.
0: Dobra, to nie brnijmy.
1: Nie brnijmy, nie.
0: Lepiej zostawmy.
1: Płuców było wielu, ale żadno nie śmiało oddychać przy Kaczyńskim.
0: Mafiu jeszcze napisał, że chodzi o to, że Morawiecki nie zaprosił do swojego stowarzyszenia samego prezesa, dlatego Jarosław Kaczyński się obraził i zakazał.
1: Ale coś w tym może być, bo ja widziałem paru posłów z tego tam ugrupowania Ziobrowskiego, że też nie zostali zaproszeni na grilla i mają pretensje.
0: To Wójcika oglądałeś?
1: Tak, bo chciałby zaśpiewać na tym grillu. A myślę, że liczył na karkóweczkę.
0: Aha, akurat jednak. Muszę ci powiedzieć, że poseł Wójcik akurat ładnie śpiewa.
1: To zależy kiedy.

0: Kochana córko, jestem w ciekawym miejscu na osi czasu, mniej więcej po środku życia. Z tego miejsca widać oba jego końce. Przeczuwam w sobie moją matkę, ale też pamiętam w sobie ciebie. I co tu dużo mówić, ta pamięć trochę mnie boli. Pisze filozofka, publicystka i eseistka Karolina Lewestam w swojej najnowszej książce pod tytułem Szmaty. To esej o relacjach, przemijaniu i byciu kobietą. Pretekstem do opowiedzenia tych wszystkich historii jest różowa bluza, a także inne ubrania i podróże do dolnośląskich lumpeksów. Autorka będzie moją gościnią w audycji Przedmowa w sobotę o 18. Do zobaczenia i do usłyszenia. Katarzyna Oklińska.
1: Minęła 8, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Donald Tusk spotkał się z parlamentarzystami ze swojego klubu. Spotkanie trwało 3 godziny i jak podsumowują uczestnicy, na których powołuje się Wyborcza, było to spotkanie ku pokrzepieniu serc, motywacyjne, mobilizujące przed rokiem wyborczym. W związku z rosnącym populizmem po prawej stronie areny politycznej, Donald Tusk miał zachęcać członków Koalicji Obywatelskiej do większej aktywności na portalach społecznościowych, to by przełamywać te dominujące narracje i trafiać do młodych odbiorców. Innym tematem, który pojawił się na agendzie, był temat lekarzy i spodziewanej reakcji pracowników oświaty. W związku z ostatnimi ujawnieniami w sprawie wynagrodzeń w służbie zdrowia rząd czeka prawdopodobnie trudny wrzesień w związku z potencjalnymi protestami nauczycieli w sprawie ich wynagrodzeń, tak miał mówić premier. Jak relacjonuje RMF24, powołując się na uczestników spotkania, przed wyborami żadnej poważniejszej reformy prawdopodobnie nie będzie. Onet z kolei, odwołując się do tego spotkania, podał, że Donald Tusk uznał PiS za partię schodzącą ze sceny politycznej. W obawie przed utratą finansowania prezes Jarosław Kaczyński zakazał wczoraj działalności stowarzyszeń w obozie PiS.
2: W sytuacji, kiedy ktoś nie zrezygnuje z działalności w stowarzyszeniach, o których tutaj wspomniałem, wówczas zostanie uruchomiona procedura wykluczenia z partii za pośrednictwem komitetu politycznego.
1: Mówił rzecznik PiS Rafał Bochenek. Po tym ogłoszeniu Jacek Sasin zakończył już działalność organizacji Po pierwsze Polska. Po stronie Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus reakcja jest odmienna. Członkowie utrzymują, że się nie wycofują. Ceny paliw rosną w związku z wojną na Bliskim Wschodzie. Rządzący nie wykluczyli powrotu do pomysłu narzucenia maksymalnej ceny paliw i obniżenia stawki VAT. Przypomnę, pakiet CPN wygasł z końcem czerwca. Jak mówi Michał Stajniak z XTB, dalsze wzrosty cen paliw są bardzo prawdopodobne.
3: Wydaje się na ten moment, że granicznym poziomem, przy którym znacząco wzrośnie presja na obniżenie akcyzy czy podatku VAT, jest to 8 zł za litr oleju napędowego.
1: Na koniec informacje dla podróżujących samolotami. Rada Unii Europejskiej przyjęła zmiany w przepisach dotyczących praw pasażerów linii lotniczych. Oznacza to m.in. to, że stawka odszkodowania za opóźnienie co najmniej 3-godzinne zostanie utrzymana.
4: Drugi ważny sukces, ważny dla wszystkich pasażerów, to jest to, że dziecko ma prawo siedzieć obok rodziców bez dodatkowych opłat. Uproszczenia oczywiście dla podróżnych niepełnosprawnych, kobiet z dziećmi, na przykład jak jest overbooking, to te działania, że na przykład ktoś nie wejdzie na pokład, bo linie lotnicze więcej sprzedały biletów, nie mogą absolutnie dotyczyć osób niepełnosprawnych i dzieci.
1: Mówiła Elżbieta Łukacijewska, europosłanka KO. Zmiany te muszą zostać teraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym. W życie wejdą rok i 20 dni od tego momentu. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda.
6: Czwartek na ogół będzie pogodny, choć gdzieniegdzie pojawią się przelotne opady oraz burze, zwłaszcza na południu naszego kraju, a w niektórych miejscach może spaść od 15 do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Powieje na ogół słabo, nad morzem umiarkowanie, tylko w czasie burz spodziewane są silniejsze porywy do 60 km na godzinę. W całej Polsce ma być dziś ciepło, a na przeważającym obszarze nawet bardzo ciepło, od 26 do 30 stopni. Na północy termometry wskażą miejscami maksymalnie od 23 do 25, a nad samym morzem ma być około 21.
7: Jeżeli chodzi o kurorty, uzdrowiska i miasta pretendujące, to za godzinę podam temperatury. Niech się trochę rozpogodzi. A teraz podam stan Wisły w różnych miejscach w Polsce. Mm-hmm. Taka strefa stanu. Na przykład Ustroń, Obłaziec, Skoczów, Bieruń Nowy to są Górna Niskich, taka strefa. Kraków Bielany, Dolna Średnich. Na przykład Karsy, Szczucin, Sandomierz, Zawichost, Górna Niskich. Puławy, Azoty, Dolna Niskich i Warszawa nad Wilanów, również Dolna Niskich. Warszawa Bulwary, co interesuje czasami, jak ktoś chciałby pójść na Kładkę Rafała, Dolna Niskich, Wyszogród, Dolna Niskich oraz Kępa Polska, Dolna Niskich. We Włocławku brak danych, to ciekawe, co się stało. W Toruniu Dolna Niskich, w Fordonie też brak danych. W Chełmnie, Grudziądzu, Tczewie, Dolna Niskich, a w Gdańsku Przegalinie, Dolna Średnich. Na Bugu we Włodawie przybyło 3. Jeżeli chodzi o największy przypływ na Wiśle, to 16 przybyło w Szczucinie.
6: No i tak to będzie wyglądać przez najbliższy czas.
7: No tak, a później posprawdzimy jeszcze Sołę, Skawę, Rabę, Dunajec, Wisłokę, San, Kamienną, Wieprza może nie, Pilice, Narew i Bóg.
6: Żeby nam tylko czasu starczyło. Ale to może depeszów na pewno wystarczy.
7: Tak, na depeszów zawsze wystarczy.

0: See You i Depeche Mode. No właściwie do zobaczenia, nie, do usłyszenia za tydzień w kolejny czwartek.
1: Nowy świt.
0: 10 minut po godzinie 8, no to my w stronę poetyki medialnej. Teraz profesor Danuta Plecka, politolożka Uniwersytet Gdański, dziś razem z nami w porannej audycji. Dzień dobry, pani profesor.
2: Witamy serdecznie.
3: Dzień dobry państwu.
0: Pani profesor, ale my oczywiście zanim do poezji medialnej, to zacznijmy w ogóle od tego, co się dzieje po tej prawej stronie sceny politycznej. No bo najpierw Przemysław Czarnek w telewizji Republika zażądał od Unii Europejskiej całkowitego wstrzymania finansowania zbrojeń dla Kijowa, od czego Jarosław Kaczyński szybko się odciął. W kuluarach mówiło się o akcji ratowania Czarnka, zmiękczaniu prezesa sondażami, no i też rozmowie w cztery oczy. Tam jest realny konflikt teraz o przywództwo i linię partii, czy to taka była klasyczna polityczna ustawka?
3: No na dwoje babka wróżyła. W mojej ocenie Czarnek trochę się wymknął spod kontroli prezesowi Kaczyńskiemu, dryfując bardzo mocno, zresztą na życzenie samego prezesa sprzed kilku miesięcy, dryfując bardzo mocno swoją retoryką w kierunku Konfederacji Korony Polskiej, prawda? Takie było zadanie postawione przed Czarnkiem. Natomiast tutaj chyba przesadził w swojej wypowiedzi i z tego, co zdążyłam się zorientować, właśnie bliscy współpracownicy Przemysława Czarnka szeptali do ucha Kaczyńskiemu, że te zdania dotyczące Ukrainy były wyrwane z kontekstu i nie takie było ich brzmienie, nie takie było założenie wypowiedzi Czarnka. No i mam takie wrażenie graniczące z pewnością, że prezes przyjął to do wiadomości. Tym bardziej, że te słowa Czarnka chce przykryć w tej chwili taką decyzją władz partii dotyczącą konieczności rozwiązania wszystkich stowarzyszeń,
0: które
3: znajdują się w Prawie i Sprawiedliwości. No i tu mamy bardzo ciekawą sytuację, bo ja od wielu miesięcy, obserwując spór wewnątrz PiS-u, oczekuję wręcz, że Mateusz Morawiecki w końcu podejmie decyzję i z tego PiS-u odejdzie, dlatego że on już no, w zasadzie w swoich działaniach jest poza PiS-em, formalnie będąc członkiem Prawa i Sprawiedliwości. I to jest w ogóle ciekawa sytuacja. Jaką decyzję Morawiecki teraz podejmie?
2: A może oczekuje po tych działaniach, że jednak zostanie wypchnięty, że to będzie bardziej takie kombatanckie, że on chciał, ale go niestety prezes usunął, bo to co teraz mówi, nawet po tej wypowiedzi Bochenka, że no Sasin oczywiście zamknął, bo to było wiadome, a tutaj nie ma chęci zamknięcia i być może Mateusz Morawiecki liczy na to, że jednak będzie tym no, pokrzywdzonym w oczach niektórych.
3: No tak, tylko czy to jest kwestia braku wewnętrznej odwagi, czy to jest kwestia gry na ewentualnego wyborcę, bo nie oszukujmy się, rok przed wyborami utworzenie nowej partii jest jak najbardziej realne. Tak. Natomiast trzeba mieć zasoby finansowe i Morawiecki ma, ale prywatne zasoby finansowe, prawda? Nie ma tutaj takich środków publicznych, jakimi dysponuje chociażby w okrojonej w tej chwili wersji subwencji, dotacji Prawo i Sprawiedliwość, no ale te środki finansowe posiada. I ja nie wiem, czy to jest lęk przed uruchomieniem prywatnych funduszy, lęk przed ewentualną przegraną, czy to faktycznie jest gra na wyborcę, żeby pokazać siebie jako takiego pokrzywdzonego, wypchniętego z Prawa i Sprawiedliwości, a przecież on tak bardzo się starał, tak dużo zrobił i nawet był przez wiele lat premierem, co prawda sterowanym z tylnego siedzenia przez Kaczyńskiego, ale jednak był premierem polskiego rządu. Ja patrzę na to z dużym zainteresowaniem i w zasadzie za każdym razem, kiedy pojawia się jakiś wątek dotyczący Mateusza Morawieckiego i jego stowarzyszenia, to sobie myślę, chyba to jest ten moment, kiedy się zdecyduje. I za każdym razem, jak gdyby to się gdzieś rozmywa, przechodzi w taką mgłę, jest zepchnięte na margines rozważań, że dzisiaj trudno powiedzieć, ale ja jednak oczekuję od Mateusza Morawieckiego, że założy nowe ugrupowanie, bo dla jego ugrupowania akurat na polskiej scenie politycznej byłoby miejsce.
0: Czyli jednakże sam wyjdzie, a nie zostanie wypchnięty przez Jarosława Kaczyńskiego. Pani profesor, ale czy to, co się w ostatnich dniach dzieje, to też nie jest dowód na to, że na tej prawicy rozgorzała taka bezwzględna wojna frakcji, a prezes panicznie boi się utraty kontroli?
3: Oczywiście prezesowi no niestety albo stety nie służy PESEL, ale proszę zwrócić uwagę, że ostatnie sondaże pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość ma niższe poparcie niż poparcie wykazywane dla dwóch konfederacji, czyli dla tej konfederacji Mentzena i Bosaka i dla konfederacji Korony Polskiej Brauna. I to jest chyba ten wielki koszmar prezesa Kaczyńskiego, że jego partia, która była taką dużą siłą, to było w zasadzie, patrząc na lata 2015-2023,
2: hegemon, w ramach, absolutnie.
3: Tak, w ramach koalicji Zjednoczonej Prawicy, gdzie porozumienie Gowina i suwerenna Polska w zasadzie startowały z listy Prawa i Sprawiedliwości, no to było jedyne po 1989 roku takie zdarzenie, gdzie jedna partia rządziła samodzielnie przez 8 lat. I to jest wielki koszmar Kaczyńskiego, dlatego że na to nakłada nam się jeszcze jego, no powiem to delikatnie, osobista niechęć do Tuska. No i to prowadzenie cały czas w sondażach Koalicji Obywatelskiej bez względu na towarzyszące spadki w sondażach. Jednak Koalicja Obywatelska cały czas prowadzi.
0: Ale panie profesor, ale czy prezes Kaczyński nie ryzykuje właśnie największego rozłamu w historii Prawa i Sprawiedliwości na progu roku wyborczego?
3: Oczywiście, że ryzykuje. Natomiast no, inaczej musiałby się chcieć zachować Morawiecki w tej sytuacji, a ja nie sądzę, że on chce się inaczej zachować. On cały czas prowokuje, prawda? Prowokuje i sądzę, że wreszcie będzie musiał podjąć jakąś decyzję. Będzie musiał dorosnąć do roli lidera, którym tak bardzo chce zostać. Chociaż ja wiem, że jego zaplecze polityczne cały czas podpowiada, że Czarnek nie ma szansy przejąć Prawa i Sprawiedliwości. Większą szansę ma Morawiecki. Ale nie wydaje mi się, żeby prezes Kaczyński chciał oddać władzę w partii, bo kiedy tworzył Prawo i Sprawiedliwość w 2001 roku, to jego marzeniem nie tyle było być premierem, czy rządzić w ogóle w państwie, tylko utworzyć tak silną partię, która dałaby mu poczucie władzy, może nawet nie władzy, tylko wpływu aż do śmierci. No i Prawo i Sprawiedliwość póki co ten status posiada. Nawet jeżeli realnie dochodziło do władzy, to jednak to jest partią albo największą rządzącą, albo największą opozycyjną. I w tej chwili te wewnętrzne spory w PiS-ie oczywiście mu nie służą, ale proszę zobaczyć, że wydostał się już dżin z butelki i ugrupowanie prawicowe jest takim ugrupowaniem obecnym po prawej stronie, ale w siłę rośnie skrajna prawica, pomimo wszystko. Mm-hmm.
2: Pani profesor, a bo tutaj nie możemy odpuścić też na razie gracza, który być może w tym ostatnim tygodniu nie był najbardziej aktywny, ale tam też się przygotowują. Mówię tutaj o panu Karolu Nawrockim, bo ten ruch Kaczyńskiego z... no, wciągnięcia pana Marka Wocha do koalicji senackiej. To jest trochę takie wyprzedzenie tego, co miał zrobić pan Karol Nawrocki, że będzie pod patronatem prezydenta ten pakt senacki, czyli kopia tego sprzed tam dwóch kadencji paktu senackiego, wtedy opozycji. Czy czekamy teraz na włączenie się do akcji pana Nawrockiego, czy będzie czekał i zobaczył, aż ciała jego wrogów popłyną tą Mississippi w dół?
3: Znaczy, to jest w ogóle ciekawa figura na polskiej scenie politycznej, bo to jest chyba pierwszy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej tak bardzo upolityczniony. Mhm. Wymknął się spod kontroli Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnijmy, że był ogłaszany jako kandydat obywatelski, niezależny, ale to jest w ogóle pierwszy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, który ma zaplecze polityczne w swojej kancelarii.
2: Tak.
3: I który się nie odcina od swoich poglądów, który chce być aktywnym uczestnikiem takich rozgrywek politycznych wewnątrz kraju, które oczywiście nam nie służą na arenie międzynarodowej, ani w polityce zagranicznej, ani w tej polityce dotyczącej bezpieczeństwa państwa. Ja mówię, że to jest ciekawa figura na polskiej scenie politycznej, dlatego że prezydent, wiedząc o tym, że nie ma szansy w tej chwili na zmianę konstytucji, dlatego że nie ma tego punktu konstytucyjnego, próbuje ją obejść, użyję takiego słowa, gwałcąc kulturę polityczną, która w naszym państwie obowiązuje. I, ale jest też figurą, wokół której zaczynają się skupiać politycy innych ugrupowań. Tu wskażę na próbę takiego romansu Pełczyńskiej-Nałęcz, prawda, z Pałacem Prezydenckim. Kosiniak-Kamysz, który próbował się porozumieć z Nawrockim, nic z tego nie wyszło już. Tak, nic z tego nie wyszło i już nie wyjdzie i Kosiniak-Kamysz wie, że musi grać samodzielnie albo we współpracy z Koalicją Obywatelską. Oczywiście są to małe ugrupowania, które w tej chwili znajdują się w sondażach pod progiem wyborczym, no ale jednak są to ugrupowania rządzące, prawda? Karol Nawrocki chce być ojcem chrzestnym, ojcem założycielem zjednoczonej szerokiej prawicy, ojcem chrzestnym przyszłego rządu i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że proszę pamiętać o tym, i tu znowu wrócę do numeru PESEL, został prezydentem w bardzo młodym wieku i jak upłyną dwie kadencje, to będzie cały czas młody człowiek na polskiej scenie politycznej i myślę, że on nie chce skończyć jak Andrzej Duda, tak? Czyli na marginesie polityki.
2: To będzie ciężko.
3: Tak, to musiałby się bardzo postarać, ale generalnie poglądy pana prezydenta oscylują wokół takich
2: konfederackich poglądów, bardziej, tak.
3: Tak, nacjonalistycznych, narodowych, konfederackich i to wcale nie związanych z Mentzenem, a bardziej z Bosakiem i Braunem, więc on będzie szedł w tę stronę. Dla niego Prawo i Sprawiedliwość jest ugrupowaniem zbyt miękkim, tak bym to określiła, które no, pozwoliło mu się dostać do Pałacu Prezydenckiego, ale którego on moim zdaniem nie szanuje pomimo wszystko.
0: No to na sam koniec zerknijmy jeszcze na tą drugą stronę sceny politycznej, czyli na, przepraszam, koalicję rządzącą, bo w tym samym czasie Najwyższa Izba Kontroli opublikowała przecież miażdżący raport o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym, co uderza w warszawski ratusz. Pani profesor, czy pani widzi po stronie koalicji rządzącej jakikolwiek pomysł na polityczną ofensywę? Czy Donald Tusk, borykający się z wewnętrznymi też tarciami wśród koalicjantów, no bo słyszeliśmy i o okrągłym stole, pani tutaj Pełczyńska-Nałęcz robi robotę, wczoraj zdaje się, że najem krótkoterminowy i kolejna batalia i walka. Czy Donald Tusk, borykający się właśnie z tymi tarciami wśród koalicjantów, ma jeszcze taką siłę, polityczne paliwo, by poprowadzić koalicję 15 października do zwycięstwa wyborczego?
3: Znaczy, to są dwie kwestie, które pani redaktor poruszyła. Koalicja rządząca generalnie ma problem z komunikowaniem swoich decyzji.
0: To nie od dziś.
3: Fachowo. Tak, nie od dziś, od samego początku. To komunikowanie polityczne, ta narracja płynąca do opinii publicznej w ogóle im nie wychodzi od momentu połączenia się w koalicję rządzącą różnych ugrupowań. Ale tutaj koniem trojańskim zdecydowanie od samego początku jest Polska 2050. Najpierw na czele z Szymonem Hołownią, w tej chwili z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. To idealnie wyglądało w trakcie toczącej się kampanii prezydenckiej, gdzie największym krytykiem Trzaskowskiego był Hołownia właśnie. I Pełczyńska-Nałęcz nie robi nic innego, tylko dalej prowadzi działania w ramach prowadzenia konia trojańskiego w koalicji rządzącej, bo przecież przywódcy partii politycznych wchodzących w skład koalicji spotykają się, nawet jeżeli my o tym nie wiemy oficjalnie jako opinia publiczna, to ci ludzie ze sobą powinni rozmawiać przynajmniej, prawda? Natomiast mam wrażenie graniczące z pewnością, że Pełczyńska-Nałęcz nie bierze udziału w tych spotkaniach, i robi absolutnie wszystko, żeby rozrabiać koalicję rządzącą od środka i zabiera tym samym paliwo premierowi Donaldowi Tuskowi, który musi się skupiać na rozstrzyganiu wewnętrznych spraw i konfliktów, zamiast na takim ofensywnym wejściu już w prekampanię i być może doprowadzenia do zwycięstwa. Dzisiaj wiemy tyle, że Koalicja Obywatelska ma największą szansę wprowadzić swoich przedstawicieli do polskiego parlamentu. Tę szansę wzrastającą cały czas ma także Nowa Lewica pod przywództwem Czarzastego i tu pomiędzy Czarzastym i Tuskiem widać współpracę. Natomiast ci, którzy mają najmniejsze szanse wprowadzenia swoich przedstawicieli, czyli Henik-Kloska z Centrum, czyli Pełczyńska-Nałęcz z Polską 2050, czyli Kosiniak-Kamysz z PSL-em, ci w tej chwili najbardziej szkodzą koalicji, chociaż wśród tych szkodników najmniejszych szkód można się spodziewać po Henik-Klosce, która moim zdaniem i tak pójdzie z listy koalicyjnej, także...
0: Także, a Pełczyńska-Nałęcz znajdzie swoje miejsce na scenie politycznej, czy się podczepi pod...
3: Ale ona nie ma się pod kogo podczepić, pani redaktor. Ona się nie podczepi pod Tuska, bo Tusk nie weźmie polityków...
0: Nie, nie, bardziej myślałam o kimś po prawej stronie.
3: Jeżeli powstanie partia Morawieckiego...
0: Mm, o, właśnie, właśnie, no, no.
3: Jeżeli powstanie partia Morawieckiego, to Pełczyńska-Nałęcz na pewno skieruje swoje kroki w tym kierunku. Zresztą tego nie ukrywała, mówiąc, że wystarczyłoby, żeby Morawiecki przeprosił, a ona chętnie z nim w koalicję wejdzie, jeżeli taka partia powstanie. I myślę, że to jest ten kierunek, który może zostać przyjęty w tej przebudowie polskiej sceny partyjnej przed wyborami 2027 roku.
0: Ciekawa jesień się zapowiada w takim razie. Pani profesor, bardzo dziękujemy.
2: Dziękujemy bardzo serdecznie.
3: Ja również dziękuję.
0: Profesor Danuta Plecka, politolożka Uniwersytet Gdański. Dobrego urlopowania, pani
2: miłego
0: profesor.
2: Dnia.
0: Naprawdę bardzo dziękujemy, że się pani zgodziła na poranną rozmowę.
3: Dziękuję ślicznie, pozdrawiam serdecznie.
0: Ale ptaszki piękne gdzieś tam w tle, także
2: tak,
0: piękna okoliczność.
2: Tak, piękny koncert.
3: Tak, piękny koncert.
0: Dziękujemy,
3: do usłyszenia.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Argentyna! Argentyna! Co ty robisz?
2: No chyba nie potrzebujemy lepszego wprowadzenia. Jak
3: no właśnie,
2: po wczorajszym
3: no
2: meczu.
3: Właśnie.
4: To był oczywiście Dariusz Szpakowski sprzed 4 lat z finału Argentyna-Francja.
2: No pomylić z głosem Jakuba Jędrasa, rzecz jasna. Cześć, Kuba.
3: Dzień dobry. Jakub Jędras we własnej osobie, który naprawdę wypracował niezłą szkatułę dzisiaj. To trzeba mu dodać. Gratuluję ci, Kuba, naprawdę. Podziwiam cię co tydzień, jak ćwiczysz. Widać już efekty. Na rzeźbę idziesz teraz. Bo masę już masz zrobioną, to ładnie.
4: To nie było miłe.
3: Dlaczego? To fantastyczne.
4: Z tą masą.
3: No zawsze się najpierw robi masa, a później rzeźbę.
4: No dobrze, to będę rzeźbił.
2: Dobrze,
4: no.
2: Ja gratuluję, Kuba, że obejrzeliśmy mecz i mimo wszystko wstaliśmy rano i jesteśmy tutaj z Państwem. Możemy sobie pogratulować.
3: Tak. Znaczy tobie oglądałeś? Gratulujemy oczywiście, tak.
4: Gratulujemy Kseni, która trafnie przewidziała.
2: My oglądaliśmy, bo tak. Korespondowaliśmy ze sobą, z Jakubem.
4: Tak.
2: Po zakończonym
3: meczu. Nie wnikam w to, ja w samotności oglądałem, przeżywałem po prostu upadek synów Albionu. Zresztą tam straszna akcja się odbyła w Anglii, już w nocy wieszają psy i w ogóle inne. A jeszcze mogą wygrać 3. miejsce, brązowy medal, naprawdę. Ale piłka nie wróci, znaczy do domu jednak.
4: Piłkarze
3: znaczy, puchar nie
4: wrócą
3: wróci do domu.
4: Bez pucharu.
3: Puchar tak. Nie wróci
2: będzie
3: do domu.
2: Będzie uścisku dłoni w wykonaniu Donalda Trumpa. A może będzie? 3. miejsce.
3: Nie, on z przegrywami nie gada.
2: Okay.
3: Nie, on będzie musiał węczyć puchar Hiszpanii, ale no to może przełknie to jakoś. Albo wyśle DJ Avansa, zobaczymy.
4: To dodajmy dla porządku. Po pierwsze, Ksenia trafnie przewidziała skład finału. Brawo.
2: Ta-dam.
4: Brawo dla Kseni. Czyli Hiszpania, Argentyna.
2: Argentyna. Ciasteczka.
4: Tak, i dla drugiego porządku Argentyna oczywiście w tym finale się znalazła po raz drugi z rzędu i po raz trzeci w ostatnich 4 mundialach Argentyna po raz kolejny odwróciła losy meczu i przesądziła o wygranej w trybie last minute, skoro jesteśmy dzisiaj przy wakacyjnych rozmowach. No tym razem ofiarą Albiceleste zostali właśnie wspomniani Anglicy, którzy chociaż prowadzili 1-0 jeszcze do 85 minuty, no to przegrali 1-2. I to bez dogrywki. Lionel Scaloni, który przez 8 lat pracy z kadrą argentyńską zdążył już wygrać mundial w Katarze, a także 2-krotnie Copa America, okazał się taktykiem znacznie bardziej wytrawnym niż dowodzący drużyną angielską niemiecki szkoleniowiec Thomas Tuchel. Bo tak, w pierwszej połowie Argentyńczycy wybijali z rytmu, trzeba powiedzieć, przeważających w pierwszej połowie Anglików.
3: Mm-hmm.
4: Anglicy wyglądali
2: tak,
4: dobrze, ale cały czas byli wytrącani z równowagi też, i też jakby zagrali tak jak Argentyńczycy troszkę chcieli. No, te zaczęły się faule, taka gra szarpana. Nie wyglądało to bardzo ładnie. 0 celnych strzałów w pierwszej połowie, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony.
3: 5-3-2 to tak się gra. No.
4: No tak, ale druga połowa już wyglądała troszkę inaczej, bo Argentyna ruszyła do ataku, ale nadziała się na kontrę Anglików w 55 minucie, po której Anthony Gordon wyprowadził na prowadzenie właśnie drużynę angielską. No i jak się później okazało, to był początek końca niestety. Mhm. Dla Anglików niestety. Bo no wycofali tak... się i zaczęli bronić dostępu do własnej bramki, z czasem coraz bardziej rozpaczliwie, i zachęcali tym rozochoconych Argentyńczyków do coraz śmielszych ataków. I tutaj kluczowa okazała się decyzja Thomasa Tuchela, by się jednak bronić. Bo szkoleniowiec posłał na boisko defensywnych graczy, nie zdecydował się choćby na wprowadzenie do gry szybkich skrzydłowych, którzy no, mogliby pomóc w tym, żeby utrzymać piłkę jak najdalej od własnego pola karnego. Grał na przetrwanie.
3: W stylu polskim
4: to
3: zrobił, tak.
4: No i taka taktyka się zemściła. No, chyba właściwie większość z nas, którzy obserwowali ten mecz, miała poczucie, że ta bramka dla Argentyńczyków jest kwestią czasu w tej sytuacji. No i wreszcie przyszła ta 85. minuta. Podanie Leo Messiego do Enzo Fernandeza. Ten huknął zza pola karnego, nie do obrony. A więc dogrywka, pomyślało wielu. No ale nic z tych rzeczy, bo Argentyna poczuła krew.
3: Nic z tych rzeczy, pomyślał Lionel Messi.
4: Poczuła krew i kontynuowała ataki na bramkę Jordana Pickforda. W doliczonym czasie kolejna asysta Messiego. Piłka spada na głowę Lautaro Martineza. Gol, euforia biało-błękitnych kibiców. Anglia w rozpaczy jeszcze co prawda próbowała, jednak bezskutecznie. Thomas Tuchel znowu zmienia taktykę, bo teraz musiał z kolei wprowadzić graczy ofensywnych. No i wprowadził ich na ostatnie 4 minuty. No i oczywiście to nie pomogło. Dumnym synom Albionu pozostał mecz o 3. miejsce przeciwko Francuzom. W sobotę o 23:00. tylko o trzecie miejsce, ale dość prestiżowy, no bo to w końcu Francuzi, prawda?
3: No właśnie, to dumni synowie.
4: Więc zobaczymy, jak obie ekipy zresztą podejdą do tego meczu, czy to będzie dla nich po prostu taka niegodna gry, walka w meczu pocieszenia, bo tak często bywa w meczach o trzecie miejsce w mistrzostwach świata.
3: Tak? Tutaj kluczem będzie motywacja.
2: Ale trzecie niż czwarte.
4: Czy może jednak właśnie jednak zapisanie się gdzieś tam
3: motywacja na tym miejscu na podium. Tak.
4: Co chyba zwłaszcza dla Anglików byłoby o tyle cenne, że ich na podium Mistrzostw Świata bardzo dawno nie widzieliśmy.
3: Bardzo dawno.
4: Argentyna zmierzy się z Hiszpanią w wielkim finale w niedzielę o 21:00. Dla Messiego i spółki to jest szansa na drugi tytuł z rzędu. Mhm. A dla ekipy Luisa de la Fuente na drugi tytuł dla Hiszpanii w historii po 16 latach. Pamiętamy mistrzostwo w 2010. I zwycięską bramkę Andresa Iniesty.
3: Tak jest.
4: Za nami turniej z udziałem 48 reprezentacji. 102 mecze za nami. A na koniec mamy finał z udziałem mistrzów Europy z mistrzami zachodniej półkuli. Tyle się musiało wydarzyć, żebyśmy mieli właśnie taki skład finału dwóch chyba obiektywnie wobec tego najlepszych drużyn na świecie.
3: Też trochę tak się to układa, że tak powinno być, dlatego że jedyne, co mogło im przeszkodzić, no to eksploatacja, bo to są zawodnicy w obydwu reprezentacji, którzy grają na co dzień w Lidze Mistrzów, w ligach europejskich. Inne reprezentacje tak nie mają. Natomiast okazuje się, że jednak doświadczenie i jakaś taktyka ewidentnie tutaj dała efekt.
4: Tak jest. No jeszcze na koniec tego wątku mundialowego mam pytanie do FIFA. Czy zareaguje na zachowanie argentyńskich piłkarzy, którzy po meczu z Anglią paradowali po boisku z transparentem "Malwiny są argentyńskie", taki napis. Mhm. Oczywiście jest nawiązanie do konfliktu z Wielką Brytanią o Falklandy. Mhm. Archipelag na Oceanie Atlantyckim. 82 rok,
3: no konflikt zbrojny. No to Margaret Thatcher jeszcze, to naprawdę.
4: Tak jest, to tam, jeszcze do tamtych czasów, ale cały czas żywy ten konflikt, gdzieś tam się żarzy i tli. Miało nie być na mistrzostwach polityki, zwłaszcza w wykonaniu piłkarzy i trenerów.
3: No, zobaczymy. Szczególnie po anulowaniu czerwonej kartki, naprawdę to... Miało nie być polityki.
4: Zobaczymy, czy tym razem FIFA w jakiś sposób zareaguje.
3: Czy nabije sobie kolejną FIFA?
2: To nie. Tak.
4: Słuchajcie, mundial się powoli zwija, za to nieśmiało zaczynamy sezon piłkarski w kraju.
3: No nareszcie jakaś porządna
4: dziś
3: piłka.
4: Dziś mecz o Super Puchar Polski. Zagrają mistrz Polski Lech Poznań i zdobywca Pucharu Polski i zarazem wicemistrz, czyli Górnik Zabrze. Dla obu ekip to będzie przetarcie przed początkiem walki o Ligę Mistrzów. Po raz pierwszy w historii mamy dwa zespoły, które będą rywalizować w kwalifikacjach o Ligę Mistrzów. We wtorek w drugiej rundzie Górnik zagra w Stambule z Fenerbahce, natomiast Lech w Danii z AGF Aarhus. Mecz o Super Puchar w ostatnich latach mocno stracił na prestiżu, stał się takim niechcianym trochę spotkaniem w tym napiętym kalendarzu bieżących rozgrywek.
3: No tak, my polscy piłkarze mają tak napięte kalendarze, że naprawdę nie mają kiedy pójść do sklepu.
4: Tak, o prestiżu tych słabnącym tych rozgrywek świadczyć może też fakt, że nawet sam prezes Kulesza się nie wybiera.
3: Tak, jest zajęty?
4: Chociaż może w ostatniej chwili przyjedzie.
3: Na finale będzie pewnie.
4: No pewnie tak, pewnie w drodze do Stanów. Mhm. Zobaczymy, czy ten mecz obie ekipy potraktują serio. Obaj trenerzy zapewniają, że oczywiście jak najbardziej. O 19:00 ten mecz na stadionie Lecha w Poznaniu. Tu też pewna asymetria, bo zazwyczaj
3: powinno
4: się rozgrywać na stadionie neutralnym. No, Stadion Narodowy ma swoje różne koncertowe rzeczy, ograniczenia. Polski, to wcześniej tak. Trzeba wszystko załatwić, żeby na takim obiekcie można
3: wcześniej kupił Bad Bunny,
4: organizować. Rozumiem. Wcześniej Bad Bunny wykupił cały stadion. Słuchajcie, ale dobre wiadomości spłyną ze świata siatkówki. Znakomity początek ostatniego turnieju fazy zasadniczej Ligi Narodów dla naszych siatkarzy. Ekipa Nikoli Grbicza nie miała większych problemów, żeby pokonać Bułgarów wczoraj. 3-0 do 19 i dwukrotnie do 17. Super. To zwycięstwo umacnia Polaków w walce o turniej finałowy w chińskim Ningbo. Trener Grbicz nie krył radości po tym meczu. Jak sam powiedział, w sumie sam nie wie, czy Polska zagrała tak fantastycznie z bądź co bądź aktualnymi wicemistrzami świata, którymi są Bułgarzy. Czy też rywale zaprezentowali się słabo. Pewnie weryfikacja przyjdzie w kolejnych meczach. Przed Polakami jeszcze 3 takie mecze. Jako że turniej jest rozgrywany w Stanach Zjednoczonych, w Hoffman Estates pod Chicago, no to pora rozgrywania meczów nie zawsze będzie atrakcyjna dla kibiców. Z Brazylią nasi zagrają o 3:00 nad ranem z piątku na sobotę. Mhm. Potem w sobotę wieczorem o 23:00 z Francją i ostatni mecz z Amerykanami w nocy z niedzieli na poniedziałek, już po finale piłkarskiego mundialu o 3:00 nad ranem.
3: Spoko, się przyzwyczailiśmy, teraz będziemy to oglądać na bieżąco.
4: Mamy radę i to, prawda? Polska na razie trzecia w tabeli. ustępuje jedynie Japończykom i Amerykanom. Jesteśmy dobrej myśli, że zagramy w tym finałowym turnieju jednak.
3: Poza tym przerzucamy się na MLS.
4: Tak. Na koniec się wyprowadzamy ze Stanów Zjednoczonych do Francji. Tour de France trwa przecież za nami 11 etap.
3: Nie w Stanach jest Tour de France?
4: No wyjątkowo nie. Kurczę. Chociaż rozpoczynał się w Hiszpanii w tym roku.
2: Czy Donald Trump jest tego świadomy?
3: No właśnie, trzeba go poprosić jednak o korektę.
4: Wczorajszy etap 161 km z Vichy do Nevers. Kolarze jechali po płaskim, więc to miał być zdecydowanie dzień sprinterów.
3: I był?
4: No i rzeczywiście tak się stało. Mm-hmm. To był dzień sprinterów. Na metę przyjechał peleton, a z niego najszybciej finiszował Søren Werenskiöld. Norweg wyprzedził Holendra Olava Hoya i Belga Jaspera Philipsena. Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek przyjechali koło siebie na 30 i 31 pozycji. Ale w klasyfikacji generalnej obaj są bardzo, bardzo daleko w drugiej setce. Kamil Gradek wręcz przedostatni, no ale on po prostu musi wspierać swoją drużynę i pomagać jej. Mhm. Takie jest jego zadanie.
3: Przepraszam. A czas górali jeszcze przyjdzie?
4: Czas górali jeszcze przyjdzie. Przepraszam bardzo. Bo tak, w czołówce po wczorajszym etapie oczywiście nic nie drgnęło. Nadal prowadzi Tadej Pogacar. 3,5 minuty za Słoweńcem jest Duńczyk Jonas Vingegaard. Kolejne pół minuty straty ma Belg Remco Evenepoel. No i cała trójka właśnie się szykuje na te góry, które nadchodzą. Mhm. Dopiero w weekend te górskie etapy, a dzisiaj jeszcze raczej po płaskim. 180 km, nieliczne pagórki, więc pewnie znowu sprinterzy będą wyrywać się, który
3: a ten Holender był który będzie dzisiaj?
4: Słucham?
3: Ten Holender, jak on się nazywa tam?
4: Koi?
3: Aha. Który był?
4: Drugi dzisiaj.
3: Drugi.
4: Może dzisiaj będzie pierwszy.
3: Okej.
4: Okay. Też wytrawny sprinter.
3: To super. Dobra, ale to ciekawe rzeczy się dzieją naprawdę. Reszta na razie...
2: Wiesz, mundial się kończy, to teraz będziemy informować częściej o czymś.
3: Ja wiem, teraz będziemy mówili o polskiej piłce kopanej, także to jest... W ogóle...
4: ale mam jeszcze mnóstwo imprez w te wakacje też, więc Mistrzostwo Europy w lekkiej atletyce w sierpniu. Mm-hmm. Zaczynają się też Mistrzostwo Europy w siatkówce. To będzie końcówka sierpnia, wrzesień, więc panowie,
2: no to będzie
4: panie,
2: o czym opowiadać.
4: Będzie o czym opowiadać.
2: No dobrze, a wracając jeszcze do mundialu. Argentyna czy Hiszpania?
3: Ale my obstawiamy wyniki, mm-hmm, czy chciejstwo?
2: Nie, no wyniki obstawmy. Będzie
3: no to ja obstawiam 3-2 dla Hiszpanii.
2: Kuba?
4: Według mnie będzie mało bramek, 1-0 dla Hiszpanii.
2: Mm-hmm. No to ja 2-1 dla Hiszpanii, czyli my team Hiszpania.
4: Tak, Hiszpania.
3: My kontra FIFA.
2: No to zobaczymy, kto z nas wygra. Ten, który obstawił celnie, za tydzień pojawia się tutaj z ciasteczkami do kawy. Może być?
3: Może być.
4: Ja proponowałem churrosy.
2: Mm-hmm. A ty krosanty chyba.
3: Ja krosanty.
4: Nie wiem, czy umiecie
3: ja się zapatrzyłem w premiera,
4: wytwarzać.
3: Zapatrzyłem się w premiera, który chodził z workiem krosantów po lotnisku i po samolocie, także myślę, że to jest jakiś kierunek.
2: No to kierunek mamy już ubrany do kolejnego czwartku w takim razie. 8:43, Kuba Jędras, bardzo ci dziękujemy.
3: Dzięki, Kuba, możesz spokojnie iść na roztrenowanie. Także...
4: Dziękuję, tak jest.
2: Tak, a trenuje i ćwiczy już Ruda Papuga, czyli mecenas Anita Swacha, która w roli ekspertki.
4: Przebiera nogami wręcz.
2: Tak, za chwilę pojawi się w naszym studiu, a o rzeczach ważnych będziemy rozmawiać.
3: Oj, bardzo nawet.

0: Ruda papuga.
1: Ćwiczyła, rozgrzewała się, no i jest już razem z nami w studiu mecenas.
2: Pełna energii.
1: Ruda papuga. Dzień dobry pani mecenas.
3: Dzień dobry państwu.
1: Ale tutaj nie przesadzamy z tymi ćwiczeniami, tak? Z tego, co
3: absolutnie
1: usłyszeliśmy
3: nie
1: przed anteną.
3: Tak, mam taką, że tak powiem, historię w życiu, a mianowicie w ramach buntu młodzieńczego, zamiast zacząć edukację na Wydziale Prawa, jak życzyła sobie moja mama, zaczęłam ją na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Pozdrawiam wszystkich absolwentów, studentów i wszystkich, kogo się tylko da.
2: Ale jednak pani teraz gdzieś pozdrowi jeszcze prawników, którzy powinni taką drogę przejść, bo trzeba mieć zdrowie, żeby być prawnikiem. Naprawdę.
3: I teraz powiem państwu szczerze, sprawdza się to na sądowych korytarzach, jak trzeba jakiś dystans podbić z ciężką torbą.
1: A trzeba chociażby w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
3: Tak, trzeba,
1: z jednego korytarza na drugi. Kto nie był, to naprawdę polecamy, żeby znaleźć odpowiednią salę.
2: Chociaż nie życzymy.
1: Chociaż nie życzymy, tak, absolutnie. Pani mecenas, ale my dzisiaj o ważnej i głośnej sprawie, chociaż która jest tylko tłem do naszej rozmowy tak naprawdę dzisiaj, bo w przestrzeni publicznej głośno o sprawie, w której sąd całkowicie pozbawił jednego z rodziców, a dokładnie ojca, władzy rodzicielskiej. Całkowicie ograniczyć prawo rodzicielskie. To jest coś, co się zdarza niezwykle rzadko przed polskim sądem.
3: Całkowicie odebrać wręcz, nie tylko ograniczyć, bo to są jakby jest gradacja.
1: Tak, odebrać,
3: tak? Mamy
1: tak, tak.
3: Pełną władzę, ograniczoną i pozbawieni jesteśmy władzy. No trzeba sobie zasłużyć, to nie jest taka prosta rzecz, szczególnie teraz. Kiedyś było to, mam wrażenie, dużo częściej stosowane. Ograniczenie władzy było, już wystarczało, że rodzice razem nie mieszkają i z technicznego punktu widzenia ograniczało się temu rodzicowi, który nie będzie mieszkał z dzieckiem. Teraz jest dużo szerszy wachlarz tych innych możliwości i ta władza pełna, pozostawiona zostaje obydwojgu rodzicom, ale pozbawienie całkowite to już jest rzecz zasłużona, która musi się zadziać. I co się musi zadziać, żeby sobie człowiek zapracował na to? No przede wszystkim muszą się pojawić te wszelkie przesłanki, o których mówią przepisy, ale przede wszystkim dla państwa to, co musicie wiedzieć, to my musimy mieć jedną świadomość. Władza rodzicielska to jest pewien koszyk praw i obowiązków, które mają służyć naszemu dziecku. To znaczy, że my jako rodzic, oprócz tego, że mamy prawa, bo mówimy o swoich prawach rodzicielskich, to mamy przede wszystkim obowiązki. I jednym z podstawowych jest dbanie o nasze dziecko. I jeżeli ktoś zaniedbuje dziecko, porzuca, nie ma kontaktów, w ogóle się nie interesuje, to sąd może podjąć decyzję o kategorycznym ograniczeniu, a wręcz pozbawieniu praw rodzicielskich.
2: Ale na wniosek drugiej strony, rozumiem,
3: oczywiście,
2: tak?
3: To musi być zawsze wniosek jednej strony. Nic się nie dzieje, chyba że jest to sprawa z urzędu wszczęta w przypadkach takich ekstremalnych, gdy na skutek zgłoszenia na przykład szkoły, czy MOPS-u, czy policji, w przypadku na przykład znęcania się, przemocy, wówczas z urzędu zostaje taka sprawa wszczęta i czasami nawet obydwoje rodzice są pozbawieni i dziecko jest odebrane do pieczy zastępczej. Natomiast w sprawach rozwodowych, co do zasady dzieje się to, czy rodzinnych, co do zasady dzieje się to na wniosek jednej ze stron.
2: Czyli najczęściej dziecko zostaje z matką.
3: Tak jest.
1: Z artykułu 111 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego wynika, że sąd opiekuńczy musi zastosować ten środek, jeśli wystąpi co najmniej jedna z trzech przesłanek. Trwała przeszkoda w wykonywaniu władzy, gdy rodzic z przyczyn obiektywnych nie może opiekować się dzieckiem przez długi czas. To jest to, co już pani mecenas zdążyła powiedzieć. Nadużywanie władzy rodzicielskiej to jest podobno najcięższe przewinienie. Czyli rozumiem, że mówimy tutaj o stosowaniu przemocy fizycznej, psychicznej, molestowaniu, zmuszaniu dziecka do pracy.
3: Wykorzystywaniu na przykład do kradzieży. Na przykład zdarzały mi się takie sprawy, chyba ze dwie w historii, gdzie akurat w tamtym przypadku to były mamy, używały, oczywiście cudzysłów, dzieci do kradzieży w sklepach, tak? I takie rzeczy się zdarzały. Do wykorzystywania dziecko do uzyskiwania korzyści majątkowych, na przykład poprzez dystrybucję zdjęć w internecie. Są takie ekstremalne, naprawdę drastyczne historie, że to jest natychmiastowe pozbawienie władzy rodzicielskiej. My nie mamy nawet świadomości, jak bardzo drastyczne te historie mogą być. To w przypadku długotrwałej przeszkody, to mogą się zdarzyć co najmniej trzy rzeczy, które mi przychodzą tak na gorąco. Długotrwały pobyt w zakładzie karnym. No bo jeżeli człowiek idzie na 25 lat do zakładu karnego, dziecko ma teraz lat 2,
2: to ciężko
3: to ta
2: będzie
3: władza
2: mu się opiekować.
3: Tak naprawdę nie będzie istniała, bo jak wyjdzie, to dziecko będzie dorosłe i już tej władzy nie będzie. To jest jedno. Dwa, zaginięcie. Rozmawialiśmy, proszę państwa, tutaj o tym. Tak. Poszedł po zapałki i zaginął. My nie wiemy w ogóle, gdzie ten człowiek jest. I pozbawiamy na wniosek oczywiście mamy, czy tam tego drugiego rodzica, który zostaje opiekuna prawnego, władzy rodzicielskiej po to, żeby to dziecko mogło normalnie funkcjonować. To są takie przypadki,

0: nie płacą latami, egzekucje bezskuteczne, nie ma żadnej możliwości ściągnięcia tych alimentów, nie ma żadnego zainteresowania ze strony ojca, nie ma go nie tylko finansowo, bo my wielokrotnie o tym mówiliśmy. Proszę Państwa, pamiętajcie o jednej rzeczy. Obowiązek alimentacyjny to nie tylko kasa, to również osobiste staranie. Jeżeli macie gorszy okres w życiu, jeśli chodzi o zarabianie, zróbcie coś, zaproponujcie tej mamie, z której dziecko mieszka, albo temu ojcu, z którym dziecko mieszka na stałe, bo to różnie bywa, że ja w zamian za to będę się opiekował, będę odprowadzał do przedszkola i tak dalej, bo to można dwojako realizować. Więc jeżeli to jest pozbawienie władzy rodzicielskiej z powodu niealimentacji, to ona musi być przede wszystkim długotrwała i rażąca. Te zaniedbania z kolei długotrwałe to takie, że tak naprawdę ojciec urywa kontakt, czy mama urywa kontakt z dzieckiem na wiele, wiele lat i nie interesuje się, jaka jest sytuacja dziecka, czy to dziecko żyje, funkcjonuje.
1: Dobrze, to zatrzymajmy się tutaj, bo to jest bardzo ciekawy wątek, o którym pani mówi. A co w sytuacji, gdy rodzic realizuje oczywiście obowiązki, ale wyłącznie na poziomie takim czysto formalnym, czyli jak to się ładnie mówi, rodzic uprawia rodzicielski strajk włoski. Czyli tak, płaci alimenty co do grosza, przychodzi na spotkania, ale podczas nich milczy, patrzy w telefon, ignoruje emocjonalne potrzeby dziecka i wprost mówi, jestem tutaj, bo muszę. No formalnie nie ma rażącego zaniedbania. No to w takim razie, czy polskie prawo rodzinne potrafi skutecznie ukarać taką wyrafinowaną formę przemocy emocjonalnej? Bo czy chyba tak to musimy nazwać.
0: Czy polskie prawo jest w stanie zmusić kogoś do miłości?
1: No właśnie.
0: Nie. Jesteśmy ułomni czasami. Po prostu czasami ktoś na poziomie emocji nie może dać od siebie nic więcej. I tu już, jak tak powiem po prawniczemu, to jest ta wina w wyborze na etapie, jak włączymy się w pary i chcemy kogoś na tego ojca czy na tą mamę naszego przyszłego dziecka wybrać. Przykre to, ale prawdziwe. Nie mamy takich narzędzi, żeby zmusić ojca do tego, żeby w określony sposób zachowywał się, jak przychodzi do dziecka. Nie mamy takiej mocy, żeby okazywał uczucia w wachlarzu, który sobie wyobrażamy. I to jest, powiem szczerze, tak zapalny punkt we wszystkich sprawach rodzinnych i głównie o to chciejstwo po jednej lub drugiej stronie te konflikty się toczą, bo mamy inne wyobrażenia co do tego, jak ten tata powinien ten czas spędzać.
1: Ale wie pani,
0: z dzieckiem?
1: Dlaczego o to pytam? Bo formalnie wszystko wygląda w porządku,
0: oczywiście,
1: tak? Ale jednocześnie na przykład dziecko nie chce tej obecności tego rodzica, jeżeli ta obecność wygląda tak, jak przed chwilą opowiedziałam.
0: I wtedy stajemy przed dylematem takim, czy zwrócić się do sądu o zmianę postanowienia o kontaktach, w przedmiocie kontaktów i rzeczywiście te kontakty uchylić, skoro ich nie ma być tak, rzeczywiście one nie istnieją, tylko to jest formalne odwiedzanie tego dziecka bez żadnego zaangażowania, ale tutaj przy sprzeciwie drugiej strony będzie problem, od razu mówię, bo jeżeli tata powie, ja po prostu taki jestem, a chcę widzieć moje dziecko.
2: To można go wysłać na te warsztaty.
0: Oczywiście.
2: Jak to się nazywa?
0: Kompetencji rodzicielskich. Oczywiście. Tak. Tu stoi wtedy przed nami.
2: To jest wtedy przymus?
0: Może sąd w taki sposób ograniczyć władzę rodzicielską poprzez zobowiązanie do odbycia takich warsztatów. Sąd ma takie narzędzia, słuchajcie państwo. Mają sędziowie takie narzędzia, coraz częściej stosowane w sprawach rodzinnych przy dużych konfliktach rodzicielskich, że kierują na terapię, zobowiązują do podjęcia terapii na przykład. Tak?
2: Albo, a jak nie, to co?
0: A jak nie, no to wtedy dalszym krokiem może być właśnie ograniczenie. To jest już gradacja, tak? Ograniczenie takie poprzez na przykład ograniczenie do współdecydowania tylko i wyłącznie o istotnych rzeczach w życiu dziecka, czyli na przykład wybór edukacji albo leczenia planowanego, tak?
1: A uzależnienie od narkotyków, od alkoholu kwalifikują takiego rodzica do utraty praw?
0: Bardzo mocno, dlatego że szczególnie jeżeli podczas kontaktów czy relacji z dzieckiem może grozić to niestety również temu, że dziecko będzie narażone na konsekwencje tego przyjmowania środków odurzających czy alkoholu, bo bywały sytuacje takie, że tata zabierał na kontakt, nie dość, że sam się wprowadzał w stan, który rzeczywiście odbierał mu moce opiekuńcze, to jeszcze dziecko było narażone, bo był dostęp do tych narkotyków, tak, na przykład. Więc to jest bardzo duże zagrożenie.
1: No to króciutko na sam koniec. A czy polskie prawo traktuje odebranie praw rodzicielskich jako stan odwracalny, czy to jest dożywotni wyrok?
0: Nie ma wyroków dożywotnich, jeśli chodzi o władzę rodzicielską. Można to odwrócić, oczywiście na wniosek strony zainteresowanej. Nic nie jest na zawsze, ale musimy naprawdę ten sąd przekonać i naprawdę zmienić swoje postępowanie. I jeszcze jedną rzecz, którą warto odczarować. Proszę Państwa, to, że ktoś jest pozbawiony praw i władzy rodzicielskiej, to nie znaczy, że jest zwolniony z alimentów, bo ten obowiązek nadal istnieje i to jest bardzo ważne. Mało tego, to nie znaczy automatycznie, że ta osoba, która jest pozbawiona władzy rodzicielskiej, nie ma

0: prawa do kontaktów z dzieckiem. Bo jeżeli sąd uzna, że dobro dziecka nie jest narażone, bo ojciec jest bezpieczny, no nie interesuje się co do zasady, bo mieszka gdzieś daleko, na co dzień w ogóle jest poza konkursem, ale chciałby mieć kontakt z dzieckiem, to o takie kontakty może wystąpić, bo to nie jest równoznaczne z pozbawieniem prawa do kontaktu z dzieckiem za każdym razem. Oczywiście to sąd podejmie decyzję, czy to jest zgodne z dobrem dziecka, czy nie. Bo co my znowu, o czym musimy pamiętać, najważniejsze w tym wszystkim jest dziecko. A jego nasze dobro. Chciejstwo to jest już jakby drugi rząd.
1: Mecenas Sanitas Facha, Ruda Papuga, jak zwykle bardzo ciekawie, interesująco. Dziękujemy serdecznie.
0: Dziękuję
1: ostatecznie
0: Państwu bardzo.
1: Tylko sąd ostateczny.
2: I zapraszamy w kolejny czwartek.
0: Będę, do usłyszenia.
1: Pa, pa. Oh.

0: Minęła dziewiąta, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Zaczniemy od cytatu z wypowiedzi Przemysława Czarnka, która padła w miniony poniedziałek na antenie jednej ze stacji. Cytuję, trzeba zmusić Unię Europejską, również naszą pozycją w Unii Europejskiej, do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich. Tak mówił kandydat PiS na premiera. Jarosław Kaczyński odciął się od tych słów. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował do prezesa PiS, by ten odwołał Czarnka i wybrał na kandydata PiS kogoś innego. Tak komentowała to na naszej antenie profesor Danuta Plecka, politolożka z Uniwersytetu Gdańskiego.
1: W mojej ocenie Czarnek trochę się wymknął spod kontroli prezesowi Kaczyńskiemu, dryfując bardzo mocno, zresztą na życzenie samego prezesa sprzed kilku miesięcy, w kierunku Konfederacji Korony Polskiej. Natomiast tutaj chyba przesadził w swojej wypowiedzi i z tego, co zdążyłam się zorientować, właśnie bliscy współpracownicy Przemysława Czarnka szeptali do ucha Kaczyńskiemu, że te zdania dotyczące Ukrainy były wyrwane z kontekstu. Nie takie było ich brzmienie, nie takie było założenie wypowiedzi Czarnka. Mam takie wrażenie graniczące z pewnością, że prezes przyjął to do wiadomości.
0: Sam Przemysław Czarnek z tych słów tłumaczył się Wirtualnej Polsce, podkreślając, że nigdy nie negował tego, że w interesie Polski jest, by Ukraina wygrała wojnę z Rosją. Podkreślał przy tym też, że w tym cytacie, który przytoczyłam na początku, wyraźnie zaznaczył, że chodzi o zaprzestanie finansowania na ten moment. O te kwestie zapytano badanych w nowym sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Czy państwo powinno kontynuować militarne wspieranie walczącej Ukrainy? Ponad połowa respondentów, 52%, twierdzi, że tak. Odmiennego zdania jest 45% badanych. Ibris porównuje ten sondaż z wynikami z grudnia 2022 roku. Wówczas za militarnym wsparciem Ukrainy było blisko 80% respondentów. Oznacza to znaczny spadek w ciągu ostatnich kilku lat. Jeśli chodzi o strukturę poparcia partii, wśród zwolenników tego rozwiązania dominują wyborcy partii koalicji rządzącej, prawie 90% przeciwko, są w większości głosujący na partie opozycyjne, m.in. PiS, Konfederacja czy też Partia Razem, tu ponad 60%, jeszcze w 2022 ta struktura była zdecydowanie bardziej wyrównana. 20 lat więzienia chce prokuratura dla sprawcy tragicznego wypadku, do którego doszło 2 lata temu na trasie łazienkowskiej. Przypomnę, sprawca wypadku Łukasz Żak, pędząc ponad 220 km na godzinę, uderzył w auto, którym jechali rodzice z dwójką dzieci. 27-letni mężczyzna, ojciec, nie przeżył, jego żona i dzieci trafili do szpitala. Łukasz Żak był pijany, a po wypadku uciekł za granicę. Dziś ma usłyszeć wyrok. Odpowiedzialność karną mają ponieść też jego koledzy, którzy nie udzielili rannym pomocy i pomogli mu w ucieczce. A na koniec powiemy o innowacjach w Warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka. Asystenci AI przejmą częściowo obsługę informacyjną pacjentów i ich opiekunów. Mają pomagać tym, którzy mają problem ze znalezieniem sali zabiegowej. Między innymi kompleks bowiem liczy ponad 30 budynków.
2: Ta nowoczesna technologia bardzo pomoże w znajdowaniu bardzo praktycznych informacji dla tych pacjentów, którzy przyjeżdżają do nas na wizyty ambulatoryjne, ale również dla tych, którzy są hospitalizowani. Bardzo często potrzebują prostych informacji odnośnie tego, jak jest zorganizowany nasz szpital, ale również tego, jak się poruszać w drodze do szpitala lub opuszczając ten szpital.
0: Mówił dr Marek Migdał, dyrektor Instytutu. Na to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Zapowiada się bardzo ciepły czwartek, zwłaszcza na zachodzie, południu i w centrum, w Szczecinie, Poznaniu, w Bydgoszczy oraz w Krakowie i Rzeszowie. Termometry wskażą 29 stopni, a we Wrocławiu, Łodzi, Warszawie, Katowicach i w Lublinie 28. W Białymstoku i Olsztynie temperatura wyniesie 26, w Zakopanem 23, w Gdańsku 22 stopnie. Na północy powinno być słonecznie i bez opadów, z kolei w południowej części naszego kraju miejscami może przelotnie popadać i może też zagrzmieć. Wiatr będzie na ogół słaby, tylko nad morzem umiarkowany, w czasie burz porywisty.
5: A w tej chwili temperatura w Oslo wynosi 24 stopnie.
4: O, to się dobrze składa.
5: Trochę
4: zaraz
5: chmur.
4: O Oslo opowiemy.
5: Tak, natomiast ma dojść dzisiaj do 31 stopni. To jak na Oslo to jest fala upałów. No jutro będzie trochę zimniej, 28. I dopiero temperatura wróci do normy w niedzielę, będzie 20 stopni. No ale obiecałem jednak przegląd miast, kurortów, jakichś takich właśnie miast pretendujących oraz jak się nazywa, kurorty i co jeszcze miało być?
4: Uzdrowiska.
5: Uzdrowiska, no właśnie. To zaczniemy może tak od temperatur, które są teraz. W Rabce Zdroju 19, ma być 26. W Apiennej jest teraz 21, ma być 26. W Busku Zdroju i w Czaplinku 20-22, ma być do 28. W Nałęczowie 23, będzie 28. W Augustowie 22, będzie 27. Jastrzębie Zdrój 20 do 28. Świnoujście 21, Wysowa Zdrój 21 i ma być do 25. W Poleńczyku na razie jest słabo, ale nie najgorzej, będzie do 26, jest 21. W Dębogórzu 20 i czekamy, aż pojawi się 24. Na słupkach Polanica Zdrój i Lądek Zdrój 19 stopni do 27, to jeszcze trochę brakuje. W Kosakowie do 23, chociaż jest 20. Jazgarzewszczyzna się pięknie rozgrzewa poza kołdrą, 23 stopnie, ma być 29. I zostaje nam jeszcze Kołobrzeg, to jest 19 do 22, Święta Katarzyna pod Wrocławiem 23 do 28, Suwałki 22 do 27 i coś, na co wszyscy czekają, czyli Sopot 20 do 24, natomiast w Strzegomiu i Gdyni 20 stopni. I być może Strzegom wyprzedzi Gdynię, bo będzie 28 do 23.

0: No Dapti, 10 minut po godzinie 9. W nawiązaniu jeszcze do rudej papugi, tematu, który podjęliśmy w poprzedniej godzinie, pan Marek napisał, to może zróbmy tak, jak chcesz być matką czy ojcem, to przynieś papier od psychiatry. No, taka ustawa być może wiele by zmieniła. No, być może tak, panie Marku. Gdyby tak zamienić zaświadczenia, nie te od księdza z kancelarii, tylko
1: Mam kilka grup społecznych, które też bym chciał, żeby nosiły zaświadczenia.
0: Czyli musielibyśmy temat rozwinąć, a troszkę nie mamy na to czasu. Ale pani Karolina pyta w grupie patronackiej, czy ja dobrze słyszałam, że redaktor Oczkoś powiedział do usłyszenia w następny piątek do rudej papugi? Czy nastąpiła jakaś zmiana? No to się tłumacz.
1: Jeżeli tak pani usłyszała, to tak znaczy, że to powiedziałem. Natomiast nie. W czwartek, absolutnie w czwartek. Chociaż głowy bym sobie wziąć nie dał, że nie powiedziałem.

0: No tak, ty o piątku w czwartek, ja po siódmej mówiłam, że jest po szóstej, wszystko się zgadza. Kawa jeszcze nie zaczęła działać, ale ma na to prawie godzina, więc mam nadzieję, że do dziesiątej
1: zdążymy.
0: 12 minut po godzinie dziewiątej. O mundialu w ostrej grze oczywiście opowiadał Kuba Jędras, ale my jeszcze do tego tematu wrócimy za chwil kilka dosłownie, bo obok tego, co dzieje się w Norwegii, a właściwie działo się po mundialu, po prostu obojętnie przejść się nie da. Proszę sobie wyobrazić.
1: A nawet przepłynąć.
0: Nawet przepłynąć, dokładnie. Proszę sobie wyobrazić kraj, który na co dzień kojarzy się ze spokojem, z dystansem, z absolutnym unikaniem afiszowania się. I nagle w ten skandynawski ład wjeżdża piłkarska reprezentacja wracająca z Mistrzostw Świata. A efekt? Szaleństwo, jakiego tamtejsza ziemia nie widziała od dekad. 90 tysięcy ludzi na ulicach Oslo, biało-czerwono-niebieskie flagi, tłum, który wita piłkarzy wspólnie z samym królem Haraldem. No, nie da się ukryć, Norwegowie oszaleli, bo zrzucili z siebie klątwę trwającą od 1998 roku. Całe pokolenie młodych kibiców nigdy nie widziało swoich piłkarzy na mundialu, a ci nie dość, że wrócili, to jeszcze z historycznym ćwierćfinałem. Także tak się działo. I o tym wszystkim będzie
1: klątwa
0: za chwilę.
1: To jest od czasów Wikingów, od ostatnich najazdów. W związku z tym, ale to ja wiem. Dlaczego zagotowała się zimna krew norweska?
0: Właśnie.
1: Jan Janczy nam o tym opowie. No i to naprawdę za chwilę wszystko się wyjaśni.
0: No i co zjednoczyło tamtejsze społeczeństwo mocniej niż cokolwiek w XXI wieku? To już za chwilę.

0: Brawa. Family Company, 17 minut po 9, a Jan Janczy już razem z nami. Cześć Janku, dzień dobry.
1: Witamy cię Janku serdecznie.
0: Witałeś Holanda na lotnisku.
1: Jak tam wiosłowania.
2: No, nawiosłowali się trochę w Oslo, ale to rzeczywiście 88 tysięcy dokładnie było, no czyli blisko 90 zebranych w Oslo.
1: Razy dwa wiosła, to kupa wioseł.
2: Kupa wioseł, tak. Jakbym ja był lepszy trochę w matematyce, to bym szybko policzył, ile to jest, ale tu może nie wchodźmy w szczegóły. No ale to jest takie soft power, tak mi się przypomina. Wiesz, to o czym mówiliśmy tu do Mirka, mówię w Brzezinach, że to jest fenomen, bo rzeczywiście całe pokolenie od tego 98 roku nie pamięta Norwegii na Mistrzostwach Świata.
1: Bo nie było.
2: Bo nie było, tak. Oczywiście w tych europejskich bywali, natomiast na Mistrzostwach Świata nie, już nie mówiąc o ćwierćfinałach. To znaczy naprawdę
1: tak, jest.
2: Tak daleko nigdy nie zaszli. No i to oczywiście w odpowiedni sposób zostało też w kraju przyjęte. Już na samym lotnisku w Oslo byli witani piłkarze norwescy jak prawdziwi bohaterowie. Później w centrum Oslo obchody także z udziałem rodziny królewskiej, o której za moment, bo im chyba ta, no myślę, można powiedzieć, wygrana Norwegii była bardzo do pewnych rzeczy potrzebna. No a w Oslo byli witani w sposób dosyć oczywisty, czyli właśnie taki.

0: Tam się na końcu już rozjechali trochę, rozsynchronizowali, bo było za szybko.
1: Nie szkodzi, ale było słychać tą wodę tam.
0: Ale no, najważniejsze pytanie tutaj, kto bił w bębny? Bo ten, kto bije w bębny, ten ma władzę. Na ogół...
1: Król?
0: No, prawie. Syn, czyli książę koronny Hakon wybijał tam w bębny. No i to tak właśnie jest. To znaczy... Cała postać, no bo nie ma się co tutaj szczególnie z tym kryć, ale postać Erlinga Holanda, która jest takim koniem pociągowym, też wizerunkowym tej reprezentacji, była im bardzo potrzebna, ale w ogóle ten sukces też był bardzo potrzebny, no bo przecież to raptem parę tygodni temu zapadł wyrok skazujący Mariusza Höibi, czyli przybranego syna Mette Marit, księżniczki Mette Marit, na 4 lata więzienia i to za takie nie jakieś podkradanie batoników ze sklepu, tylko napaści na tle seksualnym, naruszenie nietykalności cielesnej. Jeszcze wcześniej, jeszcze sama Mette Marit w listach Jeffrey'a Epsteina była wymieniona i to też nie w taki sposób przelotny typu spotkanie biznesowe, tylko raczej ta korespondencja była bardzo tak obszerna. Więc mnie nie dziwi za bardzo, że tutaj stara się to wykorzystać dwór tak bardzo, jak to jest tylko możliwe. No i udaje się to za sprawą tego ćwierćfinału, myślę. No i udaje się za sprawą też naszego Wikinga, czyli Erlinga Brauta Holanda. No i właśnie, bo on jest dwojga nazwisk tak naprawdę. Tak. I wydaje mi się, nie pamiętam dokładnie, ale nawet w którymś meczu go widziałem z tym podwójnym nazwiskiem na koszulce.
1: Nie, dostał zgodę specjalną na wszystkie mecze. Tak.
0: No więc tak.
1: Podwójne nazwisko, tak, dostał zgodę FIFA.
0: Dlaczego tak? Dlatego, że Braut to jest nazwisko matki, a Holland to nazwisko ojca. Na marginesie zresztą i mama, i tata też byli sportowcami. Tata był piłkarzem. I bardzo mu zależało na tym, żeby, co zresztą podkreśla przy każdej okazji, żeby to nazwisko mamy też było tam na koszulce obecne i w ogóle...
2: Mistrzyni w siedmiu
0: żeby było
2: boju.
0: Tak. Mm-hmm. I żeby, no też z wielkimi sukcesami.
2: Oczywiście.
0: Więc jakby ma prawo się spodziewać, że w jego historii też może ta historia się powtórzy.
1: Janku, czyli ustalmy, żeby nie było, bo są różne interpretacje nazwiska. Holand.
0: No
1: czy
0: i tu się sprawa jeszcze bardziej komplikuje, dlatego że on nazwisko w ogóle zmienił.
1: Kiedy?
0: W 2019 roku, to znaczy zapis, on urodził się jako Holand, czyli przez to A takie tak zwane święte, czyli z kółkiem. Natomiast kiedy wyprowadzał się z Norwegii za granicę, bo gra w Manchesterze, w Manchester United, to tak zwane święte A no, mogło być problemem za granicą, to znaczy w ogóle poza regionem skandynawskim i stąd wzięło się to podwójne A. W Polsce mówi się Haaland, co w zasadzie nie jest jakimś szczególnym błędem. Norwegowie mówią raczej Holland.
1: A nie w Manchesterze City?
0: Tak, przepraszam, w Manchesterze City.
1: Bo mi ta koszulka coś tak mi
0: tak, tak, tak.
1: Ta niebieska.
0: Tak, tak, tak. No, no w każdym razie grunt, że...
1: Tam i dlatego miasta. Zmienił na bez tego...
0: Na to prostsze, tak, które...
1: I teraz obowiązuje to, Holland?
0: Tak.
1: Okej. Okay. To ważne jest,
2: to mamy jasność,
1: bo to przed nim kariera jeszcze duża. Tak,
0: tak jest. Jest jeszcze młody, zresztą 20 parę lat raptem. On może nawet nieświadomie stał się taką maskotką tego turnieju, co zresztą nie jest jakoś bardzo może odkrywcze. Nieświadomie dlatego, że on taki jest. To znaczy wydaje się być człowiekiem z jakimś bardzo dużym dystansem do siebie. Taką kopalnią może nie wiedzy, ale wartościowych treści na jego temat są jego media społecznościowe, w szczególności takie jak znaczy Instagram czy Snapchat, na którym no, bardzo z dużym luzem właśnie do siebie podchodzi, ale to nie jest jakby od tego się nie zaczynało, bo zaczynało się od roku 2022, jeszcze kiedy były poprzednie mistrzostwa i koledzy z klubu pojechali do Kataru na te mistrzostwa, a on Bogu ducha winny sam został, bo Norwegia się nie zakwalifikowała i wtedy klub nakręcił z nim taki film trochę żartobliwy, a taki trochę też dla niego, który pokazywał, co Erling robi sam w klubie. Nie miał zbyt wielu zajęć, no bo był tam sam, no i coś sobie kopał piłkę o ścianę, oglądał mecz oczywiście tych swoich kolegów, przebrał się za maskotkę. I to się bardzo dobrze wpisuje też w to, co robił i robi wokół tego turnieju teraz.
1: Ma chłopak dystans do siebie.
0: Ma chłopak bardzo duży dystans.
2: A, Mhm. A o co chodzi z tym Chopem?
0: Którego, no właśnie nikt nie wie, to znaczy...
2: Którego wypchanego, tak?
0: Który... Nie, nikt nie wie, to było wielkie zaskoczenie, kiedy on wysiadł z samolotu z torbą. To akurat małe zaskoczenie, bo on kocha torby. Ma wielką ich kolekcję. Zresztą dosyć kosztowną, a pod drugą pachą dzierżą właśnie Chopa Pracza z flaszą jakąś i jak napisał właśnie na Instagramie, przyjechał ze mną do domu, czy tam podążał za mną do domu, nie pamiętam jak.
2: Podobno 750 dolców dał nas. Nie?
0: No tak.
1: Ale za Chopa czy za flaszkę?
2: Może
0: już chyba za komplet. Tak, za komplet. No, nie bardzo wiadomo, to jest dosyć oryginalny, powiedzmy, podarek, który przywiózł ze sobą.
1: Chyba, że jakiś Stanów Zjednoczonych ma, wiesz, Chopa Pracza w herbie.
0: Tak. Bo to jest się nie zdziwił, gdyby to też nie było jakoś pomyślane o tym. No oczywiście wizerunek wizerunkiem, ale jako coś w rodzaju żartu, powiedzmy. Tym bardziej, że był w Teksasie. W Teksasie sobie zakupił, zdaje się, kapelusz kowbojski, buty. Mhm.
2: No i zdaje się, że właśnie tego Chopa.
0: I Chopa, tak.
1: No, to trzeba by zobaczyć.
0: Jeszcze nie omieszkał oczywiście pokazać tego w internecie, no bo jakżeby inaczej.
2: Bo to nie dobrze wygląda, zabawy, gdyby nie pokazał.
1: To dobrze właśnie wygląda, Janek, jako właśnie to budowanie soft power, ponieważ on widzę, że ma do siebie dystans i co mnie uderzyło, ja przejrzałem internet pod tym kątem, że jego stosunek do ludzi z obsługi, do fanów, do młodych fanów bardzo, wszystko co jest pokazane, ja wiem, że można zbić wszystko, ale ktoś próbował zrobić taką zbitkę z Messim, to się nie udało, mm-hmm. bo Messi jest arogancki, nieprzyjemny i niemiły w tych kontaktach z obsługą na przykład, a Holland na przykład oddaje dres do ręki, a nie rzuca pod nogi, wiesz, to są takie rzeczy, które no, można zagrać raz, ale jak jest kilkanaście razy, tego się nie da zagrać, także to też zjednuje mu bardzo mocno fanów, moim zdaniem.
0: Tak, i to też nie jest moim zdaniem tak, że to jest jakoś na potrzeby wizerunku, to znaczy, że on się nauczył, ma jakiś taki odruch wyuczony, dlatego, że jest taka historia, która mam wrażenie nie bardzo tutaj jest w Polsce znana, ale on jeszcze przed tymi mistrzostwami, to było pod koniec minionego roku, zdaje się, kupił razem ze swoim tatą, też piłkarzem, wydał ponad 1 000 000 koron, i zakupił jedyny zachowany egzemplarz takiej książki najstarszej, najbardziej kosztownej też, książki Sagi Królewskie. To jest, autorem jej jest taki islandzki poeta, też polityk Snorri Sturluson. 1594 rok, w tym roku ta książka w wydaniu norweskim też, dodajmy się, ukazała. 1 300 000 koron i on to kupił po prostu. Dlaczego? Dlatego, że ta książka była gdzieś tam wystawiana, zamknięta. On to kupił i nie zachował tego dla siebie, tylko przekazał do biblioteki, ale też nie do byle jakiej, tylko do biblioteki gminnej nieopodal miejscowości, w której się wychowywał, z której pochodzi, dlatego że jak sam powiedział, i tu też trzeba mu oddać dużą szczerość, on sam nie jest jakimś zapalonym czytelnikiem, ale uważa, że warto znać swoją przeszłość w znaczeniu przeszłość regionu, bo być może jest to coś, czego właśnie jemu niegdyś brakowało, bo to jeśli znamy naszą przeszłość, łatwiej jest się odnaleźć w tym, co czytamy i jest to tym przyjemniejsze. I to wydaje mi się, mówi jakoś tak bardzo, bardzo dużo o nim, o człowieku przede wszystkim, tak. I to bardzo... też pokazuje, że to nie jest zupełnie na pokaz, tylko on po prostu taki jest. Czasami to, co publikuje w sieci, no bywa głupawe, na przykład jakieś selfie ze Shrekiem z podpisem ja z moim bratem, no ale tak bywa. No.
1: To jest ten kwestia dystansu, naprawdę. Tak, Janek, jak zwykle było... przeciekawie i przeinteresująco. A co zagramy?
0: Zagramy wyjątkowo nic takiego północnego, ale to będzie Wilson Pickett, silnik czy motor napędowy numer 9, bo on z 9 występował. Motor napędowy, wszystko się zgadza.
1: Jan Janczy, fenomenalnie, jak zwykle. Dziękujemy ci bardzo i czekamy we czwartek za tydzień.
0: Tak jest, we czwartek, choć w piątek też mogę być, jeśli by była taka potrzeba.
1: Dobra, przyjdę.

Słodki oczkoś. I to jest ten moment, ten czas, ta chwila na otwarcie kawiarenki ze słodkościami, wspaniałościami, z kraju mlekiem, miodem i czasami nonsensem płynącym. Ja jestem Słodkim Oczkosiem, a najsłodszym wydarzeniem mijającego tygodnia, czy minionego tygodnia, no nie jest to zaskoczenie dla nikogo, były 6 urodziny Radia Nowy Świat, które odbyły się w Brzezinach i było naprawdę słodko. I byli patroni, i goście, i redaktorzy, redaktorki, w ogóle fantastycznie. Szanowni Państwo, 6 lat to niby niewiele jest. Dziecko w tym wieku zaczyna iść do szkoły, pies uważa się za seniora na przykład, smartfon jest przestarzały, to jest oczywiste, a radio po 6 latach dopiero nabiera rozpędu. Bo radio, proszę Państwa, jest jak dobre wino, tylko że bez korka i zdecydowanie lepiej prowadzi się z nim samochód niż tym drugim. Żyjemy w czasach, w których wszystko musi być smart. Zauważyliście? Smart zegarek mówi nam, że źle śpimy. Smart lodówka wie, kiedy skończyło się mleko albo masło. Smart telewizor pyta, czy na pewno chcemy oglądać to, co właśnie wybraliśmy. Tylko radio nadal zachowuje się jak dobry przyjaciel. Nie ocenia, nie liczy kroków, nie przypomina o niezapłaconym rachunku. Radio po prostu mówi dzień dobry. Czasem mówi miło, że jesteś, a czasem witamy w porannym radiowym teatrze wyobraźni. Czy coś takiego. I może właśnie dlatego Radio Nowy Świat przetrwało 6 lat. Chociaż przetrwało to może nie jest dobre słowo, ponieważ jest 6 lat. Również dzięki Państwu. Bo nie powstało z biznesplanu. Powstało z tęsknoty. A tęsknota to bardzo ciekawy wynalazek. Nie da się jej pobrać w aplikacji. Nie można jej kupić na wyprzedaży na przykład. Nie obsługuje jej sztuczna inteligencja, tylko inteligencja Unplugged. To taki analogowy program działający głównie w sercu. Radio jest skierowane do serca bardziej niż do rozumu, taką zabawną krotochwilą, która no właśnie te porusza różne struny. Dziś wszyscy produkują treści, miliony treści, filmiki, rolki, shorty, stories. Za chwilę będą mikrostories, a potem będą nanostories, które będą trwały krócej niż westchnienie. Radio robi coś dokładnie odwrotnego. Daje czas. Pozwala posłuchać piosenki do końca, pozwala usłyszeć ciszę między słowami, a cisza jest bardzo istotna. Cisza w radiu jest jak przecinek w dobrym zdaniu. Bez ciszy wszystko brzmi jak instrukcja montażu szafy z pewnej sieci. Radio Nowy Świat udowodniło jeszcze jedną rzecz, że słuchacz nie jest produktem. To brzmi niemal rewolucyjnie, bo wszędzie jesteśmy targetem, użytkownikiem, klientem, konsumentem, numerem IP, plikiem cookie i potencjalnym odbiorcą reklamy pasty do fuk. A tutaj w radiu słuchacz jest po prostu słuchaczem, przyjacielem. I to jest różnica większa niż między kawą z ekspresu, a kawą od babci. Jedna pobudza organizm, druga przypomina, że świat ma jakiś sens. Przez 6 lat zdarzyło się wszystko, naprawdę. Pandemie, wojny, wybory, kryzysy, inflacje. Eksperci zmieniali się szybciej niż pogodynka mapa pogody. Algorytmy decydowały, co lubimy, na przykład. A internet codziennie odkrywał nowy koniec świata. Radio Nowy Świat robiło swoje. Codziennie. Bo radio jest trochę jak latarnia morska. Nie ściga statków, po prostu świeci. A ci, którzy potrzebują światła, sami je znajdują. I chyba właśnie dlatego za to słuchacze pokochali Radio Nowy Świat. Za normalność. A normalność, proszę Państwa, to jest taki towar luksusowy. Można kupić samochód elektryczny, inteligentny odkurzacz, samą czyszczącą się kuwetę dla kota albo dwóch kotów na przykład. Ale spokoju nadal się nie sprzedaje. Dlatego radio jest trochę jak stary fotel. Może nie ma funkcji Bluetooth, ale zawsze wiadomo, gdzie usiąść. Na 6 urodziny zwykle daje się prezenty, nie? Bo to tak jest na każdą urodziny. Co można podarować radiu? Na przykład nową siedzibę, jak najbardziej, prawda? Nową konsolę, no będzie nam bardzo miło, oczywiście. Ale najpiękniejszym prezentem będzie jeszcze więcej Państwa uwagi. Bo uwaga stała się dziś najdroższą walutą świata. Jeśli przez kilkadziesiąt minut dziennie oddajemy ją komuś, w tym przypadku słuchacze Radio Nowy Świat, z własnej woli, to znaczy, że naprawdę
ufamy tej osobie, tej instytucji. A zaufanie buduje się latami. Czasami właśnie dokładnie 6 lat się buduje. Dlatego życzę Radiu Nowy Świat, ja osobiście, żeby nigdy nie musiało krzyczeć, aby zostać usłyszanym. Żeby nadal było radiem, które nie goni za światem, tylko pozwala światu na chwilę zwolnić i przyjrzeć się światu. Bo to ważne, żeby przyglądać się światu z różnych perspektyw. I żeby kolejne urodziny liczyło się już nie według kalendarza, ale według liczby ludzi, którzy pewnego ranka powiedzą: dobra, włączamy radio. Bo są na świecie rzeczy, których nie zastąpi żadna aplikacja, choć zachęcamy oczywiście do słuchania Radia Nowy Świat w aplikacji. Na przykład dobry głos, dobra muzyka, dobre towarzystwo. I to, jak wiadomo, nigdy się nie zestarzeje. I tak zarymuje na koniec 100 lat dla Radia Nowy Świat. A chodzi o to, żeby czasami między ciszą a ciszą posłuchać nas. Po prostu zapraszamy.

0: Między ciszą a ciszą i Grzegorz Turnał. 9:40. Widzę, że wzrusz w grupie patronackiej, w naszym studiu także, bo przecież to nasze radio i pięknie Państwu za te 6 lat dziękujemy. Także dziś już tak po urodzinowym weekendzie. A nawiązując jeszcze do shopa, o którego pytałam Janka Janczego, pani Anna, witając się z nami z Seattle, co prawda napisała dzień dobry albo wieczór, w zależności od tego, gdzie jesteśmy odbierani. Ten shop z butelką przywieziony przez Holanda nawiązuje do shopa, który w grudniu włamał się do sklepu z alkoholem i się upił. Oczywiście nagrało się to na kamerze bezpieczeństwa, w sieci krążyła masa memów na ten temat. Pani Aniu, jeżeli myśli pani o tym szopie na jarmarku bożonarodzeniowym w Niemczech, to w sumie mnie się smutno zrobiło, bo tam był naprawdę smutny koniec tego szopa.
1: No tam niestety tak.
0: Tak, chyba że jeszcze jakiś jeden przykład szopa był, ale ja sobie nie przypominam, ale bardzo dziękuję za ten wpis. Poszukamy.
1: Oczywiście, szop pracz musi prać, to jest proste.

0: Finanse osobiste.
1: Paweł Orlikowski. Główny Urząd Statystyczny potwierdził odczyt inflacji na poziomie 2,5%, czyli dokładnie w celu inflacyjnym Banku Centralnego. Dane są zbieżne ze wstępnym odczytem z początku miesiąca. To jednak dane za czerwiec. Przypomnę, że wstępny odczyt GUS podaje zwykle pierwszego dnia kolejnego miesiąca, a dwa tygodnie później podaje pełen odczyt. Dlatego radość przy obecnych cenach paliw, i nie tylko, może okazać się przedwczesna. Natomiast sam czerwiec wypadł naprawdę nieźle. Głównie za sprawą nietypowej kumulacji obniżyły się zarówno ceny paliw, jak i żywności. W ujęciu rocznym w czerwcu wzrost cen paliw spadł z 12,3% do 5,3%. Tak, wzrost spadł, ceny rosły, ale wolniej niż przed rokiem, tak przypominam. Niskie ceny żywności wynikały przede wszystkim z tańszych niż rok wcześniej mięs, olejów i tłuszczy, owoców i warzyw. Dynamika wzrostu cen osłabła również w sektorze usług, a ten sektor ostatnio ciągnął inflację w górę. Nadal to poziom 5,4%, rok wcześniej było jednak 6,3%. W cenach towarów też słabsze wzrosty, a właściwie to bardzo niskie, bo 1,3% z poziomu 3,2% rok wcześniej. Teraz, odrywając się od tych wskaźników procentowych, w kolejnych miesiącach kluczowe będą ceny paliw, rzecz jasna. Czy przełożą się one na ceny żywności, to znaczy ich wzrost? No i do tego obserwować musimy koszty użytkowania mieszkania i nośników energii, czyli upraszczając i z GUS-owskiego na nasze, musimy patrzeć na wysokość rachunków, bo tu też mogą być odbicia, które wpłyną na ogólny odczyt inflacji. No i oczywiście, jakie to wszystko będzie miało przełożenie na ceny towarów i usług, bo za tym wszystkim, jeśli tam pójdą wzrosty, to i tu pójdą, więc będziemy mieli taką spiralę, która może nie wyrwie inflacji spod kontroli, ale może ją uwolnić w nieco wyższe rejony niż jest obecnie. Niemniej, na razie, analizy są dość optymistyczne. Zakładają, że do końca roku inflacja utrzyma się w przedziale 2,5-3%. W takim układzie stopy procentowe pozostaną niezmienione do końca roku, więc dopiero 2027 rok mógłby przynieść jakieś zmiany. Tylko tyle, że w kwestii surowców i gotowych paliw nie jest za wesoło, a ropa i gaz póki co to główne surowce napędzające gospodarkę, no i tu jest pies pogrzebany.

tam będę i Kaja, a my będziemy w kolejny czwartek tutaj. Możemy Państwu obiecać. Jeżeli chodzi o kwestię Shopa, to wyjaśniła się sprawa, to nie te

0: słodkość, dziękuję za przypomnienie, że normalność, zwyczajność, słyszalność, poczucie wspólnoty napędza nas do działania, ale takiego analogowego, niespiesznego, z dotykiem niewidzialnego eteru. Brawo, Radio Nowy Świat. Brawo, patroni.
1: Brawo, patroni, dokładnie. Dziękujemy Państwu serdecznie.
0: Dziękujemy za te 6 lat, no i wierzymy, że jeszcze wiele urodzin przed nami. Kończymy, Mirku.
1: Już?
0: Mhm, 9.53.
1: A nie 8.53?
0: Tym razem nie.
1: No dobrze, to poranny radiowy teatr wyobraźni. Czas zamknąć kurtynę w dół.
0: Mirosław Oczkoś.
1: Ksenia Matczak.
0: Bardzo Państwu dziękujemy za 4 wspólnie spędzone godziny i jak zawsze zapraszamy na kolejny czwartek. Ładnego, słonecznego dnia Państwu życzymy.
1: Pa, pa.

0: Kochana córko, jestem w ciekawym miejscu na osi czasu, mniej więcej po środku życia. Z tego miejsca widać oba jego końce. Przeczuwam w sobie moją matkę, ale też pamiętam w sobie ciebie. I co tu dużo mówić, ta pamięć trochę mnie boli. Pisze filozofka, publicystka i eseistka Karolina Lewestam w swojej najnowszej książce pod tytułem Szmaty. To esej o relacjach, przemijaniu i byciu kobietą. Pretekstem do opowiedzenia tych wszystkich historii jest różowa bluza, a także inne ubrania i podróże do dolnośląskich lumpeksów. Autorka będzie moją gościnią w audycji Przedmowa w sobotę o 18. Do zobaczenia i do usłyszenia. Katarzyna Oklińska.
1: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Do Polski wracają upały. Najgorzej będzie na zachodzie i w centrum kraju. Tam Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed skwarem. Szczególnie gorąco będzie w pasie od Lublina na zachód. Z kolei burze nawiedzą południe Polski, szczególnie Sudety i południowy wschód, również część Śląska, który już wczoraj mierzył się ze skutkami nawałnic. Ulice zostały zalane między innymi w Raciborzu i w Sosnowcu. Istotne decyzje ogłoszono wczoraj po prawej stronie areny politycznej. Władze PiSu zakazały działalności swoich polityków w innych wewnętrznych organizacjach o charakterze politycznym. Jak mówił rzecznik partii Rafał Bochenek, politycy mają teraz tydzień na decyzję.
2: Jeżeli chodzi o organizacje takie jak chociażby Stowarzyszenie Rozwój Plus czy Po pierwsze Polska, to są właśnie te organizacje, które w tej uchwale zostały zdefiniowane jako organizacje prowadzące taką działalność polityczną. W związku z tym członkowie tych stowarzyszeń powinni złożyć deklarację o wystąpieniu z tych stowarzyszeń i powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności w ramach tych gremiów.
1: Jacek Sasin zakończył już działalność organizacji Po pierwsze Polska, ale członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego się nie wycofują. W debacie pojawiają się głosy, że Jarosław Kaczyński boi się utraty kontroli. Tak komentowała to na naszej antenie profesor Danuta Plecka, politolożka z Uniwersytetu Gdańskiego.
3: Proszę zwrócić uwagę, że ostatnie sondaże pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość ma niższe poparcie niż poparcie wykazywane dla dwóch konfederacji, Mentzena i Bosaka i dla Konfederacji Korony Polskiej Brauna. To jest chyba ten wielki koszmar prezesa Kaczyńskiego, że jego partia, która była taką dużą siłą, to było w zasadzie patrząc na lata 2015-2023,
4: hegemon,
3: w ramach,
4: tak.
3: To było jedyne po 1989 roku takie zdarzenie, gdzie jedna partia rządziła samodzielnie przez 8 lat. Na to nakłada nam się jeszcze jego, powiem to delikatnie, osobista niechęć do Tuska.
1: Na koniec Stany Zjednoczone. Żołnierze po 30 będą musieli zbadać testosteron. Sekretarz wojny USA Pete Hegseth ogłosił, że taki pomiar stanie się elementem corocznych badań kontrolnych. Osoby przed 30 również będą mogły poddać się takiemu badaniu dobrowolnie. Tym, u których poziom testosteronu będzie zbyt niski, zostanie zaproponowana dobrowolna terapia hormonalna. To by upewnić się, że macie odpowiedni poziom testosteronu, by funkcjonować w szczytowej formie. Wiadomo, że wraz z wiekiem poziom testosteronu często naturalnie spada. Rzecznik Pentagonu przekazał, że obowiązkowe badania w kierunku niedoboru testosteronu wejdą w życie natychmiast dla wszystkich żołnierzy służby czynnej i rezerwy. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji Gramy Całe Wakacje.

Przegapiliśmy schyłek pokory z punktu widzenia wieczności to obłęd. Być epizodem w historii świata, a puszyć się jakby nie miało być końca. Jesteśmy obcy.

Jesteśmy obcy. Sobie nawzajem. Choć światłowodem. Spięci na stałe. Chętni poniżyć się dla komfortu. Z kolcem pogardy wciąż na widoku.

Serca gorętsze mają pomniki. Rozpacz stuleci nad nami głupimi. Spaliśmy głęboko, gdy podpisano zniesienie przyszłości i nie przyszło rano.

tak smutno, tak wstyd. Z każdym jej utworem, z każdym jej kolejnym tekstem piosenki tylko utwierdzam się w przekonaniu i myślę, że wielu z Państwa mi przyklaśnie. Katarzyna Nosowska to jest nasze dobro narodowe. Poetka z krwi i kości, a nie tam żadna tekściarka, jak często jest nazywana. Wstyd, jeden z czterech jej nowych singli. Nie wiem, naprawdę nie wiem, jak można obok tej kompozycji, obok tej aranżacji, no i przede wszystkim obok tego tekstu, przejść obojętnie. O schyłku pokory i o tym, jacy staliśmy się wszyscy wobec siebie zgorzkniali, nieczuli i pogardliwi. Jak śpiewa Nosowska, spaliśmy głęboko, gdy podpisano zniesienie przyszłości. Dzień dobry. Patryk Rabiega mówi, Franek Wójcicki realizuje. Wiem, mało optymistyczny początek, ale w muzyce chodzi też o to, by poruszała i potrząsała. Tak jak w tym najnowszym singlu Kaśki Nosowskiej. W październiku nowa płyta i jestem przekonany, że tekstów, wspaniałych tekstów będzie na niej zdecydowanie więcej i mam tylko taką nadzieję, że te słowa, te piosenki dotrą do tych, do których powinny dotrzeć. Pamiętają Państwo, jak w ubiegłym tygodniu zachwycałem się głosem i talentem Sieny Spiro? To dzisiaj do przegródki z napisem Obłędne głosy obiecujące debiutantki dorzucam Olimpię Vitalis.

Przez kilka lat talent szlifowała, śpiewając w chórze gospel w zachodnim Londynie, a od pewnego czasu regularnie publikuje solowe nagrania. Don't Cry, który dla Państwa wybrałem, to fragment jej najnowszej epki Lady Luck. Gościnnie w utworze, który przed chwilą wybrzmiał, pojawił się Maverick Sabr, a sama główna zainteresowana, przy której już dopisuje hasło Uwaga Talent, i to nawet z kilkoma wykrzyknikami, to Olympia Vitalis. Sięgamy po gitary, bo wśród nowości są dwa mocne rockowe albumy. Jack White opublikował siódmą solową płytę Frozen Charlotte i jest na tej płycie po prostu Jackiem White'em.

I can't believe what I'm hearing. Ale ja słuchając nowej płyty Jacka White'a zdecydowanie mogłem uwierzyć w to, co słyszę, bo to porządne gitarowe granie, gitarowe łojenie, jakby co po niektórzy powiedzieli, może bez zaskoczeń, ale umówmy się, od Jacka White'a zaskoczeń już nie oczekujemy i chyba nie potrzebujemy. Podobnie jak w przypadku panów, którzy za chwilę, choć muszę państwu powiedzieć, jedno zaskoczenie na ich nowej płycie ja odnalazłem. Brzmi ono tak.

The Rolling Stones, oczywiście, i ich wersja przeboju Amy Winehouse. Tak, na nowej płycie Stonesów Foreign Tongues wśród całej typowej dla Micka Jaggera i spółki rockowo-bluesowej energii jest też przystanek cover. I to bardzo udany cover, moim zdaniem. Zresztą cały album świetny, naprawdę bardzo, bardzo dobra płyta. Okej. Przewidywalna, bo to jest 100% Stonesów w Stonesach, ale czyż nie tego od nich właśnie chcemy? Foreign Tongues to nasz nowoświatowy album tygodnia, więc mogą się Państwo na antenie jeszcze przez kilka dni spodziewać zdecydowanie więcej fragmentów tych nowości od The Rolling Stones. My na chwilę zwolnimy. Wspaniale zapowiada się wrześniowa płyta Bonobo. Artysta opublikował właśnie kolejną zapowiedź tego wydawnictwa, tym razem spokojną i taką delikatnie płynącą wokalnie z gościnnym udziałem pakistańskiej wokalistki Arush Aftab.

Bardzo już czekam na całą nową płytę Bonobo. Przypomnę, album Distance in Static pojawi się 11 września. A teraz sięgniemy po album, któremu w ubiegłym tygodniu poświęciłem zdecydowanie za mało czasu, a to płyta, której należy się miejsce i uwaga. Mówię o Confessions 2, nowym albumie królowej Madonny. Co to jest za płyta? Szczerze Państwu powiem, że na królowej popu postawiłem już dawno temu krzyżyk i nie sądziłem, że po 18 latach, bo dokładnie tyle minęło od jej ostatniej, moim zdaniem, udanej płyty, czyli Hard Candy, że po 18 latach znów mnie porwie, że znów sprawi, że nie będę mógł się oderwać od jej piosenek i że będę chciał tylko tańczyć i tańczyć i tańczyć. No bo wokół tańca, tego uniwersalnego języka bez słów, kręci się cała ta najnowsza płyta i to oczywiście tętniący energią klubowy album, pewnie dla miłośników rocka, dla miłośników gitar i takiego żywego grania, rzecz nie do przełknięcia. Ale to też płyta o czymś, o stracie, o radzeniu sobie z traumą, o tym, że taniec to dla wielu odskocznia od problemów i Madonna doskonale wie, o czym śpiewa i doskonale wie, że jej piosenki, jej płyty pomogły niejednej i niejednemu w najgorszych momentach życia. Myślę, że piosenki z tej najnowszej płyty, Confessions 2, też te role już spełniają, bo niezależnie od tego, czy Madonnę lubimy, czy nie, to zawsze jej kariera była o czymś. Tańczmy w takim razie, zatracajmy się w tańcu i odganiajmy problemy. W dwóch z jednego Madonna i dwa fragmenty jej najnowszej, fenomenalnej płyty.

Klasyczny pop, elektronika, house, elementy transowe, bardziej eksperymentalne momenty ocierające się nawet o trip-hop. To wszystko znajdą Państwo na Confessions 2. No i to już oficjalne. Królowa Madonna wróciła. To schodzimy z czwartego na parter.

Trzebi Śniegi i krótki fragment albumu Sen Multiplayer. O takie indie popowe granie walczyłem w Polsce. Common Saints już w blokach startowych.

Soothsayer, jeden z najnowszych utworów Common Saints. Mówię jeden z najnowszych, bo są jeszcze cztery inne, a wszystkie składają się na epkę Age of Illusions, która ukazała się pod koniec czerwca. W ubiegłym tygodniu z kolei niespodziankę swoim fanom zrobił Fortet, czyli Kieran Hebden. W serwisach streamingowych opublikował nowy album. Do tej pory ta płyta dostępna była jedynie na winylu. I tyle mogę Państwu powiedzieć. Nie podam ani tytułu płyty, ani tytułu kompozycji, która już do Państwa w tle płynie, bo to wszystko są graficzne znaki nawiązujące do czcionki Windings. Nie podejmuję się ich odczytania, także no, liczę na Państwa wyobraźnię. Proszę ją uruchomić i zinterpretować to wszystko po swojemu.

Quartet i jego artystyczne alter ego. To jeszcze mały powrót do przeszłości, bo dokładnie 25 lat temu ukazał się tak zwany czerwony album, imienna płyta nieodżałowanej Alii.

Gdy zginęła w katastrofie lotniczej, była tuż po premierze tej właśnie płyty. Aaliyah, 25 lat od wydania czerwonego albumu. Zanim się pożegnamy, to nówka sztuka od Cinnamon Gum.

pewna Mary Liz i Cinnamon Gum, czyli Maciek Milewski. Kolejna odsłona jego retro-soulowych podróży. A to była podróż pod tytułem Wybory osobiste. Patryk Rabiega, Franek Wójcicki. Dziękujemy, że byli Państwo razem z nami. W kolejną muzyczną wyprawę ruszamy za tydzień, także jesteśmy umówieni. No i oczywiście ogromne podziękowania za wspólną zabawę i wspólny fantastyczny czas w Brzezinach na urodzinach Radia Nowy Świat. Lekkie zakwasy od tańczenia mam do dzisiaj.

0: Minęła 11:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Po blisko 2 latach śledztwa są zarzuty w sprawie śmierci strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej z Białego Dunajca. Prokuratura oskarża jednego z druhów o nieumyślne spowodowanie śmierci 25-letniego Pawła Zienkowicza podczas bójki w remizie w sierpniu 2024 roku. Śledczy ustalili, że śmiertelny uraz powstał w chwili, gdy mężczyzna po uderzeniu pięścią upadł i uderzył głową o betonową posadzkę. Podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Zastosowano wobec niego dozór policji, zakaz kontaktowania się ze świadkami, zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe. Prokuratura zapowiada, że śledztwo jest już na finiszu, a wkrótce do sądu może trafić akt oskarżenia. Przenosimy się do Sejmu, gdzie do Sejmowej Komisji Etyki wpłynął wniosek o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego. Złożyła go posłanka Koalicji Obywatelskiej Maria Janyska. Chodzi o słowa prezesa PiS pod adresem policji podczas ubiegłotygodniowej miesięcznicy smoleńskiej. Kaczyński stwierdził wtedy, że funkcjonariusze działają jak, tu cytat, bojówki rządzącej partii i mówił o potrzebie powołania Gwardii Obywatelskiej. Janyska uznała te wypowiedzi za znieważające policję i określiła zachowanie prezesa PiS jako chuligańskie. Wcześniej działania Kaczyńskiego skrytykowało także Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. A na koniec jeszcze informacje z Mundialu. We wczorajszym półfinałowym starciu Argentyna pokonała Anglię 2-1. Będzie to jej drugi z rzędu awans do finału Mistrzostw Świata. Niedzielne finałowe starcie rozegrają z Hiszpanami, którzy we wtorek pokonali w półfinale Francję 2-0. Dla Hiszpanów będzie to pierwszy Mundial od 16 lat. Trener reprezentacji Argentyny Lionel Scaloni tak mówił po meczu.
1: Trudno to opisać słowami. Głos mi się łamie, szczerze mówiąc, bo to była demonstracja tak wielu rzeczy. Grupy, braterstwa, nie poddawania się, walki do końca. Teraz wygramy finał, będziemy starali się wygrać. Jestem naprawdę wzruszony. Nie mam wiele więcej do powiedzenia, to wszystko dzięki nim. Jestem wdzięczny zawodnikom.
2: Estos chicos a mí me... Esto gracias a ellos, yo soy un agradecido a los jugadores.
0: Anglicy wyszli na prowadzenie w 55. minucie. Argentyna przełamała defensywę dopiero pół godziny później i wyrównała w 92. minucie. Wynik dla Argentyny ostatecznie to, przypomnę, 2-1. Trener reprezentacji Anglii, Thomas Tuchel, mówił o tym tak. To był bardzo wyrównany mecz. Byłem zadowolony, gdy mieliśmy swoją szansę i wykorzystaliśmy ją. Niestety potem, co dziwne, nastąpiła całkowita zmiana dynamiki gry. Argentyna grała bardziej ryzykownie, bardziej rytmicznie i z przeczuciem, że może nie mają już nic do stracenia. Ich to podbudowało, nas powstrzymało, bo zaczęliśmy czuć, że my z kolei mamy wiele do stracenia.
3: Played with a feeling maybe that they have nothing to lose anymore, which freed them up and hold us back because we obviously played suddenly with a feeling that we have a lot to lose.
0: Teraz Anglikom pozostanie walka o brązowy medal. W meczu o trzecie miejsce zmierzą się z Francją. A to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Dziś Polska podzielona, proszę Państwa, w pogodzie oczywiście. Gorący zachód i centrum oraz burzowe, chłodniejsze południe. Spodziewane są upały, ale także gwałtowne burze. W centrum, na zachodzie i na północy Polski będzie dziś od 28 do 31 stopni. Na północy nieco chłodniej, od 23 do 25. Słonecznie, miejscami mogą występować opady. A na południu i południowym wschodzie Polski dziś od 24 do 27 stopni, ale po południu i wieczorem rozwiną się gwałtowne burze. Do 30 ml deszczu na metr kwadratowy może spaść, a lokalnie możliwy także grad i silniejszy wiatr do 60 km na godzinę. Like a modern day superfly, superhero, something like that. With the cool shades, long white beard, never sheds a tear. Always looking fly as can be in a three-piece suit to boot, babe. You wanna know what's going down? You talk to Jackson. You need something unique? You talk to Jackson. If you need a hookup,

0: Butterfunk Family i Action Jackson. Proszę Państwa, co to za godzina jest? 9 minut po 11, już wiem wszystko.
1: W środku dnia.
0: No i w związku z tym audycja się otwiera. Jest Franek Wójcicki, jestem ja, czyli Jan Niebudek, czyli jesteśmy my, A Certain Ratio i Lucinda.

Lucinda. 14 minut po godzinie 11, ależ ten mecz wczoraj był. No proszę Państwa, jak ktoś jest takim cwaniakiem jak, nie wiem czy tylko właśnie jak ja, czy przypadkiem Mateusz Andruszkiewicz też takiej strategii nie przyjął na te mistrzostwa, że oglądamy mecze wszystko powyżej półfinałów, to znaczy od półfinałów wzwyż, no to naprawdę ja nie narzekam. Znakomite widowisko, kolejne. Gdzieś tam po cichu chyba jednak Argentyńczykom kibicowałem, więc no myślę, że dramaturgia tego spotkania, to co tam się w drugiej połowie działo, wspaniała rzecz. No bardzo ciekawe było też, jak sędzia, nie wiem czy Państwo na ten aspekt zwrócili uwagę, najpierw ustalił 9 minut, a później chyba tam do 12 już dobiło, no ale to już zostawmy. Co dziś w naszej karcie? Otóż będziemy dziś, proszę Państwa, w Sokołowsku, bo tam festiwal Konteksty, kuratorka tego festiwalu, właściwie współkuratorka Marta Czyż opowie o nim i to będzie już za kilka chwil, ale będziemy też na pewno mówić dziś o filmie, który od jutra już na ekranach kin. No i rzadko to się zdarza, to znaczy no, raz na kilka lat chyba, kiedy w dzisiejszej przebodźcowanej rzeczywistości, w której używa się słów na wyrost bardzo często, jasne, ale jednak kiedy pada słowo arcydzieło, a tak właśnie coraz więcej osób, tych, które film widziały, mówi o Odysei Christophera Nolana, więc nie mogę się już doczekać. Natomiast tym, który film widział, jest Radek Czyż, dziennikarz filmowy, który też o tym filmie napisał na łamach magazynu GQ. Już te recenzje można przeczytać, już embargo na recenzje zostało zdjęte. Dzisiaj można już o filmie czytać, no ale myślę, że co jeszcze ważniejsze, jutro można film oglądać, więc bez opowiadania tego, co w filmie, bo oczywiście no, mit znamy, ale będziemy dziś o tym mówić po godzinie 13. Zatem rozpoczynamy. To są Rolling Stones, She Covered in You z płyty Foreign Tongues. No a my się szykujemy na dzisiejsze atrakcje.

0: Covering You, tutaj gościnnie. Paul McCartney, proszę Państwa, w tym utworze. Oczywiście Foreign Tongues, nowa płyta, 25. studyjny album The Rolling Stones. A teraz łączymy się z Sokołowskiem. Marta Czyż jest na miejscu. Na miejscu właśnie, czy nie na miejscu jeszcze? Halo, halo.
1: Tak, tak, cześć. Witam z Sokołowska.
0: A ono właśnie z daleka, więc z pewnym opóźnieniem to tak musi być w takim razie. Dyrektorka artystyczna, ale też współkuratorka tej edycji festiwalu Konteksty, festiwalu poświęconego oczywiście sztukom wizualnym, ale też wpisanym, czy wpisującym się w określony właśnie z stąd nazwa Kontekst, w miejsce także, no ale przynoszącym także pewnie debaty, problemy, konteksty z miejsc, z których pochodzą artyści. To, co artyści ze sobą przynoszą, możemy zobaczyć w Sokołowsku. No i do tego wszystkiego rzecz efemeryczna mocno, prawda? No bo to tylko chwilę trwa, więc warto odwiedzić.
1: Tak, zdecydowanie. Rzeczywiście jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że sztukę oglądamy na wystawach, a jednak tutaj ma miejsce festiwal. I oznacza to to, że od dzisiaj, od godziny 18 aż do niedzieli do godziny 23, będąc w Sokołowsku, będzie można przemieszczać się i podążać za artystami i po kolei patrzeć na różne realizacje ich prac. I tych realizacji w tym roku będzie ponad 20. Zaczynamy już dzisiaj. I rzeczywiście ta sztuka efemeryczna to nie tylko są te 4 dni, ale bardzo często to jest po prostu jakaś sytuacja, która się wydarza, do której ci artyści przygotowują. No i mogę powiedzieć tak, żeby może zachęcić wszystkich, którzy są na Dolnym Śląsku i zastanawiają się, co zrobić z tym pięknym weekendem. Zaczynamy dzisiaj o 18:00. Pracą Mili Panić, bośniackiej artystki, która mieszka w Berlinie, która w swojej praktyce zajmuje się stand-upem, więc dzisiaj zaczynamy od pracy stand-uperskiej. Mhm. Będziemy mieć stand-up artystyczny, a kończymy w niedzielę.
0: Ale przepraszam, wejdę ci w słowo, stand-up tak. Jakoś rozumiem związany z Bośnią, z opowiadaniem historii Bośni, która jest skomplikowana.
1: Nie
0: oczywiście.
1: Nie tylko. Myślę, że to będzie bardziej stand-up, który się będzie opierał o świat sztuki. I ten bośniacki, i ten niemiecki, i może pojawią się jakieś wątki sokołowskie. A z kolei od dzisiaj będzie funkcjonować specjalna strefa kibica, którą przygotowuje Maryna Tomaszewska, zadaszoną ze sceną, która tak naprawdę odpali się w niedzielę o godzinie 21, kiedy Maryna zaprosi wszystkich mieszkańców i wszystkich artystów i artystki do tego, żeby wspólnie oglądać finał mundialu.
0: Mhm. I tutaj też jakiegoś haczyka należy się spodziewać, czy po prostu wspólne oglądanie meczu?
1: To jest po prostu ta sytuacja. Maryna bardzo fascynuje się piłką nożną i już miała niejedną wystawę na ten temat i tutaj postanowiła zaaranżować wspólne spędzanie czasu, ale oczywiście jest to przygotowane bardzo ciekawie wizualnie. Ta cała strefa kibica jest opisana, porobiła specjalne banery, szykuje catering na niedzielę, tak żeby zaaranżować taką strefę kibica z prawdziwego zdarzenia, ale nie taką, którą widzimy, nie wiem, na przykład w knajpach, tylko taką, która może mieć taki prawdziwy wymiar instalacji artystycznej.
0: No dobra, powiedziałem, że jesteś współkuratorką tegorocznej edycji, prawda? I tutaj
1: tak. Drugim kuratorem jest Jekasu McVeeban, który jest kuratorem pochodzenia kameruńskiego, ale mieszka w Berlinie i pracuje jako kurator literacki w Haus der Kulturen der Welt. I postanowiliśmy wspólnie poszerzyć trochę pole naszych działań, bo ja dzięki Jekasu dowiaduję się o fantastycznych artystach i też o historii sztuki afrykańskiej, dlatego będziemy mieć tutaj duet Mukenge Shellhammer, kongijsko-niemiecki, którzy opowiedzą nam historię kongijskiego malarstwa, które nigdy nie było malarstwem na płótnie, zawsze było malarstwem efemerycznym, przypadkowym, na ścianach, na murach, na ziemi. I tak funkcjonowało to przez stulecia. Natomiast to, że malarstwo kongijskie zaczęło funkcjonować na płótnie, jest to historia typowo kolonizatorska. Przyjechał jeden Belg, który też takiemu duetowi artystycznemu zaczął podkładać płótna. Oni na tym malowali, a on to wywoził do Belgii i sprzedawał. Więc tutaj tak
0: tak
1: naprawdę...
0: Tak, jako rdzenną afrykańską sztukę, tak?
1: Tak. No i tutaj z kolei, prawda, oni mówią o tym przewrocie, który miał miejsce w kongijskiej sztuce, ale równocześnie odniosą się do tej historii, tworząc właśnie taki efemeryczny mural na ścianie Kinoteatru Zdrowie. Więc tutaj po prostu będzie bardzo dużo różnych tematów poruszonych, ale tak, dzięki Jackassu na pewno poszerzamy sobie też ten kontekst i to grono różnych artystów i przybliżamy sobie też i sztukę Afryki i literaturę. No a z kolei tu z mojej strony jest taka wymiana, gdzie mamy artystkę z Dublina, z Bośni, dużo Polaków też. I wydaje mi się, że to jest taki ciekawy i nietypowy zestaw i takie spotkanie, które ma miejsce też nie tylko z publicznością, ale też między nimi. I bardzo ciekawie się obserwuje też, jak oni ze sobą tu już zaczęli funkcjonować wszyscy w Sokołowsku.
0: To jeszcze wymieńmy, może wiem, że tak się nie powinno robić, ale może wymieńmy kilka nazwisk jeszcze, żeby tak,
1: absolutnie,
0: wiesz, zachęcić. Józef
1: absolutnie.
0: Robakowski, proszę Państwa, więc... Ikona,
1: Józef
0: absolutna.
1: Robakowski i Janusz Bałdyga, czyli Janusz już nestorzy tak naprawdę sztuki performance'u, prawda? Ale mamy też na przykład Asta Faney, która przyjechała do nas z Islandii, a w tym roku reprezentuje pawilon islandzki na Biennale w Wenecji. Ragnar Kjartansson, Dragana Jurisić, fantastyczna też artystka serbska, która mieszka w Dublinie. Jest Dan Perdżowski, który jest... no ikoną rysunku i takich ciekawych, dosadnych, ironicznych komentarzy na temat rzeczywistości, który przygotował dla nas specjalny magazyn, który będzie dystrybuowany tutaj, oczywiście za darmo, w Sokołowsku. Będzie open group, z którym regularnie pracuję i których pokazywałam na Biennale w Wenecji. Będzie galeria Turnus, która... przygotuje dla nas super art quiz, w którym wszyscy będziemy brać udział. Janek Simon, Horacy Muszyński, bardzo dużo ciekawych artystów, nie mówiąc o tym, że w sobotę mamy dodatkową atrakcję, dlatego że zaprosiliśmy muzyka techno Błażeja Malinowskiego, który specjalnie dla nas w Kinoteatrze Zdrowie wykona swój set.
0: No to... Ja mam FOMO, które odczuwam w tej chwili na hasło Błażej Malinowski jest...
1: Tak, no zapraszamy.
0: Nie wiem, czy zdołam, ale proszę Państwa, jeżeli ktoś ma okazję, jest naprawdę miłośnikiem muzyki elektronicznej, no to oczywiście świetnie to nazwisko zna, ale w takim razie hasło Sokołowsko i Błażej i myślę, że wszystko jest już jasne. No a do tego wszystkiego przepiękne Sokołowsko i jakiś duch miejsca, energia miejsca. Jesteś tam często, Marto, w miarę, prawda? To jest raz do roku, czy to jest częściej?
1: To jest raz do roku, ale ja już byłam w Sokołowsku, myślę, że minimum 10 razy, bo rzeczywiście to jest takie miejsce, które jest oderwane od... Można się tutaj bardzo oderwać od jednej rzeczywistości i wejść w jakąś inną, w jakąś przemianę. Tutaj wszystko jest atrakcyjne. I góry, i sanatorium, i sztuka, i ludzie. No, na pewno można się w jakiś sposób oderwać, ale wydaje mi się, że te festiwale, które robi Fundacja In Situ, Sanatorium Dźwięku, który jest w sierpniu, Omasz Akiślowski, festiwal filmowy, no to rzeczywiście one jeszcze bardziej podsycają aurę tego miejsca i przyciągają tu ludzi.
0: No to niech tak będzie, niech to będzie takie dobre przyciąganie ludzi, ale tak właśnie to wygląda, no bo mogłoby być też złe, wiesz, i sieć hoteli na przykład, gdyby nagle postanowiła skorzystać z artystycznej sławy Sokołowska i położyć na niej swoją dłoń. Tak to nazwijmy elegancko. Marta Czyż, dyrektorka i współkuratorka festiwalu Konteksty. Sokołowsko to jest miejsce zdarzeń. Od dzisiaj, od godziny 18.00 a nawet strefa kibica będzie, także ktoś naprawdę będzie można w niej zobaczyć mecz, więc no, czegóż chcieć więcej. Błażej zagra w sobotę, Malinowski, proszę Państwa, wspaniale zapowiadająca się impreza. Bardzo dziękujemy Ci za rozmowę.
1: Dziękuję również, dziękuję za zaproszenie.

Elder Island i Cape Fear. Godzina jest, proszę Państwa, 24 minuty do południa, a czy w mojej głowie już powstaje scenariusz muzyki odśrodkowej na sobotę i czy zastanawiam się, który utwór Błażeja Malinowskiego tam się znajdzie? Być może.

0: głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy.
0: Bo cisza jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna.
2: Zawsze takie świadome słuchanie tego utworu kończy się jedną rzeczą, że można z szacunkiem pochylić głowę po prostu.

Muzyka totalna, tak można ten gatunek opisać po prostu w skrócie, no bo oczywiście są na jego temat różne definicje avant prog rock na przykład, proszę państwa, ale to przecież tak wiele się dzieje, że myślę, że nie wyczerpujemy absolutnie wielości tego. Był na czele grupy oczywiście Black Midi, ale teraz już kariera solowa, Jordy Grip. Ten artysta przed chwilą przed nami. A teraz Alabama 3, Woke Up This Morning. Myślę, że znajomy utwór, brzmi znajomo.

Woke up this morning, obudziłem się dziś rano i włączyłem sobie pewien serial. Tak można by to i oglądam do tej pory. 11 minut do godziny 12, oczywiście proszę Państwa, serial Sopranos. A teraz o utworze, właściwie nie o utworze, tylko utwór, o którym jego twórczynie ostatnio w zeszłym tygodniu, przepraszam, nie w zeszłym tygodniu, w tym tygodniu we wtorek opowiadały u Zuzy i Wendy w audycji, opowiadały Zuzie i Wendzie w jej audycji.

No i jest też wywiad, proszę Państwa, z twórczyniami tego utworu, dostępny na YouTubie Radia Nowy Świat. Wywiad Zuzy i Łędy wspomniany, a więc można taką pieśń weselną, prawda, ludyczną też odwrócić zupełnie, jak słychać. 8 minut do godziny 12, a to Gwen McCrae.

Klasyk, albo zdrobniale mówiąc klasyczek. Gwen McCrae, proszę Państwa, a propos klasyki, no to dzisiaj będzie mowa także o Odysei, film Christophera Nolana. No właśnie, jak tu się nie nakręcać przed obejrzeniem tego filmu, jak tak wspaniałe recenzje nadchodzą, ale może udawajmy, że ich nie ma. No nie wiem w takim razie, jak ja to zrobię, żeby po tej godzinie 13 z Radosławem Czyżem, który film widział, porozmawiać i jednak no czegoś nie zburzyć przed obejrzeniem filmu. Zobaczymy. To będzie być może karkołomne zadanie. Natomiast w przyszłym tygodniu, w przyszły piątek ukazuje się nowa płyta, w końcu ma się ukazać nowa płyta The Strokes, Reality Awaits. No i zobaczymy, co też panowie szykują. Ale w ramach ciekawostki wróćmy do informacji, że Daria Zawiałow po raz kolejny pracowała przez kilka dni w studiu z Albertem Hammondem Juniorem i zobaczymy, jakie będą tego muzyczne efekty. Na razie, a propos klasyki, Heart in a Cage na koniec tej godziny.

0: Minęło południe, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. W Prawie i Sprawiedliwości narasta konflikt wokół wewnętrznych stowarzyszeń. Jarosław Kaczyński dał 7 dni na rozwiązanie grup związanych z Mateuszem Morawieckim i Jackiem Sasinem. W przeciwnym razie ich członkom grozi wykluczenie z partii. Jacek Sasin zapowiedział już, że podporządkuje się decyzji prezesa.
1: Zachęcamy, będziemy zachęcać do jedności. Uważamy, że ta jedność jest dzisiaj nam niezwykle potrzebna. Musimy wygrać wybory. Abyśmy je mogli wygrać, musimy iść wszyscy w jednym kierunku. I o to chodzi w tej decyzji, którą podjął wczoraj prezydium Komitetu Politycznego. Prawo i Sprawiedliwość musi być jak jedna pięść. Nie może się dzielić, kawałkować, dzielić na różnego rodzaju frakcje, frakcyjki, stowarzyszenia. No z tym musimy skończyć. Ten model się po prostu nie sprawdził.
0: Inne stanowisko zajmuje środowisko byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Poseł Krzysztof Szczucki zapowiedział, że jego stowarzyszenie nie zamierza się rozwiązać.
2: My zostajemy w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, zamierzamy je rozwijać, zamierzamy zorganizować festiwal Rozwój Plus w 31 lipca, a czy zostaniemy w Prawie i Sprawiedliwości, czy nie, to jest decyzja kierownictwa partii, decyzja Jarosława Kaczyńskiego. Uważam, że skreślanie nas z listy członków byłoby wielkim błędem, byłoby szkodą dla Prawa i Sprawiedliwości, byłoby decyzją prowadzącą do przegrania wyborów w 2027 roku.
0: Członkowie obu stowarzyszeń mają teraz tydzień na decyzję. Jeśli nie zrezygnują z działalności w swoich organizacjach, kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości zapowiada rozpoczęcie procedury wykluczenia ich z partii. Kardynał Stanisław Dziwisz po raz drugi nie stawił się przed krakowskim sądem. Hierarcha miał zeznawać jako świadek w procesie o 20 milionów złotych zadośćuczynienia dla Janusza Szymika, który oskarża archidiecezję krakowską o odpowiedzialność za wieloletnie wykorzystywanie seksualne przez byłego proboszcza. W piśmie do sądu kardynał napisał, że ze względu na wiek i stan zdrowia nie może uczestniczyć w rozprawach i poprosiłby więcej go nie wzywać. Sąd czeka teraz na opinię lekarza sądowego. Jeśli potwierdzi ona problemy zdrowotne hierarchy, przesłuchanie może odbyć się w jego miejscu zamieszkania. W przeciwnym razie sąd może nałożyć grzywnę lub zarządzić przymusowe doprowadzenie. Na koniec zaglądamy do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK postawił zarzuty dwóm niepublicznym uczelniom. Uczelni Biznesu i Nauk Stosowanych Warszawia, dawniej Collegium Humanum, oraz Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu.
3: W przypadku Uczelni Biznesu i Nauk Stosowanych w Warszawie kwestionujemy klauzule odnoszące się do płatności za studia. Nasze wątpliwości budzi kwestia opłaty administracyjnej w wysokości miesięcznego czesnego, która była pobierana od studenta wtedy, kiedy rezygnował on z nauki lub przenosił się na inną uczelnię w trakcie roku. Co więcej, umowy nie zawierały postanowienia, na podstawie którego to uczelnia oddałaby opłatę, gdyby nie realizowała swoich obowiązków. Ze skarg, które otrzymał urząd, wynika, że studenci rezygnowali, ponieważ nie byli zadowoleni z jakości kształcenia. Zajęcia nie były realizowane zgodnie z planem, a oceny nie były wpisywane regularnie.
0: Mówiła Agnieszka Majchrzak z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W przypadku wrocławskiej uczelni studenci zawierali płatną umowę już po kliknięciu przycisku aplikuj, nie mając świadomości, że zaciągają zobowiązanie finansowe. Jeśli zarzuty się potwierdzą, obu uczelniom grożą kary sięgające 10% ich rocznego obrotu. A to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Dziś na termometrach w większości regionów od 27 do 31 stopni, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich 23-26 stopni. Słoneczna i stabilna pogoda utrzyma się głównie na północnym wschodzie, a w pasie od Podkarpacia po nizinę szczecińską po południu i wieczorem rozwiną się gwałtowne burze z gradem i ulewami do 30 mm deszczu na metr kwadratowy i porywami wiatru do 75 km na godzinę. IMGW wydało alerty drugiego stopnia przed upałem dla pasa centralnego oraz ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla województw południowych i wschodnich.

0: Don't Turn It Off. No ale to gdybyśmy nie wyłączyli, to bym nie mógł Państwu powiedzieć dzień dobry po raz drugi dzisiaj, bo jest 8 minut po 12, druga godzina się zaczyna, a to było 40 Thieves, czyli 40 rozbójników, chyba tak należy przetłumaczyć.
1: W środku dnia.
0: Rozpoczynamy. Grzegorz za konsoletą, a to jest nowość od Ezra Collective.

Layla Ike gościnnie w utworze Ezra Collective zatytułowanym Well Organized. To jest nowość, proszę Państwa. Jest 12 minut po godzinie 12 i 20 sekund.

Operators i Control, 17 minut po 12. W tej godzinie, proszę Państwa, między innymi historia jednej piosenki, ale za to jakiej? Big Yellow Taxi. To Johnny Mitchell, to Bob Dylan, to wielu, wielu innych artystów, także korzystających z fragmentów tego utworu. O tym wszystkim dziś opowie Zuza i Wenda. Olga Bobienko z kolei przeprowadzi nas przez meandry repertuarów filmowych i teatralnych. Myślę, że to będzie też dobre przygotowanie do rozmowy, która po 13:00 o Odysei będzie to rozmowa. Tamikrest Imanin Bas Zichun teraz.

Tamik Rest, bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, za chwilę już informator, za chwilę o tym, co w teatrze, co w kinie, no ale wcześniej jeszcze José González, A Perfect Storm.

0: Help me go home.
1: Odyseusz po podboju Troi wraca do rodzinnej Itaki. Podróż ta zajmuje mu jednak znacznie więcej czasu niż wojenna wyprawa. To wszystko z powodu gniewu bogów, którzy na drodze Odyseusza stawiają najróżniejsze potwory i mityczne stworzenia. W Itace zaś czeka na niego rodzina. Żona odpiera zakusy natarczywych zalotników, a syn chce za wszelką cenę odnaleźć ojca. Odyseja w reżyserii Christophera Nolana. Od jutra w kinach.
2: Penso spesso a quello che è successo in quei giorni.
0: Ma è stupendo.
3: Non sembrava più così importante.
2: E io ho dovuto fare tanti conti con me stessa.
1: Carlo i Eliza mieszkają w Rzymie, tworząc z pozoru udany związek. On jest profesorem filozofii na uniwersytecie i pisarzem walczącym z kryzysem twórczym. Ona to utalentowana, błyskotliwa dziennikarka, której felietony ukazują się w międzynarodowych magazynach lifestyle'owych. Do ich trwającego od 2 dekad związku wkrada się jednak coraz więcej rutyny i dystansu. Aby odzyskać dawną energię, Carlo i Eliza decydują się na wyjazd do Maroka w towarzystwie wieloletnich przyjaciół. Okazuje się, że to jednak dopiero początek nadchodzących problemów. O czym sobie nie mówimy, wyreżyserował Gabriele Muccino. Do zobaczenia w kinach od jutra. Lata 1994-1997. Agnieszka Osiecka pisze intensywnie, jakby wiedziała, że czasu jest mało. Teksty z tego okresu krążą po zupełnie innych rejonach niż jej wcześniejsza twórczość. Są bardzo skupione, gorzkie, miejscami przerażająco piękne. Śmierć pojawia się nie tylko jako temat do omówienia, ale jako rozmówca, z którym poetka prowadzi cichy, niepozbawiony humoru dialog. Premiera spektaklu muzycznego Dance Macabre. Agnieszki Osieckiej piosenki ostatnie. Dzisiaj o godzinie 19.30 w Teatrze Atelier imienia Agnieszki Osieckiej w Sopocie.

Lapsley Operator, tu jeszcze DJ Koze, czy też Koce, czy też Cozy dodał swoje 3 grosze. Na półmetku nasza audycja, proszę Państwa, nawet już za nim, to teraz inny król parkietów.

A nawet liczbę mnogą tutaj można zastosować, bo i Jamie XX i Honey Dijon, którą zresztą można było, proszę Państwa, tak się składa, tutaj nieopodal na takiej dość głośnej imprezie house'owej w pewnym pałacu usłyszeć nie tak dawno temu. 25 minut do godziny 13. Do Nowego Jorku się przenosimy. Król Nowego Jorku muzyczny, DJ-ski, nazywa się The Dare i Perfume, proszę.

Better i Perfume, proszę Państwa. Teraz Georgia Smith, ja zresztą już na tę Georgię jakoś tak wypatrywałem tej Georgii, bo już ją w poprzednich utworach słyszałem oczami wyobraźni, uszami właściwie wyobraźni, no a teraz się pojawi we własnej osobie i o własnym głosie. Zatem She Feels, a za chwilę Zuzanna i Wenda i historia jednej piosenki.

Joni Mitchell miała 26 lat, gdy po przylocie na Hawaje wzięła taksówkę do hotelu. Ponieważ dotarła tam późnym wieczorem, nie widziała okolicy. Następnego ranka odsunęła zasłony, spodziewając się ujrzeć rajski krajobraz. Zamiast tego zobaczyła rozległy betonowy parking. Ten bolesny kontrast między pięknem natury a postępującą urbanizacją zainspirował ją do napisania jednego z najsłynniejszych wersów w historii muzyki. They paved paradise and put up a parking lot. Zabetonowali raj i urządzili tam parking. Tak narodziła się piosenka Big Yellow Taxi.

Hit wydany w 1970 roku mimo pogodnej melodii i charakterystycznych chórków jest ostrą krytyką współczesnej cywilizacji. Mamy na przykład wątki dotyczące ochrony środowiska. Mitchell potępia niszczenie przyrody i podporządkowywanie jej komercji oraz rozwojowi miast. Wyraża to m.in. w słowach: "They took all trees, put them in a tree museum." Wycięli wszystkie drzewa i umieścili je w Muzeum Drzew. To metafora świata, w którym natura zamiast istnieć na co dzień, staje się jedynie eksponatem.

Jest też mowa o pestycydach i DDT. To jest jeden z pierwszych w muzyce popularnej apeli przeciwko stosowaniu szkodliwych środków chemicznych w rolnictwie. DDT było wówczas powszechnie używanym pestycydem, którego negatywny wpływ na środowisko stawał się coraz bardziej oczywisty. Ale jest też zawód miłosny pośród tych ekologicznych odniesień. W jednej ze zwrotek Mitchell śpiewa: późno w nocy usłyszałam trzask drzwi od werandy, a wielka żółta taksówka zabrała mojego ukochanego. To metafora zakończenia związku i utraty bliskiej osoby. Bo piosenka w całości jest o jakimś uniwersalnym żalu za tym, co już nie wróci. Cytując refren, czy nie jest tak, że dopiero gdy coś stracisz, uświadamiasz sobie, jak bardzo było to cenne? W rodzinnej Kanadzie Mitchell single dotarł do 14 miejsca. W Australii znalazł się na pozycji 8, natomiast w Wielkiej Brytanii zatrzymał się na lokacie 11. Oryginalnie wydany single w USA w sierpniu 1970 roku dotarł jedynie na miejsce 67 zestawienia Billboard Hot 100. Jednak 5 lat później w wersji na żywo piosenka stała się hitem, plasując się na miejscu 24. To sprawiło, że inni wykonawcy sięgnęli po tę kompozycję, między innymi Bob Dylan. They paid paradise and put up a parking lot. A pink hotel, a boutique and a swinging hat spot. Ale można też wspomnieć The Neighborhood.

czy Amy Grant. Wydaje się więc, że tej piosenki nie musieliśmy stracić, żeby poczuć, jak bardzo jest cenna.

Janet Jackson, proszę Państwa. No właśnie, i znajomy motyw Cat Till It's Gone, motyw z utworu Johnny Mitchell, o którym Zuza i Wenda dziś opowiadała. 10 minut do 13. Po 13 będziemy rozmawiać o Odysei z Radosławem Czyżem, dziennikarzem filmowym, a teraz jeszcze tak patrzę, gdzie to ten zespół wystąpi. Wystąpi 7 sierpnia w Katowicach w Dolinie Trzech Stawów. No to brzmi jak o festiwal, prawda? No i rzeczywiście właśnie o tę imprezę chodzi. Natomiast na teren festiwalu tego, od czego pochodzi nazwa grupy, wnieść nie można. Chyba.

Tak jest, bardziej garażowa, bardziej punkowa odsłona tego, co ma do zaoferowania muzycznie miasto Melbourne. Będzie można zobaczyć ten koncert Amyl and the Sniffers na OFF Festiwalu. Można było zobaczyć na openerze, to też jest Melbourne, proszę Państwa, Nick Cave and the Bad Seeds. Gdybyśmy chcieli takie jedno miasto znaleźć, no to pewnie właśnie Melbourne byłoby tym najważniejszym. Nick Cave dwa dni temu napisał w kolejną rocznicę śmierci swojego syna Artura, który spadł z klifu, tragiczny wypadek w Brighton, poniósł śmierć, że żałoba nigdy nie mija, ale wybiera życie, wybiera światłość. Zresztą mówi to też w tym utworze.

0: Kochana córko, jestem w ciekawym miejscu na osi czasu, mniej więcej po środku życia. Z tego miejsca widać oba jego końce. Przeczuwam w sobie moją matkę, ale też pamiętam w sobie ciebie. I co tu dużo mówić, ta pamięć trochę mnie boli. Pisze filozofka, publicystka i eseistka Karolina Lewestam w swojej najnowszej książce pod tytułem Szmaty. To esej o relacjach, przemijaniu i byciu kobietą. Pretekstem do opowiedzenia tych wszystkich historii jest różowa bluza, a także inne ubrania i podróże do dolnośląskich lumpeksów. Autorka będzie moją gościnią w audycji Przedmowa w sobotę o 18. Do zobaczenia i do usłyszenia. Katarzyna Oklińska.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Minęła 13, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Jest wyrok w sprawie brutalnych ataków na obcokrajowców w Częstochowie. Sąd skazał 31-letniego Patryka R. na 12 lat więzienia za usiłowanie.

0: Spróbowanie zabójstwa obywatela Zimbabwe i pobicie dwóch obywateli Włoch. Drugi oskarżony, Paweł T., usłyszał wyrok roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Sąd uznał, że oba ataki były motywowane nienawiścią na tle rasowym i narodowościowym. Prokuratura zapowiada, że to jeszcze nie koniec sprawy.
1: Po otrzymaniu uzasadnienia i zapoznaniu się z jego treścią będzie podjęta decyzja co do apelacji. W moim przekonaniu apelacja zostanie złożona.
0: Mówił dla TVN24 prokurator Paweł Andrecki. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Edukacja medialna trafi do szkół w ramach nowej podstawy programowej. Wiceminister kultury Maciej Wróbel poinformował w Sejmie, że uczniowie będą uczyć się rozpoznawania dezinformacji, weryfikowania informacji i bezpiecznego korzystania z internetu. Zajęcia mają być prowadzone m.in. na języku polskim, informatyce i edukacji obywatelskiej.
2: Kiedyś źródłem informacji były media, byli dziennikarze. Dziś informacje może podać każdy. Każdy, mając smartfona, dostęp do platformy społecznościowej, staje się dziennikarzem amatorem. Ale nie weryfikując prawdziwości treści, które podajemy dalej, stajemy się nie tylko ofiarami dezinformacji, ale stajemy się też narzędziem dezinformacji. Stąd właśnie edukacja medialna, która pozwala odróżnić fakty od opinii, chroni przed fake newsami, manipulacją w sieci, ponadto uczy bezpiecznego korzystania z technologii, buduje świadomość tego, jak działają algorytmy, jak działa sztuczna inteligencja. Edukacja medialna zapewnia także większe bezpieczeństwo w sieci.
0: Jak podkreślił wiceminister, nowe zajęcia mają również uczyć higieny cyfrowej, krytycznego myślenia oraz rozpoznawania zagrożeń takich jak phishing, deepfake i kradzież tożsamości. Ministerstwo Obrony Narodowej szykuje przyszłoroczną kwalifikację wojskową. Z projektu rozporządzenia wynika, że przed komisjami stanie około 245 tysięcy osób. Wezwania trafią przede wszystkim do mężczyzn z rocznika 2008, ale także do części kobiet kończących kierunki ważne dla wojska, m.in. medyczne i psychologiczne. Kwalifikacja ma rozpocząć się na początku lutego i potrwać do końca maja 2027 roku. MON przypomina, że stawienie się przed komisją jest obowiązkowe, a uchylanie się od tego może skończyć się grzywną, a nawet przymusowym doprowadzeniem. Komisje ocenią zdolność do służby wojskowej na podstawie badań lekarskich i psychologicznych. A tymczasem wakacje trwają w najlepsze. Przed wyjazdem dziecka na kolonie warto zajrzeć do aplikacji mObywatel. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że rodzice mogą sprawdzić w niej, czy autokar ma ważny przegląd i ubezpieczenie, a także zweryfikować uprawnienia kierowcy. W ubiegłym roku z funkcji Bezpieczny autobus skorzystano 95 tysięcy razy, a dane kierowców sprawdzono ponad 240 tysięcy razy. Resort przypomina też, że dzieci mogą korzystać z mLegitymacji w aplikacji mObywatel Junior, a przed zagranicznymi wyjazdami warto zarejestrować je w systemie Odyseusz. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Popołudnie w Polsce gorące, upalne wręcz w centrum i na północnym zachodzie. Tam temperatury od 29 do 31 stopni, a na północnym wschodzie oraz nad morzem nieco mniej, 23-26 stopni. Słoneczna, stabilna pogoda utrzyma się głównie w północnych regionach, natomiast mieszkańcy południa Polski muszą przygotować się na gwałtowne załamanie pogody z burzami, lokalnie gradem oraz intensywnymi opadami deszczu.

0: Elvis Costello and the Roots. No i proszę Państwa, po 13, już 8,5 minuty po 13, a ja w serwisie przed chwilą usłyszałem, zarejestrujmy się w serwisie Odyseusz, jak gdzieś wyruszamy. No właśnie, Odyseusz, Odyseusz, Odyseja i tak dalej.
1: W środku dnia.
0: Bo to będzie, co tu kryć, leitmotyw trzeciej godziny, Odyseja, Christopher Nolan i jego film Od jutra na ekranach. Ale to będzie wydarzenie końca tygodnia, właściwie od jutra pewnie będzie to głównym tematem, natomiast jeszcze przeżyjmy to jeszcze raz, a być może przeżyjmy to po raz pierwszy, jeżeli ktoś nie miał okazji na koncercie Fieście Latynoskiej, jaka miała miejsce na Stadionie Narodowym być, no to Bad Bunny i Nueva York.

No i tak to właśnie, tak to było tam. No ale ja to wiem akurat niestety tylko z relacji, proszę państwa. Sam nie miałem być okazji na Stadionie Narodowym. Dobrze, 12,5 minuty po godzinie 13. Teraz jedna z naszych ulubionych artystek młodego pokolenia, czyli Ania Szlagowska. W poprzednich naszych urodzinach brała udział i pięknie nam śpiewała. Pamiętamy. No a my już powoli, powoli w kierunku mitów i antyku, teraźniejszości też.

Mleko i miód lub też po prostu mleko i mood. Ania Szlagowska, 16 minut po godzinie 13. Proszę Państwa, za chwil kilka Radosław Czyż, dziennikarz filmowy, który raz widział Odyseję, jak do tej pory, tak stoi w recenzji przynajmniej na łamach GQ Polska, ale napisał tam, że wybierze się po raz kolejny i kolejny. Jest kilka powodów, nawet pies może być powodem, dla którego po raz kolejny się wybiera do kina.

Wonder Horse i Arizona. No i proszę Państwa, Stany Ameryki, a właściwie Ameryki Północnej, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Arizona za nami, a przed nami Alabama Shakes, I Feel Hope Coming. To jest, przypomnę, jeden z trzech singli tygodnia.

0: Alabama Shakes i I Feel Hope Coming. No i to jest ten dzień, właściwie to jutro będzie ten dzień, kiedy na ekranach pojawi się w końcu najbardziej wyczekiwany film lata, czyli Odyseja Christophera Nolana. Homer zatem na ekranie, proszę Państwa. I co to będzie, co to będzie? No, karkołomna to jest sztuka mówić o filmie, o którym już tak wiele bardzo, bardzo dobrych słów padło. Karkołomna dlatego, że no budujemy jakieś oczekiwania w sobie w związku z tym. Jak to teraz zrobić, żeby powiedzieć, dlaczego warto na ten film iść, a jednocześnie może nie powiedzieć za dużo, żeby jednak tę przestrzeń dla każdego na przeżycie tego seansu zostawić. Zresztą, jak zaraz Państwo się przekonają zapewne, bo jest z nami Radek Czyż, to może pauza chwilę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dziennikarz filmowy. Twój tekst na łamach GQ Poland się ukazał. No i w tym tekście już mówisz od razu, że drugi raz się wybierzesz. Trzeci raz też się wybierzesz, więc to nie jest nawet seans na raz.
1: Zdecydowanie nie. Wydaje mi się, że... I czego się nie spodziewałem po tym seansie, bo spodziewałem się tak jak każdy widowiska, a dostałem film przesycony znaczeniami, różnymi polami interpretacji i wydaje mi się, że jeden seans to po prostu będzie za mało, żeby wszystkie jakieś detale wyłuskać i z różnych nowych punktów widzenia spojrzeć na jedną z najstarszych historii świata.
0: Która oczywiście rezonuje, która jest obecna w naszej kulturze. Nawet sobie pewnie nie zdajemy sprawy, jak często ona pod różnymi postaciami powraca. Ale tutaj właściwie, tutaj mogło się wszystko nie udać, prawda? A jest chyba wręcz przeciwnie.
1: No zdecydowanie. To wydaje mi się, że był w ogóle karkołomny pomysł, żeby brać się za kręcenie filmu w takiej skali z założeniem, że wszystkie efekty specjalne muszą być praktyczne, a nie cyfrowe, że cały film ma być kręcony tą gigantyczną kamerą IMAX na taśmie 70-milimetrowej.
0: Bardzo głośną kamerą, prawda? Głośno pracującą.
1: Bardzo głośną kamerą. Tak, tutaj Nolan śmiał się w jakimś wywiadzie, że to po prostu tak jak dźwięk agregatu prądotwórczego, to mniej więcej z taką głośnością ta kamera pracuje, więc aktorzy normalnie nie słyszeliby dialogów, które akurat przeprowadzają, więc trzeba było taką obudowę specjalną wytłumiającą zbudować na tę kamerę. Jedna taka rolka, taki kartridż taśmy starczał na 3 minuty zdjęć, więc co 3 minuty przerwa. Czy akurat statkiem w środku sztormu miota, czy nie miota, czy miasto płonie, stop, trzeba tutaj nową rolkę taśmy załadować i wracamy do kręcenia sceny, więc jakby tutaj każde ujęcie tak naprawdę mogło być problematyczne i zrujnować każdy inny film, a tutaj udało się wszystko jakimś cudem dopiąć, no i jest jeden z najlepszych filmów ostatnich lat.
0: A najlepszy film Nolana, bo to też coś znaczy.
1: To akurat trudno mi powiedzieć. Jak wyszedłem z kina, powiedziałem do kolegi recenzenta, że muszę sobie nową taką piramidkę ulubionych filmów Nolana ułożyć i gdzieś tam na górze Odyseja na pewno będzie. Nie wiem, czy na szczycie, czy nie. To ta hierarchia jeszcze przede mną.
0: 2 godziny 52 minuty. Tyle trwa ten film. Tak jak powiedziałeś, efekty specjalne w służbie tej historii zdecydowanie. Zresztą jeszcze raz do twojego tekstu się odwołam, bo zaczynasz od spostrzeżeń Toma Cruise'a na temat współczesnego kina. On wprawdzie to mówi w kontekście filmu, który sam zaczyna promować, filmu Alejandro Gonzaleza Iñárritu. To też myślę, że będzie coś, na co warto będzie zwrócić uwagę. Natomiast ty te jego spostrzeżenia odnosisz do Odysei. Mógłbyś ten moment przywołać nam?
1: Tak, tutaj w niedawnym wywiadzie, chyba sprzed 2 dni, Cruise mówi, że kiedy zaczynał karierę w latach 80., możliwości kręcenia kina wysokobudżetowego były dużo bardziej ograniczone niż teraz. I teraz, zwłaszcza dzięki kamerom cyfrowym, dzięki komputerowym efektom specjalnym i jakby cyfrowym możliwościom obróbki filmów, możliwości dla twórców jest tak dużo, że ten przesyt może ich przytłaczać. Jeżeli twórca nie ma od samego początku bardzo określonej wizji tego, co chce pokazać na ekranie i już na planie całej jakby tej machinerii wszystkich działów nie kieruje w tym jednym celu, żeby to wyglądało tak, jak on chce, no to później w postprodukcji może się pogubić. Te filmy wyglądają nie zawsze jak filmy, do których przyzwyczaiły nas właśnie te produkcje lat 70., 80., 90. A Nolan stworzył film, który jest z jednej strony super nowoczesny, a z drugiej strony ogląda się go jak film retro, jak taką produkcję z lat, nie wiem, 50. i 60., bo wtedy takie filmy epickie, historyczne kino powstawało w Hollywood. I to jest, myślę, niebywała sztuka, żeby zrobić film, który od razu się ogląda jak klasykę.
0: Za chwilę proponuję, żebyśmy powiedzieli trochę o obsadzie, chociaż nie wiem, czy da się trochę powiedzieć o tej obsadzie, bo tutaj jest właściwie pierwszy plan, to jest osobny temat, drugi plan to jest osobny temat, trzeci plan to jest osobny temat, nieoczywiste nazwiska, nieoczywiste decyzje obsadowe, ale też będę chciał cię zapytać o przeczytanie Homera przez Christophera Nolana. Jakie to jest przeczytanie? Co tu jest współczesnego? Czy to jest film, po którym możemy się spodziewać takich strategii, jak zdarzają się w teatrze, że to takie przeczytanie klasyki naprawdę przełożone na dzisiejsze czasy, czy nie? Za chwilę o tym pogadajmy, okej? Okay? Violet Grohl, Bug in the Cake. Teraz przed nami, a za chwilę wracamy do rozmowy o Odysei.

0: To Violet Girl, Bug in the Cake, a my wracamy do rozmowy z Radosławem Czyżem, dziennikarzem filmowym. No i obsada filmu Odyseja przed nami, ale też pytanie o to, z jakim właściwie przeczytaniem Odysei tutaj mamy do czynienia. Być może odpowiedź na to pytanie jest jakoś łączy je w zasadzie, no bo patrząc na te nazwiska, to nie jest, chociaż można by tak na to spojrzeć, the best of Hollywood, to co najlepsze, ci najlepsi, których tylko branża ma do zaoferowania. I oni wszyscy przyjęli rolę w tym filmie, bo to są też często decyzje nieoczywiste. I nie wiem, czy... No dobrze, no oczywiście musimy o Macie Damonie wspomnieć jako Odyseuszu. Zendaya to jest Athena, Anne Hathaway, Penelope, Tom Holland, Telemach. No ale możemy też wymieniać dalej i dużo takich nieoczywistości autorskich, mam wrażenie, Nolana decyzji tutaj znajdziemy, które także być może oznaczają, jakie jego myślenie o tym przedsięwzięciu w ogóle jest.
1: No wydaje mi się, że tak, ale chyba takie główne skojarzenie, jakie mam, myśląc o tej obsadzie, która, tak jak powiedziałeś, jest no, zjawiskowa. Jakby każdy z tych aktorów, z tych aktorek mógłby w pojedynkę przyciągnąć do kin rzeszę widzów na inny blockbuster, a tutaj jakby wszyscy pracują w jednym zespole na sukces Odysei Nolana. Ale że to jest takie troszkę podejście... jak właśnie robiono, nie wiem, dekady temu w Hollywood, kiedy jeszcze wielkie studia nie bały się tych epickich, historycznych produkcji, gdzie to faktycznie musiała być plejada gwiazd, taki ensemble, który pracował też na rozmach tego filmu, no bo rozmach wizualny to jedno, ale ten obsadowy też jakby daje jakiś efekt. Plus trzeba przyznać, że to poza tym, że wielkie gwiazdy filmowe, to też świetni aktorzy i myślę, że większość z nich gra tutaj swoją jedynie życiową topkę, no to pokazują się w naprawdę świetnej formie. Anne Hathaway jest fenomenalna jako Penelope, Zendaya posągowa, powściągliwa jako Athena, Matt Damon, no zastanawialiśmy się z koleżanką przed seansem jeszcze, dlaczego akurat on. I no wyszło tak. Nam, że on łączy takie cechy trochę Everymana, ale kiedy trzeba, jest w stanie odpalić Jasona Bourna i być troszkę superbohaterem, więc łączy takie dwie bardzo unikalne cechy.
0: Facet wracający z wojny po prostu.
1: Dokładnie tak.
0: Taki jak my.
1: Tak jest. Robert Pattinson, świetny aktor i tutaj jako jeden z zalotników Penelope jest, no, przyjemnie się go nie lubi, jest bardzo antypatyczny, też bawi się tą rolą doskonale. Więc jakby tutaj wydaje mi się, że te wybory obsadowe są trafione, poza tym, że niektóre mogły być dla części widzów kontrowersyjne, natomiast one też w jakimś stopniu uwspółcześniają tę historię, ale uwspółcześniają ją tak jak Homer uwspółcześniał mit o wojnie trojańskiej dla sobie współczesnych Greków, mówiąc choćby, nie wiem, o... żelazie w czasach, kiedy jakby wojna trojańska była jednak w epoce brązu i tutaj część historyków, głównie domorosłych, ale nie tylko, zarzucało po zwiastunach Nolanowi, no ale dlaczego oni mają takie miecze, takie zbroje, przecież to jest niehistoryczne. No, tak. No jakby Iliada i Odyseja homeryckie też nie były stricte historycznymi historiami, to były mity i opowieści i Nolan bierze te mity i opowieści i opowiada w nich o naszych czasach. Jeżeli jest mowa o jakimś kresie cywilizacji, o tym, że coś nieodwracalnie się skończyło przez wojnę trojańską, to bez problemu jesteśmy w stanie to odnieść do dzisiejszych czasów, kiedy bohaterowie mówią w tej historii o swoim świecie. My czytamy to jako coś, co dotyczy naszego świata i przez to ten film jest tak szalenie aktualny i współczesny.
0: Ja bym dopowiedział jeszcze kilka nazwisk obsadowych. Lupita Nyong'o to jest z kolei Helena Trojańska, prawda? Samantha Morton Kirkę. Na przykład, ale też Elliot Page jako Sinon. Travisa Scotta też oglądamy na ekranie, bo wyświetla mi się, nie widziałem filmu jeszcze.
1: Tak, Travis Scott jest chyba pierwszą twarzą, którą widzimy na ekranie i on tutaj jest w roli takiego właśnie homeryckiego barda, który przywołuje na samym początku jakąś pieśń, jakąś opowieść, no i ktoś mu później przerywa, mówiąc nie, tej historii nie chcemy słuchać, opowiedz coś innego. I to też fajnie działa, jakby biorąc rapera do roli kogoś, kto żyje z opowiadania historii, no to też jest jakiś taki meta zabieg obsadowy, który pokazuje, że no w tamtych czasach muzyka, pieśni pełniły jakąś formę opowiadania historii. Współcześnie też ją robią, zmieniła się tylko forma. Więc Nolan doskonale wiedział, co robi, angażując każdą z tych osób.
0: Czyli i klasycznie, i nowocześnie na wskroś?
1: Tak, zdecydowanie. No to brzmi nieprawdopodobnie, a jakoś się udało i sam do końca nie wiem, jak dlatego chcę się wybrać drugi raz i sprawdzić.
0: I trzeci raz też się wybierasz, ale trzeci raz ze względu na psa podobno, tak?
1: Tak.
0: To możemy zdradzić.
1: Tak, dla psa, ale tu nie będę mówił za dużo. Jest wierny pies Odyseusza, który chyba bardziej jeszcze niż żona i syn czekają na jego powrót. Więcej nie powiem, bo jest to kilka pięknych scen.
0: No ciekawy jestem, czy Odyseja stanie się opowieścią o naszych powrotach do kina na film Odyseja. Odyseja Christophera Nolana od jutra w kinach. Bardzo dziękujemy. Radosław Czyż, dziennikarz filmowy, był z nami. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo.

I nawet spotkanie z Milesem Davisem jeszcze nam się udało tutaj odbyć muzyczne. Mystery i Miles Davis 14 minut do godziny 14. No myślę, że się chyba udało akurat to zrobić, żeby trochę o Odysei powiedzieć, ale nie tyle, żeby zbudować jakąś presję wewnętrzną w głowie, że ma ten film taki czy inny być. Ja zawsze do tego zachęcam, żeby nie ulegać jej, żeby oglądać wszystko i brać udział w ogóle w kulturze na własnych warunkach. No ale myślę, że w tym przypadku, akurat w większości tak się zdarza, w przypadku większości filmów, że kiedy rzeczywiście ten dominujący głos jest taki, że coś jest bardzo, bardzo udane, no to i ja to podzielam później, idąc do kina już. Ian Pooley przed nami i Venask. Rire et chanson.

Jan Tuli i Venask. Proszę Państwa, 9 minut do godziny 14. Jutro bardzo szczególna audycja w środku dnia. Jutro mija rok bez Joasi Kołaczkowskiej. Jutro zatem będziemy sporo o Asi mówić, sporo będziemy ją wspominać, także będą to różne wspomnienia muzyczne. Sprawdzamy nasze archiwa, ale myślę, że nawet nie musimy szczególnie tego robić, no bo pewne rzeczy, jak sobie przypomnę, na przykład taki dźwięk, jak taką onomatopeję, właściwie jak tyku, tyku, tyku, to samo już się nasuwa. O co może tutaj chodzić, o jaki utwór, ale ten utwór jutro, proszę Państwa. Jutro, jutro, jutro. Chaka Khan, Like Sugar. Teraz, i to jest przedostatni utwór w naszej dzisiejszej audycji.

transparent z napisem piłkarze argentyńscy, z napisem Las Malvinas son Argentinas, czyli Malwiny, nie żadne Falklandy, są argentyńskie. Oby tam jakiś, jak to mówi redaktor Oczkoś, pomarańczowa, coraz mniejsza nadzieja białych w ten spór się nie włączyła. A z myślą o tym polityku mamy Neila Younga na koniec. Dziękujemy bardzo. 3, 4.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 14, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Zapadł wyrok w jednej z najgłośniejszych spraw drogowych ostatnich lat. Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Posłuchajmy, jak wyrok ogłosił sędzia.
3: Uznaje Łukasza Żaka za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na mocy artykułu 177 paragrafy 1 i 2 w związku ze 178 paragraf 1 litera a punkt 2 w zbiegu z artykułem 244 kodeksu karnego, w związku z artykułem 11 paragraf 2, w związku z artykułem 64 paragraf 1 KK wymierzam karę 20 lat pozbawienia wolności. Na mocy artykułu

0: Artykuł 42, paragraf 4 orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio. Na mocy artykułu 43a, paragraf 2 orzeka świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej w kwocie 10 tysięcy złotych.
1: To był sędzia Maciej Mitera. Przypomnijmy, we wrześniu 2024 roku Łukasz Żak, jadąc po alkoholu z prędkością przekraczającą 220 km na godzinę, uderzył w samochód, którym podróżowała czteroosobowa rodzina. Zginął 37-letni mężczyzna, a jego żona i dwoje dzieci zostali ciężko ranni. Po wypadku Żak uciekł z miejsca zdarzenia. A co dalej? O tym mówi pełnomocniczka skazanego, adwokat Izabela Ławińska.
2: No oczywiście, że będę się odwoływać od tego wyroku. Co do argumentów, no jakieś argumenty już na pewno padły w mojej mowie końcowej, natomiast no ciężko jest mi teraz podać Państwu te argumenty, dopóki pisemnego uzasadnienia wyroku po prostu nie otrzymam. To, co Wysoki Sąd dzisiaj powiedział na sali, no to jest no tylko troszeczkę, tak, z tego uzasadnienia, natomiast jak otrzymam pisemne, wtedy będę mogła zająć już konkretne stanowisko.
1: O warunkowe zwolnienie skazany będzie mógł ubiegać się po 15 latach. Wyrok na razie jest nieprawomocny. Przenosimy się za naszą wschodnią granicę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwołał ministra obrony Michaiła Fedorowa. Według ustaleń portalu Ukraińska Prawda powodem był narastający konflikt między szefem resortu a naczelnym dowódcą armii Oleksandrem Syrskim. Źródła portalu twierdzą, że Zełenski uznał, iż dalsza współpraca między Ministerstwem Obrony a Sztabem Generalnym nie jest możliwa. Według rozmówców prezydent przyznał, że obie strony miały zupełnie różne podejście do rozwoju armii i zakupów uzbrojenia. W Ukrainie trwa obecnie szersza rekonstrukcja rządu, a nazwisko nowego ministra obrony ma zostać ogłoszone w najbliższym czasie. Wracamy do kraju. Wewnątrz Koalicji Obywatelskiej wybuchł spór o wiek emerytalny kobiet. Ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaproponowała, aby kobiety wychowujące większą liczbę dzieci mogły wcześniej przechodzić na emeryturę. Pomysł spotkał się z krytyką ministra rodziny Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, która w rozmowie na antenie TVN24 mówiła, że kwestia nie była konsultowana z jej resortem.
3: Nic mi takiego nie zaproponowała, natomiast mówi jakieś takie rzeczy. One rzeczywiście przypominają, jak z kart opowieści podręcznej, pomysły, że będziemy teraz, nie wiem, liczyć dzieci kobiet, ale ja chciałabym zapytać, a co z mężczyznami, którzy także mają dzieci? Oni także wychowują swoje dzieci, ojcowie są obecni coraz częściej. Dlaczego oni nie mają być uwzględniani? No, że on jest w ogóle jakiś absurdalny.
1: Na razie propozycja pozostaje jedynie publiczną deklaracją i nie trafiła jeszcze do wykazu prac rządu. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji Gramy Całe Wakacje.

Lekka mgła się tu rozlała, zaraz będziemy ją upłynniać. Przywitał nas temat główny autorstwa Wojciechów Dwóch, muzyka, współzałożyciel zespołu Rysy i kompozytor muzyki filmowej, oczywiście Wojciech Urbański i świetny kontrabasista i muzyk jazzowy Wojciech Mazolewski. To dokładnie jest jazzowa wersja tematu głównego do tegorocznego serialu Piekło Kobiet w reżyserii Anny Maliszewskiej. Na albumie znajdują się jeszcze ambientowa i fortepianowa. Fabularnie rzecz się dzieje w latach 30. i to przy nich jeszcze na moment zostaniemy. Słowem wstępu powiem tylko, że w tej pierwszej godzinie naszego zamachu na zamacha zaczniemy od sytuacji horrorowatych, tak jakoś to wyszło, po to, żeby później wbić się w kosmos. Steruje oczywiście Grzegorz Muranowicz, nawiguje ja, Maria Zamachowska. W drugiej godzinie tematycznie będzie wprost przeciwnie, ale nie uprzedzając faktów, teraz mamy lata 30. i piosenkę pod tytułem I've Got a Feeling I'm Falling w wykonaniu Jake'a Gyllenhaala do filmu The Bride.

Ta piosenka ma już niemal 100 lat. Po raz pierwszy ukazała się w 1929 roku i choć brzmienie to mogło sugerować, że jest to nagranie sprzed wieku, to nie. To konkretne nagranie i wykonanie Jake'a Gyllenhaala jest tegoroczne, stylizowane na lata 30., bo akcja filmu The Bride rozgrywa się właśnie wtedy w Chicago. Za scenariusz i reżyserię odpowiada siostra pana Jake'a, Maggie Gyllenhaal, a historia jest interpretacją opowieści o tym, jak samotny Frankenstein poszukuje towarzyszki życia i zwraca się do genialnego naukowca z prośbą o wskrzeszenie umarłej, czy też stworzenie kobiety z ciała zamordowanej dziewczyny. Do czego prowadzi ten eksperyment, to już muszą się Państwo przekonać sami. Wiem natomiast, że gdyby chcieli Państwo eksperymentować w zakresie komunikacji długodystansowej, to tu niezawodnie sprawdza się droga listowa i adres maria.zamachowska@nowyswiat.online. Kolejny film przeniesie nas do lat 70. Będzie to The Dunwich Horror z muzyką Lesa Baxtera. Muzyką z serii, którą lubię nazywać festiwalem dziwnych dźwięków.

Świetna muzyka, uważam, amerykańskiego kompozytora, aranżera i pianisty Lesa Baxtera do filmu na podstawie powieści Howarda Phillipsa Lovecrafta pod tytułem Horror w Dunwich, czy też The Dunwich Horror. Fabuła jego oscyluje między podstępem, tajemniczą księgą Necronomicon i przywoływaniem istot z innego wymiaru. Ja już kiedyś o tym mówiłam i przyznaję wciąż bez bicia, że jeśli chodzi o filmy grozy wszelakiej, to ja najbardziej lubię towarzyszącą im muzykę, dlatego teraz mam dla nas dwa fragmenty z tegorocznego Drakuli. Ścieżkę dźwiękową skomponował Danny Elfman i dla balansu wybrałam utwory pod tytułem The Dance i Eternal Love.

Powiedziałam na początku naszego spotkania, że przez horrorowate wystrzeli nas w kosmos i owszem, to jest ta droga. Mam nadzieję, że zgodzą się Państwo ze mną, że jak na drogę przez sytuację mniejszej i większej grozy, to brzmi to całkiem przyjemnie właśnie, zwłaszcza jeśli o brzmienie chodzi. Następna piosenka pochodzi z filmu, którego horrorem w klasycznym rozumieniu bym nie nazwała. Niemniej, jak już się ten film obejrzy i zda sobie widz sprawę, o czym jest mowa, to słowo horror zaczyna jakoś pasować. A mówię o filmie Materialiści, gdzie wybrzmiewa ten przyjemny głos Baby Rose.

Pani Baby Rose urodziła się w 1994 roku, jakby się kto zastanawiał. Po głosie pewnie można by ją nieco postarzeć, a tego byśmy nie chcieli. That's All z filmu Materialiści, który to film bada zależność między miłością, statusem społecznym i oczekiwaniami wobec związków. Stawiając przy tym też pytanie, czy miłość i szczęście można sobie zaplanować, tak jak udaną transakcję. No stąd wplótł się ten film między horrory, bo przychodzące na myśl odpowiedzi bywają co najmniej niepokojące. Żeby to jednak jakoś z siebie strząsnąć, proponuję taniec, rzecz jasna. Ostatnie audycje wskazują na to, że nie ma zamachu bez walca. Ten pochodzi z serialu pod tytułem Straight to Hell.

Waltz of the Family, muzyka pianisty i kompozytora Hibiki Inamoto do japońskiego serialu pod tytułem Straight to Hell, czyli Prosto do piekła w polskim tłumaczeniu. Serial opowiada opartą na faktach historię Kazuko Hosoki, jednej z najbardziej znanych i zarazem kontrowersyjnych japońskich wróżek. Tak, wróżek. Dobrze, i to jest ten moment, w którym omijamy bramy piekielne i lecimy w kosmos za nauczycielem nauk ścisłych imieniem Ryland Grace, który budzi się na statku kosmicznym lata świetlne od domu, nie pamiętając, kim jest ani jak się tam znalazł. Gdy już wraca mu pamięć, orientuje się, co jest grane i po co tam właściwie jest, a mianowicie po to, żeby rozwiązać zagadkę tajemniczej substancji powodującej wygaśnięcie słońca. Słowem, Ryan Gosling ratuje Ziemię przed zagładą w filmie Project Hail Mary, do którego muzykę napisał Daniel Pemberton.

Amaze, Amaze, Amaze, Life on Erith. To jest fragment ze ścieżki dźwiękowej do tegorocznego filmu Project Hail Mary. Ścieżkę dźwiękową skomponował Daniel Pemberton, do którego jeszcze wrócimy w tej godzinie przy okazji zupełnie innej produkcji. Teraz zaś serial, który chyba nie robi aż takiej furory jak Stranger Things. Niemniej widzów, którzy polubili świat stworzony właśnie w Stranger Things, mogą poczuć nić sympatii do bohaterów The Boroughs.

Najpierw temat główny, a zaraz później utwór zatytułowany The Duchess z serialu The Boroughs, którego akcja rozgrywa się w całkiem ekskluzywnej społeczności emerytów położonej na pustyni w Nowym Meksyku, gdy nowy mieszkaniec odkrywa, że pod idyllicznym osiedlem kryje się tajemnicza, nadprzyrodzona siła. Grupa starszych mieszkańców postanawia wspólnie stawić jej czoła oczywiście. Okej, no to teraz w ramach próby zejścia na ziemię, mimo wszystko, coś normalnego, czyli fragment z filmu Normal o tym samym tytule. Muzykę skomponowali Harry Gregson Williams i Ryder McNair.

Film Normal z ubiegłego roku opowiada historię Ulyssesa, granego przez najlepiej chyba kojarzonego z serialu Better Call Saul, Boba Odenkirka, spokojnego zastępcę szeryfa, który przeprowadziwszy się do niewielkiego miasteczka Normal w stanie Minnesota, liczy na ciche życie z dala od problemów, ale gdy jednak odpowiada na wezwanie dotyczące napadu na bank, odkrywa, że pozornie prostą sprawę kryje, pod tą prostą sprawą kryje się międzynarodowy spisek przestępczy. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o hasło Normal. Zwłaszcza, że nasz kolejny bohater z tym hasłem również ma niewiele wspólnego, a mowa jest o Sherlocku Holmesie.

Znów dwa fragmenty z serialu Young Sherlock. Najpierw wybrzmiała czołówka, a później utwór zatytułowany Characters on the Wall. To muzyka Chrisa Benstead'a, bo tutaj dostaję zapytania. To nie Hans Zimmer, to Chris Benstead. Część odcinków do młodego Sherlocka wyreżyserował Guy Ritchie. Ja muszę przyznać, że mam ogromną sympatię do wszelkich opowieści o Sherlocku Holmesie. Nie zatrzymałam się więc tylko na tych krótkich fragmentach. Wyciągnęłam jeszcze jedną piosenkę pojawiającą się w tym serialu. To będzie brytyjski zespół Steely Span i Twa Corbis.

Młodemu Sherlockowi, młodemu Mycroftowi i jak również Moriartiemu, który też pojawia się w tym serialu jako no, młoda wersja siebie i jeszcze zupełnie nie taka zła jak później. Niniejszym panom dziękujemy, za to poprosimy teraz siostrę o krótkie wystąpienie muzyczne, wracając tym samym do wspomnianego kilkanaście minut temu Daniela Pembertona. Prawdę powiedziawszy, Enola Holmes nie robi na mnie aż takiego wrażenia jak Sherlock i jej historię. Niemniej muzyka, zwłaszcza z drugiej serii, jest zdecydowanie warta uwagi.

Pozdrowienia dla guciowego trio. Marcin raportuje, że wciąż z Polski, choć za kilka dni powrót do domu, do Luksemburga. Pisze też pan Tomek, cyklista. Bardzo dziękuję za polecajki zapisane. A zbliżając się powoli do końca pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania, znów patrzymy w górę, a nawet daleko w odległą galaktykę, gdzie przecież gra tylko i wyłącznie muzyka Johna Williamsa.

I skoro już znaleźliśmy się w przestworzach, to na koniec lecimy dalej w kosmos, choć już bez maszyn kroczących i mieczy świetlnych. Tym razem na pokładzie Apollo 13 wraz z muzyką Jamesa Hornera. A co w drugiej godzinie się pojawi, jaka opozycja do tych horrorowatych, wyjaśnię po serwisie. Do usłyszenia za kilka minut.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Minęła 15, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Łukasz Żak, który spowodował śmiertelny wypadek na trasie Łazienkowskiej, został skazany na 20 lat więzienia. Sąd orzekł również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, a o warunkowe zwolnienie skazany będzie mógł ubiegać się dopiero po 15 latach. Przypomnijmy, we wrześniu 2024 roku Żak, jadąc po alkoholu z prędkością ponad 220 km na godzinę, uderzył w samochód, którym podróżowała czteroosobowa rodzina. Zginął 37-letni mężczyzna, a jego żona i dwoje dzieci zostali ciężko ranni. Po wypadku sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Sędzia Maciej Mitera wyrok uzasadniał m.in. wysoką szkodliwością społeczną czynu i brakiem skruchy oskarżonego.
2: Panie Żak, powiem tak, może na wyrok nie, ale na tą karę pracował pan sobie tutaj latami. To jest wypadkowa pana całej działalności. Naprawdę, Urząd Prokuratorski mówił, że nie widzi przesłanek. Ja tak obserwowałem pana podczas tego procesu. Też nie widziałem. Powiem panu, wszystko pana interesowało, łącznie w tych koszulki Vuittony, Balenciagi, ale nawet nie to, co pan robił. Uważam, że zero refleksji. Zawsze na studiach, na aplikacji uczono, że należy szukać jakiegoś pierwiastka czy coś. Nie wiem, może mnie poprawi wyższa instancja. Nie znalazłem. Proszę mi wierzyć, nie znalazłem. Uważam, że będzie to dla pana jakaś taka refleksja. Wierzę w polski system penitencjarny. Wierzę, że tam pana nauczą.
1: A teraz posłuchajmy, co o wyroku mówi prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka.
3: Pani obrończyni Łukasza Żaka w mowie końcowej w poniedziałek wnosiła o to, żeby sąd wydał sprawiedliwy wyrok i w mojej opinii taki właśnie wyrok dzisiaj zapadł. Ta kara jest adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości popełnionego przestępstwa zarówno przez Łukasza Żaka, jak i pozostałych oskarżonych. Jest adekwatna do ich zachowania zarówno przed

0: popełnieniem przestępstwa, jak i po jego popełnieniu, jest adekwatna do ogromnego, gigantycznego i niespotykanego wręcz w polskiej historii stopnia społecznej szkodliwości tych popełnionych przez nich przestępstw.
1: Obrona już zapowiedziała apelację, wyrok na razie nie jest prawomocny. A teraz sprawa byłego ministra sprawiedliwości. Sąd okręgowy w Warszawie odmówił wydania europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. W uzasadnieniu wskazał, że nie ma podstaw, by zakładać, iż były minister w najbliższym czasie pojawi się na terenie Unii Europejskiej. Według sądu Ziobro od maja przebywa w Stanach Zjednoczonych, a nie wiadomo, kiedy miałby je opuścić. W takiej sytuacji wydanie europejskiego nakazu aresztowania nie było możliwe. Były minister pozostaje podejrzanym w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Przypomnijmy, prokuratura zarzuca mu 26 przestępstw, w tym przekroczenie uprawnień i ustawienie konkursów na dotacje. Nadal obowiązuje za nim list gończy, a śledczy analizują możliwość wystąpienia do Stanów Zjednoczonych z wnioskiem o ekstradycję. Sztuczna inteligencja pomoże odnaleźć się w szpitalu. W Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie uruchomiono wirtualnych asystentów AI, którzy odpowiadają na najczęściej zadawane pytania, pokazują drogę do poradni i oddziałów oraz pomagają rodzicom i pacjentom poruszać się po rozległym kompleksie szpitalnym. Dzięki temu personel będzie mógł poświęcić więcej czasu sprawom wymagającym bezpośredniego kontaktu z pacjentami.
2: Uruchomiliśmy system 5 awatarów, które mają wspierać naszych pacjentów, to ponieważ jesteśmy szpitalem pediatrycznym, to rodzin tych pacjentów, w pozyskiwaniu informacji o funkcjonowaniu naszego instytutu. Ta nowoczesna technologia bardzo pomoże w znajdowaniu bardzo praktycznych informacji dla tych pacjentów, którzy przyjeżdżają do nas na wizyty ambulatoryjne, ale również dla tych, którzy są hospitalizowani.
1: Mówił dr Marek Migdał z Centrum Zdrowia Dziecka. Na razie takie rozwiązanie działa tylko w jednym miejscu, ale twórcy zapowiadają, że podobni asystenci mogą w przyszłości pojawić się także na dworcach, lotniskach czy w urzędach. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji Gramy całe wakacje.

Drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania otwiera Michael Giacchino z muzyką do drugiej części Zwierzogrodu i tym samym rozwiązuje się drobna zagadka z pierwszej godziny, czyli w opozycji do horrorowatych, w tej skupimy się na bajkach i filmach dla dzieci, na co zapraszamy oczywiście w niezmienionym składzie my, Grzegorz Muranowicz i Maria Zamachowska. Dziękuję też za wszystkie nadesłane przez Państwa wiadomości, skrzynka i adres. maria.zamachowska@nowyswiat.online wciąż pozostają do Państwa tak zwanej dysproporcji. Można śmiało pisać w trakcie słuchania muzyki Johna Powella napisanej do filmu Horton słyszy ktośa.

Horton to słoń, a ktoś, czy też ktosiowie, ktosie, to mieszkańcy Ktosiowa właśnie, które Horton odkrywa na drobince kurzu, tak, na drobince kurzu, na kwiatku. I to wszystko a propos świata mikro i makro, nad którym ewidentnie lubił się pochylać i skupiać dr Seuss, autor zarówno książkowej wersji Horton słyszy ktosia, jak i Snitchy, czy też w oryginalnym tytule The Snitches. To z kolei jest film krótkometrażowy z muzyką Grega Nicoletta.

The Snitches, czy też po prostu snicze, są mieszkańcami pewnej plaży. Podzieloni są jednak na dwie społeczności. Jedne snicze mają gwiazdki na brzuchach, a drugie nie i jakoś z tego powodu żyją osobno, a nawet patrzą na siebie z drobną nieufnością. Ale, gdy mimo podziałów dwie przedstawicielki dwóch osobnych obozów, Stella i Pearl, się zaprzyjaźniają, odkrywają tym samym, że różnice zewnętrzne nie mają najmniejszego znaczenia. No i to jest słuszna lekcja i słuszne wnioski, które można również wyciągnąć z filmu Shrek, a nawet i Shrek 2, czy 3 i nawet jeszcze 4. Spokojnie nie będziemy robić szerokowego przeglądu teraz, choć wydaje mi się to całkiem kuszącym pomysłem. Niemniej dziś zatrzymamy się na chwilę dwie przy części drugiej. Najpierw Eels i I Need Some Sleep.

Dawno nie zaglądałam w ścieżkę dźwiękową do drugiej części Shreka, a tam jest przecież tyle hiciorów. Nie mogłam się w związku z tym powstrzymać i jak usłyszałam piosenkę Holding Out for a Hero, to wiedziałam, że należy się tym wspomnieniem i cóż, radością idącą za nim podzielić.

Holding Out for a Hero w wykonaniu Fru Fru. Oczywiście na końcu Shreka 2 pojawia się też oryginalna wersja w wykonaniu zmarłej tydzień temu Bonnie Tyler. I to jest ten moment, w którym myślę, nie tylko mi odblokowały się wspomnienia z lat 2000, a może i jeszcze wcześniejszych. Pani Alicja daje znaki mailowe, że nie jestem w tym sama. Pisze też redaktor Zizi, wzrusz i już. Cóż, bardzo dziękuję za te wiadomości. Shrek 2 swoją premierę miał w 2004 roku, a Potwory i Spółka 3 lata wcześniej, w 2001. To a propos horrorowatych z pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Tak, bałam się Potworów i Spółki, jak tam przez te drzwi zaglądały macki i cyklopy. Strach, strach, strach.

Utwór pod tytułem Young Michael, młody Michael, jedna z głównych postaci bajki Potwory i Spółka. Kompozycja tego i pozostałych utworów ze ścieżki dźwiękowej do tego filmu należy do Randy'ego Newmana. Zostawiamy tymczasem potwory wraz ze spółką na rzecz zwierząt z filmowej Krwi i Kości. Mówię o tym, co działo się pewnej nocy w muzeum do muzyki Alana Silvestriego.

Noc w muzeum, ta pierwsza i właściwa część, w grudniu tego roku skończy 20 lat. A propos wspomnianych przed chwilą potworów, ożywających posągów i mniej lub bardziej niesfornych zwierząt, przypomniał mi się też film 101 Dalmatyńczyków, acz nie mówię o animacji z 61 roku, a o filmie fabularnym z 96 w reżyserii Stevena Herecka. W rolę Cruelly de Mon wcieliła się Glenn Close, a ścieżkę dźwiękową skomponował Michael Kamen.

Motyw szczenięcy pod tytułem Pap, pap, pap, pap, papis za nami. A czy zatrzymamy się jeszcze przy zwierzętach? Nie wiem, czy pamiętają Państwo taką bajkę pod tytułem Rogate Rancho. Ja z rodzeństwem jako dzieci oglądaliśmy ją, no cóż, wielokrotnie. Dlatego tu kolejny wzrusz, bo to będą dwie piosenki z tego filmu. Najpierw Anna Frankowska zaśpiewa Mały skrawek nieba, a zaraz później Ewelina Flinta z pytaniem, czy nastanie znów świt?

Rogate Rancho zostawiamy przy ziemi, bo tam bohaterzy tej bajki, kurki, krowy mają się najlepiej. Po raz kolejny już dziś patrzymy w górę, bo to gdzieś tam ma miejsce akcja filmu animowanego Soul. Pokrótce historia dotyczy bohatera Joe Gardnera, który jest nauczycielem muzyki i no cóż, marzy o karierze zawodowego pianisty jazzowego. I gdy wreszcie otrzymuje tę szansę występu z renomowanym zespołem, ulega wypadkowi. Jego dusza trafia do tajemniczego świata, gdzie spotyka inną zbuntowaną duszę. Ich wspólna podróż przez zaświaty sprawia, że oboje odkrywają, że sens życia to nie jest jedynie osiąganie wielkich celów, lecz po prostu umiejętność czerpania radości z codziennych chwil. No i w filmie muzyka jest bardzo obecna, to mało powiedzieć. Myślę, że mogę się szarpnąć na takie stwierdzenie, że jest również bohaterem filmu, a ucieleśnił go w rzeczywistości John Batiste.

John Batiste w piosence It's All Right do animacji pod tytułem Soul z 2020 roku. Pan Tomek Cyklista pisze o superbohaterach. Pamiętam z młodości filmy z moimi pierwszymi superbohaterami, którzy niewiele mówili, ale potrafili ocalić całe miasto i to niejako przypadkiem. Mam na myśli filmy Harolda Lloyda, Bustera Keatona, Charlie'ego Chaplina, Flipa i Flapa. To było męskie kino, pisze pan Tomek. No to ja nie wiem, jak Super Mario ma się w tym układzie, a co dopiero Super Mario Galaxy?

Muzyka Briana Tylera do tegorocznego The Super Mario Galaxy Movie i na tym nie kończę, jeśli o Super Mario chodzi, bo choć przyznaję, że filmu jeszcze nie widziałam, to świat Super Mario Galaxy jest mi bardzo bliski z racji gry, w którą grałam również z rodzeństwem lata temu. Moim skromnym zdaniem muzyka z tej gry jest nawet lepsza od tej filmowej.

To jeszcze jedno wtrącenie kosmiczne, czy nawet postapokaliptyczne. Muzykę Thomasa Newmana do filmu WALL-E na pewno już Państwo dobrze znają z zamachowych i nie tylko zamachowych audycji. Ten konkretny fragment Define Dancing towarzyszy naszemu głównemu bohaterowi WALL-E'emu i Ewie w, no rzecz jasna, tańcu, acz taniec jest to w kosmosie.

0: A na koniec coś pomiędzy niebem a ziemią, czyli piosenka z kabaretu Starszych Panów, Przeklnę Cię, w wykonaniu Asi Kołaczkowskiej i redaktora Ziziego. Asi nie ma z nami równy rok, to znaczy równy będzie jutro. Jutro też zapraszamy na specjalne wydanie programu W Środku Dnia. Skąd Zizi w takim razie, mogliby się Państwo zapytać, Zizi, czyli Zbigniew Samochowski oczywiście. Ano stąd, że redaktor obchodzi z kolei jutro swoje urodziny, także na zakończenie najpierw fragment tekstu Gałczyńskiego, czyli list w wykonaniu Asi, a później piosenka Przeklnę Cię. My bardzo z Grzegorzem Muranowiczem dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia. Ja się nazywam Maria Zamachowska.
1: List! Deszcz pada w sennym płaczu ryniem. Odchodzę! Tyś wszystkiemu winien. Za kwadrans wrócisz i nad wanną parasol swój powiesisz. A no nie dokręciłaś wody w kranie. A tu mój list i rynien łkanie. I ty czytając będziesz łkać. O 11 pójdziesz spać, przed snem zażywszy walerjankę. I już weselszy wstaniesz rankiem. O! Jakżeś inny był przed laty, gdyś pierwszy zrywał mi kwiaty i jakby zaklęć twoich skutkiem burza szalała nad ogródkiem. Śmiało mnie wiodłeś między głogi, młody, namiętny i ubogi, gdy z ramion naszych plotłeś splot. Za każdym kucham ryczał grzmot i błyskawicy płonął knot, gdyś na me usta usty spadał. Lecz już nie mówmy o tornadach. Dziś próżno na prywatnym forum czekam na burzę i na piorun. Piorunów żądać. Biedaczka, odsiąpiącego kapuśniaczka. Deszcz pada w sennym płaczu rynie. No odchodzę! I wszystkiemu winien.
2: To nie była dziewczyna łatwa.

0: Kochana córko, jestem w ciekawym miejscu na osi czasu, mniej więcej po środku życia. Z tego miejsca widać oba jego końce. Przeczuwam w sobie moją matkę, ale też pamiętam w sobie ciebie. I co tu dużo mówić, ta pamięć trochę mnie boli. Pisze filozofka, publicystka i eseistka Karolina Lewestam w swojej najnowszej książce pod tytułem Szmaty. To esej o relacjach, przemijaniu i byciu kobietą. Pretekstem do opowiedzenia tych wszystkich historii jest różowa bluza, a także inne ubrania i podróże do dolnośląskich lumpeksów. Autorka będzie moją gościnią w audycji Przedmowa w sobotę o 18. Do zobaczenia i do usłyszenia. Katarzyna Oklińska.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Minęła 16, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Stany Zjednoczone wprowadzają nowe 25% cła na większość towarów sprowadzanych z Brazylii. Nowe stawki zaczną obowiązywać w przyszłym tygodniu i są pierwszym krokiem w nowej strategii celnej administracji Donalda Trumpa. Brazylia zapowiada działania odwetowe i skierowanie sprawy do Światowej Organizacji Handlu. Prezydent Luiz Inácio Lula da Silva podkreślił, że nie ma uzasadnienia dla jednostronnych środków i przypomniał, że to Stany Zjednoczone od lat notują nadwyżkę w handlu z Brazylią. Amerykańska administracja zapowiada, że podobne cła mogą objąć także inne kraje, w tym państwa Unii Europejskiej, Japonię i Koreę Południową. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej apeluje o natychmiastowe wstrzymanie ataków w pobliżu elektrowni jądrowych. To reakcja na środowy atak w okolicach okupowanej przez Rosję elektrowni zaporoskiej, w którym zginął główny inżynier obiektu. Moskwa oskarża o atak Ukrainę, ale nie przedstawiła na to dowodów. Szef agencji Rafael Grossi podkreślił, że ataki na personel i infrastrukturę jądrową stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa nuklearnego. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiada ogólnopolską debatę o bezpieczeństwie klimatycznym. Odbędzie się 7 września w Sejmie z udziałem naukowców, samorządowców, organizacji społecznych i przedstawicieli administracji. Posłuchajmy, co na ten temat mówił Włodzimierz Czarzasty.
4: Mówienie i zaklinanie, że nie ma zmiany klimatu, nie ma sensu. Sens jest natomiast taki, żeby się zastanowić, co państwo polskie, co państwo ma z tym zjawiskiem zrobić i jak dać bezpieczeństwo obywatelom i obywatelom.

0: tylko w momencie, kiedy zmiany klimatyczne są.
1: Jak podkreślają organizatorzy, celem konferencji jest wypracowanie konkretnych rozwiązań, które mają pomóc Polsce lepiej przygotować się na skutki zmian klimatu. Podczas debaty mają zostać przedstawione rekomendacje dotyczące m.in. ochrony przed skutkami suszy, upałów i gwałtownych zjawisk pogodowych. Organizatorzy zapowiadają, że po spotkaniu będą monitorować, czy proponowane rozwiązania zostaną wdrożone. W krakowskim kinie pod Baranami trwa jubileuszowy festiwal Letnie Tanie Kinobranie. Od jutra do 23 lipca filmy będzie można oglądać pod hasłem Lato Młodości. A co zobaczymy w tym tygodniu?
2: Pokażemy m.in. ciepło przyjętych ministrantów Piotra Domalewskiego czy film Fabelmanowie Stevena Spielberga. Będzie też Luca Guadagnino i Tamte dni, tamte noce, Przesilenie zimowe, LARP, Miłość trole i inne questy Kordiana Kondzieli, ale będą też klasyki Niewinni czarodzieje Andrzeja Wajdy, Mój sąsiad Totoro, Studia Ghibli, Cinema Paradiso czy Nienawiść Matthew Kasowica.
1: Mówił Wojciech Kampa z kina pod Baranami. Oprócz seansów w kinie zaplanowano także pokazy plenerowe w ogrodzie Muzeum Manga, a od przyszłej środy również w nowej lokalizacji Wesoła Immersive. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: A to jest ten program, który my zazwyczaj nazywamy popołudniówką, ale on ma zupełnie inną oficjalną nazwę. Gdy wybrzmi, to wtedy wszystko oficjalnie się zacznie.
4: Nowy Świat po południu.
3: 3,5 minuty po 16:00. Popołudniowy program Czas Start. Czas Start także z telefonami 224 280 280. My oczywiście wypełniamy te najbliższe 3 godziny treścią, ale w oparciu także o Państwa. Sugestie, podpowiedzi. Proszę sugerować, podpowiadać, szeptać także.

ci ręce odpiłować. Ja to potem muszę odbudować. Czy powinnam cię ogłuszyć, żeby z miejsca w końcu ruszyć? Czy mam ci ręce odpiłować? Ja to potem muszę odbudować. Czy powinnam cię ogłuszyć?

0: Nagranie zatytułowane Best otworzyło popołudniowy program Zuta. Dzisiaj Kuba Ferlin dba o nas muzycznie, redaktor Kuba w podwójnej roli, o której za chwilę opowiem, ale opowiem także o tych wszystkich, którzy są tu także razem z nami współtworząc popołudniówkę: Olga Bobienko, Wiktoria Wichrowska, Kacper Badura, Klaudiusz Sylezak, realizujący program Grzegorz Muranowicz i ja przed mikrofonem. A na początek, jak sąd uzasadnił wyrok, surowy wyrok w sprawie kierowcy, który doprowadził do wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie?
1: Codziennie przemierzam trasę Łazienkowską i myślę, co trzeba mieć w głowie, żeby rozpędzić Arteona, to jest mały czołg, do prędkości ponad 200 km na godzinę.
2: Tu chodzi o to, że akurat ten człowiek wybitnie został postawiony na świeczniku.
3: Ten wyrok oceniam jako satysfakcjonujący.
0: Wyrokiem oraz komentarzami po ogłoszeniu wyroku w sprawie Łukasza Żaka, oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej, Klaudiusz Sylezak będzie się zajmował za kilka chwil, a w drugiej godzinie wakacje bez dzieci, własnych i cudzych.
4: Na tle ogólnego rynku oferta skierowana do dorosłych jest w pewien sposób niszowa, chociaż oczywiście jej udział się zwiększa.
5: Chcą ciszy i spokoju, chcą wypocząć.
0: Już ponad połowa wakacyjnych rezerwacji w tym sezonie to tak zwane wyjazdy tylko dla dorosłych. Kuba Ferlin postanowił sprawdzić, dlaczego i kto wybiera takie usługi. Po 17.30 Olga Bobienko na ten temat porozmawia z socjolożką Katarzyną Krzywicką z Dunek. Czy wakacje bez dzieci to tylko chwilowa moda, a może obraz głębszych społecznych zmian. W trzeciej godzinie: nie dbasz o zęby, no to nie dbasz o całe ciało.
6: Tu musimy też walczyć z mitami, że przecież małe dzieci mają mleczne zęby, które im wypadną, także to nie trzeba leczyć. No absolutnie takich mitów też nie powinniśmy powtarzać i to, żeby myć zęby po każdym posiłku węglowodanowym, jest bardzo dobrym nawykiem.
0: O problemach zdrowotnych mających swój początek w jamie ustnej opowie Kacper Badura, a moim gościem po 18.30 będzie lekarz-stomatolog dr Paweł Barucha, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Spróbujemy ustalić, dlaczego lekarze wciąż nie potrafią przekonać Polaków, że warto dbać o zęby. Bez względu na cenę, być może dostępność lub koszt leczenia stomatologicznego w tym przypadku jest najistotniejszym czynnikiem. popołudnie@nowyswiat.online, a w grupie osób patronujących mogą nas Państwo znaleźć bez trudu. Tam też jesteśmy i czekamy.

0: startujemy, a właściwie wystartowaliśmy do popołudniowego programu, który jest takim spokojnym truchtem przez najbliższe prawie 3 godziny. Jesteśmy do usłyszenia, jesteśmy do zobaczenia. Gdyby ktoś miał jakiekolwiek prośby dotyczące wnętrza studia, to proszę wysyłać. Będę odsyłał fotografie. Czasem państwo tak robią, a ja się nie waham. Od razu zrobię zdjęcie i wyślę. Można nas także oglądać YouTube'owo. To niekoniecznie transmisja, obraz tego, co teraz dzieje się w studiu przy ulicy Ostrej, ale wiele treści, wideo treści można znaleźć na naszym YouTube'owym kanale. Polecam państwu bardzo serdecznie. Już 12 minut po 16, a my w popołudniowym programie porozmawiamy teraz o sprawie, która od miesięcy, właściwie od prawie 2 lat, budziła ogromne emocje. Stała się symbolem walki z drogową patologią. Zapadł dziś wyrok w procesie Łukasza Żaka, oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej. Kierowca spędzi w więzieniu 20 lat, a po 15 będzie mógł się starać o przedterminowe zwolnienie, o ile od wyroku się nie odwoła. Jak sąd uzasadnił swoją decyzję? Z tym pytaniem zwracam się do Klaudiusza Slezaka. Dzień dobry, Klaudiusza, z którym właśnie się łączymy.
1: Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko. No trzeba powiedzieć, że to było jedno z takich uzasadnień, które mam takie wrażenie, Michale, że chyba czasem, a może nawet inaczej, częściej chcielibyśmy słyszeć tak jasno wykładającego sędziego i tak prosto mówiącego, dlaczego takie, a nie inny wyrok. Takie mam wrażenie. Sędzia Mitera, oczywiście tu też dodajmy, to nie jest sędzia, który nie zna mediów. Zna. Był też rzecznikiem Krajowej Rady Sądownictwa. Lubił się z dziennikarzami i mediami. Często występował w różnych programach, chociażby Państwo w Państwie w Polsce, więc no, wie też, jak powiedzieć, żeby to dotarło. I tym razem też tak powiedział. Trzeba mu to przyznać, że powiedział tak, że dotarło. To niewątpliwie. Przypomnijmy też tę sprawę, Michale, bo to czas szybko biegnie. 15 września 2024 roku, czyli no, prawie 2 lata temu.
0: Tak.
1: Łukasz Żak wsiada za kółko swojego samochodu, za kierownicę.
0: Swojego czy wypożyczonego, przypomnij.
1: No tak, tego, którym jeździł, tak. Może tak.
0: Oddanego mu w wypożyczenie, tak, tak.
1: O, tak, tak. Wsiada za kierownicę samochodu. Wiemy, że był po spożyciu alkoholu.
0: Tak.
1: To wiemy na pewno. Bo ten alkohol spożywał w różnych warszawskich klubach. Jak dokładnie wyglądał jego stan trzeźwości, a właściwie nie trzeźwości, biegli mogli ocenić tylko i wyłącznie na podstawie, odtwarzając to, co się działo. Stwierdzili, że na pewno udowodnili 8 kieliszków wódki.
0: To zapisy z kamer w klubie pozwoliły to udowodnić,
1: dokładnie
0: opisać.
1: Dokładnie tak. Chociaż tutaj też dodajmy, że obrona twierdziła, że nie widać tam dokładnie, ile było nalewane i on pił po pół. To taka przyjęta linia obrony. Biegli też musieli ocenić w takim razie jego wagę i tu też było kluczenie, bo przypomnijmy, że Łukasz Żak zaraz po wypadku uciekł do Niemiec. No i też obrona twierdziła, że on wcale nie ważył 103 kg, jak przyjęli biegli, tylko 130 i że pił po pół, więc na pewno miał mniej niż te 1,11 promila, które ocenili biegli. Próbowała obrona oczywiście podważyć opinię biegłych. Sąd jednak uznał, właśnie sędzia Mitera, że opinia biegłych jest wiarygodna i nie potrzeba zamawiania kolejnej. Łukasz Żak był po prostu pijany, wsiadając za kółko. Kwestii narkotyków nie udało się i ona nie występowała w tej sprawie, aczkolwiek to też nie jest tak, że Łukasz Żak nie ma związków z narkotykami, są prowadzone inne sprawy, jeżeli chodzi o niego. 250 kg twardych narkotyków to jeden z tych zarzutów, z którymi też Łukasz Żak się mierzy, wprowadzenie ich do obrotu. Mówiąc krótko, wszystko wskazuje na to, że był dealerem i to nie detalu, ale hurtu po prostu. I że to wszystko, co działo się tego 15 września 2024 roku, to była niezła impreza jego, jego kumpli i jego partnerki też przy okazji, no bo wszyscy się dobrze bawili, wsiedli właśnie za kierownicę, bo samochody były 2, i rozpędzeni, właściwie no, ścigali się tą trasą łazienkowską. Trasą łazienkowską, no to chyba najbardziej znana trasa w Warszawie, oczywiście od wielu, wielu lat, budowana w czasach PRL-u. Tu na tej wysokości mniej więcej właśnie Sejmu, potem ona przez Wisłę przejeżdża. Właściwie długa, prosta, z niewielkimi zakrętami. Mówiąc wprost, jest gdzie się rozpędzić, jak ktoś chce oczywiście. A więc Łukasz Żak docisnął gaz do dechy, wyjął telefon komórkowy, przypominam, w tym stanie na pewno upojenia alkoholowego, a co jeszcze, no to możemy się tylko domyślać, i zaczął wszystko nagrywać. Sędzia Mitera, dzisiaj wydając ten wyrok, jak wspomniałeś, 20 lat, opisywał to tak.
2: Czy pan Łukasz Żak miał mylne wyobrażenie? Nie, nie miał mylnego wyobrażenia o istniejącym stanie rzeczy. Będąc pod wpływem alkoholu, nie używam pojęć kodeksowych, stan nietrzeźwości czy stan po użyciu, ale rozpoczynając zabawę na terenie miasta Warszawy z grupą swoich przyjaciółmi, tam pił, w lokalu ćma pił i później z pełną premedytacją wsiadł. Nie wiem, codziennie przemierzam trasę łazienkowską i myślę, co trzeba mieć w głowie, żeby rozpędzić Arteona, to jest mały czołg, do prędkości ponad 200 km na godzinę. Nie ma szans, naprawdę, to nie ma szans nawet reakcji. To jest tak, jak zawsze mówiłem, że w latach powiedzmy 50-tych, 60-tych nasi kierowcy by też motocyklisty nie zauważyli, bo nie byli przyzwyczajeni. Nikt by nie miał szans z tym Arteonem. Tak jak mówię, przyrównuję go do małego czołgu. Rozpędził pan do tej prędkości mały czołg i z premedytacją pan to zrobił. Nagrywanie tutaj, nie wiem, chciał pan komuś zaimponować? Przecież to groziło katastrofą. To groziło katastrofą i tak się skończyło.
1: Tak się właśnie skończyło, bo ten samochód prowadzony przez Łukasza Żaka uderza z tą wielką prędkością w Forda Focusa, którym jedzie czteroosobowa rodzina. No, właściwie nie było innej możliwości. Nie mieli właściwie żadnych innych szans, żeby ta sprawa się inaczej skończyła. Rafał P. ginie w wyniku z tego zdarzenia. Jego żona Ewelina ma obrażenia. Dzieci też mają obrażenia w tym wypadku. Natomiast Łukasz Żak dość szybko ucieka z miejsca zdarzenia. Jeszcze przyjeżdżają jego koledzy. Ci, którzy byli w drugim samochodzie, próbują mylić tropy. Wprowadzają w błąd policjantów, ratowników medycznych, służby, które przyjeżdżają na miejsce.
0: Nie pomagają rannym, nie pomagają nikomu.
1: Nie pomagają rannym. To też zaraz właśnie przy okazji sędzia Mitera też o tym mówi, że brał to też pod uwagę, wymierzając tę karę i wydając ten wyrok. No a sam Łukasz Żak z pomocą swoich kolegów, którzy też zostali dzisiaj skazani od 2 do 5 lat pozbawienia wolności, dostali, ucieka do Niemiec i tam zostaje zatrzymany, o czym już wspomnieliśmy. Ta jego ucieczka i poszukiwania trwają jakiś czas, dlatego nie udało się ustalić dokładnie, ile miał tego alkoholu we krwi, ale jak mówię, sąd tutaj uwierzył w wyliczenia biegłych. No właśnie, sąd też wziął pod uwagę to, co się dzieje na miejscu zdarzenia i jak się zachowuje sam Łukasz Żak i jego koledzy. Opowiada i tłumaczy, czy uzasadniając wyrok, mówił tak.
2: Wypadek dramatyczny. Nie mówię w sensie prawa karnego katastrofa, ale ktoś sobie odjeżdża, bo co? Obawał punkty karne? Really? Naprawdę? Punkty karne, gdzie ludzie tutaj no, walczą o życie. Nie, to jest po prostu naganne, to jest naganne. Po prostu ja nie wiem, co się dzieje to z tymi ludźmi na drogach. Temu trzeba postawić tamę. To jest po prostu lekceważenie podstawowych zasad, elementarnych. Kolejny, nieudzielenie pomocy, ucieczka, wszystkie. Kara również, ta kara jest jaka? Też spełnia, powiedział, oceniam tu jego motywację, też natężenie złej woli, no po prostu no jeżdżenie na stację benzynową, szykowanie jej później. To wszystko wynika z materiału dowodowego. No nie można się tak zachowywać.
1: Obrona próbowała tłumaczyć, też dodajmy, że wszyscy byli po alkoholu. Łukasz Żak też był po alkoholu. No ale sąd mówi, to absolutnie nie zwalnia z odpowiedzialności z udzielania pomocy. Bo tak to mógłby sobie każdy, kto alkoholu się napił, tłumaczyć, że on jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności. I to też sąd brał pod uwagę. wymierzając tę karę. No i jeszcze jedna rzecz, która przyczyniła się do tak wysokiej kary, czyli wszystko, co jest w kartotece Łukasza Żaka. Wielokrotne łamanie zakazów prowadzenia pojazdów. Miał ich na koncie kilka Łukasz Żak. Nic sobie z nich nie robił. Wątek narkotykowy, o którym wspomnieliśmy, i cała jego przeszłość też się na to złożyły.
2: Panie Żak, dlaczego ta kara? Nie chcę już, żeby były Julie, Jakuby, Pauliny, Anie, Kasie na drodze. I uważam, że tylko ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan. Karta karna, powiem szczerze tak, mógłbym sobie też poćwiczyć część ogólną, przepraszam, część szczególną kodeksu karnego. Wszystko tam jest. Praktycznie tam jest wszystko. Nie ma tutaj jakiegoś... Oczywiście to, co jest u pana w głowie, nikt do tego nie dojdzie, jaki był pana zamiar. Zgadzam się z obrońcą. Natomiast ja bazowałem tylko na faktach i na tym, co miałem tutaj w tych aktach. Kara w mojej ocenie uwzględniła pana motywację, pobudki, natężenie złej woli, stopień winy, społeczną szkodliwość tych czynów. I to jest po prostu wypadkowa. Tak mi wyszło. Nie jest to zapotrzebowanie społeczne. Po prostu tak czuję. Być może się mylę.
1: To oczywiście rozstrzygnie najprawdopodobniej sąd wyższej instancji.
0: Chociaż rzadko słyszy się takie emocje w ustnym uzasadnieniu wyroku, trzeba przyznać. Rzadko słyszy się takie pytanie z ust sędziego. Być może się mylę.
1: Rzadko, to prawda. Dodajmy, że to jest najwyższa kara wymierzona, najwyższa możliwa i najwyższa w historii.
0: Też.
1: Po raz pierwszy. Jeszcze nikt za wypadek, spowodowanie śmierci takiej kary jednak nie wymierzył. No i jeszcze jeden element, Michale, który wpłynął. Czyli mamy ten alkohol, umyślnie wiedział, co robi, wiedział, co czyni, jak zachowywał się po wypadku, nieudzielenie pomocy, ucieczka. No i jeszcze jeden element w tym wszystkim. Jak Łukasz Żak zachowywał się na sali sądowej w trakcie tych kilkunastu miesięcy procesu.
2: Panie Żak, powiem tak, może na wyrok nie, ale na tą karę pracował pan sobie tutaj latami. To jest wypadkowa pana całej działalności. Naprawdę, Urząd Prokuratorski mówił, że nie widzi przesłanek. Ja tak obserwowałem pana podczas tego procesu. Też nie widziałem. Powiem panu, wszystko pana interesowało, łącznie w tych koszulki Vuittony, Balenciagi, ale nawet nie to, co pan robił. Uważam, że zero refleksji. Zawsze na studiach, na aplikacji uczono, że należy szukać jakiegoś pierwiastka czy coś. Nie wiem, może mnie poprawi wyższa instancja. Nie znalazłem, proszę mi wierzyć, nie znalazłem. Uważam, że będzie to dla pana jakaś taka refleksja. Wierzę w polski system penitencjarny. Wierzę, że tam pana nauczą, ale mało tego, przykro mi jest to mówić. Pana również powinni tam nauczyć zwykłej kinderstuby. Testował pan moją cierpliwość wiele razy. Myślę, że wydałem tutaj orzeczenie sprawiedliwe i jeszcze raz podkreślę, to nie jest wina mediów.
1: No bo faktycznie Łukasz Żak co prawda przeprosił, dodajmy, na jednej z rozpraw rodzinę zabitego, no bo to chyba tak należy nazwać na drodze, ale te przeprosiny wyglądały raczej na wymuszone przez obronę niż na faktyczną skruchę Łukasza Żaka, której nie było widać, żeby on w trakcie tych procesu, w trakcie tych rozpraw wykazywał. Prokuratura, no, sami mówią, że z zadowoleniem ten wyrok przyjmują, choć z wypowiedzi prokurator już po ogłoszeniu wyroku, ja wyczułem, że ona chyba nawet się nie spodziewała, że sąd aż tak wyda surową karę. No więc tak mówiła pani prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka.
3: Ten wyrok oceniam jako satysfakcjonujący. Obrończyni Łukasza Żaka w ostatnich słowach mowy końcowej prosiła sąd o to, żeby sąd wydał wyrok sprawiedliwy i taki wyrok dzisiaj w tej sprawie zapadł. W całości zgodny z wnioskami złożonymi przez prokuraturę. Tak jak mówiłam w mowie końcowej, tak słusznie też sąd zauważył, słusznie doszedł do wniosku, że w tej sprawie wobec Łukasza Żaka nie było żadnych okoliczności łagodzących. Nie było żadnej okoliczności przemawiającej w jakikolwiek sposób usprawiedliwiającą na jego zachowanie. Tamtej nocy, tamtego dnia Łukasz Żak podjął szereg decyzji i podjął je świadomie. I wydaje się, że to były najgorsze z możliwych dostępnych decyzji wtedy. Ja też, proszę Państwa, przeprowadzając czynności zarówno z oskarżonym Żakiem, jak i z pozostałymi oskarżonymi w toku postępowania przygotowawczego, chcę powiedzieć, że tam nie było żadnej skruchy ze strony żadnego z oskarżonych. Nie było tam żadnej refleksji nad swoim zachowaniem i nad jego konsekwencjami.
1: Możemy już zakładać, że będzie odwołanie się do wyższej instancji, czyli apelacja, mówiąc w skrócie. Izabela Ławińska, czyli pełnomocniczka Łukasza Żaka, to już zapowiedziała. Oczywiście musi dostać pisemne uzasadnienie i wtedy ta czynność będzie sporządzona. Natomiast, jak mówię, ta linia obrony no właśnie skupiała się na tym, że to nie do końca tyle było tego alkoholu i tak dalej, i tak dalej. Teraz, i zresztą w trakcie procesu też się to pojawiało, pani mecenas przekonywała, że ten wyrok jest tak surowy, bo dokonał się medialny lincz na Łukaszu Żaku. I że przecież jest bardzo dużo ludzi, którzy popełniają różne przestępstwa, wykroczenia, i że oni nie dostają tak surowych kar. A Łukasz Żak dostał tę surową karę tylko dlatego, że tym procesem interesują się media.
4: Ja swoje zdanie też na temat mojego klienta mam, ale no nie będę się tutaj publicznie tym zdaniem dzielić. Delikatnie różni się od większości.
5: Jedno, powiedziała pani na poprzednich mowach końcowych, że no stał się człowiekiem powszechnie znienawidzonym. Proszę mi podać kilka argumentów, dlaczego ludzie mieliby żywić inne emocje za to, co zrobił i jak się zachowywał.
4: Proszę Państwa, tu chodzi o to, że akurat ten człowiek wybitnie został postawiony na świeczniku. Zapewne Państwo też znacie przypadki innych przestępstw, gdzie znacznie gorsze czyny zostały popełnione i ja nie widziałam, żeby aż takie komentarze, takie sugestie co do wyroku się pojawiały. I dlatego uważam, że mój klient został tutaj no, wytypowany. Z jakich względów?
1: Prawdopodobnie to będzie także argument pełnomocników przed sądem wyższej instancji. Tam pewnie będą chcieli złagodzenia kary, no jak nie, oczywiście, może jakiegoś zupełnie. Chociaż trudno to uwierzyć w jakiekolwiek uniewinnienie, więc pewnie jakiegoś złagodzenia tej wymierzonej przez sąd dzisiaj kary. No to ten wyrok sądu apelacyjnego to jeszcze pewnie kilka, a jak nie kilkanaście miesięcy, bo tyle to pewnie potrwa ten czas. Łukasz Żak spędzi w więzieniu, oczywiście oczekując tam rozstrzygnięcia sądu wyższej instancji.
0: Tak, jak gdyby mieli Państwo dostęp do zapisu wideo z ogłoszenia tego wyroku, to proszę zwrócić uwagę na minę pani mecenas w momencie, gdy usłyszała wymiar kary, która dosięgnie. No, czekamy na oczywiście sąd wyższej instancji jej klienta. Ale wracając jeszcze do tego wszystkiego, o czym tutaj rozmawiamy, są pytania wśród naszych patronów, słuchaczy, są tacy, którzy zastanawiają się, a jaki to ma związek z polityką, o której Klaudiusz Slezak tak często przecież opowiada właśnie o tej porze. Właściwie głównie na ten temat mówisz zawsze tuż po 16.
1: Żadnego.
0: W przypadku
1: wyroku. Dzisiaj. Wyrok nie ma żadnego związku z polityką.
0: No ale to jaki dzisiaj, ten wyrok będzie, albo jak jest, to będzie wyglądało w przyszłości, bo wciąż czekamy, były różne pomysły przecież wśród polityków, trwała taka dyskusja, czy warto w kodeksie umieścić tą definicję zabójstwa drogowego.
1: To tak, można to tak powiązać, ale po prostu uznaliśmy, że dzisiaj jest to z Olgą Bobienko, która dzisiaj program wydaje, najważniejsze informacje od niej po prostu zaczniemy.
0: Klaudiusz Slezak, bardzo dziękujemy za to, że byłeś z nami dziś i oczywiście zapraszamy do obecności w kolejnych dniach. Jutro piątek. Proszę pamiętać, że piątek to dla Klaudiusza poranny wyjątek. Trochę później pojawia się w programie, tuż po 9:30, a w popołudniówce jak nic się nie zmieni, to tak jak dziś, bez zmian, zgodnie z rozkładem jazdy, po 16:00. Tymczasem,
1: to prawda.
0: Tymczasem spokojnego i bezpiecznego popołudnia życzę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Lambrini Girls, 16:31, a to jest ten moment, w którym powinienem skupić się na prognozie pogody.

0: Pogoda.
1: Po wczorajszych burzach sytuacja synoptyczna nad Polską zaczyna się stabilizować. Polarne powietrze zalegające nad północną, środkową i wschodnią Europą zdążyło się ogrzać, dzięki czemu zmniejszył się tak zwany kontrast termiczny między tym powietrzem a tym gorącym zwrotnikowym, które wisi nad południową częścią kontynentu. W Polsce pozostajemy pod wpływem wyżu. Na przeważającym obszarze kraju mamy niebo bezchmurne lub zachmurzenie małe albo umiarkowane. Jedynie na Pogórzu oraz w centrum pojawiły się pojedyncze chmury, chmury kłębiaste, które mogą przynieść przelotne opady. Najchłodniej w Kołobrzegu 20 stopni, a najcieplej w Rzeszowie ponad 29. Na zachodzie i południu nocą pojawią się przelotne opady deszczu, na południu także burze i tam spadnie do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Nad ranem na północy i północnym wschodzie synoptycy zapowiadają mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. I dodam jeszcze, że w nocy na termometrach od 15 do 19 stopni, no tak mniej więcej, ale uwaga, nad morzem i w Karpatach będzie chłodniej. Od 13 do 14. Wiatr słaby, silniej powieje nad morzem, a za godzinę opowiem Państwu o tym, co eksperci od pogody zapowiadają w Polsce jutro i pojutrze.

Alice in Chains za 21 minut 17, a w popołudniowym programie co niemiara komentarzy, a właściwie w naszej skrzynce na listy oraz w grupie osób patronujących, odchodząc nieco już od komentarzy dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego w naszym kraju, a myślę, że nie muszę Państwu tłumaczyć, w jakim nastroju są nasi słuchacze, którzy przed momentem odbierali, słuchali słów Klaudiusza Slezaka oraz sędziego, który wydał dziś wyrok w sprawie głośnego wypadku na trasie Łazienkowskiej. Piszą Państwo także o różnych zmianach, planach i o tym, co mogłoby się zmienić w przyszłości. To oczywiście w kontekście politycznym dotyczącym tego wyroku. Pojawiają się oczywiście pytania, co z politykami oskarżanymi lub też łapanymi na gorącym uczynku podczas różnego rodzaju zachowań nie będących w zgodzie z przepisami. Najłagodniej rzecz ujmując, no właśnie to jest ten polityczny wątek, który pewnie jeszcze wróci. Natomiast pan Hubert z propozycją się zwrócił i to jest bardzo ciekawa propozycja. Otóż zaproponował, abym na antenie zwiększył poziom letniego klimatu w tematach i on proponuje ankietę. To znaczy ankiety nie przeprowadzimy, chyba że państwo zechcą po prostu odpowiedzieć na pytanie, czy jacuzzi z dziurką, która została zaklejona, będzie działało poprawnie. Zastanawia się nasz słuchacz, prezentując na zdjęciu fragment wyżej wymienionego jacuzzi. Chodzi o to, że łatka została naklejona według zaleceń producenta kleju, ale czy wytrzyma? Proszę napełnić wodą i przysłać nam film, panie Hubercie, z tego napełnienia. Poza tym, czy jacuzzi ma już jakąś matkę chrzestną, czy ma imię? Wszystko, co związane z wodą, tak mi się wydaje, powinno mieć jakieś imię. Proszę się tylko nie rozpędzać podczas ceremonii chrztu z dużą butelką pełną napoju z bąbelkami. A poza tym 224, 280, 280, co państwo na to? Let Me Go to tytuł tej piosenki.

0: Baby Rose to jedno z nowych nagrań na naszej antenie. Bardzo się cieszymy, gdy możemy Państwa zaskakiwać po raz pierwszy, prezentować coś, czego jeszcze u nas nie było. A może było, tylko w zupełnie innych godzinach. Pan Kamil zastanawia się, jak to jest z tym, że to pan Hubert bardzo często jest inicjatorem różnych nowych tematów na antenie. Dzisiaj przypomnę, pan Hubert wysłał zdjęcie załatanego basenu ogrodowego, czy też czegoś w rodzaju składanego jacuzzi. Pyta, czy to będzie działać, czy mogliby podpowiedzieć słuchacze. Bo są i tacy, którzy odpowiadając na to pytanie mówią, to dlaczego teraz słuchacz pyta? Mógł zapytać wcześniej. Mam sprawdzoną metodę na zaklejanie takich otworów w materiałach z tworzywa sztucznego. Natomiast pan Kamil pyta, a jak to możliwe, że to pan Hubert tak często do nas pisze? Panie Kamilu, muszę przyznać, że nie tylko pan Hubert, otóż mamy wielu stałych słuchaczy, korespondentów z różnych stron świata, ale rzeczywiście przyznaję, pan Hubert jest jednym z nich i te pytania, które pojawiają się w listach do redakcji, to nie zawsze są takie proste kwestie i nie zawsze ze wszystkimi biegnę do mikrofonu i na antenie cytuję. Czasem są to rzeczy, które załatwiamy między nami, słuchaczami, bo nie nadają się z różnych powodów do roztrząsania wśród innych słuchaczy. Także, panie Kamilu, spokojnie panujemy, a przynajmniej próbujemy panować nad wszystkim. Także nad poziomem obecności pana Huberta na antenie. Popołudnie małpanowyświat.online. Czy ktoś mógłby podpowiedzieć, czy taka łatka wytrzyma, bo pan Hubert musi wytrzymać, aby nie przesadzić, a woda wciąż nie nalana.
1: Brothers got this complex occupation.
2: Brothers got this complex occupation. You may not use two ways.

Erika Badu. Za 10 minut godzina 17, wracając jeszcze do jacuzzi, bo temat naprawdę się Państwu spodobał i rozpalił wyobraźnię. Otóż są tacy, którzy twierdzą, że w takiej sytuacji urządzenia nie należy naprawiać, tym bardziej gdy się nie wie jak to zrobić, tylko po prostu po polsku sprzedać, udając, że działa, a jak klient wróci, że jest dziurka, to powiedzieć mu, że to na pewno dziurka, którą zrobił ten nowy nabywca. Świetna rada. Mają Państwo więcej tego typu? Jest jeszcze jedna. Najlepiej łatki przyklejać od środka, od wewnątrz, tak żeby woda doszczelniała łatkę. Znakomity pomysł, tym bardziej, że przysłany przez naszego słuchacza, który jest rowerzystą. Ciekawe, czy w dętkach do roweru to działa. Jak przykleić łatkę od wewnątrz dętki? Niezwykle istotna kwestia. Aha, i są tacy, którzy się zastanawiają, jak to możliwe, że basen wciąż bezimienny, nieochrzczony, nie było ceremonii. No to dlatego właśnie ta dziurka. Tak, to byłoby zupełnie inaczej. No i to jest odpowiedź, właściwie wszystkie odpowiedzi, jakie panie Hubercie zdołałem zgromadzić. Niech pan zalewa ten basen, tylko niech pan nakręci film i przyśle do nas. Zobaczymy, jak będzie.

0: Wyzwalasz potencjał drzemie wśród osób słuchających popołudniowy program z tą dętką i z łataniem jej od środka to sprawa bardzo prosta. Odkręcamy wentylek, a potem bardzo delikatnie wywracamy dętkę na lewą stronę, pisze Ziemowit. Gdyby mógł pan jakąś instrukcję załączyć taką w obrazkach, ja jestem niezły w obrazki, więc bardzo proszę, chyba zrozumiem, albo filmową, będę zobowiązany. Za 5 minut godzina 17, a w drugiej godzinie popołudniowego programu wybierzemy się na wakacje bez dzieci.
1: Na tle ogólnego rynku oferta skierowana do dorosłych jest w pewien sposób niszowa, chociaż oczywiście jej udział się zwiększa.
2: Chcą ciszy i spokoju, chcą wypocząć.
0: Nie wiem, czy Państwo wiedzieli, ale ponad połowa wakacyjnych rezerwacji w tym sezonie to wyjazdy tylko dla dorosłych. Zastanowiło to naszego redakcyjnego kolegę Kubę i postanowił sprawdzić, dlaczego tak jest. Kuba Ferlin i jego relacja już za kilkanaście minut. Za chwilę serwis informacyjny w popołudniowym programie.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, dzień dobry, zapraszam na serwis. 8 lat po zawaleniu się mostu w Genui jest wyrok skazujący. W wyniku katastrofy budowlanej zginęły 43 osoby. Dziś sąd w Genui orzekł, że winę za tę tragedię ponosi m.in. były prezes spółki Autostrada per Italia, Giovanni Castellucci. Przedstawicielka rodzin ofiar katastrofy, Elie Posetti, tak mówiła tuż po ogłoszeniu wyroku. 12 lat to dla niego właściwa kara. Trudno powiedzieć, że jesteśmy szczęśliwi, ale usatysfakcjonowania to co innego. Prokuratura żądała dla Castellucciego ponad 18 lat więzienia. Jego adwokat Giovanni Paolo Accini zapowiada odwołanie. Nawet kara 12 minut więzienia byłaby niesprawiedliwością. Karanie za niewinność to zaprzeczanie sprawiedliwości. Były szef Autostrady per Italia już odsiaduje wyrok 6 lat więzienia w innej sprawie za tragedię w Monteforte Irpino w Kampanii. Tam w 2013 roku doszło do katastrofy autokaru wiozącego pielgrzymów. Zginęło 40 osób, gdy w pojeździe doszło do awarii hamulców. Stojące przy drodze bariery nie spełniły swojej roli. Autobus runął z mostu. Teraz w serwisie głos ekologów w sprawie rządowego projektu nowelizacji ustawy o lasach. Ponad 60 organizacji skierowało apel do posłów, aby odrzucili ten dokument.
3: Wielokrotnie zwracaliśmy ministerstwu uwagę, my i inne organizacje pozarządowe, że te kolejne wersje ustawy o planach urządzenia lasów nie realizują wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli nie dają społeczeństwu wystarczającego dostępu do wymiaru sprawiedliwości w kwestii ochrony naszych lasów.
2: Tłumaczy Krzysztof Cibor z Greenpeace Polska. Jak przypomina, wyrok TSUE nakazywał Polsce zapewnienie obywatelom i organizacjom możliwości sądowego zaskarżania planów urządzenia lasu. Rząd zobowiązał się, że zastosuje się do tego orzeczenia, ale skierowany do Sejmu projekt, zdaniem ekologów, tego nie zapewnia.
3: Protestujemy i oczekujemy, że ta ustawa zostanie wyrzucona do kosza i rząd przygotuje nowy projekt, który w rzeczywistości będzie realizował wyroki sądów i dawał społeczną kontrolę nad tym państwem w państwie, którym chciałyby być lasy państwowe.
2: W lutym Komisja Europejska wezwała polski rząd do wykonania wyroku TSUE. Rosyjscy miliarderzy uciekają z kapitałem za granicę. Jak podaje Bloomberg, kilku najbogatszych Rosjan, wśród których znajdują się biznesmeni blisko związani z Władimirem Putinem, wywiozło w ciągu ostatniego roku za granicę miliardy dolarów. Według agencji rosyjskie elity obawiają się konfiskat z powodu trudnej sytuacji gospodarczej kraju. Miliarderzy z Rosji inwestują zwłaszcza w krajach Zatoki Perskiej. Coraz częściej także w kryptowaluty, złoto, zagraniczne nieruchomości.

0: nieruchomości oraz prywatne fundusze inwestycyjne. Przez dziesięciolecia rosyjscy miliarderzy byli mile widziani na Zachodzie, gdzie zawierali duże transakcje biznesowe, kupowali nieruchomości i organizowali luksusowe imprezy. Po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 międzynarodowe sankcje zmusiły wielu z nich do przeniesienia aktywów z powrotem do Rosji i ponownej rejestracji tam swoich firm. Jednocześnie znaczna część ich majątku za granicą została zamrożona, podaje Bloomberg. Dotąd jednak oligarchowie nie dostrzegali ryzyka utraty majątku także w samej Rosji. To był serwis Radia Nowy Świat.
1: Pomyślałem, że to jest dobry moment, żeby przypomnieć o trwającej wciąż zbiórce na naszą przeprowadzkę i w ogóle o tym, że jesteśmy radiem w systemie
2: crowdfundingowym.
1: Nie. Pomyślałem, że to jest dobry moment. 3,5 minuty po 17. 354 i prawie 500 zł na zbiórce dotyczącej zmiany miejsca zamieszkania naszego radia. Bardzo się cieszymy, że jest dobrze, a wiem, że może być jeszcze lepiej. Przy okazji przypominamy, Radio Nowy Świat to radio utrzymujące się ze zbiórek, a zbiórki na Patronite albo wysyłając bezpośrednio na konto, którego numer oczywiście znajdą Państwo na stronie nowyświat.online. I nie jest tak, że jest mi wszystko jedno, skąd pochodzą pieniądze, z których się utrzymujemy, bo te, które akurat posiadają panowie i panie oligarchowie, podejrzewam, że z różnych źródeł.
2: Tak.
1: Ja wiem, ale przypominam, tak na wszelki wypadek. Tomasz Ławnicki, za godzinę kolejny serwis.
2: Tak jest.
1: A teraz zaczynamy część drugą programu.
3: Nowy Świat po południu.
1: Po południe @nowyświat.online, 224, 280, 280, grupa osób patronujących, a do 19 Olga Bubienko czuwa nad wszystkim, Wiktoria Wichrowska czuwa przy telefonie, Kasper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Ferlin i Michał Porycki. Jesteśmy z Państwem, Grzegorz Muranowicz jeszcze co najmniej przez godzinę. Właściwie nieustające pasmo sukcesów nam towarzyszy, muszę przyznać, bo dostałem teraz potwierdzenie. Przenośne nadmuchiwane jacuzzi pana Huberta załatane, nadmuchane, mam zdjęcie, podzieliłem się zresztą tą fotografią w grupie osób patronujących. Czekamy na zanurzenie i pierwszego nurka oblatywacza, a właściwie opływacza. To też podobno zostanie sfotografowane i dosłane. Wiem, że Państwo też słuchają nas podczas aktywności fizycznych. Proszę pamiętać, że dzisiaj jest bardzo ciepło w wielu miejscach. Proszę się nawadniać. A korzystając z okazji, że jest początek drugiej godziny, wracamy do naszej tradycji, czyli piosenki ćwierćwieczki, piosenki sprzed 25 lat.
3: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: Słuchaliśmy wtedy, możemy posłuchać i dziś. To Usher, You Get It Bad.

0: Jak zawsze wracające wspomnienia, witamy gromkimi brawami i łezką, która wokół się kręci. Wyjaśniło się też, jak nazwać kogoś, kto testuje przenośny basen ogrodowy albo jacuzzi, jak w przypadku naszego słuchacza po naprawie. To żaden nurek testowy, co najwyżej nurek oblatywacz, no ale to też nie pasuje, więc zaproponował nurek obciekacz. Mam nadzieję, że nie będzie przeciekać. 10 minut po godzinie 17, a już za chwilę temat bardzo wakacyjny. Wakacje bez dzieci, wakacje tylko dla dorosłych.
1: Na tle ogólnego rynku oferta skierowana do dorosłych jest w pewien sposób niszowa, chociaż oczywiście jej udział się zwiększa.
2: Chcą ciszy i spokoju, chcą wypocząć.
0: Kto chce ciszy i spokoju i dlaczego wypoczynek bez dzieci podczas wakacji jest tak istotny? Kuba Ferlin sprawdzi, jak to wygląda w praktyce i zajrzy do pewnego badania, z którego wynika, że połowa wakacyjnych rezerwacji w tym sezonie to wyjazdy tylko dla dorosłych. A po 17.30 porozmawiamy z socjolożką Katarzyną Krzywicką z Dunek. Czy wakacje bez dzieci to tylko moda? Coś, co jest dziś, a za rok wszyscy o tym zapomnimy, a może coś, co powinno nam dać do myślenia, bo to zapowiedź głębszych społecznych zmian. 224, 280, 280 słuchacze w kontakcie, słuchacze w telefonie, słuchacze pozostający bardzo blisko Radia Nowy Świat. Także piszący popołudnie@nowyswiat.online za wszystkie załączniki, jak zawsze serdecznie dziękuję. I proszę pamiętać, że uzupełniają Państwo prognozę pogody, a ta już za 20, niecałe 20 minut. Proszę się pospieszyć.

0: sobie przypomnieć, kiedy pierwszy raz usłyszeli Państwo o wakacjach bez dzieci albo o miejscach wakacyjnego wypoczynku, do których dzieci nie mają wstępu. Ale mam wrażenie, że jeszcze kilka lat temu to była tylko ciekawostka. Temat oczywiście do gorących dyskusji, a dziś okazuje się, że dziś to jeden z wyraźniejszych trendów na rynku turystycznym. Coraz więcej osób wybiera wakacje w hotelach przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych, szukając przede wszystkim ciszy, spokoju i wypoczynku bez zgiełku kojarzącego się z dziećmi. Dla jednych to gwarancja komfortu i świętego spokoju, dla innych kontrowersyjny sposób dzielenia gości i wykluczania tych, którzy chcą wypoczywać z dziećmi. Skąd bierze się rosnąca popularność takich miejsc i co ona mówi o tym, jak dziś chcemy wypoczywać? Tym tematem zajmie się Kuba Ferlin.
1: A co gdyby takie wakacyjne dźwięki zamienić na takie? To pytanie zadaje sobie coraz więcej Polaków. Ponad połowa wakacyjnych rezerwacji w tegorocznym sezonie letnim to wyjazdy bez dzieci do hoteli, do których wstęp mają jedynie osoby dorosłe. Jak układa się popyt na tego typu wakacje i z czego wynika popularność wypoczynku w gronie pełnoletnich?
2: Na tle ogólnego rynku oferta skierowana do dorosłych jest w pewien sposób niszowa, chociaż oczywiście jej udział się zwiększa.
1: Mówi Eugeniusz Triasun z portalu Travelist.
2: Generalnie w Polsce zaczęło się mówić o hotelach dla osób właśnie dorosłych od kilkunastu lat właściwie. Teraz w Polsce, z tego co różne źródła podają, funkcjonuje chyba od właśnie około 30 do 40 paru takich obiektów, gdzie faktycznie jest oferta kierowana tylko dla klienta dorosłego albo właśnie dla par, czy to dla rodzin. No i ta segmentacja właśnie, ona się pogłębia i też w ten sposób te obiekty próbują o tego klienta konkurować.
1: Ucieczka od codziennego pośpiechu i hałasu, który towarzyszy milionom mieszkańców miast i miasteczek, a może lek na zmęczenie domową codziennością. Co oferują nam hotele z sektora adults only?
2: Rośnie potrzeba, żeby zaznać takiego relaksu, spokoju, wyciszenia. W związku z tym ta oferta dedykowana właśnie głównie osobom dorosłym zyskuje na znaczeniu. Towarzyszy tym hotelom rozbudowywanie też takiej części właśnie wellness, całego tego segmentu właśnie komfortowego wypoczynku, różnych zabiegów, jeżeli chodzi o takie powiedzmy wyjazdy bardziej regeneracyjne. Bo z tej oferty nie korzystają wyłącznie osoby bezdzietne, ale też właśnie rodzice, którzy chcieliby właśnie spędzić czas ze sobą, właśnie o swoją relację zadbać, a dzieci na przykład zostawić z dziadkami.
1: Duże miasta sprzyjają przebodźcowaniu. Są głośne, intensywne i wzbudzają w nas potrzebę odcięcia się od zgiełkliwej rzeczywistości. Zmieniają też jednak funkcjonowanie rodzin z dziećmi. O różnicach pomiędzy klientami z miast i gmin pozamiejskich opowiada Marcel Kędziora, pracownik jednego z podpoznańskich biur podróży.
3: Myślę, że może być to faktycznie podział mniej więcej pół na pół. Tak samo jak często słyszę, że mają być atrakcje dla dzieci w hotelu, do którego mamy wysłać klientów, tak samo często słyszę, że klienci chcą ciszy i spokoju, chcą wypocząć, żeby to był na przykład hotel tylko dla dorosłych właśnie, żeby nie musieć słyszeć tego zgiełku, który no, dosyć często towarzyszy basenom z akwaparkami. Z własnego doświadczenia muszę przyznać, że naprawdę dużo widzę rodzin. Może to też wynika z konkretnego miejsca, gdzie pracuję, może bardziej w takich miejskich biurach podróży, w dużych miastach rodziny decydują się właśnie na zostawienie dzieci, a w mniejszych miejscowościach jest na odwrót.
1: A jak sprawa wygląda wśród naszych redaktorów? Zdania są jak zwykle podzielone.
4: Nigdy w takim hotelu nie byłem, nigdy nie byłem także na wakacjach, gdzie byłbym otaczany wyłącznie przez dorosłych. I szczerze mówiąc, nie mam pewności, czy bym to rozważył, bo mi dzieci jakoś szczególnie nie przeszkadzają. Dziecko i życie dziecięce rządzi się swoimi prawami. No i każdy z nas taki kiedyś był i też miał takie potrzeby, więc jakoś dla mnie to niekoniecznie.
5: Tak, korzystałam i to było cudowne. Brak krzyczenia, chodzenia rodziców za dzieciakami i tego całego szumu z wychowywaniem dzieci związanego na wakacjach, było cudownie.
6: Nigdy nie korzystałam z opcji hoteli tylko dla osób dorosłych. W momencie, kiedy chciałabym odpocząć i faktycznie zresetować się, to chyba po prostu wybrałabym miejsce, które jest oddalone od ludzi, nie tylko tych najmłodszych.
7: Chyba nie byłem w takim hotelu, nie patrzyłem nigdy na ten aspekt. Nie mam jakiegoś szczególnego problemu z dziećmi hałasującymi, no chyba, że byłby to jakiś wielki obóz setek dzieci.
1: A tu w Radiu Nowy Świat nie jesteśmy tylko dla dorosłych. Mamy coś dla każdego. Jakub Ferlin, Radio Nowy Świat.
0: gdyż wspierają nas patronki, patroni i patroniątka, a słuchają słuchaczki, słuchacze i słuchaczątka. To już kiedyś ustaliliśmy. 224, 280, 280. Czy będąc rodzicem, nie zabierając dzieci na wakacje, jesteśmy rodzicem trochę mniej super? Nie pytam dzieci, pytam innych rodziców. Chociaż jeśli dzieci zatelefonują, u nas, jak już wspomniał kolega Kuba, nie ma żadnych podziałów. To jest radio dla wszystkich. Popołudnie małpanowyświat.online. Czekam także na komentarze w grupie osób patronujących. Wrócimy do tego tematu, porozmawiamy o tym, czy moda, no właśnie, czy to, co dzieje się na rynku turystycznym, jest tylko modą, a może jest to zapowiedź jakichś głębszych zmian dotyczących tego, jak lubimy wypoczywać. Socjolożka Katarzyna Krzywicka-Zdunek będzie z nami po 17.30 w rozmowie z Olgą Bobienko. Zapraszam Państwa do pisania, mówienia, do słuchania. Do słuchania zapraszam chyba najbardziej George Michael.

0: co jeżeli pomienilibyśmy słowo dzieci na osoby czarnoskóre, wyznawcy odpowiedniej religii, osoby samotne? Wydaje mi się, że idziemy tutaj wprost w kierunku dyskryminacji dzieci. Jeżeli ktoś chciałby na przykład spędzić wakacje tylko w gronie osób na przykład z dziećmi, a nie bezdzietnych, czy również tak swobodnie dyskutowalibyśmy o temacie braku dzieci, a więc rodzaju według mnie mimo wszystko ich dyskryminacji.
1: W podobnym nastroju pisze jeszcze pan Wojciech, pozdrawiając nas z Francji. Czy są hotele bez kobiet, bez mężczyzn, bez starszych, bez ludzi niekoniecznie inteligentnych? No, to pytanie to chyba... Z tym pytaniem bym się wstrzymał, panie Wojciechu. Pewnie znaleźliby się tacy, którzy by chętnie zapytali o takie miejsca. Natomiast, czy są hotele bez biednych? Pisze jeszcze w liście. Bez czarnych, białych, brązowych. Na pewno byłoby to, i tu cudzysłów, cudowne doświadczenie. Ręce opadają. Kończy wiadomość wysłaną na nasz adres pan Wojciech. Popołudnie małpanowyświat.online i telefon 224 280 280. Wakacje bez dzieci. Dlaczego?
2: To się bierze z tego powodu, że te dzieci są niewychowane, po prostu. One się zachowują okropnie, niczego nie szanują ani nikogo. I mam wrażenie, że kiedyś te dzieci były lepiej ułożone i przebywanie z nimi nie było takie uciążliwe. Ja do tej pory myślałam, że dzieci uwielbiam, że dzieci mi nie przeszkadzają, ale obecne dzieci są straszne. No być może nie wszystkie, może tutaj generalizuję, ale parę razy miałam przykład, że przebywanie w towarzystwie dziecka, którego rodzice nie potrafią opanować, jest sprawą nieciekawą.
1: To ja jeszcze na moment wracam do skrzynki na listy, bo sporo wiadomości od państwa. Krzyki i hałasy spowodowane dziećmi. To oznaka życia. Nie przeszkadzają mi takie odgłosy, pisze słuchacz. Ciąg dalszy nastąpi. Prognoza pogody nastąpi już niebawem. Mam prognozę na kolejne dni. Coraz więcej informacji dotyczących tego, jaki będzie piątek, jaka będzie sobota i jaka będzie niedziela spływa do nas. 26,5 minuty po 17.00.

0: Pogoda.
1: Dziś na północnym wschodzie Polski pogodniej bez opadów, na pozostałej części, w pozostałej właściwie powinienem powiedzieć, części kraju przelotny deszcz oraz burze, i to niestety są także burze z gradem. Najwięcej niebezpiecznych zjawisk synoptycy zapowiadali w południowo-wschodniej połowie Polski, szczególnie w górach, choć możliwe są także pojedyncze burze od Lubelszczyzny aż po nizinę szczecińską. Burzą towarzyszyć będą intensywne opady deszczu do 15, 25, a nawet 35 litrów wody na metr kwadratowy. Najwięcej deszczu będzie w górach. Porywy wiatru do 60 km na godzinę. No i ten drobny grad, o którym już wspominałem, gdzie w tej chwili jest najchłodniej, w Kołobrzegu 20 stopni, nad morzem temperatura od 20 do 22. A gdzie najcieplej? Południe, południowy wschód, Kozienice, Przemyśl, prawie 30 stopni Celsjusza. Przed nami kilka dni z prawdziwie letnią pogodą. Jutro będzie jeszcze cieplej. W centrum i na południu termometry mogą pokazać nawet 30-31 stopni, a później synoptycy zapowiadają stopniowe ochłodzenie. W sobotę 22-28 stopni, w niedzielę 20-27, przy czym najcieplej będzie na południu kraju. A za godzinę opowiem Państwu jeszcze o prognozach na kolejny tydzień, bo szykują się niespodzianki i mam już kilka wiadomości z bardzo dobrze poinformowanego źródła. Pani Aleksandra pisze: to nie dzieci są straszne, tylko ich rodzice. Mnie najbardziej denerwuje nie fakt, że dziecko wrzeszczy, tylko reakcja lub jej brak. Chodzi oczywiście o reakcję opiekunów. To od dorosłych wymagałabym jednak więcej. Pan Rafał pisze podobnie, bo kto te dzieci wychowuje? Wszyscy nauczyli się narzekać. Nikt nie patrzy na to, że to my dorośli wykształciliśmy takie zachowania u dzieci. Chociaż ja nie przypominam sobie, panie Rafale, żebym wykształcał takie zachowania u jakiegokolwiek dziecka. Ale wiem, co pan ma na myśli, a przynajmniej tak mi się wydaje. Być może nie chodzi o dzieci, być może chodzi o źródło hałasu. Dwunożne, czworonożne, co za różnica? Po prostu chcemy spędzać wakacje w ciszy i spokoju. Vero pisze: właśnie wróciłam z plaży. Wróciłam, bo tam taki hałas, że zwyczajowo zabierane zatyczki do uszu nie dają rady. Wakacje bez dzieci? Nawet rodzice na nie zasługują. Kończy swój komentarz. W grupie osób patronujących Państwo piszą i komentują. Za chwilę Olga Bobienko i nasz gość 224 280 280 to nasz telefon.

0: Po pierwsze, akceptuję hotele bez dzieci, akceptuję po prostu restauracje bez dzieci. Uważam, że dopóki jest wolny wybór, to nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast ja osobiście staram się z dziećmi wyjechać, to, że mam dorosłe dzieci, co najmniej raz w roku wspólnie, no i co najmniej raz w roku z żoną samemu.
1: Tak też przeczytałem w liście od jednego słuchacza, który napisał, że oczywiście wypoczynek bez dzieci to działa, wystarczy poprosić swoją córkę, no, napisał od razu, przyznał się, że to pełnoletnia córka, żeby została w domu z psimi mieszkańcami, potem my wracamy, a ona wyjeżdża. A co z psimi mieszkańcami, kiedy mają urlop? Można byłoby zapytać. 224, 280, 280. No tak, są tacy, którzy mają urlop cały czas. Mówię o czworonożnych, merdających mieszkańcach naszych domów. 224, 280, 280 to telefon, przy którym dyżuruje Wiktoria Wichrowska. Dyżuruje do godziny 19. I państwo mają głos w sprawie wycieczek, wakacji bez dzieci.
2: Jestem pilotem wycieczek. Często wyjeżdżam za granicę do różnych krajów, w różnych hotelach. Uważam, że jest to słuszne. Coś jeszcze powiem. Są kraje, na przykład Indonezja, w których do niektórych hoteli nie wpuszcza się niektórych narodowości. Na przykład przemili, sympatyczni, życzliwi Chińczycy są tak hałaśliwi, że po prostu nie da się z nimi dzielić tego samego hotelu i do niektórych hoteli oni są w ogóle nie wpuszczani.
1: Ha, to może być niespodzianka dla niektórych. Pan Radek pisze coraz częściej. Zamiast mówić o tym, jak łączyć, jak tworzyć miejsca przyjazne dla wszystkich, szukamy kolejnych powodów do wykluczania. Strefy bez dzieci, zakazy wynajmu, kolejne ograniczenia. Czy naprawdę w tym kierunku chcemy iść? I jeszcze pan Tomek, bardzo ciekawy głos. Wakacje bez dzieci to zwykły urlop. Olga Bubienko, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: To już za chwilę porozmawiamy sobie o tym, czy to moda. Są tacy, którzy twierdzą, że to przejdzie i wrócimy do miejsc wakacyjnych, w których będzie gwar, hałas, być może czasem przeszkadzający, ale to przecież dowód na to, że wciąż żyjemy, że coś się dzieje, że wakacje, że hałas, że nie.
3: Nie.
1: Niekoniecznie. Wystarczy szum fal? Być może. Proszę pisać, proszę telefonować.
3: To też zobaczymy.

0: nie da rady.
1: Państwa i moją gościnią jest socjolożka Katarzyna Krzywicka z Dunek. Dzień dobry pani Katarzyno.
2: Dzień dobry państwu.
1: No to jako, że zastanawiamy się nad tym, czy te wakacje z jednej strony dla dorosłych i bez dzieci, to jest moda czy obraz jakichś zmian społecznych i to takich już szerszych? Ja przyznam, że tak się zastanawiałam nad tym, no bo jeżeli mówimy o rosnącym indywidualizmie i takiej koncentracji na własnych potrzebach, to ta popularność takich hoteli odczytywałaby to pani jako jakiś taki właśnie przejaw tej zmiany społecznej czy właśnie mody?
2: To już jest, myślę, że trwała albo postępująca zmiana społeczna, związana też właśnie, tak jak pani powiedziała, z tym wzrostem indywidualizmu i z ważnością mojego własnego komfortu, ale też w naszej przestrzeni publicznej, medialnej, kiedy mówimy o tym, że czy ja jestem osobą, która wybiera na przykład bezdzietność, to nie jest już temat tabu i też nie jest tematem tabu mówienie przez rodziców, że potrzebują odpoczynku, że nie zawsze chcą spędzać ten czas ze swoimi dziećmi, bo te miejsca bez dzieci, hotele, restauracje nie są przeznaczone tylko i wyłącznie dla osób bezdzietnych, ale też dla osób, dla rodziców, którzy chcą spędzić ten czas tylko i wyłącznie w gronie dorosłych.
1: No właśnie, bo coraz częściej, ale także u nas w trakcie tej dyskusji, która już się pojawiła na antenie i w grupie patronów chociażby, no przewijają się te określenia, że no jest to wykluczanie pewnej grupy i co w takim razie, gdzie dalej to pójdzie. Więc no tak się zastanawiam, czy rzeczywiście powinniśmy na to patrzeć jako na wykluczanie, czy jako normalizowanie?
2: Myślę, że normalizowanie, bo mówimy bardzo dużo o wykluczaniu w naszym życiu albo o inkluzywności. Natomiast tutaj możemy mieć wybór. Możemy mieć wybór w kierunku takim, że jedziemy do miejsca, gdzie spędzamy ten czas z rodziną i tam rozrywki i sposób tego spędzania czasu może być zupełnie inny. I tak jak tutaj padło, jest gwar, jest hałas, ale też jest fajnie, bo jesteśmy w otoczeniu rodziny. To jest nam potrzebne do budowania relacji. To jest potrzebne nam do tego, żebyśmy byli w gronie osób, które są na podobnym etapie życiowym jak my. Ale też mamy wybór, żeby móc odpocząć z dala nie tylko od swoich dzieci, ale też od innych.
1: Mm-hmm. I właśnie tutaj też przyznam, pani Katarzyno, bo tak się to kolejny też wątek tego, który gdzieś mi się rzucił w oczy, to jest to, że no jeszcze gdzieś niedawno albo te ileś tam lat temu mówiło się o tych wakacjach jako o takim doświadczeniu wspólnotowym, że trzeba było zaakceptować obecność innych ludzi, dzieci, sposób spędzania czasu. No a dzisiaj coraz częściej wybieramy te miejsca, które... No właśnie, gwarantują ten rodzaj otoczenia, który jest do nas dopasowany, do nas, do naszych potrzeb? To są zmiany o nas?
2: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Kiedyś, jeszcze powiedzmy 10-15 lat temu, na przykład wyjazdy za granicę były czymś aspiracyjnym. Także my wyjeżdżaliśmy do Hiszpanii, do Grecji, na południe Europy czy na inny kontynent. Teraz zaczynamy coraz częściej doceniać to, co mamy też w Polsce i ta oferta turystyczna, która jest w Polsce, jest ogromnie zróżnicowana od właśnie takich miejsc, które gwarantują czy pozwalają nam na spędzanie tego czasu wspólnie w dużej grupie, ale też takie, gdzie my możemy pobyć sobie w odosobnieniu, w takim klimacie trochę slow life, są przecież, jest też taka oferta, gdzie możemy pojechać tylko ze swoim partnerem albo w gronie swoich dorosłych znajomych.
1: Mm-hmm. No ale właśnie, pani Małgorzata napisała do nas, że była w hotelu dla dorosłych w Grecji i teraz cytując, no cóż, dzieci może nie było, ale był mega hałas i dużo pijanych dorosłych, także nie wiem, chyba wolę dzieci. No i tu się to trochę podchodzi też pod to moje kolejne pytanie, czyli czy my jako współcześni ludzie coraz gorzej znosimy to, że ta przestrzeń publiczna nie jest dopasowana pod nasze potrzeby? Jesteśmy indywidualistami?
2: Myślę, że my jesteśmy w ogóle społeczeństwem takim przebodźcowanym. Mamy bardzo dużo bodźców z zewnątrz na co dzień, kiedy jest zwykły rok szkolny, powiedziałabym, czy taki poza wakacjami, gdzie mamy bardzo dużo obowiązków, jesteśmy zaganiani. I jesteśmy w związku z tym bardziej wrażliwi, bardziej czuli na te bodźce, kiedy jesteśmy na wakacjach, więc faktycznie to, że szukamy tych bardziej spokojnych miejsc albo takich, gdzie nam trochę hamulce mogą puścić, no jest wyrazem takiej potrzeby upuszczenia tego napięcia, które nam towarzyszy przez cały rok, kiedy nie ma słońca.
1: Mhm. Ale czy to też jest kwestia tego, że uczymy się jak odpoczywać, albo jakich warunków i potrzeb wymagamy, żeby ten odpoczynek był efektywny?
2: Ciągle się uczymy. Jest taka teoria społeczna, to jest teoria przyspieszenia społecznego, którą ukuł jeden z niemieckich socjologów, mówiąca o tym, że współczesne czasy poprzez te techniczne różne udogodnienia miały nam ułatwiać życie i miały nam dawać więcej czasu. No mamy zmywarki, wysyłamy maile i tak dalej, a patrząc na nasze babcie, one żyły bardziej spokojnie, prawda? I to jest związane z tym, że my mimo tego, że oszczędzamy ten czas, to gdzieś ciągle mamy z tyłu głowy, że musimy być produktywni. Więc później to takie napięcie i presja, którą mamy na co dzień w tej produktywności, powoduje, że jak jedziemy na wakacje, to naprawdę potrzebujemy troszkę takiego dłuższego rozbiegu, żeby się przestawić na prawdziwe odpoczywanie, a nie bycie produktywnym, zwiedzanie, odhaczanie kolejnych atrakcji, tylko nie wiem, wyspanie się, pochodzenie spokojnie na spacer, na spokojną rozmowę, nie patrzenie w telefony i generalnie pobycie albo samemu ze sobą, albo z innymi osobami, z którymi tam jesteśmy.
1: Ale czy powiedziałaby pani, że to jest takie egocentryzowanie właściwie również doświadczeń, no, które, tak jak wspomniałam, kiedyś kiedyś były w pewien sposób postrzegane jako wspólnotowe. No a teraz tutaj patrzymy na to tylko przez pryzmat samego siebie. To jest coś, co można by było negować albo chwalić. Pytam, bo tych wątków dotyczących tego, jak bardzo patrzymy na siebie w trakcie na przykład urlopu, ale takiej codzienności, że to już się ta młodzież teraz taka stała, a nie inna. No gdzieś to się przewija.
2: Taka była od czasów Sokratesa.
1: No tak, to akurat kolejny wątek, o tym też można by było gadać i gadać, ale, no ale właśnie czy to jest jakaś kwestia ja?
2: Ja nie wiem, czy to jest tylko i wyłącznie taka kwestia ja, czy egocentryzm, bo patrząc na matki, tak, które, jak z naszych badań wynika, są bardzo obciążone różnego rodzaju wymaganiami, czy to ze strony społecznej, czy społeczeństwa, czy ze strony swojego partnera, dzieci, teściowej i tak dalej, to jeszcze my mamy coś takiego, że mamy wobec siebie najwyższe wymagania. Więc taka umiejętność pomyślenia o swoich potrzebach wreszcie, nie tylko o potrzebach własnych dzieci, to jest już pierwszy krok do tego, żeby ta matka naprawdę była spokojniejsza. To w myśl zasady, że jak coś się dzieje, to ta maseczka tlenowa najpierw matce, potem dziecku, bo ta matka wypoczęta, spokojna, naprawdę zupełnie inaczej funkcjonuje w domu.
1: No i właśnie.
2: Więc ona nie jest egocentryczką czy egoistką, jeżeli chce na przykład wyjechać na tydzień z koleżankami, czy sama, czy z przyjaciółką, czy z partnerem na wakacje bez dzieci.
1: Mm-hmm. I to w takim razie myśli pani, że to jest kwestia indywidualna, jeżeli chodzi o oczekiwania, które mamy względem tego odpoczynku i tego, jak ten odpoczynek powinien wyglądać? Czy można to trochę generalizować?
2: Ja myślę, że to jest kwestia indywidualna i myślę, że powinniśmy nauczyć się szanować właśnie te wybory, że jeżeli ktoś chce spędzać ten czas w miejscu, w hotelu, gdzie tych dzieci nie ma, to jest to z czymś związane, z jego potrzebami, napięciami, tym, jaki ma styl życia. A są osoby, które no, wolą w takim gwarze, hałasie z dziećmi i wspólnie, więc to też nie ma w tym nic złego, ale też nie oceniajmy siebie nawzajem, bo ze względu na to, że jest trochę taka zła prasa wokół rodziców, mówi się na matki, madki, a na dzieci kaszojady albo bachory, nie róbmy sobie tego, tylko po prostu szanujmy to, że możemy ten spędzać ten czas po swojemu.
1: Mm-hmm. A pani Katarzyno, bo widziałam też takie, zacytuję właściwie to takie hasło. Powiedz mi, jak odpoczywasz, a powiem ci, w jakim społeczeństwie żyjesz. Czy to można by było powiedzieć, że to jest 100% prawdy albo przełożyć na te nasze współczesne realia?
2: Nie wiem, jak wyglądał ten mem, ale myślę, że można by to przełożyć na te współczesne realia. Zależy właśnie, jaki to był sposób wypoczynku i czy to takie obostrzenia związane z, czy obostrzenia, czy sugestie, że mogą być na przykład hotele bez dzieci, ten mem, że tak powiem, ukazywał. Nie wiem, co na nim było.
1: No, dosyć podobnie, jak właśnie teraz rozmawiamy. Tak jest. No, ale właśnie, no bo to też chyba jest kwestia tego, że cała dyskusja dotycząca tego, czy powinniśmy wyjeżdżać z dziećmi, skoro jesteśmy rodzicami, więc dlaczego tych dzieci ze sobą nie zabieramy, albo dlaczego jako osoby bezdzietne z wyboru na przykład nie chcemy spędzać tego czasu w hotelach, w których te dzieci są. Czy takie napięcia społeczne, a właściwie może inaczej, jak ta dyskusja wokół takich miejsc, czy pokazuje, jakie i z jakimi napięciami społecznymi mamy teraz do czynienia? No bo tak myślę sobie, że ten spór to chyba nie do końca o hotele.
2: Tak, to pokazuje, że z jednej strony rodzice, matki, ojcowie są wyczerpani, są pod presją, są zmęczeni. A jeżeli chcą wyjechać w takie miejsce, to być może nie zawsze się to spotyka z dobrym odbiorem społecznym, że ten ich wysiłek, jaki wkładają i odpowiedzialność, jaką wkładają w wychowywanie dziecka, nie zawsze jest doceniany i zauważany. A z drugiej strony mamy osoby bezdzietne, które świadomie podjęły tę decyzję, że nie chcą mieć dzieci. I to też jest wyraz tego, jak my patrzymy ciągle na te osoby, tak, że są leniwe, że są takie idą na łatwiznę, więc no, to jest ich wybór i mogą sobie spędzać ten czas tak, jak chcą i niekoniecznie muszą spędzać ten czas z dziećmi innych osób.
1: Mm-hmm. I właśnie mamy myśl od pana Krzysztofa, który zastanawia się nad tym, czy bardziej chodzi o powstawanie coraz większej liczby miejsc wypoczynku bez dzieci, czy po prostu chodzi o wyjazdy dorosłych bez dzieci, no bo te wyjazdy dorosłych bez dzieci, jak pisze pan Krzysztof, w sumie były zawsze, jak dzieci jadą na kolonie, obóz harcerski czy do dziadków.
2: Myślę, że to jest bardziej powstawanie większej ilości miejsc, takich, gdzie tych dzieci nie ma i gdzie może nie chcę używać słowa, że nie są mile widziane, ale że po prostu jest określone, że to są miejsca tylko dla osób dorosłych czy od określonego wieku. Natomiast myślę sobie tak, że to wciąż te miejsca, gdzie jest różnorodność gości, są tak czy tak w większości, a te hotele, gdzie można spędzić czas bez dzieci, to jest jednak jakiś tam ułamek oferty turystycznej.
1: Mm-hmm. A pani Katarzyno, jeszcze tak na koniec chciałam zapytać, czy obserwuje pani podobne zjawiska także w innych obszarach życia? Na przykład, że coraz częściej szukamy tych środowisk, które są przewidywalne, no i jednorodne, nawiązując do tej różnorodności,
2: o której pani mówiła. To jest teoria tych naszych baniek informacyjnych, czyli taki, to, co mamy w social mediach, że wpadamy w jakiś określony algorytm i jesteśmy wśród osób, które mają podobne poglądy jak my, mają podobne wartości i to nam daje poczucie bezpieczeństwa, takiego spokoju, także ktoś nas rozumie, ktoś wspiera to, co piszemy w tych mediach społecznościowych, I to z jednej strony jest bezpieczne i fajne, a z drugiej też wyjście poza bańkę swoich przekonań może być ożywcze i może być rozwojowe i może pokazywać, że ludzie mają różny punkt widzenia. Więc być może te osoby, które spędzają, czy chcą spędzać wakacje w hotelach tylko bez dzieci, być może w innym terminie czy w innym miejscu, jeżeli dzieci nie są im obce albo że zupełnie nie odrzucają tych małych jednostek ze swojego życia, być może spędzają ten czas również wspólnotowo, tylko ten moment urlopu chcą spędzić po prostu w ciszy i w spokoju albo bez hamulców.
1: Mm-hmm. Czyli podsumowując, to, że wybieramy tego typu wypoczynek, nazywając go tylko dla dorosłych albo bez dzieci, to nie znaczy, że musimy się zamykać na każdą inną grupę.
2: Zdecydowanie tak.
1: I bardzo.
2: Mm-hmm. Proponuję więcej takiej otwartości i zrozumienia dla drugiej strony.
1: I to jest piękna puenta. A Państwa i moją gościnią była socjolożka Katarzyna Krzywicka z Dunek. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę, Pani Katarzyno.
2: Dziękuję bardzo.
0: Do widzenia. Bardzo dziękujemy. Olga Bobienko rozmawiała. Olga Bobienko zostanie z nami. Państwo wciąż mogą mówić. 224 280 280.
3: Przez 20 lat jeździliśmy z trójką dzieci po całej Europie i było po prostu wspaniale. Nikt nie miał absolutnie żadnych wątpliwości co do obecności dzieci. Moim zdaniem obecność dzieci wręcz urozmaica pobyt w miejscu wypoczynku. Są wspaniałe. To, że czasem pokrzyczą, absolutnie nie jest problemem.
0: Czytam jeszcze komentarze od Państwa. Napisała Pani Dobromiła, która ma kameralny dom gościnny na Dolnym Śląsku. To nie jest reklama, od razu uprzedzam. Zwierzaki mile widziane, dzieci od lat 12. Przyjeżdżają do mnie rodzice, którzy chcą odpocząć od dzieci i nie mogę narzekać na brak gości. Pisze to jeszcze jeden głos na antenie.
4: Według mnie urlop jest od pracy, a nie od rodziny. Ale oczywiście to według mnie, a urlop spędzony z rodziną, no to właśnie ten czas, gdzie mogę spędzić i zjeść przez 2 tygodnie śniadanie z córką, bo wszyscy pracujemy w pędzie, w korporacjach, mamy targety, KPI i Bóg wie co jeszcze i tak naprawdę nie mamy czasu na spędzenie czasu z rodziną, więc dla mnie wypoczynek to nic innego jak 24 na dobę z rodziną.
0: Ja mam wrażenie, że dzielą się Państwo na dwie grupy, tych, którzy chcieliby wypoczywać bez dzieci i tych, którzy chcieliby po prostu wypoczywać w ciszy i spokoju. Na koniec jeszcze wiadomość od słuchacza, który napisał, że temat nie jest nowy, to już starsi panowie pisali, że w czasie deszczu dzieci się nudzą. Dobrze, że jest wybór, pisze. A może kiedyś powstanie osiedle mieszkaniowe bez psów? Zastanawia się. Oj, mam wrażenie, panie Bogdanie, że się zapędzamy w stronę tematu, na który nie mamy dziś czasu. Tym bardziej, że za 4 minuty będzie 18. Olga Bobienko, jeszcze raz bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękujemy.
0: I zapraszamy na część trzecią popołudniówki Future Islands przez chwilę.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 18. Tu Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Wielotysięczne protesty w Kijowie i innych miastach Ukrainy, to w związku z odwołaniem ministra obrony. Rada Najwyższa powołała dziś nowy rząd z Serhijem Koreckim na czele. Tę kandydaturę poparł prezydent Wołodymyr Zełenski. Nowy premier dotąd był szefem koncernu Naftohaz. Korecki ogłosił skład gabinetu z wyjątkiem ministrów spraw zagranicznych i właśnie obrony. A 35-letni szef tego drugiego resortu, Michał Fedorow, jest bardzo popularny wśród Ukraińców. Nam nie jest wszystko jedno, hańba, takie hasła wznosili demonstranci. Kiedy rząd uniemożliwia swojej armii obronę, to przychodzimy demonstrować. I to nie dzieje się po raz pierwszy. Już wielu ludzi przychodziło do ministerstwa, jak próbowali coś zmienić, to tracili stanowisko. To jest dla społeczeństwa kompletnie niezrozumiałe. A teraz mieliśmy najskuteczniejszego chyba ministra w całej historii Ukrainy. I tego nie da się pojąć. Fedorow był uważany za bliskiego współpracownika prezydenta Zełenskiego, ale potem prasa pisała o jego politycznych ambicjach. Prezydent pytany o protesty w obronie Fedorowa odpowiadał tak.
3: Rozumiem
2: protestujących, słucham ich, a nawet reaguję. W jaki sposób? W to nie chciałbym się szczegółowo zagłębiać. Nie dlatego, że mam tajemnicę przed naszym społeczeństwem, ale istnieją tajemnice przed Rosjanami. Michał Fedorow ministrem obrony został zaledwie na początku tego roku. Od razu popadł w konflikt z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy, generałem Aleksandrem Syrskim. Łukasz Żak, skazany na 20 lat więzienia, do tego sąd orzekł wobec niego dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, to mężczyzna, który spowodował śmiertelny wypadek na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Skazany o warunkowe zwolnienie będzie mógł się ubiegać po 15 latach. Sędzia Maciej Mitera wyrok uzasadniał m.in. wysoką szkodliwością społeczną czynu i brakiem skruchy oskarżonego.
4: Panie Żak, powiem tak, może na wyrok nie, ale na tą karę pracował pan sobie tutaj latami. To jest wypadkowa pana całej działalności. Naprawdę, Urząd Prokuratorski mówił, że nie widzi przesłanek. Ja tak obserwowałem pana podczas tego procesu. Też nie widziałem. Powiem panu, wszystko pana interesowało, łącznie w tych koszulki Vuittony, Balenciagi, ale nawet nie to, co pan robił. Uważam, że zero refleksji. Zawsze na studiach, na aplikacji uczono, że należy szukać jakiegoś pierwiastka czy coś. Nie wiem, może mnie poprawi wyższa instancja. Nie znalazłem. Proszę mi wierzyć, nie znalazłem. Uważam, że będzie to dla pana jakaś taka refleksja. Wierzę w polski system penitencjarny. Wierzę, że tam pana nauczą.
2: Przypomnijmy, we wrześniu 2024 roku Łukasz Żak, jadąc po spożyciu alkoholu z prędkością ponad 220 km na godzinę, uderzył w samochód, którym podróżowała czteroosobowa rodzina. Zginął 37-letni mężczyzna, a jego żona i dwoje dzieci zostali ciężko ranni. Po wypadku sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Obrona zapowiedziała apelację. Jeszcze jedna wiadomość ze świata wymiaru sprawiedliwości. Sąd apelacyjny w Warszawie po raz kolejny oddalił zażalenie na decyzję Warszawskiego Sądu Okręgowego, a który nie uwzględnił wniosku obrońców byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Chodzi o Michała Kuczmierowskiego i wydanie mu listu żelaznego.

0: Szef RARS jest podejrzany m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Kuczmierowski przebywa obecnie w Wielkiej Brytanii, oczekuje na rozprawę ekstradycyjną, a sąd w Londynie wcześniej zezwolił mu na opuszczenie aresztu pod określonymi warunkami. Sąd apelacyjny w Warszawie już po raz trzeci negatywnie rozpatrzył zażalenie na odmowę wydania listu żelaznego dla Kuczmierowskiego. Zarówno wtedy, jak i w przypadku poprzednich dwóch wniosków wydania listu żelaznego sprzeciwiała się prokuratura. To był serwis Radia Nowy Świat.
1: Cieszymy się, że możemy być z Państwem tam, gdzie Państwo zabrali Radio Nowy Świat. Proszę zabierać nas jak najczęściej, jak najdalej. Jesteśmy gotowi, właściwie cały czas spakowani. 4 minuty po 18.
2: Nowy Świat po południu.
1: Cieszymy się, że możemy być z Państwem podczas podróży. Cieszymy się, że możemy być z Państwem tam, gdzie na co dzień słuchaczki i słuchacze przebywają. Wracając jeszcze do tematów wakacyjnych, około wakacyjnych, związanych z hałasami, odgłosami, no i z dziećmi oczywiście. Pan Grzegorz napisał: kocham moje dzieci, kocham nad życie, ale oboje, podobnie jak tatuś, zresztą mają potężne ADHD. Wcale mnie nie oburza, że postronni nie chcieliby z nimi spędzać urlopu. Uśmiecha się dwukropkiem i wieloma nawiasami. Nasz słuchacz, jeszcze jedna wiadomość, wystarczyłoby zareklamować hotel Smutny, ale Cichy, to jak rozumiem pomysł na nazwę. U nas nie usłyszysz szumu klimatyzacji, zgiełku dzieci, brzęku sztućców, nie serwujemy posiłków, nie mamy klimatyzacji i nie wpuszczamy dzieci. Jeśli chrapiesz, nie mamy dla ciebie pokoju.

0: Ribu. Zawdzięczamy oczywiście redaktorowi Kubie, no bo Kuba Oferlin dziś dba także o to, żebyśmy słyszeli piosenki różnorodne, zaskakujące, trochę starsze, trochę nowsze, trochę spokojniejsze i trochę skoczniejsze. Można użyć takiego określenia? Skoro używam, to znaczy, że można. 224 280 280. To jest telefon, to Państwa głos, przepustka na antenę Radia Nowy Świat. Pan Mariusz jeszcze napisał w nawiązaniu do rozmowy z drugiej godziny o dzieciach na urlopie i urlopie bez dzieci. Dzieci są po to, żeby robić brud i hałas. W grupie osób patronujących Państwo piszą, komentują. Odwróćmy pytanie, jeszcze Ziemowit proponuje, czy dzieci mogą na kolonie albo obóz zabrać ze sobą rodziców, jeśli rodzice chcą, jak rozumiem. Ciekawa propozycja. Myślę, że to wszystko jest kwestią rynku usług turystycznych. Jeśli będzie odpowiedź, kto wie. Olga Bobienko, Wiktoria Wichrowska, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Wojciech Ratasiewicz, który nas realizuje od tej chwili, i Michał Porycki, to my przygotowujemy trzecią godzinę, trzecią i ostatnią popołudniowego programu, w której porozmawiamy o zdrowiu. Zdrowiu, które bardzo często zaczyna się w jamie ustnej.
1: Tu musimy też walczyć z mitami, że przecież małe dzieci mają mleczne zęby, które im wypadną, także to nie trzeba leczyć. No absolutnie takich mitów też nie powinniśmy powtarzać i to, żeby myć zęby po każdym posiłku węglowodanowym jest bardzo dobrym nawykiem.
0: O problemach zdrowotnych, które zaczynają się od zębów, Kacper Badura będzie opowiadał za chwilę. A po 18.30 lekarz-stomatolog dr Paweł Barucha, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej na naszej antenie i pytanie, czy jedyną rzeczą, jedyną barierą powstrzymującą Polaków przed dbaniem o zdrowe zęby są pieniądze. Gdybyśmy mieli łatwiejszy dostęp do gabinetów stomatologicznych, problemu właściwie by nie było. No i dlaczego nie rozumieją tego ci, którzy podobno z każdej strony obracają złotówkę wydawaną w Polsce na system ochrony zdrowia? The Rolling Stones.

0: Właściwie krótko mogę Państwu tylko przypomnieć. The Rolling Stones, Jealous Lover, Tip Top Lista, piątek 19, sobota godzina 20. Wszyscy wszystko wiedzą. Popołudniowy program, a teraz zaglądamy w zęby. Proszę się nie przejmować, robimy to przez radio, więc i tak nic nie widać, ale przy okazji zaglądamy do portfela. Nauka dbania o zęby to podobno jedna z najważniejszych lekcji, jakie możemy przekazać najmłodszym. Równie ważne jest jednak wyrabianie regularnych wizyt u stomatologa, by zaniedbane zęby prędzej czy później, no oczywiście prędzej, naprawić. Zresztą one same o sobie przypomną, jeśli my zapomnimy, a przesunięte w czasie leczenie może być bardziej kłopotliwe, bardziej bolesne i droższe oczywiście. Tymczasem z raportu UC Research wynika, że nawet 10 milionów dorosłych Polaków pozostaje poza regularnym leczeniem stomatologicznym, gdy trzeba je opłacić z własnej kieszeni. Eksperci szacują, że skutki odkładania leczenia mogą generować dla całego systemu ochrony zdrowia od 2 do 4 miliardów złotych dodatkowych kosztów. Kiedy naprawdę powinniśmy posłuchać swojego dentysty, gdy mówi nam: fajnie, że jesteś, ale ja na twoim miejscu zrobiłbym jeszcze to czy tamto. O tym właśnie będzie opowiadał Kacper Badura.
1: Próchnica występuje u 40% 3-latków i prawie 90% 10-latków, a można było jej uniknąć, o czym lekarz rodzinny Arkadiusz Szekieta, doktor z Gryfic.
2: Dieta bogata w cukier, w słodycze sprzyja rozwojowi próchnicy. Nawyki żywieniowe tworzą się w dzieciństwie. Mało tego, komórki tłuszczowe, ich ilość też determinuje się głównie w dzieciństwie. Jeżeli dziecko już w dzieciństwie jest otyłe, to potem w zasadzie ma bardzo małe szanse na to, żeby z tej otyłości się wyleczyć.
1: Od zębów zaczyna się wiele problemów, mówi lekarz-stomatolog Cyprian Gawarski.
3: Braki w uzębieniu, wynikające właśnie z niewłaściwej higieny, mogą też powodować problemy ze stawami żuchwowymi i na przykład w tym sensie może to prowadzić do bruksizmu, może to prowadzić do ogólnego napięcia mięśni twarzy i szyi, zmęczenia. Też u kobiet w ciąży jest bardzo ważna higiena jamy ustnej, generalne zdrowie, ponieważ może ono wpłynąć zarówno na kobietę, jak i na narodzone dziecko.
1: Nie skończy się na zębach. W skrajnych przypadkach problemy jamy ustnej mogą rozprzestrzenić się na cały organizm.
3: Więc na przykład takie mocne infekcje mogą wpływać na choroby serca, choroby układu krwionośnego. Te stany zapalne w jamie ustnej powodują ogromną ilość bakterii w jednym miejscu i te bakterie właśnie mogą dojść do krwiobiegu i właśnie poza tymi jakby chorobami układu krążenia, na przykład serca, to one też na przykład mogą dojść do nerek, mogą też powodować niektóre choroby układu oddechowego.
1: Także w sferze zdrowia psychicznego braki w uzębieniu czy nieprzyjemny zapach z ust mogą obniżyć naszą samoocenę i pewność siebie. Jama ustna to wyjątkowo wrażliwy obszar, dlatego tak ważne są kontrole 2 lub 3 w roku. Nawet jeżeli kosztują, to dużo mniej wydamy na profilaktykę niż później na leczenie. To bardzo ważne w przypadku dzieci, bo rodzice odpowiedzialni są za zbudowanie u dziecka dyscypliny i dobrych nawyków, wskazuje chirurg dziecięcy dr Dominika Krakowczyk.
4: Tu musimy też walczyć z mitami, że przecież małe dzieci mają mleczne zęby, które im wypadną, także to nie trzeba leczyć. Absolutnie takich mitów też nie powinniśmy powtarzać i to, żeby myć zęby po każdym posiłku węglowodanowym, jest bardzo dobrym nawykiem.
1: Nawyki to też odpowiednia dieta. Jeżeli chcemy jeść zdrowo, to całą rodziną, a nie tylko przez hasło nie jedz cukierków.
4: Samo jedno wyrwane z kontekstu polecenie nie działa. Jeżeli dziecko będzie widziało, że rodzic, brat, siostra jedzą te cukierki, to czemu akurat on nie może tego jeść? Jeżeli to będzie jeden cukierek w ciągu dnia, umówmy się, że damy sobie z tym radę. Natomiast jeżeli normą będzie to, że jest szafka ze słodyczami i ta szafka jest stale otwarta i my możemy bez ograniczeń z niej korzystać zawsze rano, po południu, wieczorem, no to w tym momencie to już spowoduje złe nawyki i choćby miało jak najlepsze przekazy dziecko od dietetyka, psychologa i lekarza, to po prostu nie zadziała. Trzeba wyjść najpierw od siebie, ze swojej strony, pokazać dziecku, jak można by było zdrowo żyć i żeby to było dobre i dopiero wtedy potem to wymagać od dziecka.
1: Za zaniedbane zęby zapłacimy niestety podwójnie bólem i leczeniem. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: No właśnie, nie uprzedziłem Państwa, że będzie ten odgłos, ale Państwo się pewnie domyślają, że skoro rozmawiamy o stomatologach, o odwiedzaniu gabinetów stomatologicznych, to echa tego, co tam się dzieje, też muszą się pojawić. Bez oczywiście odgłosów wydawanych przez pacjentów i pacjentki. No i tu pojawia się to kontrowersyjne dla niektórych pytanie, czy powinniśmy w jakiś sposób Polaków, nas samych siebie przekonać, że warto dbać o zęby bez względu na cenę, nawet jeśli nie mamy dostępu do gabinetu stomatologicznego, bezpłatnego gabinetu stomatologicznego. Pani Anna napisała wcześniej, nie wiem, kto wpadł na takie sformułowanie tematu i zdania, ale ja odpowiadam. Właśnie ze względu na cenę mamy z tym problem. Dzisiaj odebrałam kosztorys leczenia, które muszę mieć na NFZ, się nie da, bo zęby i to sprawa z tych nieleczalnych, napisała, a koszt po odjęciu tego, co w pakiecie stomatologicznym z pracy, to i tak przekracza 2000 zł, napisała nasza słuchaczka. 224, 280, 280, a zatem tu powinno paść chyba inne pytanie. Więcej profilaktyki tej bezpłatnej, aby uniknąć dodatkowych kosztów, które przecież i tak wydamy z własnej kieszeni. Czy to możliwe? O to między innymi będę pytał naszego gościa. Dr Paweł Barucha, lekarz stomatolog, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, pojawi się na antenie po 18.30.

odezwał się słuchacz Tadeusz, który zastanawia się, skąd taki przypadek, że właśnie wrócił z gabinetu stomatologicznego, a my o tym właśnie dzisiaj rozmawiamy. Przecież nie mogłem wiedzieć, umawiając się do dentysty, że ten temat zostanie w popołudniowym programie poruszony. Czysty przypadek, jak się okazuje. Otóż nasz słuchacz umawia się na wizyty co pół roku. Na miejscu pani doktor wypełnia wszystkie ubytki. Mam pechowe miejsca, gdzie powstaje próchnica. Informuje nas, zatem ja cytuję za jego zgodą. Nie lubię bardzo borowania, tak więc co pół roku przegląd i codzienne mycie. Pozdrawia patron Tadeusz. Ciekawe, czy państwo robią przeglądy właśnie z powodu, często robią przeglądy właśnie z powodu niechęci do, czy też z powodu tego, że nie lubią państwo borowania, czy z jakichś innych powodów, proszę nas informować. No i co z tym budżetem, domowym budżetem, który czasem nie pozwala na bardzo skomplikowane procedury stomatologiczne. Popołudnie małpa nowyświat.online.

Gabinet stomatologiczny. Jesteśmy na tak, czy jesteśmy na nie? Być może jesteśmy na tak, tylko budżet mówi, że nas nie stać. Właśnie o stomatologizacji całego systemu ochrony zdrowia czasem słyszymy w rozmowach z ekspertami. Dlatego będziemy o tym mówić już za kilka minut po prognozie pogody, a właśnie pytanie pojawiło się od słuchacza. Panie redaktorze, to będzie w sobotę i w niedzielę jakaś pogoda, czy nie? Jakaś będzie, tylko czy będzie satysfakcjonująca? O tym za chwilę opowiem nieco więcej. Powiem także, co w przyszłym tygodniu.

0: Pogoda.
1: W Kołobrzegu 19 stopni, w Rzeszowie prawie 30. Już mają Państwo widełki, już wiedzą Państwo, jak jest teraz. A jutro będzie jeszcze cieplej, do 30, a nawet 31 stopni Celsjusza. W sobotę chłodniej, 22-28, a w niedzielę znowu temperatura od 20 do 27. Dość ciepło, przy czym najcieplej będzie na południu kraju. Początek przyszłego tygodnia, jak napisali synoptycy, przyniesie wyraźny napływ chłodniejszego powietrza. W poniedziałek i wtorek temperatura w wielu regionach nie przekroczy 18-21 stopni, a na północnym wschodzie będzie od 13 do 16. W drugiej połowie eksperci zapowiadają ocieplenie i temperatury ponownie zaczną przekraczać 20 stopni, a na zachodzie i południowym zachodzie 24-25. Stopni Celsjusza. Proszę tylko poczekać razem z nami do jutra. No, będziemy mieli więcej informacji pogodowych. Powyżej 5 zębów protetyka jest finansowana przez NFZ, pisze pan Bogdan. Trzeba tylko wytrzymać.

0: a to też jest nowość z zestawu do głosowania. Jack White. Pan Jacek, przypomniało mi się, że przecież kiedyś miało być coś takiego jak dentobusy. I według strony pacjent.gov.pl dentobusy jeżdżą. Czy ktoś widział, czy ktoś miał jakieś doświadczenia? Zastanawia się nasz słuchacz i patron. Popołudnie małpanowyświat.online albo w grupie osób patronujących. Jeśli są Państwo osobami patronującymi, jak nie, to proszę to uczynić, bo przecież dzięki temu mają Państwo kontakt z innymi słuchaczami, patronami. Telefony 224 280 280.
1: Przepytanie.
0: Doktor Paweł Barucha, lekarz, stomatolog, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Czy Pan słyszał o dentobusach jeżdżących po kraju?
2: Znaczy, powiem tak, niestety słyszałem.
0: Dlaczego niestety?
2: Dlatego, że jest to totalna pomyłka, bo zakładamy, że Polska jest takim trochę dzikim krajem, gdzie do gabinetu stomatologicznego są setki kilometrów, więc to jest totalne nieporozumienie, natomiast kosztują nas bardzo drogo.
0: Ale jednak, gdy zaglądamy do różnych badań, do tych, od których dzisiaj zaczęliśmy rozmowę, to przypomnę badania opublikowane przez ekspertów z platformy analityczno-badawczej UCE Research. To wynika z nich, że ponad 1/3 dorosłych Polaków rezygnuje z wizyty u dentysty, ponieważ nie dysponuje odpowiednim budżetem. To oczywiście tylko deklaracja, ale może chodzić o nawet 10 milionów dorosłych obywateli. Jak informują eksperci z UCE Research, z dbania o zęby rezygnują najczęściej osoby w wieku od 18 do 34 lat oraz seniorzy w wieku powyżej 65. No tak, oczywiście pieniądze to ta najważniejsza deklarowana przyczyna, to może te dentobusy wcale nie są takie złe. Czy gdybyśmy mieli łatwiejszy dostęp do bezpłatnej opieki stomatologicznej, byłoby lepiej?
2: No to muszę zmartwić z dentobusami, dentobusy tylko dla dzieci, niestety. Więc ta grupa wiekowa już nam odpadła. Natomiast to wszystko jest skutkiem tego, co ktoś dawno temu wymyślił sobie, jakieś 20 kilka lat temu, że stomatologia może sobie żyć własnym życiem, że tak naprawdę pacjenci będą sobie sami dbali o zęby. I niestety doszliśmy do takiego punktu, w którym...
0: A kto na to wpadł, przepraszam, panie doktorze? I kiedy?
2: Znaczy przy reformie opieki zdrowotnej, kiedy jakby powstawały POZ-y, z POZ-ów, gdzie dawniej, no, w dawnych czasach zawsze w poradni, w której jakby odpowiadający teraz lekarzowi rodzinnemu, zawsze był dentysta. I to jednak ta dostępność i ta wiedza jednak była troszeczkę na innym poziomie, a teraz jesteśmy sprowadzeni troszkę do takich tureckich zębów, i to troszeczkę pokutuje przez te lata, bo nawet to, co pan teraz powiedział, że 18-36, no to jest to właśnie to pokolenie.
0: 34 dokładnie w tych badaniach, ale tak.
2: To się niestety załapało.
0: Tak, to jest ten wiek. Pan Jacek przypomniał sobie, nasz słuchacz i patron, początek lat 90. Gabinet stomatologiczny w szkole średniej podczas lekcji przysposobienia obronnego, a był taki przedmiot wtedy, często przesiadywaliśmy, i pan Jacek mówi o 2-3 osobach z klasy, przesiadywaliśmy w gabinecie i pod gabinetem i to była nieobecność usprawiedliwiona. Myślę sobie, jak bardzo tym czynnikiem decydującym o rzadkim odwiedzaniu przez niektórych gabinetów stomatologicznych jest, no właśnie, bariera finansowa, a jak często to jest jakieś takie przekonanie, że cała ta, no i profilaktyka i proces leczenia jest po prostu bolesny i pójdziemy do gabinetu, ale wtedy, gdy samo zacznie boleć.
2: I tu jest właśnie to, o czym przed chwileczką mówiłem, że mamy problem, bo nie, dla nas stomatologia w dniu dzisiejszym to są właśnie równe, proste zęby. Nie kojarzymy tego ze zdrowiem ogólnym to pokutuje. Dlatego odkładamy to w czasie. Tu bariera ta cenowa jest oczywista, natomiast też pamiętajmy o tym, że jednak na Narodowy Fundusz Zdrowia no, czasem się uda dostać do gabinetu. Natomiast my nie traktujemy tego jako zdrowie ogólne zdrowie. Natomiast ja od wielu lat do tego próbuję przekonać również polityków, żeby myśleli o tym jako o pierwszym etapie leczenia chorób ogólnoustrojowych, bo to jest podstawa podstaw.
0: Doktor Piotr Przybylski, współautor raportu, komentował te dane tak. Stan jamy ustnej jest ściśle powiązany z ogólnym zdrowiem organizmu i dalej. W efekcie ograniczenia dostępu do leczenia stomatologicznego w dłuższej perspektywie może generować koszty także w innych obszarach systemu ochrony zdrowia. Dlaczego właśnie od chorych zębów zaczynają się tak poważne schorzenia? My wspominaliśmy o niektórych już po 18, ale dlaczego to jest takie ważne miejsce?
2: Znaczy, cały czas badania, które prowadzą niektóre ośrodki, wskazują, że nawet Alzheimera można powiązać z chorobami przyzębia. Czyli to, co mamy w jamie ustnej, tak naprawdę mamy w całym organizmie. I dlatego to jest tak istotne, dlatego że tutaj znów rozmawiamy o tym, ile może państwo zaoszczędzić i znów nie możemy się przebić do tego, że każda część taka profilaktyczna, każde programy profilaktyczne z zakresu opieki stomatologicznej w przyszłości będą powodowały, że wydatki na opiekę zdrowotną, szczególnie tych ciężkich chorób, będzie mniejsza. Bo pamiętajmy o tym, że mamy różne programy profilaktyczne, onkologiczne, kardiologiczne,
0: właśnie,
2: których stomatologii nie ma.
0: Właśnie dlaczego?
2: Żeby do niej przystąpić, trzeba mieć zdrową jamę ustną.
0: Tak, dokładnie, to się wyklucza. Dlaczego?
2: Ale to wynika właśnie z tej niestety takiej polityki, o której mówiłem, że 30 lat temu ktoś sobie wymyślił, że stomatologia da sobie radę. No nie da sobie rady, bo patrząc na to, na jakim jesteśmy etapie, że dzieci mają ogromną próchnicę i tego się nie możemy pozbyć przez wiele, wiele lat. Te programy profilaktyczne nie działają, to trzeba naprawdę zmienić coś, co nie działa od wielu lat i chyba do POZ-ów czas, żeby dentysta powrócił i wtedy być może powolutku odbudujemy pewną taką bazę do tego, żeby to społeczeństwo te zęby dbało.
0: To czy tak jak wtedy byli tacy, którzy przekonali tych, od których to oczywiście zależało, że warto tych stomatologów zostawić, niech sobie radzą i stomatologia świetnie sobie poradzi, jak wszystko zostanie w pewnym sensie sprywatyzowane. Czy są dzisiaj tacy, którzy tak jak pan głośno o tym mówią i ktoś chce ich, was słuchać?
2: Znaczy, no, z politykami jest ten problem, że oni mają takie patrzenie troszkę na ten rok, dwa, trzy, cztery, kadencja naprzód i tyle. Nas interesuje najbliższe 20 lat, bo już trochę w tym zawodzie siedzę i na tej przestrzeni czasu widzę, że zawsze stomatologia się rozwija w Polsce, to musimy mieć świadomość. Naprawdę sprzęt, który w tej chwili dysponujemy, materiały, no to w ogóle nie ma porównania. Tylko nie przekłada się to niestety na ogólny stan zdrowia pacjentów w Polsce, po prostu. I to trzeba naprawić. I tutaj jedyną drogą jest to, żeby zacząć tak naprawdę od dzieci w szkołach i je trzeba nauczyć, jak o siebie dbać, jak dbać o zęby, czego nie robić, czego robić. A proszę mi wierzyć, że czasem w szkołach mam takie krótkie pogadanki, to jest to piękny materiał do nauki i potem oni pilnują rodziców. My mamy w ogóle spokój, natomiast rodzice mają pretensje, że muszą pewne rzeczy kupować, których nigdy w domu nie mieli.
0: Czyli to jednak znowu młodzież przyszłością narodu?
2: Tak.
0: Autorzy opracowania, o którym mówię, od którego zaczęliśmy, zwracają uwagę, że pacjenci często nie rezygnują całkowicie z leczenia, ale odkładają je na później. Jak długo można odkładać leczenie stomatologiczne, panie doktorze?
2: Ja powiem tak, nigdy. Dlatego, że najczęściej nam się, i znów to właśnie wynika z tego braku świadomości, my czekamy, aż się coś wydarzy i potem mamy, no niestety, pretensje, że coś jest drogie. Tańsze jest zapobieganie niż leczenie, jeżeli ktoś dba o te zęby. Ja mam pacjentów, u których przez wiele lat już nic nie robię. Oni nauczyli się dbałości o swoje zęby. Wypełnienia w tej chwili są naprawdę takie, że mogą trwać dziesiątkami lat i ja o nich nic nie robię, więc to nie jest tak, że się nie da. Da się i to też nie są jacyś, nie wiem, którzy nie żyją, nie pracują, nie mają czasu. Normalni ludzie zapracowani z rodzinami, z pracą. I są w stanie to zrobić, więc tutaj znów wracamy do tego, że lepiej pójść wcześniej niż później, bo jak czekamy, aż się coś wydarzy i nas zaboli, to niestety ta nasza reakcja leczenia stomatologicznego jest po prostu ograniczona.
0: Doktor Piotr Przybylski, którego wypowiedź już dzisiaj przywoływałem, mówił też, że jeśli pacjenci rezygnują z jakichś świadczeń stomatologicznych, to najczęściej są to procedury odtwórcze, które przywracają pełną funkcję uzębienia. Rzadziej rezygnujemy z tak zwanej endodoncji oraz leczenia próchnicy. Zdaniem doktora Przybylskiego prowadzi to do sytuacji, w której pacjenci utrzymują minimalny poziom zdrowia jamy ustnej, ale nie inwestują w jego pełną odbudowę, no bo tutaj barierą znowu są finanse. Utrzymywanie tego minimalnego poziomu zdrowia jamy ustnej może wpłynąć na zdrowie w późniejszym wieku?
2: Znaczy generalnie wpływa to cały czas, bo musimy pamiętać, że nawet usunięcie jednego zęba zaburza nam wszystko w jamie ustnej, dlatego że zęby muszą się kontaktować, więc się nam przesuwają, jeszcze przesuwają jedne, przesuwają się drugie, to trwa długo, po czym się pojawiają różne bóle w okolicach głowy, ucha, bóle migrenowe mogą też występować, więc to się wszystko niestety bardzo ściśle wiąże. Wiadomo, że znów, jeżeli jesteśmy nauczeni tego, że bo tutaj mówimy o endodoncji czy leczeniu kanałowym, więc to nam jakby zabezpiecza przed ekstrakcją zęba i to pozwala te zęby utrzymać, to w tym momencie właśnie jak nie będziemy czekali na tą bolesność, no to będziemy mieli trochę więcej zębów i w przyszłości dużo, dużo mniej problemów.
0: Pani Krysia napisała, że zęby są różne, niektóre częściej się psują, inne rzadziej, niezależnie od mycia. I jak ktoś ma szczęście, to ma mocniejsze zęby, pisze, komentując w grupie facebookowej nasza słuchaczka. Są tacy rzeczywiście, którzy wylosowali dłuższą słomkę, czytaj, mocniejsze zęby.
2: No niestety tak, no mam takich pacjentów, którzy o zęby średnio dbają i nie mają żadnej próchnicy, ale niestety muszę tych państwa, którzy mają takie zęby, zasmucić. Wtedy najczęściej tracą zęby ze względu na paradontozę. Nie ma nic za darmo. To są inny rodzaj bakterii, które są w jamie ustnej. Natomiast to prawda, że niektórzy pacjenci, którzy wymagają większej tej higieny jamy ustnej, muszą dbać bardziej o te zęby i znów na przestrzeni tych lat oczywiście, że takich pacjentów spotykamy, ale trzeba pamiętać o tym, że tacy pacjenci muszą robić więcej w dbałości o zęby. Czyli tak naprawdę je myć częściej, dokładniej, dłużej i to pozwala naprawdę również to zahamować.
0: O pieniądzach piszą nasi słuchacze, pan Krzysztof. Chodzę głównie na kontrolę i to już od wielu lat, bez innych przyjemności. I płacę 100 zł. Przez całe życie. Zdarzyło mi się 5 ubytków, wtedy oczywiście płaciłem więcej. Można jednak powiedzieć, że mam szczęście, bo usłyszałem, że mam piękne, genetyczne, zdrowe zęby, ale są osoby, które mimo najszczęszych chęci i regulaminowego mycia mogą mieć skłonność do próchnicy i jeszcze gorszych chorób. Nawiązuje do tego, o czym rozmawialiśmy, panie doktorze, nasz słuchacz. No to porozmawiajmy na koniec o tym, czy można obliczyć, ile zysku w ochronie zdrowia, mówiąc o konsekwencjach niedbania o zęby, może dać jedna złotówka zainwestowana w profilaktykę stomatologiczną. Czy można obliczyć, jakie oszczędności w innych dziedzinach medycyny dałaby jedna złotówka wydana na profilaktykę albo dofinansowanie leczenia stomatologicznego? Chociaż stawiałbym na to pierwsze, zgadzając się z panem, pan o tym wcześniej mówił.
2: Znaczy powiem tak, że było jakieś badanie przeprowadzane, nie jestem w stanie teraz przypomnieć dokładnie, o co chodziło, natomiast tam chodziło o profilaktykę, stricte profilaktykę i poprawa profilaktyki tylko o 20% w jakiejś dziedzinie wyliczono, że rocznie oszczędność jest 8 miliardów na samej tylko świadomości i profilaktyce, więc proszę zauważyć, że tutaj no dlatego wracamy do tego niestety, do tych podstaw, czyli profilaktyka, nauczenie społeczeństwa, tak jak na przykład w Skandynawii, no są pewne tam nawyki od wielu, wielu lat, które są wpajane ludziom i traktowane są normalnie, czyli na przykład coś, co u nas, przypuszczam, długo by się nie przebiło, czyli do drugiego roku życia dzieci nie jedzą słodyczy. I to przynosi takie efekty. Przetestowałem to na moich dzieciach dorosłych już. I proszę mi wierzyć, że no, u dorosłego syna, którego tego bardzo pilnowałem, ja nie mam nic do roboty od zawsze. On nie ma nawet jednego ubytku. Więc to działa.
0: Myśli pan o ustawowym zakazie?
2: Nie. To chodzi o świadomość ludzi. Jak kogoś przekonamy do tego, że to ma sens, to nie o żadnych zakazach. Ja mówię, dzieci są takim chłonnym materiałem, że jeżeli tylko udostępnimy im taką wiedzę w szkole, od naprawdę podstawówki, od przedszkola, co nie jest trudne, bo nawet każdy nauczyciel może coś takiego przekazać, to nie jest bardzo skomplikowane, ale jak im się to przekaże, to pamiętajmy o tym, że te dzieci tą wiedzę chłoną. Jak oni tą wiedzę wchłoną, to naprawdę w przyszłości będziemy mieli dużo mniej wydatków i ci pacjenci będą szczęśliwsi, te dzieci będą szczęśliwsze. Ja często mam do czynienia z rodzicami, którzy mówią, że no tak, ale on sobie nie da umyć zębów, nie da sobie czegoś zrobić, nie da sobie czegoś zrobić.
0: No właśnie, i co z takim trudnym młodym obywatelem?
2: No i problem polega na tym, wie pan co, że potem te dzieci trafiają do mnie również, jak mają, są już dorosłe i na przykład, nie daj Bóg, z rodzicami przyjdą. Wie pan, jakie są pretensje do tych rodziców, że im wtedy nie myli zębów?
0: A, w ten
2: dopiero
0: sposób.
2: Się wtedy nasłuchają. Tylko... I to jest standard. To jest, wielokrotnie słyszałem, a co ja mogłem wiedzieć, ja byłem mały i głupi, przepraszam za to wyrażenie, trzeba było mnie pilnować. Wszyscy dorośli, a potem tak mówią do rodziców.
0: A co pan robi tym młodym, którzy są mądrzy za młodu? Mówił pan o tych dzieciach, które wchłaniają tę wiedzę. Pokazuje pan nagranie z takim dorosłym, który za młodu nie był najmądrzejszy?
2: Nie. Ja im tylko mówię, jak należy dbać o zęby, że nikt nas na przykład, najprostszy sposób, nikt z nas nie lubi robali, tak? Mhm. Ale jak nie myjemy zębów, mam robale, to do malutkich dzieci trafia piorunem. I w tym momencie, proszę wierzyć, że ja miałem pretensje od rodziców, którzy mówili, że po raz pierwszy w życiu musieli kupić nitkę dentystyczną, bo dziecko tego wymagało. Więc da się.
0: Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Lekarz, stomatolog, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Paweł Borucha był razem z nami. Dziękuję i spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru życzę.
2: Dziękuję bardzo i wzajemnie.
0: A państwu przypominam, że państwo mają głos do 19:00. Do 19:00 jeszcze 10 minut.

0: Za 7 minut 19, a zdaniem pani Krysi, naszej słuchaczki, to trzeba mieć pieniądze i jeszcze szczęście do dobrego dentysty, do lekarzy w ogóle, bo z tym też różnie bywa, ale to okazuje się po fakcie, pisze w komentarzu popołudniowym, facebookowym. Pani Monika chwali się, że starsze plomby to się jeszcze trzymają, ale te nowe to teraz się jakoś rozszczelniły. Niestety należy do tej grupy z zębami problematycznymi, bo my dużo dzisiaj w trzeciej godzinie mówiliśmy o zdrowiu, które zaczyna się w jamie ustnej, informuje młodzież, która pojawiła się w studiu. Co ty mi tu tak chuchasz?
1: Kto tu owadów napuścił do środka?
0: I sam się zastanawiam od 16.
2: To za tobą przyleciały.
1: A, od 16. Nie, od 16.
0: No, żart ciężki, muszę przyznać. W każdym razie jest ich już trochę mniej. Nie pytajcie mnie dlaczego.
2: Prowadzących też dzisiaj mniej w szczycie.
1: Nie pytaj.
0: Ale nie
1: nas
0: z tego
1: dlaczego.
0: Samego powodu. Padają jak muchy po prostu. Tak, to rzeczywiście jakieś takie małe muszki latają. Ja mam podejrzenie, że one bardzo, ale to bardzo polubiły naszą zieleń w studiu, która ociepla kolorystycznie, co państwo widzą pewnie na filmach ze studia. No ale niestety będziemy musieli przewietrzyć chyba rzeczywiście. I to z powodu właśnie owadów, a nie z powodu na przykład ciężkiego powietrza, który ja klimatyzowałem specjalnie, żeby państwo miało lepiej.
2: Dziękujemy.
1: Bardzo dziękujemy.
0: Zuza, Mateusz, Marcina, wywiało.
2: Wywiało. My ostatnio mamy takie... Wydaje mi się, że już się zbyt bardzo pokłóciliśmy w szczycie i ostatnio co chwila kogoś nie ma.
0: To wy się kłócicie? Ja myślałem, że wy to specjalnie
2: tak, nie zauważyłeś, że jak z Mateuszem siedzimy we środę rano, to jest super sympatycznie, kolorowo i miło, a potem jak jest czwartek wieczorem, to nagle sobie skaczemy do gardeł?
0: Dlatego tym bardziej pomyślałem, że wy wieczorem macie tak napisany scenariusz.
2: Nie, to tak z natury nam wychodzi.
0: Po prostu po 19 otwiera się scyzoryk i jedziemy.
2: Tak, cierpliwość się kończy.
0: Kończy się, teraz jest obok ciebie.
2: To nie, nie cierpliwość koło Mateusza, tylko muszka.
0: Muszka. I to chyba nie owocówka, niestety. Bo owocówkę to łatwo złapać. Wystarczy położyć jej owoc, to ona sobie weźmie i poleci.
1: Mówisz?
0: No tak chyba właśnie Drosophila melanogaster. Kiedyś się człowiek uczył różnych rzeczy. Bardzo państwu dziękujemy. Olga, co się cieszysz?
2: Nie wiedziałam, że się uczyłeś takich rzeczy.
0: Uczyliśmy się i to z genetyki.
1: Na zajęciach z dykcji.
0: Nie. Olga Bobienko, Wiktoria Wichrowska, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Ferlin dzisiaj w podwójnej roli, bo przygotowywał nam stronę muzyczną.
1: Kuba Ferlin.
0: A także Michał Porycki, który był w jednej osobie. Całe szczęście chyba dla wszystkich. Wojciech Ratasiewicz realizował. I jak zwykle o tej porze zostawiamy go z państwem. Mówię do was.
2: Z nami. Zapraszamy.
1: Zaopiekujemy się.
0: Się cieszą, Wojtka. Państwo się cieszą. Za 4 minuty, godzina 19. Do usłyszenia jutro.

0: Już jutro zapraszamy na specjalne wydanie audycji W środku dnia, w której razem z gośćmi wspominać będziemy Asię Kołaczkowską. Prowadzący porozmawiają z dziennikarzem, aktorem, poetą, ale przede wszystkim wieloletnim przyjacielem Asi, Arturem Andrusem, a następnie do studia przyjdzie Jacek Kwiatkowski, twórca związany z kabaretem, teatrem i satyrą, jak również współtwórca słuchowiska Jagoda Hyc. Wyemitujemy też pierwszy archiwalny odcinek Przygód Pani Porucznik. Do usłyszenia jutro po godzinie 12.
1: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Padną poważne zarzuty, na początek nieoficjalne informacje, co ma się znaleźć w orędziu Donalda Trumpa. Prezydent USA ma je wygłosić nad ranem polskiego czasu. Według CBS News Trump zarzuci Chinom ingerencję w amerykańskie wybory w 2020 roku. Po pierwszej kadencji republikanin przegrał z Joe Bidenem, wielokrotnie podważał wynik głosowania, twierdząc, że wybory zostały sfałszowane. Teraz, jak twierdzi CBS News, Trump ma powiedzieć o nieujawnianych dotąd zarzutach wobec Pekinu. Temat wyborów, w których Trump przegrał, pojawił się podczas przesłuchania w Senacie kandydata Białego Domu na stanowisko dyrektora wywiadu krajowego USA. Jay Clayton odpowiadał na pytanie senatora demokratów Marka Kelly'ego. Czy zaprzecza pan, że Joe Biden został w roku 2020 wybrany na prezydenta? Panie senatorze, Joe Biden został zatwierdzony jako prezydent, ale nie neguje wyniku wyborów. Teraz według nieoficjalnych informacji Trump ma wskazać, że amerykańskie służby wywiadowcze miały świadomość działań Pekinu podczas wyborów 6 lat temu. To orędzie planowane jest na godzinę 3 w nocy. Amerykańskie siły przeprowadziły kolejną serię ataków na cele w Iranie. Zbombardowano m.in. centra dowodzenia, a te doniesienia mają wpływ na to, co dzieje się na stacjach benzynowych.
2: Ceny paliw w Polsce wyraźnie wzrosły w odpowiedzi na odbicie ceny ropy naftowej po ostatniej eskalacji sytuacji na Bliskim Wschodzie. Wzajemne ataki rakietowe ze strony Stanów Zjednoczonych oraz Iranu przywracają premię wojenną dla cen ropy, choć jednocześnie sytuacja jest daleka od tego, co mogliśmy obserwować w marcu lub kwietniu. Choć Stany Zjednoczone przywróciły blokadę morską dla Iranu, a ten decyduje się na ataki na infrastrukturę naftową w regionie oraz na tankowce przepływające przez cieśninę Ormuz, to umiarkowany przepływ w dalszym ciągu jest kontynuowany.
1: Komentował Michał Stajniak z firmy XTB. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że uderzenia będą kontynuowane do czasu zawarcia porozumienia przez Iran. Ponownie zagroził przy tym atakami na elektrownie i mosty w Iranie. Ataki te miałyby się rozpocząć w przyszłym tygodniu. Powracamy do kraju. Maraton z burzami się nie kończy. Przed nami niespokojny piątek w pogodzie, a wszystko przez front, jaki znad Niemiec wtargnie do Polski. Najpierw czekają nas upały przekraczające 30 stopni Celsjusza, a następnie nawałnice. Najsilniejsze na zachodzie, niewykluczone są wichury, ulewne deszcze, a nawet grad.
3: Nawalne opady deszczu to intensywne opady, podczas których w krótkim czasie spada bardzo duża ilość wody. Mogą prowadzić do lokalnych podtopień, gwałtownego wzrostu poziomu wody na rzekach, potokach oraz utrudnień w ruchu drogowym.
1: Ostrzegała Agnieszka Prasek z IMGW. Według najnowszych danych nawałnicom towarzyszyć mogą uderzenia wiatru w porywach do 90 km na godzinę, grad o średnicy 3-4 cm, a ulewy to może być 30-40 mm. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: wszystkiego, czyli każda lista świata.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu, Zuzanna Iłęda.
1: Mateusz Andruszkiewicz.
2: I Tomek Ławnicki jeszcze z nami. Może czechy dzisiaj zrobimy, co Tomku?
3: Naprawdę?
1: Nie.
3: Mówisz poważnie?
2: Znaleźlibyśmy
3: no
2: co? Kącik.
3: Fajnie. No jasne, oczywiście. Całą godzinkę?
2: To jest pomysł.
1: Otworzyłeś
3: serwis
1: puszkę.
3: Trzeba by było zrobić na 20, to ja tutaj zostanę. I całą godzinkę czeską.
2: Dobra, to my idziemy robić serwis, co Zuzo? Zamianka.
1: I to nie jest stream Aprilis.
2: Ale kiedyś
1: to może
2: możemy...
1: za tydzień? Inaczej, to jest taki świetny pomysł. Wrócimy do
3: tak
1: niego
3: wydaje,
1: wkrótce.
3: Też mi się tak wydaje.
2: Zrobimy takie cameo kiedyś może.
1: Tak, Wojtek Ratasiewicz wtedy... Ja pójdę na konsolę, ja umiem na przykład takie rzeczy robić. Będziemy się świetnie bawić.

0: Super.
1: Bo Wojtek Ratasiewicz teraz realizuje. No tak naprawdę, Tomku, nie ma dzisiaj Czech, ale możemy się tak umówić. Któregoś pięknego razu.
0: No. Były jakieś fajne premiery w Czechach niedawno?
2: Non-stop są.
0: Bo w środowe poranki często mamy wykopaliska, często jakieś takie starsze utwory, ale nowości też się pojawiają, więc coś tam byśmy wybrali pewnie do szczytu.
2: Zaczynamy długi temat.
0: Dobra, no, koniec.
1: I po co?
0: Tak naprawdę nie jesteśmy w Czechach, jesteśmy w Danii. Od tego kraju dzisiaj zaczynamy. Kraju nie mlekiem i miodem płynącego, a cynamonem posypanego kraju zaczynamy.
1: Tam też cynamonki jedzą?
0: Być może miałoby to dużo sensu. Znalazłem taką ciekawostkę. Ona jest całkiem przerażająca, związana z tradycją duńską. Jak przeglądałem na forach, to nie jest tak, że to jest wciąż kultywowane. Mm-hmm. Parę osób pewnie to robi, jakaś część Duńczyków. Ale jeżeli do 25 roku życia nie znajdziesz sobie partnera albo partnerki, to na twoje urodziny, 25, jesteś obsypywana lub obsypywany cynamonem.
1: A tak na sucho? Czy najpierw jeszcze na przykład i w jajku cię moczą, żebyś się lepiej przykleiło?
0: To by było ładne, ale nie, chyba na sucho.
1: Ja zawsze myślałam, jak oni to robią w takich amerykańskich komediach, tak jest, że kogoś oblewają mlekiem, jajkami, potem piórami obsypują i on jest taki oblepiony tym wszystkim. I ja nigdy nie widziałam, żeby ktoś to w Polsce zrobił. Byłam ciekawa, czy kiedyś mi się to uda zobaczyć lub doświadczyć. Najlepiej z tej drugiej strony.
0: Najlepiej. Pomyślałaś sobie wtedy po raz pierwszy, że telewizja kłamie, kino kłamie. Przekłamuje rzeczywistość. Tak świetnie wygląda. Tu znalazłem jeszcze bardzo makabryczny fakt, że podobno się przywiązuje takiego jegomościa lub jegomoście do latarni. I się wtedy obsypuje, żeby nie uciekł. Ale jest jeszcze jeden haczyk. Jeżeli w ciągu kolejnych 5 lat do 30 nie znajdzie się partnera, to podobno na 30 urodziny się obsypuje pieprzem.
1: Auć.
0: No, auć, bardzo.
1: Dobrze, że nie solą.
0: No, to by było dużo trudniejsze. I teraz pytanie, czy my dzisiaj bardziej cynamon, czy pieprz przynieśliśmy? Ja chyba to pierwsze. Jak znam ciebie, to na pewno to drugie.
1: Pieprz?
0: 100%.
1: Ja mam dzisiaj, ale najpierw ty masz propozycję, więc najpierw ty się uzewnętrznij. Ty przyniosłeś artystkę, którą ja kiedyś przynosiłam.
0: To prawda. Można powiedzieć, że jesteś prekursorką tego głosu na naszej antenie. Przewidziałaś jej przyszłość.
1: To nie ja, to media, które ją dobrze promowały. Tak naprawdę, bo ja tak ją znalazłam, że była albumowa Annica i Annika była, kiedy ja ją przyniosłam do szczytu, nawet nie pamiętam kiedy, ale wiem, że przyniosłam, bo nawet sprawdziłam, że jest dalej na mojej playliście, to ona była określona jako wschodząca gwiazda i że będzie o niej tylko coraz głośniej i faktycznie ona ma i solowe rzeczy i dużo rzeczy robi w duecie z kimś. Naprawdę jest bardzo płodną artystką.
0: Ja się zupełnie nie dziwię, że media o niej pisały, bo na pewno jeżeli chodzi o takie zaplecze marketingowe, duża instytucja za nią stała, bo podpisała kontrakt z dużą wytwórnią na U. Ale to też jest jakiś kwantyfikator tego, jak dużo zaufania dostała. Wydała debiutancką płytę w 25 roku, nie wiem, czy to z niej przynosiłaś piosenkę,
1: tak
0: na pewno.
1: Tak myślę,
0: natomiast a propos duetów, o których mówisz, to ja właśnie realizuję dzisiaj ten scenariusz. Duński producent muzyki elektronicznej Anton Westerlin i wspomniana wokalistka Annika, taki hip-housowy, bardzo przyjemny numer wydali niedawno, więc to całkiem świeża rzecz.

0: No i tak właśnie, pierwsza propozycja z Danii to była ode mnie.
1: Ustaliliśmy, że pani Annika ma naprawdę piękną barwę głosu.
0: O, jeszcze jak. Jak ona wchodzi w tę chrypę.
1: I to jest coś takiego, co jest nie do podrobienia. To znaczy, albo się ma chrypę i umie się ładnie chrypieć,
0: albo się nie ma.
1: To no. Znaczy, jeżeli ja na przykład dysponuję głosem, który nie ma tendencji w ogóle do chrypienia. Jeżeli ja chrypię, to znaczy, że jestem pieruńsko chora, już raczej nie pośpiewam. A właśnie niektórzy mają to, że to po prostu naturalnie brzmi i oni sobie w ogóle nie robią krzywdy przy okazji, mając tę chrypę. Więc to jest zawsze do pozazdroszczenia. To są po prostu dobre geny też. No.
0: Ja do znudzenia przewijam na antenie Alouie, to jest raperka. Powiedzmy o korzeniach z wielu krajach, obecnie mieszka w Londynie, ale też kiedyś przynosiłem jako artystkę z Etiopii ją i ona też ma właśnie taką fenomenalną chrypę, jeżeli chodzi o raperki, to jest chyba jeden z najseksowniejszych wokali, ale myślę sobie, że Anika też mogłaby stawać w szaranki.
1: Tylko ona jeszcze nie rapuje.
0: No nie, to jest śpiew, ale...
1: R&B.
0: Chociaż powiem ci, że wydała niedawno kawałek Desperados, trochę... No...
1: Widziałam. Trafiłam na niego.
0: Mniej super fajny niż ten.
1: Ja jak słyszę Desperado, to w jakiejś reklamie było, jest takie Desperado. Aha. I potem, ja tyle pamiętam z tej piosenki. Tylko pamiętam ten taki bardzo specyficzny sposób czytania tego słowa, śpiewania, whatever.
0: No ale w każdym razie tam jest jej trochę bliżej do rapu trapu niż tutaj. No ale tak, to był... Trochę przesadziłem z tym hip-housem, house'ik R&B, bardzo Caitronada vibes. No dobra, a co tam u ciebie? Co słychać? Jak żyjesz?
1: Ja jednak mam pieprz, muszę powiedzieć.
0: Bo zdecydowałaś.
1: Tak sobie przypomniałam, że kiedy wkleiłam tekst, bo śpiewają wokaliści, dwóch panów przyniosłam dzisiaj, śpiewają tekst w języku duńskim. I jako, że ja go nim nie władam, to chciałam zobaczyć, o czym oni śpiewają, więc sobie wkleiłam, bo najczęściej tak robię z językami, którymi nie władam, w czata, bo on naprawdę całkiem nieźle tłumaczy. I kiedy wkleiłam, poprosiłam, żeby przetłumaczył na język polski, to on odpowiedział mi, że nie może przetłumaczyć fragmentu zawierającego treści seksualne dotyczące osób niepełnoletnich.
0: O, okay.
1: Ale to nie jest sytuacja żadna podparagraf podchodząca, tylko oni...
0: Że punktują coś, tak?
1: Oni wracają do nastoletnich wspomnień.
0: Okej. Okay.
1: Czyli mamy pierwsze doświadczenia, które w jakiś sposób wracają. Tak przynajmniej rozumiem, bo powiedział, że nie może mi przetłumaczyć, ale może mi streścić. Więc streścił i muszę mu zaufać, bo w żaden inny sposób ten tekst nie jest mi dostępny.
0: Puścił oko do ciebie.
1: Tak. Piosenka opowiada o młodych ludziach, którzy czują się zagubieni, znudzeni i przytłoczeni codziennością. Główny bohater mieszka w małym mieście niedaleko Wiborga i zmaga się z lękiem, bezsilnością oraz poczuciem, że życie stoi w miejscu. I w odpowiedzi na tę frustrację pojawia się potrzeba ucieczki, chęć zrobienia czegoś spontanicznego, rozbicia rutyny, oderwania się od problemów. I domyślam się, że w tym wszystkim mieszczą się te akty, których nie mógł mi przetłumaczyć dosłownie. Jeżeli chodzi o stylistykę, to wspomnę, że dwóch panów, czyli Guldimund i Saveus, to jest dwóch artystów z Danii, którzy są gdzieś tam po 30 i od ponad 10 lat są na scenie muzycznej. Okay. Więc to dla nich jest, jeżeli oni śpiewają w tych latach młodzieńczych, to jest to jakaś metafora, jakiś powrót, ale ciekawe jest to, jak to brzmi, bo to brzmi trochę jak 10 lat temu, więc mam wrażenie, że oni nie tylko tak tekstowo się przenieśli, ale też muzycznie, bo jeżeli sobie pomyślisz o takim indie rock folku, z 2016 roku, to dokładnie tak brzmi.

0: Więc Wojtek Ratasiewicz powiedział One Republic. Ty powiedziałeś...
1: Bon Iver.
0: Ja powiedziałam Tom Odell.
1: Więc każdy znajdzie to coś dla siebie.
0: Wszystko się w zasadzie zgadza. Jeszcze, jeżeli chodzi o to, to Mateuszowi udało się przetłumaczyć w innym translatorze. Trochę koślawo to tłumaczy, ale jest to trochę mniej poetyckie niż czat streścił. Zechciałbyś przeczytać?
1: Ojku, nie wiem, którą część. Bo
0: to o policzkach. Zdecydowanie.
1: A nie, to o policzkach. Twoje policzki są ognisto-czerwone. Trochę jak u Pikachu. Piękne. A skojarzyło mi się to jeszcze z takim utworem z przewspaniałej, ulubionej mojej płyty J. Cole'a 2014 First Hills Drive. Tam był taki numer Wet Dreams, też o inicjacji seksualnej, ale w taki bardzo, nie wiem, bardzo ludzki sposób przedstawione. Więc mam wrażenie, że to jest podobny powrót do paru lat wstecz i jakiegoś takiego rozpamiętywania młodości.
0: Więc taka to jest Dania. Ona czeka na Państwa głosy, bo przypominamy, że o to chodzi w tym programie, że my proponujemy utwory, a Państwo decydują, które są najlepsze i potem zagramy 10 najlepszych, które Państwo wybrali w zeszłym tygodniu i tak co tydzień, bo nie powiedzieliśmy o tym dzisiaj.
1: Tak.
0: Ja zerkam na grupę patronacką, bo o tym też nie wspomnieliśmy, że oczywiście zaglądamy.
1: A ja zerkam na, nie zgadniesz gdzie.
0: Maila?
1: Maila.
0: To powiemy, że maila, szczyt kropka wszystkiego małpanowyświat.online. Tam można pisać. Mateusz niniejszym sprawdza. Jeżeli chodzi o chrypkę przy Annice, to pani Katarzyna donosi, że ma chrypkę przez klimę i 8 godzin prowadzenia warsztatów.
1: Ojoj, współczuję.
0: Ja też współczuję. A jeżeli chodzi o obsypywanie, bo w Danii, przypominam, sypiemy cynamonem albo pieprzem, to w Irlandii Północnej, jak donosi patron, jest zwyczaj, że para młoda jeździ po osiedlach na przyczepce samochodowej i można ich obrzucić czym się ma i czym się chce. Jajka, śmietana, zupa, stew.
1: Naprawdę?
0: Nie wiem, to może dary na nową drogę życia w ten sposób się przyjmuje przez skórnie. No to co tradycja, to obyczaj i takie
1: znaczy,
0: tam.
1: Przyszło mi do głowy obrzucanie dobrym słowem, uśmiechem, pogodną
0: pieniędzmi,
1: radą na przyszłość, tak, kwiatami.
0: Ja na przykład wiem, chyba to jest w Nigerii, czy to w Ganie, bo niedługo się przeniesiemy do Gany. Jest taki zwyczaj, że pannę młodą obsypuje się pieniędzmi, póki się nie uśmiechnie. Więc te panny młode tańczą sobie na środku.
1: I są takie...
0: I mają taki poker face, ale taki po prostu są takie nieszczęśliwe. I chyba pan młody musi obsypywać. I musi je obsypywać pieniędzmi. Obsypuje, póki ona się nie uśmiechnie. I on musi mieć przygotowaną tą gotówkę, bo to nie idzie żebliczkiem, nie? To trzeba mieć gotówkę.
1: Wow.
0: I sypać, i sypać, i sypać. I to
1: bilon.
0: Jak każdy się zorientuje, jeżeli się sypie małym nominałem, trzeba sypać pokaźnym.
1: Matko jedyna.
0: I to są potem jej pieniądze. To nie jest tak, że potem jest równość w majątku i podział i to już wspólne. To są jej pieniądze.
1: Nie, no wiadomo, skoro ona obsypana.
0: No ale te do Afryki to teraz.
2: Kolejny kraj.
1: I znowu ja.
0: I znowu ty. Tak, tak ustaliłam, że będziesz ty, ja.
1: Ty, ja. No to...
0: Właśnie nie. Nie ma tej podmianki.
1: Atakak, to jest artysta, którego ja przyniosłem z Gany, kiedyś pojawiał się w Szczycie, więc ja to bardziej przypomnę niż przedstawię historię fenomenalną jego debiutanckiego albumu, który ukazał się w 1994 roku. Ukazało się 50 sztuk tej płyty, a sprzedało, zgadnij ile?
0: 50?
1: 3.
0: I to jest sukces.
1: Prawda? Czekaj, to nie no, sam swojej płyty nie kupił. Ale nawet jakoś tak po znajomych, po rodzinie trzy
0: płyty mama kupiła, jedna babcia i druga babcia.
1: Na przykład. Albo brat. No w każdym razie niewiele. Tę płytę wykopał założyciel wytwórni Awesome Tapes from Africa. Wydał ją ponownie w 2015 roku. Płyta pojawiła się na streamingach i to już poszło zdecydowanie lepiej. Nie wiem, czy można mówić o drugiej młodości, jeżeli ta pierwsza była jeszcze taka niezupełnie rozwinięta, no ale w końcu doczekał się dużych liczb, bo w milionach liczy się wyświetlenia jego debiutu. Natomiast w 2025 roku Atakak wydał epkę zatytułowaną Batakari, której częściowo słuchaliśmy. Mnie bardzo zainteresował utwór zatytułowany DJ, między innymi dlatego, że on wraca do takiego hip-hopu lat 80. Bardzo tak, tutaj serce mam, tutaj
0: się
1: zdarzam
0: serce. Tak się zacząłeś skrapać, że myślałam, że zainteresował mnie utwór DJ, bo jestem DJ-em.
1: Nie. Nigdy w życiu. Co ty?
0: Ale rozumiem, to hip-hop zawsze blisko serca.
1: No, powiedzmy. Ten taki bardzo infantylny sposób rapowania, właśnie ala lata 80., nie wiem, Grandmaster Flash, Curtis Blow i tego typu klimaty, więc to się przewija, ale to nie jest jedyny element jego muzyki, no bo mamy tutaj też elektronikę, wiadomo, hip house i high life. To jest gatunek muzyki pochodzący z Gany, korzeniami sięgający jeszcze okresu, gdy Gana była brytyjską kolonią. Jest to zatem połączenie zachodniego jazzu i tradycyjnej muzyki afrykańskiej. A więc to wszystko połączył Atakak i oto tak to brzmi.

0: Takie to transowe jest trochę w tym
1: również,
0: wyrazie.
1: No, jest trochę
0: przez to,
1: mantry w tym.
0: Tak, że się to tak powtarza w kółko, to tak można by długo do tego sobie tak bansować.
1: W rzeczy samej. Gdyby państwo chcieli sobie pobansować w przyszłym tygodniu, to proszę głosować. Numer jeden z Gany.
0: Jeżeli chodzi o to obsypywanie pieniędzmi pary młodej, to potwierdzam, to również się dzieje w Ganie. Chodzi ogólnie o Afrykę Zachodnią, ale nie tylko pannę młodą się obsypuje. Pewnie
1: pana młodego też?
0: W zależności domyślam się od dokładnie z którego klanu pochodzą, bo tam jest dużo odłamów jednak, to są duże terytoria. Mhm. Więc czasami tylko pannę młodą, czasami państwa młodych razem się obsypuje, wtedy cała rodzina sypie na was, to wtedy już na wspólny nowy majątek.
1: Super, ślub się zwraca.
0: Tak! Tak,
1: trzeba jechać żenić albo chodzić za mąż w Ganie.
0: Nas koperty rzucają do tych skrzyneczek przecież.
1: No tak, ale myślałem, że to jest taka dodatkowa atrakcja poza tym, co już w skrzyneczce.
0: A tego to nie wiem.
1: Zjeść
0: nie
1: ciastko,
0: byłam
1: nie
0: nigdy. Ja byłam, jeżeli chodzi o doświadczenia ślubne, to poza ślubami polskimi byłam tylko w Bombaju.
1: O.
0: Tylko aż. Nie wiem, jak wyglądają śluby w Afryce. Chętnie bym się dowiedziała, jak wyglądają takie. No, ale no cóż, jak kiedyś pojadę, to państwu opowiem. A teraz nie opowiem, ale opowiem o królu. Gdyż ja przyniosłam króla.
1: King.
0: King Ai Soba się nazywa.
1: Myślisz, że wygrasz, skoro król?
0: Zdecydowanie. I to człowiek z ogromnym doświadczeniem. To jest jego najnowszy utwór, który promuje siódmy długogrający album, który nosi tytuł Pure Confusion. Ale chociaż tytuł po angielsku, to piosenka nie jest w języku angielskim. Co trzeba tutaj powiedzieć? King Ai Soba, może najpierw kim on jest. Jest uznawany za najwybitniejszego współczesnego wykonawcę gry na kologo. Czy już czy brzęczy ci, co to jest kologo?
1: Tak, oczywiście pamiętam.
0: Tak myślałam, bo to notatki ze szczytu zawsze gęsto przypominane przed każdym programem.
1: Tak to wygląda trochę jak banjo, lutnia.
0: Tradycyjny dwustrunowy instrument wykonywany z tykwy i koziej skóry. Mhm. King Ai Soba w swoich utworach porusza ważne tematy społeczne i polityczne. Wykorzystuje różne style wokalne, z czego jeden nawiązuje do głosu jego dziadka i duchowego przewodnika artysty. Więc mamy takie głębokie zakorzenienie w swojej kulturze. W tym najnowszym albumie on współpracuje ze studiem Sherwood z Wielkiej Brytanii. Wszystko zostało zarejestrowane w zasadzie w jeden dzień i producent potem pododawał tam trochę współczesnej elektroniki, ale bardzo, bardzo subtelnie. Więc tam mamy elementy dubu, muzycy tam pododkładali trochę saksofonów, wiolonczeli, harmonijki ustnej, instrumentów klawiszowych, w zależności od utworu w różnych proporcjach. Ja wybrałam utwór, który nosi tytuł Tevogilinge. Trudno się to wymawia. On to dużo razy powtarza. To jest utwór o podróżowaniu, o spotkaniach z innymi kulturami i konieczności zachowania otwartego umysłu. To znaczy, że często, kiedy podróżujemy, spotykamy się z czymś, co jest dla nas inne i obce i łatwo jest nam to ocenić. I to nas zamyka na dialog i na takie głębokie doświadczenie. I to słowo, jak rozumiem, te tytułowe, oczywiście nie ma jednego słowa odpowiednika na polski, żeby to przetłumaczyć, ale to chodzi o ten rodzaj otwartości na inność.
1: Okay.
0: Jednym słowem.
1: To jest trochę tak, jak w Danii jest hygge, które można tłumaczyć, ale hygge zawiera w sobie już wszystko to, co trzeba wiedzieć.
0: Tak, a tutaj to też trzeba na wiele sposobów jakoś. Kilka zdań, żeby opowiedzieć jedno słowo. A muzycznie, myślę, że to podobałoby się Marcinowi. Bo ten pan ma... Bo ten pan ma taki męczący wokal.
1: Na bank by się mu podobało.
0: Naprawdę, myślę, że Marcin mógłby
1: jego
0: to przynieść.
1: Jego ulubiona muzyka.
0: Ale w tym męczącym wokalu ja znalazłam coś absolutnie hipnotyzującego.
2: Tuo gilge, tuo yele yele kule. Osanda era, ale o bange tuo tu fiele yala basa bato purukampe. Se to bendike mala.

0: Gdybym na to trafił, to też bym to przyniósł. Świetne, bardzo mi się podoba to, jak bardzo ekspresyjne, taki performatywny jest ten wokal, jak dużo mi się wyobraźni maluje, gdy go słucham, chociaż nie mam zielonego pojęcia, o czym śpiewa.
1: Ja miałam dosłownie tę samą myśl, że dopiero jak przeczytałam, to mogłam sobie podłożyć, o czym pan śpiewa, ale nie wiedząc, o czym on śpiewa, byłam przekonana, że to jest szalenie istotne.
0: Tak.
1: Że jest coś takiego przejmującego w całości brzmienia tego utworu.
0: Tak, bardzo chciałbym to usłyszeć i zobaczyć chyba na żywo.
1: Tak, myślę, że to też jakiś klucz sukcesu jest to, że ten wokal jest w dużym kontraście do tego, co się dzieje w warstwie instrumentalnej, bo ona jest bardzo transowa. Mamy tak. To logo, które jest na wierzchu. Ono jest podbite rytmicznie takim właśnie dubowym basem. I tam o wiele więcej już nie ma. Jest jakaś chyba jeszcze drumla, bo tam coś takiego fajnego brzęczy. Jeżeli się Państwu podoba, to oczywiście czeka na Państwa głosy i ja pozdrawiam jeszcze serdecznie Panią Marzenę, która opluła się herbatą, jak usłyszała, że Marcin by polubił, bo męczący wokal.
2: Kolejny kraj.
0: Napisał do nas pan Cezary mailowo, tak, że widzi zwyczaj obsypywania głowy mąką wśród niemieckiej młodzieży, zazwyczaj w dniu urodzin. Znaczenia nie znam. Zacząłem digować i faktycznie jest trochę artykułów na ten temat, że w Niemczech tak się na 16 zwykle urodziny posypuje głowę mąką. Nie wiem, na ile to jest prawda, ale
1: wewnętrznie,
0: podobno...
1: Wewnętrznie spójne, bo oni też mają taki zawód jak tester chleba. Więc myślę, że im bogaciej jesteś obsypany na 16 urodziny mąką, tym prawdopodobieństwo zostanie testerem chleba się zwiększa.
0: To jest zawód marzeń, mówmy się. Podobno dla lepszego przyklejenia mąki czasami używa się piwa i jajek, żeby był ten efekt, o którym ty mówiłaś na początku.
1: Tak, 16-latka piwem, kto to widział?
0: No właśnie.
1: Mamy kolejny kraj i nie są to Niemcy. Jest to Argentyna. Dlatego, że Argentyna będzie w finale mundialu.
0: Dokładnie tak. Wygrali. Oglądałaś wczoraj meczyk?
1: Absolutnie, żadnego innego.
0: Super, cieszę się, że jesteś konsekwentna.
1: Ja mówiłam, jeżeli ktoś mnie weźmie za rękę, posadzi przed telewizorem, da mi popcorn, to ja to obejrzę. Ale ja sama nie mam tego odruchu, ja zapominam w ogóle, że jest mecz. A w niedzielę będzie moja mama u mnie. Więc i ona nie będzie tą osobą. Więc ja się dowiem w poniedziałek z mediów społecznościowych zapewne. My jesteśmy, ale wiem, kto gra w finale. Gra Argentyna i Hiszpania i my jesteśmy w Argentynie.
0: Tak,
1: jako że to świeże zwycięstwo. Ja trochę po cichu im kibicuję. Chociaż nie oglądam, ale kibicuję.
0: A ja przypominam przy okazji, że w poniedziałek oglądamy retransmisję meczu. Ja nie sprawdzam, jaki jest wynik finału w czasie rzeczywistym. Więc jak ktoś też nie będzie oglądał jak Zuza, to zapraszam.
1: I teraz.
0: Przerobimy te emocje raz jeszcze.
1: Czy piosenka, którą przyniosłeś, jest związana z mundialem?
0: A w żadnym wypadku.
1: To ja proponuję, Wojtku, podmieńmy utwory, bo moja miała być druga, ale skoro już rozmawiamy o mundialu, to...
0: Przyniosłaś piosenkę Messi.
1: Nie, ale jest to piosenka, która została nieoficjalnym hymnem Argentyny w trakcie tych mistrzostw. Jest na melodię innej znanej pieśni, tylko tekst jest cały zmieniony i on oczywiście jest o tym, że oni chcą dostać mistrzostwo. Jest tam Maradona, ręka Boga. Generalnie wszyscy święci argentyńskiego futbolu są wymienieni w tej pieśni. Ja przyniosłam wersję, która jest studyjna, ale można z dużą łatwością znaleźć taką, która brzmi stadionowo, ale to jest ta wersja wyjściowa, z której się panowie uczyli, żeby móc śpiewać na stadionie.

0: Ja nie umiem słów, ale ta melodia wchodzi od razu.
1: Myślisz, że z powodu piłkarskich właściwości tego utworu kibice rzucą się do głosowania i będzie podium?
0: Mam
1: tak
0: nadzieję.
1: Chciałaś to rozegrać?
0: Tak, to była moja ukryta wizja, ale ją rozgryzłeś, zupełnie o tym nie pomyślałam. Ci, którzy oglądali Mistrzostwa, być może kojarzą ten utwór, bo on się przetoczył bardzo znacząco przez trybuny i zyskał wtedy ogromną popularność wśród kibiców po dramatycznym zwycięstwie 3-2 nad Egiptem w 1/8 finału. I wtedy, jak się ta pieśń pojawiła, to nawet podobno piłkarze zaśpiewali, więc poniosło się szeroko. Ładnie. Doszło to do artysty, który napisał słowa, czyli do Palmito. Palmito bardzo wzruszony, że jego pieśń tak się szeroko potoczyła. A oryginał to jest Nome Arpiento de este Amor, nieżyjącej już piosenkarki Gildy.
1: Powiem ci, że powinnaś żałować, że nie widziałaś tego wczorajszego meczu, bo wśród wszystkich, to czy może nie wszystkich, ale tych, które ja akurat miałem okazję oglądać, to chyba była jakaś topka. Tak, Argentyna parła na bramkę i to jakby styl gry naprawdę...
0: Ale mi wystarczy, że ty mi tak pięknie opowiesz, Mateusz.
1: Przeprzyjemny do oglądania i bardzo dużo emocji, trudno było siedzieć w miejscu. Mam nadzieję, że teraz trudno będzie usiedzieć w miejscu przy drugiej propozycji, bo będzie to raper Trueno.
0: Ja go znalazłam, posłuchałam i stwierdziłam.
1: Że jednak nie. A słuchałaś go na płycie Gorillaz? Ha?
0: Nie.
1: Ha? Bo on tam jest na najnowszym albumie. Więc Damon Albarn mówił, że fajne. To mówię fanom Blair i fanom Gorillaz, jak coś, to ten chłop, co tego Damon lubi. Grałem go w swojej audycji niedawno. Rozpoznawalna postać na argentyńskim rynku muzycznym, ale też w ogóle, jeżeli chodzi o Amerykę Łacińską. W kwietniu tego roku wydał album Turaza. Ma na koncie Latin Grammy. W swojej muzyce łączy muzyka urbana, czyli gatunki popularne
0: uliczne.
1: Właśnie tak, w Ameryce Łacińskiej, na Karaibach, dancehall, reggaeton, dembo, hip-hop i różne takie. Podobno zaczynał, kończy nam się czas, zdążę. Jak miał 5 lat, zobaczył film Ósma mila i wtedy pomyślał sobie, ej.
0: Będę raperem.
1: Ja bym tak chciał. Więc zaczynał od freestylu, od bitew freestylowych, a później skatalogował sobie autorski dorobek muzyczny i właśnie ta najnowsza instancja tegoż dzisiaj będzie w trybie tanecznym do propozycji, do głosowania.

0: Bajeranckie, co?
1: Odszczekuję, ja słyszałam coś innego tego rapera. To było świetne.
0: Ta płyta jest bardzo nierówna i średnio oceniana, ale to jest akurat highlight, jeden z tam paru, powiedzmy.
2: Szczyt szczytów.
0: No my przenosimy się bardzo high, na samą górę, 10 miejsce. Rozpoczynamy odliczenie. No właśnie, to jest powrót, który w zeszłym tygodniu znalazł się wśród 10 najlepszych i dzisiaj podobnie z 6 na 10.
1: 53 tygodnie na liście. Długo.

0: miejsce ósme nowość, którą w zeszłym tygodniu przyniosł Marcin Zuza, zapnij pasy.
1: Ja wiem, dlaczego on to przyniósł, bo on ma personal Bigos, a tu jest Huala personal.
0: Powiedzmy. Nie?

0: zapowiedź miejsca szóstego bez kontekstu zabrzmi dziwnie, ale może dla fabuły trzeba tak zrobić.
1: To ty przyniosłeś polski zespół jako z Rumunii?
0: Tak. Było to z Rumunii na szóstym.

0: Dwa krótkie słowa wyjaśnienia. Polsko-rumuński projekt Atmosfera to najnowsza płyta Błota i rumuńskiego producenta Iona, który też tu jest.
1: To wszystko wyjaśnię. Byliście w Japonii, było mi smutno, że pojechaliście tam beze mnie.
0: Zuza, zapnij pasy teraz już serio.

0: Dlaczego to nie jest na podium?
1: Nie wiem, proszę ale państwa. Ja nie potrzebowałam pasów, tylko jakiejś podpórki pod szczękę, bo wypadła. Jestem pod wrażeniem, tak. To jest jak Crazy Frog, ale dla Radia Nowy Świat.
0: Tak, a ja przypomnę, że to było nagrodzone na japońskich, na gali wręczenia nagród muzycznych japońskich jako najlepsza piosenka hip-hopowa. Podczas ostatniej gali na miejscu piątym, wróć na czwartym już Finlandia.
1: Tak, oj daj.

0: Jak ci się podoba?
1: Kupuję to w całości.
0: Podobnie jak państwo, trzecie miejsce. Nowość, którą w zeszłym tygodniu przyniósł Marcin. Podobnie jak miejsce drugie, bo to jego propozycja z Japonii. Słyszałaś jodującego Japończyka?
1: Nie, ale rozumiem, że zaraz usłyszę.

0: pamiętasz, co mówiłam o tym, że Marcinowi by się podobało, bo jest męczący wokal?
1: Pamiętam.
0: Podtrzymuję.
1: I guess so. Do pierwszego miejsca przechodzimy tym samym i tu wokal będzie zupełnie niemęczący, będzie przepiękny i to w ogóle będzie bardzo odprężających kilka minut. Tak sobie państwo zadecydowali i to drugi raz na szczycie.
0: Tak, naczekało się. Jeszcze raz wyląduje na pierwszym miejscu, to leci do tip-topu i będzie Michał się relaksował z państwem w sobotę do tego, a my się żegnamy. Zuza Iłęda.
1: Mateusz Andruszkiewicz.
0: Wojtek Ratasiewicz realizował. Bardzo dziękujemy.
1: Pa, pa.

0: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zmienił ton w kwestii następcy ministra obrony Michała Fedorowa. Po masowych protestach w Kijowie i innych ukraińskich miastach przekazał, że do parlamentu nie wpłynęły jeszcze żadne oficjalne propozycje. Później poinformował natomiast, że kandydatem na szefa resortu obrony będzie Jewchenij Chmara, wcześniejszy szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Wcześniej natomiast Zełenski mówił, że kandydatem może być pełniący obowiązki ministra spraw wewnętrznych Ihor Kłymenko. Według źródeł portalu Ukraińska Prawda decyzja o odwołaniu Fedorowa jest związana z jego konfliktem z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy, generałem Oleksandrem Syrskim oraz innymi przedstawicielami wojskowego kierownictwa. 35-letni minister obrony jest popularny w Ukrainie, jest uważany za polityka walczącego z korupcją. Rada Najwyższa Ukrainy dziś powołała nowego premiera, Serhija Koreckiego. Za jego kandydaturą zagłosowało 289 deputowanych. Jeden był przeciw, 7 wstrzymało się od głosu, a 21 nie głosowało. To jest trzeci premier Ukrainy od rozpoczęcia pełnoskalowej rosyjskiej inwazji. Przenosimy się do kraju. Według koalicji rządzącej to szansa na ograniczenie wykluczenia komunikacyjnego. Według opozycji dokument pełen błędów i nie zapewnia on finansowania. W Sejmie dyskutowano dziś o rządowym projekcie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Poseł sprawozdawca Krzysztof Truskolaski z Koalicji Obywatelskiej mówił, że to pierwsza od lat tak kompleksowa reforma sektora.
1: Ministerstwo Infrastruktury przygotowało rozwiązania, których celem jest stworzenie bardziej dostępnego, spójnego i efektywnego systemu transportu publicznego, przeciwdziałającego wykluczeniu komunikacyjnemu i zapewniającego mieszkańcom bardziej równe szanse, niezależnie od miejsca zamieszkania.
0: Posłanka Paulina Matysiak krytykowała projekt, wskazując na chaos w przygotowanych rozwiązaniach.
2: To nie jest dobra ustawa, nie udało jej się poprawić, została napisana niechlujnie i mimo opowieści ministra Dariusza Klimczaka, który mówił, że ten projekt został wspaniale, doskonale przygotowany, nie jest to prawdą. Widzieliśmy to wczoraj na komisji, bo przecież ponad 20 poprawek składanych przez stronę rządzącą doskonale to pokazywały, bo państwo wyrzucaliście tam pozostawione wyrazy. Po prostu ten projekt został przygotowany bardzo niechlujnie.
0: Szacuje się, że wykluczenie transportowe dotyka w Polsce około 15 milionów osób. Z raportu UNICEF wynika, że 14% polskiej młodzieży jest zagrożone wykluczeniem transportowym. Raport ten przytacza też prognozy GUS-u, według których do 2060 roku seniorzy będą stanowić 30% populacji, co czyni sprawną komunikację fundamentem ich samodzielności. Teraz smutna informacja ze świata muzyki. Nie żyje Joanna Słowińska, nazywana pierwszą damą polskiego folku, wokalistka, skrzypaczka, organizatorka choćby festiwalu Etno Kraków rozstaje. Od kilku lat zmagała się z chorobą nowotworową.
3: Kiedy wypadły mi włosy, ja nie miałam żadnego z tym problemu, żeby paradować po świecie łysa. Chodziłam tak na co dzień do miasta, do sklepu. Mieszkam na wsi. Środowisko wiejskie zaakceptowało to w sposób natychmiastowy, ale też wnuki, fakt, że jestem łysa, uznały, że to jest zupełnie normalne. No wiem, że to brzmi tak, jakbym coś wymyślała, ale tak jest. Każdej minuty mi żal, którą miałabym poświęcić na smutek, na płacz, na rozpaczę. Po prostu mi żal. Jestem okropnie chciwa na życie.
0: Tak Joanna Słowińska mówiła w nagraniu dla Fundacji Anny Dymnej. Mimo wszystko artystka zmarła w wieku 55 lat. Na profilu krakowskiej piwnicy pod Baranami zamieszczono takie pożegnanie. Zostaje nam w sercach twój nieprawdopodobnie piękny głos, dźwięki twoich skrzypiec i niezwykłe, genialne interpretacje piosenek Zygmunta Koniecznego, Andrzeja Zareckiego i wielu innych wspaniałych. Ale też twój uśmiech, niespożyta energia, witalność, serdeczność i dobro w stanie czystym. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji Gramy Całe Wakacje.

0: Napiór w eterze.
1: Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Marek Napiórkowski i niezmiennie bardzo cieszę się, że spędzimy dzisiaj 2 godziny słuchając różnorodnej muzyki. No, będziemy tu obchodzić różne rocznice. Jedną taką, której się Państwo mogą spodziewać, a może nawet i obu się mogą Państwo spodziewać. Ale dla mnie szczególnie ważna jest ta rocznica, która dotyczy naszej wspólnej sprawy. Obchodziliśmy kilka dni temu urodziny Radia 6, ale tak się składa, że dzisiaj dokładnie wypada rocznica pierwszej audycji, jaką poprowadziłem dla Państwa w naszym radiu Nowy Świat. 6 lat temu po raz pierwszy odważyłem się mówić do Państwa różne rzeczy i prezentować muzykę, którą lubię, która jest dla mnie ważna. Z tego też tytułu bardzo chciałem podziękować za ten piękny czas. Oczywiście rozpoczynamy nowy etap, nic się nie kończy, no ale jest rocznica, aż strach pomyśleć, jak ja zgromadziłem tę muzykę na tyle tych spotkań. No ale lepiej o tym nie myśleć. Póki co. No i dobrze, niech będzie rocznicowo zatem, niech zabrzmi rocznicowo utwór, który co czwartek otwiera naszą audycję, ale to nie będzie wersja, którą być może znają Państwo z płyty Up, tylko to będzie wersja, którą wraz z przyjaciółmi nagraliśmy podczas koncertu w radiowej Trójce. To jest, znalazło się na płycie Trójka Live. No i posłuchajmy, teatr.

kompozycja Teatr z albumu Trójka Live. Marek Napiórkowski na gitarze tutaj wystąpił, na fortepianie i na flecie Krzysztof Herdzin, na klarnecie basowym Henryk Miśkiewicz, na saksofonie Adam Pierończyk, na basie, dokładnie gitarze basowej Robert Kubiszyn i na perkusji Paweł Dobrowolski. Teatr, nasz sygnał od 6 lat audycji i tego, no sygnał tych naszych spotkań, można by rzec. Jeżeli ktoś z Państwa miałby ochotę posłuchać tego najeżonego gwiazdami zespołu, no bo inaczej tego nie można nazwać, to zapraszam 1 sierpnia do warszawskiego klubu Jasmine, gdzie zagramy między innymi ten utwór. Krzysztofa Herdzina zastąpi Piotr Wyleżał, znakomity pianista. To tyle póki co, jeśli chodzi o naszą wspaniałą rocznicę. A my kontynuujemy wątek urodzinowy, niejako obchodów, no bo przecież do końca roku obchodzimy urodziny Milesa Davisa i Johna Coltrane'a. Dzisiaj będzie o Milesie, a to też za sprawą koncertu, na jakim byłem kilka dni temu w Parku Sowińskiego w Warszawie. Odbył się koncert formacji firmowanej przez Markusa Millera, ale złożonej z gwiazd niezwykłych, historycznych postaci jazzu, które nagrały wraz z Milesem Davisem album We Want Miles. Na scenie pojawili się w Warszawie Markus Miller, Mino Sinelu, Mike Stern, Bill Evans i młodsze towarzystwo, które dopełniało skład. I to było dla mnie naprawdę bardzo, była to dla mnie bardzo sentymentalna podróż, bo opowiadał Markus ze sceny, że kiedy nagrywali ten album, który ukazał się w 1982 roku, to byli dziećmi, naprawdę dziećmi. Sam Markus miał 22 lata, trochę więcej Stern i panowie. Natomiast to był skok naprawdę na głęboką wodę. Tym bardziej, że Miles Davis w owym czasie kończył 6-letni okres zupełnej przerwy, jeśli chodzi o grania publiczne. Skrzyknął ten właśnie zespół, który dopełniał jeszcze Al Foster, grający na perkusji. Notabene Al Foster te 6 lat właściwie z Milesem spędził, bo bardzo często tam bywał, z tego co wiem. No i pojechali w trasę. Najpierw zagrali w Bostonie, potem w Nowym Jorku, potem w Tokio. Nagrania z tych koncertów ukazały się na płycie We Want Miles. No i posłuchajmy jednego z największych hitów, które wtedy się objawiły. Jean-Pierre.

Jean-Pierre z albumu We Want Miles. Miles Davis grał oczywiście na trąbce, Marcus Miller na basie, Bill Evans na saksofonie, Mike Stern na gitarze, Mino Sinulu na instrumentach perkusyjnych i Al Foster na perkusji. To ciekawa tutaj jest sytuacja, bo o ile ci wszyscy młodzi panowie to w pewnym sensie kształtowali wtedy język no, tej muzyki, która była fuzją jazzu i rocka, o tyle Al Foster, którego znamy ze spotkań w naszej audycji, to taki stary mistrz swingowy, no wtedy nie taki stary, ale i tutaj Miles, zafascynowany tymi funkowymi rytmami, prosił Ala Fostera, żeby grał funkowe bity, no i on to robi bardzo dobrze, bardzo charakterystycznie i wspaniale. To spotkanie było absolutnie niezwykłe dla tych młodych w owym czasie muzyków. Stern był przestraszony, że nie było żadnych prób, trudno się dziwić. Mino chwilę później został zaproszony przez Milesa, który zobaczył go w nowojorskim klubie i mu powiedział, cytując, "Come to the studio, you motherfucker." To taka to była poetyka, to nie znaczy tak brzydko, jak to słychać, to niuanse językowe. Natomiast faktycznie doszło do tego spotkania i muszę Państwu powiedzieć, że ja będąc na tym bardzo udanym koncercie, właśnie no, wspominającym tamten album, miałem dużą frajdę, bo wśród tych czterech legendarnych muzyków, trzech z nich to ludzie, z którymi mogłem dzielić scenę kilkadziesiąt razy z Mino Sinulu, kilka razy z Mike'em Sternem i raz w Gdańsku z Markusem. I to było dla mnie naprawdę ważne. Zatem jeszcze posłuchajmy raz sobie stulecie urodzin Milesa. To nie jest byle jaka okazja. Posłuchajmy jeszcze raz. Oddajmy się temu klimatowi takiemu no bardzo improwizowanemu, ale zarazem w strukturach rodzącej się muzyki fusion, można by powiedzieć. To będzie tym razem wersja z Bostonu utworu Fast Track.

Miles Davis, Mino Sinelu, Bill Evans, Mike Stern, Al Foster i Marcus Miller w utworze Fast Track z albumu We Want Miles. To jest nagranie z roku 1981, a my kilka dni temu zaledwie mogliśmy słuchać wersji takiej po latach tego albumu. I muszę Państwu powiedzieć, że to było miłe też doznanie z wielu powodów, ale także z tego, że cały ten amfiteatr w Parku Sowińskiego się zapełnił i czuło się taką... Tak, był to rodzaj hołdu dla Milesa Davisa, dla jego muzyki i ludzie bardzo dobrze wiedzieli, po co tam przyszli. Na koniec, by się doczekać bisu, wszyscy skandowali We Want Miles. Było to fajne wspomnienie, naprawdę. Drodzy Państwo, no to zostańmy jeszcze przez chwilę w klimacie. Właściwie dzisiejsza audycja cała będzie się odnosić troszeczkę do tych lat 80., ale teraz sięgniemy do nagrania, które firmuje Marcus Miller. Nagrania, które ukazało się na płycie Tutu Revisited, czyli Marcus, który stał jako aranżer i kompozytor za albumem Milesa Davisa Tutu z 1986 roku, postanowił 20 lat później wydać album, gdzie z innymi muzykami zagra na żywo utwory z tej płyty. Oczywiście na koncercie w Parku Sowińskiego były hity typu Tutu i się to bardzo podobało. Natomiast był też jeden utwór, który Marcus grał na klarnecie basowym, na którym przepięknie improwizuje i pomyślałem, że dzisiaj sięgając niejako trochę do tego programu z Tutu, zaprezentuję Państwu utwór, który na płycie Tutu się nie pojawił, standard Duke'a Ellingtona, In a Sentimental Mood, i tutaj przepięknie gra na tymże klarnecie Marcus Miller. Posłuchajmy.

In a Sentimental Mood z albumu Tutu Revisited. Markus Miller na klarnecie basowym grał, Ronald Brunner Jr. na bębnach, Federico González Peña na keyboardach, na saksofonie Alex Hahn i na trąbce Christian Scott. Pięknie kwili Markus na tym wesołym drzewku, jak to mawiają muzycy. I to było naprawdę wspaniałe spotkanie z muzykami w Parku Sowińskiego. Dzisiaj pomyślałem sobie, że będzie dobrym pomysłem, żeby przypomnieć kilka nagrań właśnie tych czterech wspaniałych, którzy wiele lat temu nagrali płytę We Want Miles. Na pierwszy ogień idzie Bill Evans, którego Państwo już znają. Bill Evans, który na pewno co najmniej raz w życiu był pytany albo pomylony z Billem Evansem, pianistą. No nie, na pewno całe życie się z tym zmagał. No ale to takie nazwisko pewnie dosyć popularne. Sięgnijmy do nagrania, które Bill Evans zrealizował w roku 2000. Soul Insider. I wspaniali muzycy tutaj występują. James Genius, Steve Jordan, John Scofield, Ricky Peterson, Don Elias i lider na saksofonie oczywiście. To jest kompozycja Thump.

0: Autorka będzie moją gościnią w audycji Przedmowa w sobotę o 18. Do zobaczenia i do usłyszenia. Katarzyna Oklińska.
1: Minęła 21. Tu Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki. Zapraszam na serwis. 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka. Taki wyrok wydał warszawski sąd wobec sprawcy wypadku, do jakiego doszło na trasie łazienkowskiej w połowie września 2024 roku. Kierowca ten, po pijanemu, jechał z prędkością ponad 220 km na godzinę. W katastrofie zginął 37-letni mężczyzna. Do szpitala trafiła jego żona i dzieci. Ich auto jechało prawidłowo. Skazany o warunkowe zwolnienie będzie mógł się ubiegać najwcześniej po 15 latach za kratami. I to nie jest wyrok wydany pod presją opinii publicznej, mówił sędzia Maciej Mitera.
2: Bazowałem tylko na faktach i na tym, co miałem tutaj w tych aktach. Kara w mojej ocenie uwzględniła pana motywację, pobudki, natężenie złej woli, stopień winy, społeczną szkodliwość tych czynów. I to jest po prostu wypadkowa. Tak mi wyszło. Nie jest to zapotrzebowanie społeczne. Po prostu tak czuję. Być może się mylę. Musi panu też te 15 lat, że dopiero po tym okresie, że będzie pan mógł się opierać, mam nadzieję, że będzie jakaś refleksja. Naprawdę. I szczerze tego panu życzę. Naprawdę.
1: Sędzia Mitera podkreślał, że w trakcie procesu nie widział cienia refleksji w postawie sprawcy wypadku. Tym wyrokiem chroni mieszkańców Warszawy i nie tylko przed panem, uzasadniał. Orzeczenie oczywiście nie jest prawomocne. Obrończyni Łukasza Żaka, mecenas Izabela Ławińska, mówi tak.
3: No oczywiście, że będę się odwoływać od tego wyroku. Na pewno będę też apelować w zakresie rażącej surowości kary.
1: Oprócz 20 lat pozbawienia wolności orzeczono wobec sprawcy dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, a także obowiązek wpłaty 10 tysięcy złotych na fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz zadośćuczynienia dla poszkodowanych po 300 tysięcy dla żony i dwójki dzieci zmarłego mężczyzny oraz 150 tysięcy dla pasażerki Volkswagena. Prokuratura ma nowy dowód w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek, podaje portal Onet. Według informacji przekazanych przez śledczych nie jest to zeznanie jednego ze świadków, ale dowód związany z miejscem i czasem zaginięcia kobiety. Mamy ułożone różne wersje pod względem ich prawdopodobieństwa, przekazał prokurator Eryk Stasielak, naczelnik Małopolskiego Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Park Regana to od wielu lat wskazywany jest jako kluczowe miejsce w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek. Wydarzenia te miały miejsce 16 lat temu. Ekolodzy nie kryją rozczarowania postawą rządu. Ponad 60 organizacji wystosowało apel do parlamentarzystów o odrzucenie projektu nowelizacji ustawy o lasach. Ponad 3 lata temu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał Polsce zapewnienie obywatelom i organizacjom możliwości sądowego zaskarżania planów urządzania lasu. Gdy doszło do zmiany władzy, koalicja obiecywała wdrożenie tych zaleceń, ale projekt resortu klimatu i środowiska tego nie uwzględnia, mówi Krzysztof Cibor z Greenpeace Polska.
4: Ministerstwo zignorowało nasze uwagi, nie słuchało ich, wkładało w kolejne wersje tej ustawy coraz gorsze rozwiązania, takie, które w zasadzie w tym momencie dają możliwość leśnikom absolutnie poza kontrolą, bez planów, bez zgody ministerstwa wycinać cenne lasy. No nie możemy się na to zgodzić, jest to absolutnie wbrew temu, czego oczekuje społeczeństwo. Protestujemy i oczekujemy, że ta ustawa zostanie wyrzucona do kosza.
1: Rząd przekonuje, że projekt jest przełomowy, bo przewiduje przekazywanie 2% przychodów lasów państwowych na ochronę przyrody. Szacuje się, że przy tym, ile drewna jest pozyskiwane, co roku będzie to kwota ponad 200 milionów złotych. Pieniądze te byłyby przeznaczane na wsparcie budżetów parków narodowych i krajobrazowych. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Napiór w eterze.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania z muzyką i tak jak skończyliśmy nagraniem Billa Evansa, tak w tym klimacie pozostaniemy, a nawet dokładnie w takim funkującym klimacie, bo Bill Evans zawsze przyznawał się do wielkiej swojej inspiracji, którą był Eddie Harris. Muzyk nie tak bardzo znany jak to, znaczy zasługiwał na znacznie większą rozpoznawalność, może tyle powiem, ale wielu artystów odnotowało jego nieprawdopodobny wkład w rozwój muzyki funkowej i grania na saksofonie.

nie takiego rytmicznego, no jedynego w swoim rodzaju. Bill Evans, tak jak mówię, inspirował się jego twórczością. Usłyszymy za chwilę utwór, który nosi tytuł Cool Eddie. No to jest utwór właśnie dedykowany Eddiemu. I to będzie utwór zagrany w składzie dosyć takim interesującym. Dave Weck, Mark Egan, Michael Abene zaaranżował ten utwór i dyrygował Big Bandem WDR z Kolonii. Wspaniałym. No i powstało takie dzieło, które teraz Państwu z przyjemnością zaprezentuję. Cool Eddie.

Bill Evans, Dave Weckl, Mark Egan, Michael Abene i WDR Big Band z Kolonii. To była kompozycja Cool Eddie, nagranie z roku 2010. Zanim będziemy kontynuować wątek wspaniałych muzyków, którzy nagrali płytę Beyond Miles z Davisem, to wspomnę taki fragment koncertu, który był bardzo udany. Moment, który Markus powiedział, że owszem, oni przystąpili na początku lat 80. do zespołu Milesa, ale wcześniej inspirowali się bardzo tym, co Miles robił w latach 70. i odnosili się do takich nagrań jak płyta Beaches Brew czy In a Silent Way. I teraz posłuchamy właśnie kompozycji In a Silent Way, utworu Joe Zawinula, która została na płycie Milesa zarejestrowana, ale my sięgniemy do nagrania A Weather Report z albumu Mr. Gone, które ukazało się jako bonus track do tej płyty. Zresztą ciekawa jest anegdota z tą płytą Mr. Gone, bo po pierwsze tytuł odnosi się do tego, że podczas nagrywania tego albumu i pracy nad nim rzadko bywał wśród muzyków pracujących nad tą płytą Wayne Shorter, stąd Zawinul nazwał to Mr. Gone. A druga bardzo ciekawa rzecz dotycząca tego nagrania to jest taka, że płyta ta została oceniona przez jednego z dziennikarzy Downbeatu na jedną gwiazdkę. Na 5. To jest ten rodzaj tupetu. No nic, to ignorancji, nazwijmy to tak grzecznie. Peter Erskine, Jaco Pastorius, Joe Zawinul, Wayne Shorter i to będzie najpierw In a Silent Way, a potem Waterfall.

z albumu Mr. Gone in a Silent Way i Waterfall, grupa Weather Report. Peter Erskine, Jaco Pastorius, Josephine Wayne Shorter, rok 1978. Uwielbiam tę melodię nieoczywistą In a Silent Way. Bardzo ona jest intrygująca i taka pozostaje. I świetnie chłopaki zagrali to w Parku Sowińskiego. Naprawdę wspaniale. Kontynuujemy nadal wątek, jakby przedstawiając, no nie trzeba ich przedstawiać, ale powiedzmy na dzisiaj w nowych utworach artystów, którzy wystąpili i na płycie We Want Miles, i na koncercie sprzed tygodnia w Warszawie. Mino Sinelu, niezwykły zupełnie muzyk, który no grywał najpierw w zespole Gong z Alanem Holdsworthem, potem, tak jak opowiadałem, w pierwszej godzinie spotkał Milesa. Miles wziął od niego numer i powiedział, żeby przyszedł na próbę, tak jak słyszeliśmy. I tak się zaczęła wielka światowa kariera Mino, który grał z Milesem, potem z Weather Report, potem ze Stingiem, z Kate Bush, z Peterem Gabrielem i nie wiadomo jeszcze z kim. Także w Polsce, tak jak mówiłem, często zdarzało mu się grywać i to była zawsze wielka przyjemność móc z nim grać, bo to jest człowiek rytm, a zarazem człowiek, który pięknie sonorystycznie potrafi grać, potrafi no, grać taki ludowy, naturalny rytm, coś, co sprawia, że muzyka oddycha. W roku 2020 Mino połączył siły z Peterem Molvarem i nagrali duetową płytę, która nosi tytuł Sula Madiana. I Sula to jest wyspa na Morzu Norweskim, no bo Peter jest właśnie z Norwegii. A Madiana to zniekształcona pierwotna nazwa wyspy Martinika w jednym z lokalnych języków. Martinika to miejsce, skąd pochodzi rodzina Mino Sinelu. Zatem posłuchajmy intrygującego utworu, który tajemniczy tytuł nosi. No właśnie, prawie Take the A-Train, to tak jak kompozycja Ellingtona, ale tu jest Take the A-Sharp, czyli z krzyżykiem takim jak podnoszenie nuty do góry. Train, Take the A-Sharp Train.

Nils Peter Molvar i Mino Sinelu. Tak tutaj z francuska, tak zaciągam te U na końcu, robię takie zagraniczne. Ale nieudolnie, wiadomo. Z albumu Sula Madiana, Take the A-Sharp Train. Bardzo ciekawa muzyka. Ten duet, tak jak się zaczął w czasie mniej więcej pandemii, tak bardzo szybko swoje życie zakończył, gdyż jakaś tam była niezgodność charakterów powstała, której nie będę Państwu opowiadał, ale mamy nagranie bardzo ciekawe, łączące coś bardzo takiego skandynawskiego, chłodnego, chociaż ten Nils potrafi grać naprawdę na trąbce świetnie. No i gorące rytmy, które funduje nam Mino. Jeszcze jeden utwór niech zabrzmi w wykonaniu Mino Sinelu. To jest pieśń z jego pierwszej płyty solowej. Wcześniej ta pieśń została nagrana na albumie grupy Weather Report Sporting Life. I no, Mino, nagrywając swoją pierwszą płytę, no, musiał ten utwór, który stał się przebojem, można by rzec, zarejestrować. Towarzyszą mu Mitch Stein na gitarze, Richard Bona, który gra na basie, ale też śpiewa. No tak, kultowy utwór. Nagraliśmy go też z Anną Marią Jopek na płycie Farad, Confiance.

Mino Sinelu z albumu Mino Sinelu. Kompozycja Confiance. To jest rok 1999. Richard Bona wspomaga Mino Sinelu i Mitch Stein. Drodzy Państwo, no właśnie, taka aż niesamowicie sympatyczna barwa, pomijając to, że jest świetny rytm w tym, to barwa tych brzmień instrumentów perkusyjnych, które czaruje Mino, które znają Państwo z wielu, wielu nagrań, ale nawet w takich bardzo popularnych nagrań, jak choćby Fragile, bo na płycie Nothing Like the Sun właśnie Mino gra, czaruje. I to jest zachwycające, to jest takie lekkie, że z jednej strony to jest bardzo precyzyjne w rytmie, a z drugiej jest ulotne brzmieniowo i dlatego muzycy z całego świata ciągle do Mino dzwonią. Mino dużo spędza czasu na lotniskach, ale ma się świetnie i życzymy mu wszystkiego dobrego jak najdłużej. Niech nam pięknie gra. Kolejny bohater, już ostatni naszego tego koncertu We Want Miles, a także albumu We Want Miles, to Mike Stern, który w Parku Sowińskiego naprawdę w świetnej formie się zaprezentował. Tym bardziej, że kilka lat temu dobrych miał bardzo okropny wypadek, połamał sobie dwie ręce i bardzo mu to no, było krok niepełnosprawności i obecnie, żeby grać na gitarze, to przykleja sobie w prawej ręce kostkę do gry klejem między kciukiem a palcem wskazującym. I tak bardzo, bardzo pracuje nad tą, jakby nad balansem tych dwóch rąk. Człowiek o tak nieprawdopodobnej technice i wirtuozerii instrumentalnej. Natomiast piękne jest to, że od lat Mike próbuje dojść do formy i do tej formy, no coraz, już grał świetnie kilka lat temu, ale teraz grał absolutnie tak, że ciężko byłoby się zorientować, że coś mu się takiego stało, z wielką ekspresją, tak to, jak to ma w zwyczaju, się zaprezentował, więc sięgnijmy do takiego hita, moim zdaniem jego, chyba największego, jeżeli jacyś studenci czy młodzi ludzie próbują zagrać jakiś standard z repertuaru Mike'a Sterna, no to sięgają do utworu, który został nagrany na albumie Time in Place w 1988 roku i to jest Chromazone.

z albumu Time and Place, Chromazone. Mike Stern grał na gitarze, Jim Beard na keyboardach, Peter Erskine na bębnach, Don Elias na instrumentach perkusyjnych, Jeff Andrews na basie i Michael Brecker, wspaniały, na saksofonie tenorowym. Pamiętam, ja w Berlinie byłem kiedyś właśnie i wiedziałem, że ta płyta się ukazała i tak poszedłem do sklepu, nie miałem gotówki, żeby nabyć ten album wtedy, ale czy mogę posłuchać? I pamiętam, na takich zagranicznych jakichś słuchawkach usłyszałem to i wydało mi się to niesamowite. I zresztą do dzisiaj, mimo że brzmienia z lat 80., to no, muzyka zostaje i jej intensywność jest naprawdę imponująca. Jeszcze jeden utwór Sterna, też wielki hit, nie zabrzmi, to jest z debiutanckiego albumu artysty Upside Downside. I tutaj Mike będzie pięknie kwilił, ale absolutnie genialne solo tutaj gra David Sanborn na końcu utworu, poruszające. Goodbye Again.

0: Ach, te wyciszenia. Chciałoby się dalej tego słuchać. Tak się robiło w pewnych latach często. Mike Stern i Goodbye Again z albumu Upside Downside. Mike grał oczywiście na gitarze i skomponował ten utwór. Michel Forman na instrumentach klawiszowych. Dave Weckl na bębnach. Dr. Gibbs na instrumentach perkusyjnych. Mark Egan na basie i David Sanborn na altowym saksofonie. Płytę produkował kumpel Majka Hiram Balog. I drodzy Państwo, no dobrnęliśmy do końca dzisiejszego rocznicowego spotkania. Bardzo Państwu dziękuję za ten piękny czas. Tak jak mówię, jeszcze raz powiem, że oczywiście słyszymy się za tydzień. A my sięgniemy do nagrania, które zostało zarejestrowane w warszawskim Teatrze Ateneum. Nosi to nagranie tytuł, znaczy to ta płyta Młynarski w Ateneum, recital 86. Wojciechowi Młynarskiemu na scenie towarzyszy Tadeusz Suchocki, wspaniały członek, znaczy wspaniały muzyk, jazzman, pianista i taki pan, co to i w Dudku 10 lat grał i z Wasowskim, i Abratowskim akompaniował w Szpaku. Bardzo ważna postać ze świata muzyki i często grywał tenże pan z Wojciechem Młynarskim. A dlaczego ten utwór? No z prostej przyczyny. No, cieszymy się z tych 6 lat i że Państwo są z nami. A poza tym no moc to Wojciecha Młynarskiego nie tutaj zabrzmi w pełnej krasie. Dla mnie to jest ciągle żywe i się nie starzeje. Do usłyszenia za tydzień.
1: Proszę Państwa, proszę Państwa. Jak w szanującym się kabarecie mamy jeszcze finał, też z muzyką Jerzego Wasowskiego, proszę Państwa. Tekst powstawał w ciągu paru lat. I proszę sobie wyobrazić teraz te schody pióra, rewię pełną i tak dalej. Artysta się pojawia i sunie. Raz Noe wypił wina dzban i rzekł do synów: oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są, idola przesadzona. Rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów, zresztą Ham, rzekł taką o

skromniutko. Ot, na własną miarkę majstrujmy coś, chociażby arkę. Tatusiu, róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie? Raz króla spotkał Kolumb Krzyś, a król mu rzekł: Kolumbie, pruj do lekarza jeszcze dziś, nim legniesz w katakumbie. Nie ciekaw jestem, co kto truć na twoim chce pogrzebie. Palenie rzuć, pływanie rzuć i zacznij dbać o siebie. A Kolumb skłonił się jak paś,

skromniutko od z Ameryk, którą odkryjmy. Róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Napotkał Nobla kumpel raz i tak mu rzekł: Alfredzie, powiedzieć to najwyższy czas, że marnie ci się wiedzie. Choć do doświadczeń wciąż sięgna, choć starasz się od świtu, ty prochu nie wymyślisz, a tym bardziej dynamitu. A Nobel spłonił się jak rak, po cichu zaś pomyślał jak? Pewne jest to jedno, że bo jeżeli ciut się chce, tak Nobel se kombinował. W myśleniu sens, w działaniu racja. Próbujmy więc, a nuż fundacja wyskrzeni. Zróbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Ukształtowała nam się raz opinia, mówiąc: kurczę, rozsądku krztyny nie ma w was, inteligenty ty furcze. Na łeb wam wali się ten kram, aż sypią się zeń drzazgi. O skórze myśleć czas, a wam, wam w głowie wciąż drobiazgi. Opinia sroga to, że hej, odpowiadając przeto jej. Róbmy swoje,

Jak mówi Dudek, tchę pointa. Nie jedną jeszcze paranoję przetrzymać przyjdzie, robiąc

0: Tadeusz Suchocki, proszę Państwa, jak żywy. Legenda polskiego kabaretu.
1: Już jutro zapraszamy na specjalne wydanie audycji W środku dnia, w której razem z gośćmi wspominać będziemy Asię Kołaczkowską. Prowadzący porozmawiają z dziennikarzem, aktorem, poetą, ale przede wszystkim wieloletnim przyjacielem Asi, Arturem Andrusem, a następnie do studia przyjdzie Jacek Kwiatkowski.

0: integralność naszych wyborów. Zachęcamy wszystkich Amerykanów do obejrzenia transmisji. To będzie godzina 3 w nocy czasu polskiego. Według informacji CBS News, Trump zarzuci Chinom ingerencję w amerykańskie wybory w 2020 roku, w których po swojej pierwszej kadencji przegrał z Joe Bidenem. W wystąpieniu mają się pojawić nowe, dotąd nieujawniane zarzuty. Trump wielokrotnie podważał wynik głosowania sprzed 6 lat, twierdząc, że wybory zostały sfałszowane. Teraz polityczne napięcie na Ukrainie. Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłasza, kto tymczasowo pokieruje resortem obrony i tym samym zastąpi popularnego w społeczeństwie odwołanego 35-letniego ministra Michała Fedorowa.
1: Obowiązki ministra obrony Ukrainy będzie wykonywać Jewgeni Chmara.
0: Obowiązki ministra obrony będzie pełnił Jewgeni Chmara. Wcześniej kierował on Centrum Operacji Specjalnych Alfa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, które jest najskuteczniejsze w niszczeniu okupantów na froncie. Chmara odpowiadał za dalekosiężne działania SBU. Dziś jest to priorytet. Chmara to jest człowiek, który dokładnie wie, czego potrzebuje Ukraina i potrafi również kontrolować sytuację wewnętrzną w jednostkach sił obronnych. Ma wystarczające doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa, aby zapobiegać rzeczom, które są haniebne. Te słowa padły po wielotysięcznych protestach Ukraińców, którzy domagają się pozostawienia na stanowisku dotychczasowego ministra obrony. Michał Fedorow uchodzi za polityka walczącego z korupcją w wojsku. Dziś parlament w Kijowie powołał nowego premiera, Serhija Koreckiego. To jest trzeci szef rządu Ukrainy od rozpoczęcia pełnoskalowej rosyjskiej inwazji. W składzie nowego gabinetu nie znalazł się m.in. właśnie Fedorow. A w krajowej polityce? Nowy komentarz Mateusza Morawieckiego w sprawie konfliktu w szeregach Prawa i Sprawiedliwości. Były premier w internecie pisze o wywołaniu wewnętrznego podziału w partii przez wąską grupę intrygantów. To reakcja na ultimatum władz PiS-u. Jak mówi rzecznik partii Rafał Bochenek, członkowie ugrupowania mają 7 dni na opuszczenie organizacji. To jest cytat prowadzących działalność polityczną w ramach PiS-u.
2: Każdy parlamentarzysta samodzielnie ma czas do czwartku przyszłego tygodnia, do końca dnia, aby podjąć taką decyzję?
0: Na te słowa Morawiecki odpowiada tak. Moja deklaracja jest jasna. Chcę pozostać w PiS-ie. Chcę rozwijać rozwój plus. Chcę wygranej, ambitnej Polski. To wszystko możliwe tylko razem. Druga organizacja o nazwie Po Pierwsze Polska pod wodzą Jacka Sasina od razu zapowiedziała, że podporządkuje się decyzji władz partii. A na koniec serwisu jeszcze sport. Lech Poznań wygrał z Górnikiem Zabrze 3-1 i zdobył 7 w historii klubu Superpuchar Polski. To nie jest tytuł super prestiżowy. Świadczy o tym choćby fakt, że zwycięzcy nie zarobią na tym ani złotówki, ponieważ PZPN wycofał premię za to spotkanie. Kibice obu drużyn przygotowali na mecz wielki baner z wizerunkiem prezesa Cezarego Kuleszy i z napisem Łączy nas WUDA. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Napad chwały.
1: Dobry wieczór Państwu. Mamy czwartek, 16 dzień lipca. O, to urodziny Stanisława Tyma, bo to w rejsie było. Urodziłem się w drugiej, znaczy w lipcu, w drugiej połowie, konkretnie 16. No to życzylibyśmy 100 lat i życzymy 100 lat, bo tam może za nie wiadomo jaką kurtyną pan Stanisław gdzieś podgląda to, co się dzieje tutaj przez kurtynę. 22:04, Wojciech Ratasiewicz i Beata Grabarczyk, witamy Państwa w napadzie chwały. Dzisiaj ciąg dalszy Szczecina. Przypomnę, że można do nas pisać na fanpage'u Napad Chwały na Facebooku i ewentualnie na mój e-mail beata.grabarczyk@nowyswiat.online. Widzę, że Facebook znowu coś urozmaicił w opisach i różnych tam znaczkach i tak dalej. No dobra, będę się dzisiaj z tym mocowała. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Uwielbiam ten portal, po prostu uwielbiam. Myślę, że wielu z Państwa też, ale dzięki temu się porozumiewamy. No i zapraszam w imieniu doktora Olafa Kwapisa z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytetu Civitas na tę wycieczkę po Szczecinie. Dobry wieczór, Olafie. Dzisiaj wysłałeś mi dużo obiektów, że tak powiem, do

0: zaprezentowania Państwu, ale postanowiłam się prawie założyć z naszymi słuchaczami, że z katedry to się pewnie nie wydostaniemy.
1: Dobry wieczór Beato, dobry wieczór Wojtku, dobry wieczór Państwu. Wspaniały wieczór, w sumie cieplutki. Noc, bardzo ciepła, cudowna, no po tych jazzach na pióra, no i róbmy swoje, to trochę nas co tak prawda jest. Podbudowało, bo wcześniejszy utwór był przepiękny oczywiście, ale był taki w stronę sypialni, no a my tutaj bardzo chcemy z Państwem pojechać do Szczecina wirtualnie i naprawdę, ale chciałem też dzisiaj bardzo, bardzo podziękować publiczności, która się zgromadziła w Kolegium Civitas, to jest Uniwersytet Civitas, ja cały czas jestem przywiązany do starej nazwy, no bo drodzy Państwo, dzięki świetnym filmom reżyser Anny Gańczarek-Rau z pewnym moim udziałem, no dzisiaj był bardzo ciekawy odcinek, jak Państwo mogą uwierzyć albo nie, ale rzeczywiście było tak, że ja w tych filmach brałem udział, natomiast nie oglądam odcinków przed. Dokładnie mówiąc, byłem po prostu ciekawy, jak zostanie zmontowany ten odcinek, jak zagra w tym odcinku Wrocław. I mogę Państwu powiedzieć, oczywiście no, każda myszka swój ogonek chwali, że to był bardzo miły odcinek. A dlaczego? Ano dlatego, że w nim brali udział też jako aktorzy studenci i studentki naszych studiów podyplomowych, to znaczy zgodzili się, ponieważ to się tak też łączyło, że akurat był zjazd wyjazdowy we Wrocławiu w czerwcu. No i udało nam się połączyć jedno z drugim, to znaczy film o Wrocławiu i udział naszych studentów. I tutaj dzisiaj było prawie ponad 80 osób. Ja nie liczyłem, tylko tak liczyły osoby zaangażowane w sprawy techniczne tego wydarzenia, za co Państwu bardzo dziękuję i było też sporo osób online. Oczywiście ja nie jestem specjalistą od Wrocławia, takiego modernistycznego, aczkolwiek bardzo lubię to miasto i ono świetnie zagrało. Mogę Państwu powiedzieć, że jest to przepiękne miasto, wspaniała stolica Dolnego Śląska. I tak właśnie w takich kadrach tego filmu z wielką przyjemnością patrzyłem, jak piękny jest nasz kraj, jak piękny jest Wrocław. I cóż tu powiedzieć, drodzy Państwo? No po prostu dziękuję, że byliście Państwo ze mną i najprawdopodobniej w pierwszym tygodniu września, nie mogę tego jeszcze Państwu obiecać, również Uniwersytet Civitas, 12 piętro, Aula A, w czwartek 3 września. Mam nadzieję, że spotkamy się już w rzymskich tematach, też z filmem sprzed roku już co prawda, ale też z entratą polską, czyli z wjazdem do Rzymu. Ale już teraz Państwo niech trochę odpoczną wakacyjnie i gorąco namawiam, bo jest piękna pogoda rzeczywiście, do odwiedzenia Szczecina. Ano dlaczego? No drodzy Państwo, nie ma co porównywać Szczecina do Wrocławia, Szczecina do Berlina, Szczecina do Hamburga, do Lubeki. To jest zupełnie inne piękno, ale rzeczywiście przede wszystkim geografia miasta. Zwróćcie Państwo uwagę, że jest to no, w takim naszym wypłaszczonym krajobrazie niziny szczecińsko-pyrzyckiej nagle pojawia się morena, taka morena czołowa i nie jest to miasto co prawda zbudowane na 7 wzgórzach jak Rzym, ale można się ich dopatrzeć, bo rzeczywiście brzegi Odry i taka stara Odra, nowa Odra, Regalica, no tworzą niezwykły klimat takiego pejzażu, rzeczywiście pejzażu wody i ta woda tworzyła to miasto, bo jest to po prostu ujście no, Odry do Zalewu Szczecińskiego, a później już mamy tylko i aż no właśnie wyspy, czyli Uznam i Wolin i Bałtyk. Ale pamiętajmy o tym, że tutaj to była, co prawda jak czytałem historię dziś, jeszcze przygotowując się do spotkania z Państwem od strony niemieckiej, to nadal przebrzmiewa taki głos, że jednak mimo to, że nie znaleziono śladów archeologicznych mówiących o tym, że pierwsi tu byli Germanie, no to jednak coś tam, coś tam. No ale tutaj pamiętajmy o tym, że dla nas archeologia mówi o tym, nie Polacy, ale Słowianie, często zwani właśnie Wendami. I tutaj jak Państwo popatrzą na układ miasta, który dzisiaj jest bardzo zakłócony, to proszę potraktować jako przypis, dlatego że no niestety II wojna światowa bardzo zmieniła miasto, to były okropne naloty w 1944-1945 roku, a ten nalot z marca i z kwietnia 1945 roku, można powiedzieć, zniósł 80% tkanki Starego Miasta. I wchodzimy nagle 5 lipca, stąd ulica 5 lipca w Szczecinie, jako przejęcie od władz radzieckich, okupacyjnych miasta. I no, ten głos, który jest dla mnie bardzo bliski, to znaczy może nie głos, tylko bardziej Polskie Radio Szczecin, które nadaje no, pierwszą audycję, gdzie jeszcze w tym czasie wielu Niemców, mieszkańców Szczecina po prostu pozostało w tym mieście, ponieważ no, nie wszyscy uciekli przed Armią Czerwoną, wielu się schowało w innych dzielnicach. Przybywają Polacy do miasta, którego kompletnie nie znają. I pamiętam, że miałem taką wielką przyjemność w życiu. Poznałem panią Helenę Kurcyusz, Kurcyuszową. Jest nawet ulica właśnie tej niezwykłej pionierki, która no, po strasznych losach wojennych była to no, super inteligentna osoba, to oczywiste, ale była architektem przede wszystkim też. Przybyła do miasta z Ravensbrück, czyli z obozu koncentracyjnego. I pamiętam, że właśnie wytłumaczyła mi, że no, tylko taka harcerska geografia pozwoliła się orientować w tym morzu ruin, jakim był Szczecin. Dla Polaków, którzy przybywali, nie wiedzieli, czy na rok, czy na dwa, czy za chwilę też będą musieli dalej wracać do tego, co nazywano polską centralą. No i stąd miasto, które zaczyna być oswajane przez Polaków i okazuje się, że oczywiście to, że już w Poznaniu przedwojennym była katedra pomorzoznawstwa, właśnie katedra, która zajmowała się Pomorzem Zachodnim, czy też w ogóle Pomorzem. I tutaj, drodzy Państwo, spójrzmy na miasto. Dobrze by było wejść albo na wieżę dzisiaj katedry Kościoła Świętego Jakuba, tam jest świetny punkt orientacyjny, ale nawet może nam wystarczyć wieża dawnego no, zboru protestanckiego, czy też wieża zamkowa Zamku Książąt Szczecińskich, albo tak zwany termos, czyli 22 piętro. I wtedy okaże się, że nawet w tym bardzo zakłóconym przez wojnę mieście, no odbudowanym tak jak odbudowanym, można zobaczyć te korzenie tego miasta. No to właśnie wzgórze zamkowe i tutaj dynastia, która budowała to miasto. Tak naprawdę no to właśnie mamy od Warcisława I, czyli od tego spisanego z imienia księcia, który przyjmuje Ottona. Wiadomo, że przed tym na pewno byli inni, podobni jemu naczelnicy. No rozpoczyna się historia miast pomorskich, które opierały swoją potęgę na jednym, no właśnie na tym położeniu geograficznym, czyli na handlu, drodzy Państwo. I tutaj nie zrozumie się Szczecina, nie wpatrując się w katedrę w Kamieniu Pomorskim. Dlatego, że pytamy często, no dzisiaj jest katedra w Szczecinie pod wezwaniem świętego Jakuba, ale to czasy prawie nam współczesne, to są czasy Nowej Polski, Polski, która otrzymuje to miasto po 1945 roku. Natomiast Kamień Pomorski, mimo że zbombardowany, na szczęście ta katedra przetrwała. Nie chcę mówić o katedrze, bo o niej kiedyś sporo rozmawialiśmy, katedrze w Kamieniu Pomorskim, ale jeśli Państwo jadą w stronę zachodniego wybrzeża, to naprawdę warto zjechać z tego utartego szlaku i przejechać do Kamienia Pomorskiego, bo jest to jeden z najciekawszych obiektów no, takiej kultury wielkiego pogranicza, to znaczy tego świata bardzo, bardzo zachodniego i tego świata bardzo wschodniego. To jest katedra w swoich korzeniach romańska, gotycka, o barokowym wystroju z pięknym wirydarzem, ale też bardzo wiele o historii Pomorza, tego Pomorza średniowiecznego, czyli tego właśnie od czasów Ottona z Bambergu, tego XII wieku, powiedziałby nam dzisiejsze wsie podszczecińskie, no takie właśnie jak Kołbacz chociażby z pięknym kościołem po cysterskim. Cystersi to jak wiemy, zakon wiejski, no tak jak są jak i benedyktyni, nie lokujący się w mieście. I tutaj historia katedry kamieńskiej to historia biskupstwa, które było tak naprawdę trzecim władztwem na Pomorzu, to znaczy wśród tych instytucji pomorskich, no mamy księcia, ale mamy też stany pomorskie. Pamiętajmy tutaj, było to państwo stanowe. Oczywiście na początku władza księcia jest dość silna, a później coraz bardziej ograniczona, jak to bywa w państwach Rzeszy, no właśnie Sejmem Stanów. No i biskup kamieński, którego władztwo rozciągało się od Kamienia na wschód w stronę Karlina i w stronę Koszalina. I wystarczy wejść do katedry kamieńskiej, żeby zobaczyć, co prawda wiemy, że pod tą posadzką XIX-wieczną, to jest oczywiste, pod tym kruszywem znajduje się właściwa posadzka, na pewno z płytami biskupów i książąt pomorskich. I zresztą otoczenie katedry kamieńskiej, to dziś jest duże pytanie, czy to był dom dziekana, czy to był no, rodzaj zajazdu książęcego. Bo tutaj pamiętajmy o jednym, że całe średniowiecze europejskie i również średniowiecze pomorskie, to jest to książę w objeździe. Bardzo lubię ten tytuł. To jest właśnie, to nie jest król, tylko to jest princeps ambulans. Łatwo go zapamiętać. No właśnie ten, który jest w objeździe.
0: Gdybyśmy
1: popatrzyli na historię niedalekiej Brandenburgii i rezydowania Hohenzollernów, czy też właśnie najpierw Askańczyków w Berlinie, to też byśmy zauważyli podobieństwo, że książę zajeżdża do Berlina, natomiast nie korzysta z niego na stałe. Wszystko się zmienia w XIV wieku, kiedy, no może chwilkę jeszcze wcześniej, mianowicie to książęta dość późno książę pomorski nadaje prawa Szczecinowi i tutaj mamy cztery aglomeracje, to znaczy miasto górne, dolne, mamy też oczywiście właśnie ten gród wendyjski, albo raczej wik wendyjski, czyli słowiański, nie polski absolutnie, z bardzo starożytnym kościołem o wezwaniu Piotra i Pawła. Pamiętajmy, że takie wezwania właśnie do świętego Piotra, do świętego Pawła, do Michała Archanioła, to są wezwania związane zawsze z misją chrystianizacyjną. Nie tylko na Pomorzu, właśnie takie odwołania do takich najsilniejszych postaci z Dworu Niebieskiego, które mają wspierać tych nowo nawróconych albo umacniać misję. Zrobiło się bardzo święcie, ale jakbyście Państwo popatrzyli, to właśnie Szczecin, no w takiej panoramie miasta nie ma tak jak we Wrocławiu 20 kilku kościołów. Tutaj raczej mówimy o historii miasta mierzonej no, jego lokacją na prawie szczecińsko-magdeburskim, przepraszam, czyli właśnie z wytyczeniem raczej składu niż rynku, ponieważ miasto zawsze orientowało się w stronę rzeki, w stronę nabrzeża, czyli lokacja portu. W tym dolnym mieście do dzisiaj stoi ratusz. Jak Państwo popatrzą, wejdą Państwo ten punkt, teraz wejdźmy sobie na wieżę katedry świętego Jakuba i jak Państwo popatrzą w stronę Odry, to widać cóż takiego. Bryłę zamku, widzicie Państwo ją na pewno teraz, bardzo ciekawą, świetnie, no po pewnej rekonstrukcji, to są te pytania o polską szkołę historyczną, czy tak miał wyglądać ten zamek. I na dole to była w XVIII, a bardziej w XIX wieku najbiedniejsza dzielnica. Ona miała najwięcej do powiedzenia by miała o tym mieście, no ale właśnie naloty dywanowe i później tu jako przypis pytanie, jak odbudować Szczecin. No to właśnie, czy odbudować go tak jak warszawską starówkę, szkoda, że tak się nie stało, czy też jak starówkę gdańską, no właśnie, szkoda, że tak się nie stało. Co prawda tłumaczono, że to były głównie budynki no, w takiej konstrukcji dość słabej, po drugie XIX-wieczne, a w latach 50. i 60. XX wieku nie uznawano za budowę XIX-wiecznej za budowę ważną. To może nas dziwić dzisiaj, ale nie powinno nas dziwić, jeżeli przyjrzymy się no, zaraz takiej sytuacji powojennej. I tutaj w tym miejscu, dlatego Beata mówi, czy wyjdziemy z kościoła, z katedry. No, jeszcze do niej dotarliśmy.
0: Nie, tam jest dużo
1: ale mamy bardzo ciekawy taki znak tego miasta. Zresztą jest to wielka rekonstrukcja. To jest Brama Siedmiu Płaszczy. No oczywiście ta Brama Siedmiu Płaszczy, ona była...
0: Baszta.
1: Proszę?
0: Baszta?
1: Baszta, przepraszam. Baszta. Brama, bo przy niej była brama, przepraszam, brama cystern, brama ducha, czy świętego ducha. I tutaj mamy historię baszty, oczywiście związaną z legendą, to znaczy, że to była baszta cechu krawców na przykład, albo związana z historią siedmiu płaszczy Bogusława X, którą uszył ten właśnie, uszył ten cech dla jego ślub, oczywiście no, paradny bardzo ślub, który był wielkim prestiżem dla Pomorza, czyli Bogusław X, który żeni się z 11 dzieckiem Kazimierza Jagiellończyka, czyli z jego córką Anną Jagiellonką. To nie jest ta Anna, siostra Zygmunta Augusta. I tutaj, drodzy Państwo, jak dzisiaj się byśmy przeszli koło Bramy Siedmiu Płaszczy, no to cóż, gdybyśmy spojrzeli na zdjęcia przedwojenne, to w ogóle byśmy prawie nie znaleźli tego obiektu, ponieważ ten obiekt był wielokrotnie przebudowany, a nawet na jego bazie zbudowano ośmiokątną kamienicę. Mało tego, była to jedna z części zabudowy średniowiecznego Szczecina, tych obwarowań, które no, konstytuowały to miasto, a te obwarowania miały nie za dużo, drodzy Państwo, bo tylko 2,5 kilometra długości. To nie są jakieś potężne mury, ale no, jednak były. I tutaj na dole, w tym dolnym mieście, w dolnym starym mieście, widać jedno. Na szczęście, mimo wielkich zniszczeń, podniesiono z gruzów świetny obiekt. To jest ratusz. Ratusz no, dawnego miasta Szczecina. Są dwa, a nawet trzy ratusze, można powiedzieć, dzisiaj. Czy też budynki, które były ratuszami, czyli miejscami, gdzie zasiadała rada. Ten to dzisiaj oddział, to była osobna jednostka, jeszcze kiedyś, w latach 70. Muzeum Historyczne Miasta Szczecina, to dzisiaj jest oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie z dość ciekawą rekonstrukcją zarówno szczytów, bo trzeba pamiętać, że to był obiekt bardzo zniszczony, z takim bardzo ładnym podcieniem, no ale jak się pomyśli o tym, co prawda Chojna nie należała do Pomorza. Gdybyśmy zobaczyli ratusz w Chojnie, który należał do marchii, nowej marchii, no to po prostu jest to kolos w Chojnie. Natomiast tutaj mamy dość skromny dwór miejski, oczywiście z piętrem, z salą, z wieloma pytaniami o jego dyspozycję pomieszczeń. Na szczęście w tej rekonstrukcji tego miejsca zachowano jednak właśnie taką jedność stylową, no z też takim narzuceniem polskiej formy, mianowicie tego mazberku koronującego. A wokół dzisiaj mamy nowe miasto, stare nowe miasto. Jeszcze pamiętam, za mojego dzieciństwa w tym miejscu był lunapark. Po prostu nic nie odbudowano, tylko stał samotnie ratusz, poniżej były takie zielone błonia, raczej miejsce też giełdy, gdzie się przychodziło oglądać samochody. Po prostu sprzedawano samochody. Natomiast później był ten, no chyba fatalny pomysł, najgorszy, jaki mógł się zdarzyć, to znaczy wpuszczenie trasy zamkowej, trasy po prostu no, arterii komunikacyjnej, mostów i w miejscu tego starego miasta dzisiaj wyrosły po prostu filary, podpory tych wielu zjazdów. To się pewnie już nigdy nie zmieni.
0: No raczej.
1: A najgorszą rzeczą mogą Państwo tylko zobaczyć, to jest trochę było jest. Dobrze byłoby chyba wydawać takie bedekery o Szczecinie jak o Rzymie. Tylko o Rzymie trochę jest łatwiej. Natomiast tutaj właśnie było jest, no bo Szczecin całkowicie żył nad rzeką. To trzeba pamiętać o tym pięknym bulwarze. To miasto przypominało typowe hanzatyckie miasta żyjące z portów, czyli po prostu magazyny, czyli składy, kamienice kupieckie i królowa kamienic dolnego miasta, to jest kamienica Lojców. Lojcowie to był ród, który był rodem, no mamy ich oczywiście całą dynastię, często nazywany fugerami czyli największymi fugerami północy. No, fugerowie to była rodzina bankierska, równa medyceuszom. No, może to jest nad wyraz, ale że się popatrzy nawet dzisiaj na miejsce, gdzie mieści się liceum plastyczne, to jest zaraz przy zamku, i zobaczy się piękną kamienicę, bardzo charakterystyczną, z takimi właśnie skośnymi oknami w wieży. Kiedyś ta wieża była zamknięta w czasach świetności rodu wspaniałą iglicą. Tam też wiemy, że jest tutaj taki bardzo no, XV-wieczny, przebogaty mazwerk, który, no, który się zachował. No oczywiście ona była zniszczona w czasie wojny, wypalona od A do Z. I cóż się dzieje z Loisami? Loisowie pożyczyli wielkie pieniądze księciu brandenburskiemu, Joachimowi, który... no nie oddał, ale zmarł i nie oddał, i Zygmuntowi Augustowi, który zmarł i nie oddał, i to załamało tak naprawdę cały rynek, no nie tylko dla Loisów, bo oni musieli uciekać z miasta, ale też załamało koniunkturę takiego super wzrostu właśnie Szczecina jako miasta książęcego w XVI wieku. Patrząc na stare obrazy, to tutaj warto się wybrać, drodzy Państwo, do Muzeum przy Staromłyńskiej. To jest muzeum, które jest świetnie prowadzone. Naprzeciwko mamy dwa pałace. I to był budynek stanów pomorskich, ale zbudowany już w czasach pruskich, to znaczy brandenburskich. Jeszcze nie mamy takich Prus, ale powiedzmy, no bo mamy dwa, jest to państwo dwuczłonowe, mówię o państwie brandenburskim, w Berlinie i w Królewcu. Za chwilę stanie się to Królestwem Pruskim na początku XVIII wieku. Budynek przetrwał wojnę i już przed wojną był muzeum regionalnym. I tam można zobaczyć taką właśnie ciekawą wystawę historii Szczecina. To znaczy nie tylko Szczecina, bardziej Pomorza. Właśnie cały czas mówię, że Szczecin musi się przyglądać. Wrocław nie musi tego robić, bo ma tę tkankę bardzo bogatą, historyczną, zachowaną. Szczecin miał bardzo bogatą tkankę historyczną, ale w tym muzeum mogą Państwo zobaczyć na przykład komplet, może nie komplet, przesadzam, kilku świetnych kolumn romańskich pochodzących z Kołbacza. Jest bardzo ciekawa odsłona sztuki średniowiecznej, krucyfiksów, ołtarzy. Co tam mówią, o Boże, znowu ołtarze, krucyfiksy, ale to jest wszystko no, pokaz też, jak bardzo Szczecin był miastem spotkań zarówno kupców z Polski, z Brandenburgii, z Danii. Pamiętajmy też o tym, że miasto wchodzi do Wielkiego Związku Miast Hanzatyckich. Nieraz miało zatarg z książętami, dlatego książęta albo oblegali miasto, albo byli wypędzani z miasta, ale tutaj właśnie wchodzimy w taką bardzo ważną historię, mianowicie tego zamku książąt pomorskich. To, co dzisiaj widzimy, to jest... No dobrze, że w ogóle jest, to jest po pierwsze, ponieważ jak już Państwu powiedziałem, zamek był bardzo mocno uszkodzony. On nie miał dobrej pasy zaraz po upadku, po wymarciu książąt. Tutaj może tak rozpocznijmy, albo może rozpocznijmy tak bardziej od adrem, od rzeczy. Oczywiście, że tutaj był dwór drewniany. Później był tylko zajazd książęcy, później jest kłótnia o ten murowany dom. W końcu mamy, pamiętam jako dziecko, Kronikę Szczecińską, bo zawsze mnie strasznie interesowali książęta, rody, księżniczki oczywiście i ten, że będzie oddany gotycki dom. No i właśnie dzięki tylko jedynie takiej akcji rekonstrukcyjnej, w sumie to... ryciny, która nam pokazuje, jak ten zamek wyglądał w okresie świetności. Po II wojnie światowej podjęto taką decyzję, że zewnętrze musi być jak najbardziej paradne i odwoływać się do tego złotego wieku. No też tam umieszczono pewne instytucje, jak na przykład właśnie operetkę szczecińską. No to jest specyficzna instytucja, ale dobrze, że jest. To znaczy,
0: ale dalej nie jest żyje. Tam zamku?
1: Tak,
0: czy...
1: to znaczy tak, jest teraz po świetnej rekonstrukcji, nie wiem czy świetnej, bo niestety nie byłem dawno, no ale mogę powiedzieć jedno, że właśnie zamek został bardzo mocno zniszczony w czasie II wojny światowej. Ta rekonstrukcja dotyczyła czego? Mianowicie jedno to dawna Dzisiaj to była sala Anny Jagiellonki, Bogusława X. To w ogóle nie powinno się tak nazywać, dlatego że to nie jest pewnie... Pewnie za chwilę usłyszymy głosy Szczecinian, dlaczego krytykuje. No, ano tylko dlatego, że to jest dawny kościół zamkowy, albo bardziej dawny zbór zamkowy, którego ani Anna, ani Bogusław X widzieć nie mogli. No więc oczywiście może być coś imienia Lenina nawet, ale to trochę bez sensu.
0: Natomiast tutaj... Mogę ci wejść słowo? Przepraszam, tak, proszę, bo właśnie proszę. Dostałam od pana Pawła informację, że dwie łącznice zjazdu tej trasy zamkowej, wyobraź, zostały wyburzone w tym roku.
1: No tak, trochę chyba się burzy, natomiast no generalnie jest duży problem z tym, żeby miasto znowu wróciło nad Odrę, ponieważ zbudowano taką ulicę, której nigdy nie było.
0: No to tak jak w Warszawie.
1: Po prostu ulicę miasto się oddaliło od rzeki, ponieważ mamy bulwar dość martwy, no bo niestety historia Szczecina jest taka właśnie, że wielkie zakłady morskie upadły. Stocznie, to nie była jedna stocznia, tam były cztery stocznie w Szczecinie po II wojnie światowej. No i jest problem, że jest arteria komunikacyjna, jest oczywiście trasa tramwajowa. No i teraz jest to, że w takiej dzikiej prywatyzacji odbudowy miasta, starego miasta, powstała jakaś spółdzielnia, ja nie znam tych meandrów dokładnie, która zbankrutowała i ta spółdzielnia... Zdaje się, nadal jest w jakiejś likwidacji, dlatego na Starym Mieście nie ma na przykład oświetlenia miejskiego, nie ma też dbania o nawierzchnię ulic. Zresztą to jest dość ciekawe, że te ulice dawnego Szczecina pozostały, na szczęście, to znaczy nie wszystkie, niektóre zostały wykreowane, jak właśnie ta ulica Nadodrzańska. Natomiast no, są takie ulice, takie może często klisze tłumaczące historię miasta, jak ulica Kuśnierska, takie właśnie od Kuśnierzy, trochę to jest naciągane,
0: cechowe.
1: Ale no, tutaj nie do końca chyba, do końca jest to, no nie będziemy sobie tam wchodzić, czy jest trafione, czy nietrafione. Natomiast właśnie przyglądam się teraz takiej Szczecin z 1550 roku, takiej dość ciekawej rycinie. Jeszcze jest to Szczecin Książęcy. Oczywiście z taką przeprawą przez rzekę. No i tutaj dominantą są te kościoły, których nie ma. Czyli właśnie kościół Cysterek, kościół Świętego Ducha, czyli kościół Szpitalników. W Dolnym Mieście pozostał kościół Franciszkanów. Arcyciekawy. To jest kościół pofranciszkański oczywiście, który jest kościołem zbudowanym z materiału typowego dla Pomorza. Czyli po prostu cegła. Kamień jest rzadkością. To tylko w sztuce romańskiej się pojawia. Tutaj mówimy o cegle glazurowanej. Ale ten kościół Świętego Jana, no w dolnej części Szczecina, był kościołem franciszkańskim. A franciszkanie, jak wiadomo, zawsze dostawali no, takie miejsca najgorsze, to znaczy związane z biedotą, no bo ich powołaniem jest świadczenia duchowe właśnie wśród najbiedniejszych. Coś ciekawe w tym kościele, mogą Państwo tam zobaczyć wydobyte z cienia przeszłości świetne freski. To są freski, które doskonale pokazują też taką malaturę pomorską, można powiedzieć.
0: Jest tam... Co to jest malatura?
1: No, to nie nazwałbym tego wielkim... No, malowanie, malatura.
0: Okay.
1: Nie jest to super. Jest to fresk rzeczywiście z XIV wieku. I bardzo rzecz rzadka, mianowicie ośmiobocznie zamknięte prezbiterium. Jest to kościół jednonawowy, z dużym bardzo prezbiterium zakonnym, z takimi malutkimi drzwiami od strony Odry. Oczywiście ma właściwe też wejście. I no, jak zwykle, historia takich miejsc, właśnie tego Dolnego Miasta, to jest historia przekształcenia tych budynków kościelnych po zmianie wyznania, zmianie konfesji z katolickiej na protestancką, że to będzie dom, to będzie przytułek, magazyn. I nawet Niemcy myśleli w latach 30. był taki plan właśnie przewietrzenia Dolnego Miasta, tego starego miasta, zbudowania nowych ulic, wyprostowania ulicy, dzisiejsza ulica Wyszyńskiego, która nie wyglądała tak, jak wygląda. Więc tutaj trochę możemy wziąć w obronę tych, którzy dokonali takiej dość potężnej inwazji w tkankę miasta po 1945 roku. Natomiast no, uratował ten kościół znałem tego pana, pan Stanisław Kowalik, który był no, miałem ten zaszczyt poznać, byłem jego sąsiadem. I to są poznaniacy, którzy przybywają z dużą świadomością po 1945 roku do Szczecina. To naprawdę, to tylko to miasto uratowało przed taką degrandoladą całkowitą, że na szczęście było trochę takich osób całkowicie ideowych, misyjnych, bym powiedział, bez względu na czasy, nie robiących tego z prykazu Warszawy czy Moskwy, ale właśnie ludzi, którzy się osiedlali w Szczecinie, choć była to największa niepewność, czy w ogóle ta strona miasta będzie polska. I tutaj właśnie to działanie wielu osób i też nie ukrywajmy kościoła tutaj, to znaczy kościoła bardzo ludzi oddanych Polakom, na przykład z całymi wsiami przyjeżdżali też duchowni ze wschodu, którzy wysiadali po prostu gdzieś na Pomorzu i jak wysiadł proboszcz, no to wysiadła i wieś. I tutaj mamy właśnie taką sytuację zaludniania Pomorza przez ludzi, którzy byli w tej wielkiej tułaczce. To tak łatwo się wydaje, ale to było straszne tak naprawdę, myślę sobie, wejść w zupełnie inną tkankę, zupełnie w inne drzwi, zupełnie w inne domostwa. Tak samo było ze Szczecinem. No i tutaj, drodzy Państwo, zamek. Ten zamek, za chwilę jeszcze o nim, ale jeszcze były... Historię Szczecina byśmy bardziej poznali, gdyby zachował się jeden z najważniejszych kościołów. To jest kościół kolegiacki Najświętszej Marii Panny. To była fara Szczecina. Pamiętajmy, że fara to jest kościół mieszczan. Mamy kościoły z nadania, kościoły zakonne. To też są fundacje bardzo często wielu ludzi, którzy będą byli pochowani w tych kościołach. No właśnie z powodu swojej dewocji, bo byli stowarzyszeni jako tercjarze przy franciszkanach czy przy innych zakonach. Ale kościół farny, to dzisiaj jego miejsce mogą Państwo poznać, ale to przy piwie. I ktoś powie dlaczego. Ano dlatego, że zostały podziemia tego kościoła. Jedna z takich piwnic, tam przez lata był klub jazzowy. Nie wiem, czy to miejsce działa, czy nie działa. W takim kompleksie domów z XVIII wieku. Po drugie, jak się tak człowiek troszeczkę przyjrzy, to w miejscu, gdzie dzisiaj liceum numer 9, no to był jeden z największych kościołów rzeczywiście, na pewno jeden z największych kościołów w Szczecinie po świętym Jakubie, gdzie no, był cały komplet pochówkowy, czyli właśnie no, płyt mieszczan, ich przywiązania, ołtarzy, ale tutaj mamy takie nieszczęścia, które przychodzą na miasto, a przychodzą one w XVII wieku, jak wojna 30-letnia, później kolejne oblężenia, podpalenia, w końcu uderzył w ten kościół piorun i no on w takim niezabezpieczeniu niszczał i zostanie rozebrany w latach 30. XIX wieku. Część tego wyposażenia zostanie przeniesiona, część jest w muzeum, no ale generalnie tylko znamy ten kościół z opisu, z pewnych rejestrów i wiemy, że na pewno byłaby to bardzo ciekawa historia miasta, no bo miasto miało burmistrza. Jak miało burmistrza, no to miało radę. I tutaj pamiętajmy o jednym, że właśnie mamy burmistrzów, no, którzy byli związani z tym kościołem. No i tutaj wchodzimy, to trzeba powiązać właśnie ten kościół, którego nie ma, z kościołem zamkowym i z samym zamkiem. Dlatego, że w tym sporze o miasto, o zamieszkanie księcia, nie tyle o zamieszkanie, ile narzucanie praw, pamiętajmy, ciągnięcie podatków. No, gryfici byli tak samo bezwzględni jak każdy książę. No, chcieli po prostu mieć pieniądze na swoje...
0: Po to byli książętami.
1: Po to byli książętami, no tak. No i tutaj mamy tą średniowieczną odsłonę zamku, którego jest bardzo mało. Oczywiście i w takim guście super spotkania, no to wszystko się zaczyna zmieniać wraz z kim albo z jaką panią. Mianowicie z drugą żoną Bogusława X. Jak już wspominałem, to Anna Jagiellonka, no jest to jednak królewna. Pamiętajmy, że ona przybywa z bardzo wielkim posagiem. Ten posag był zabezpieczony w ziemi bytowskiej i lęborskiej, no i będzie wielki ślub. I stąd przygotowania zamku do paradnego ślubu. Pamiętajmy, że no, oczywiście na swój sposób mówimy, że Bogusław X wielki, ale to dopiero jego syn, jego następcy nadadzą temu zamkowi taką formę, jaką znamy z tej jednej, jedynej ryciny, mianowicie rezydencji renesansowej, bo tutaj wchodzi bardzo ważny aspekt. Oczywiście zapatrzenia w Italię, nawet tych północnych książąt, ale jest tutaj bardzo ważny moment dla w ogóle Pomorza, to jest przyjęcie konfesji protestanckiej. Ale zanim, i tutaj konfesja protestancka, to jest sam Marcin Luther wysyła swojego ucznia, to jest Jan Bugenhagen, Johannes Bugenhagen, który no, przybywa do Szczecina w 1534 roku. Jest oczywiste to, że książęta szczecińscy byli książętami Rzeszy i doskonale zdawali sobie sprawę z tego fermentu, który bardzo był dobry dla książąt. To znaczy, dokładnie mówiąc, książę miał i władzę, niekiedy je miał coraz mniej, miał aspiracje, no ale cóż, był ograniczany przez stany i te stany generalne zostały stany pomorskie spotkały się 13 grudnia 1534 roku w miejscu, gdzie zwoływano Sejm Pomorski, zawsze to jest Trzebiatów. I to książęta bardzo oferowali właśnie zmiany. Nie mieszczanie, jak to często myślimy, tylko książęta, ponieważ chcieli odzyskać no, to, co fundowali ich przodkowie, czyli no, przede wszystkim chcieli zagrać na nosie biskupowi Kamieńskiemu. I tutaj no, ostatni z biskupów, Manteuffel, nie zgadza się oczywiście na kasację swojego kościoła, no ale książęta prawem, no takim prawem kogo ręka tego władza, przejmują dobra biskupa Kamieńskiego. Zresztą tworzą taki bardzo ciekawy aparat przetrwania, wręcz nazwy, która no, jest kliszą z języka niemieckiego. To było państwo kamieńskie. Chodziło o to po prostu, że to Bistum Kamin to była osobna jednostka administracyjna, wręcz nawet taka, no, prawie że równa księciu, bo też no, biskup bił własną monetę srebrną. I stąd no, wraca, książę się bardzo wzbogacił, bardzo wiele tych dóbr wraca do kasy książęcej. No i jest z czego fundować. No tak. Jest z czego fundować nową rezydencję, no bo skąd na to pieniądze? I tutaj no, mamy bardzo ciekawą konfesję luterańską, dlatego że, która... Dlaczego ciekawą Luther? No bo Luther mówił, przyjmijcie sztukę tak, jak chcecie. No i teraz, jeżeli wam jest ta sztuka do czegoś potrzebna, ta dawna sztuka, to niech zostanie. Mamy tylko jeden taki akt ikonoklastyczny, bardzo krótki, właśnie wyrzucania figur z kościoła Świętej Marii Panny, z kościoła kolegiackiego, ale zasadniczo ludność była tak przywiązana do swoich ołtarzy, do tego tradycyjnego kościoła, że niewiele można było zmienić, a nawet nie chciano. I stąd no, bardzo długie trwanie w Kamieniu Pomorskim, aż na przykład no, do wręcz czasów Kroja, ale nawet i później do lat 20. XIX wieku dawnego wyposażenia tego miejsca, to znaczy dawnego używania, można powiedzieć, na przykład kościoła kamieńskiego. I zapewne to samo działo się gdzie? No i właśnie tutaj katedra w Szczecinie, która nigdy nie była katedrą. To jest kościół, który był w opiece benedyktynów ze wzgórza Michaelsberg w Bambergu, ponieważ on był ufundowany przez bogatego mieszczanina z Bambergu jako wotum za udaną misję Ottona z Bambergu. Nigdy nie był katedrą. Był kościołem benedyktyńskim, był kościołem zakonnym, dlatego mamy tutaj i można powiedzieć konkurencyjnym do kościoła kolegiackiego Najświętszej Marii Panny. I teraz jak państwo wejdą, no to też, drodzy państwo, bez tego przypisu nie zrozumiemy tego miejsca. Ten kościół jest po prostu w 80% zrujnowany w czasie po II wojnie światowej. To widać w zdjęciach. Na początku mamy tutaj no, trzy w sumie fundacje skromnego kościoła. Później kościoła bazyliki, czyli nawa wyższa, nawa główna jest wyższa, nawy boczne są niższe. Mamy tutaj ambit. I w XIV wieku, kiedy miasto jest bogate, czyli koniec XIV wieku, wielka przebudowa, wszystko się dzisiaj przypisywano Henrykowi z Brunsberga albo z Braniewa. Gdyby ten Henryk z Brunsberga miał wszystko zbudować, no to byłoby to raczej niemożliwe. Ale jest to w tym guście. No to znaczy, dokładnie mówiąc, mamy ścianę południową i warto ją, jak państwo, najpierw trzeba kościół obejść, mimo tego, że to jest destrukt. Teraz po bardzo dobrej akcji przywracania takiej jakości tej ściany, no bo niestety kościół był bardzo zniszczony, Polska była biedna po II wojnie światowej, po drugie nie było wiadomo, kto ma tym kościołem nawet zarządzać i władze ludowe, no tak jak kontrkatedra dzisiaj w Kołobrzegu, bo żeby zrozumieć Pomorze, trzeba też popatrzeć na Kołobrzeg, na tamten obiekt. Więc jest zabezpieczenie tylko tego obiektu, a tak naprawdę dopiero od lat 60. późnych mamy odbudowę. No odbudowę z takich środków, jakie były możliwe. I no cóż, więc dopiero w 72 roku za zgodą Pawła VI powstaje na nowo diecezja. No z takim tytułem diecezja szczecińsko-kamieńska, jak państwo widzą, czyli takie nawiązanie do przeszłości, czyli kamień, który zamiera w katolicyzmie w 1534 albo no, wraz ze śmiercią ostatniego biskupa, więc 10 lat później tego miejsca. Co prawda ta czapka biskupia pozostaje, proszę wybaczyć za mały chaos, przy książętach. Dokładnie mówiąc, najmłodszy z książąt, żeby się czuł dobrze, no dostaje taką tytulaturę kamieńską, oczywiście super, całkowicie świecką, ale nawet z takim wejściem do katedry. I tutaj wielkie rody. Te rody o bardzo ciekawych nazwiskach, które są później bardzo zgermanizowane, te nazwiska, opiekują się katedrą, więc zamiast kanoników mamy no, dziedziców tych miejsc, którzy opiekują się katedrą kamieńską i czynią to do 1945 roku. To jest taka dość duża specyfika w ogóle tego miejsca. Co do kościoła świętego Jakuba, no to odbudowa była taka, jak chciał kardynał Wyszyński. Kardynał Wyszyński miał jeden gust, to znaczy wszystko musiało być gotyckie i wysokie i duże. Bez względu na to, czy się zgadzało, czy się nie zgadzało.
0: To chcesz powiedzieć, że ona nie była wcześniej taka?
1: Była, tylko chodzi o to, że on kazał, kardynał Wyszyński kazał wyczyścić cały kościół z tego wszystkiego, co było po niemiecku. Czyli nawet jeżeli coś przetrwało, przetrwała taka jedna z charakterystycznych kaplic, która no, jest taką kaplicą typową XVIII-wieczną. Tam też były wystawiane, no dzisiaj już chyba nie, ale czaszki, dokładnie pochodzące, bo ten kościół pochodzące z grobów niszowych. Ten kościół nigdy nie miał podziemi, ponieważ no, to jest grząski grunt. Mówimy tutaj o kaplicach, które powstają po XIV wieku właśnie. To są kaplice wbudowane między skarpami tego kościoła. I jedna z nich na szczęście została. To jest mądrość no, proboszczów powojennych. I tam też umieszczono szczątki, no, które pochodziły z tych wyczyszczonych po prostu grobów, często zawalonych, nigdy nie przejrzanych, zarówno dawnych Szczecinian, jak i tych, którzy zginęli w czasie bombardowań tego miejsca. No i tutaj widzimy, jak ten kościół bardzo był ciekawy przed wojną. To znaczy zupełnie inaczej wyglądało prezbiterium. Po drugie, nie było tak wysoko wyniesione betonowo, tylko mamy filary i ambit. Kościół jest halowy od XIV wieku, właśnie Henryk z Brunsberga, podniesienie sklepień naw bocznych na wysokość nawy głównej. To był kościół dwuwieżowy, w końcu jedna wieża się wali, będzie próba odbudowy. No i to jak widzimy, mamy taki masyw z potężną wieżą i wejście od południa dzisiaj zamknięte z tym bardzo ciekawym, takim intencyjnie ciekawym zdobieniem, taką ceramiką polewaną. Oczywiście to też trzeba pamiętać jednej rzeczy, że Niemcy stają się bogate w XIX wieku, pod koniec XIX wieku, to wtedy mamy wielką akcję wymiany wielu kształtek, wielu pięknych, wielu bardzo ciekawych urządzeń architektury średniowiecznej. Natomiast następnie to miejsce było miejscem pochówku książąt też na pewno, ale od czasu zmiany konfesji to jest kościół do słuchania muzyki. Dokładnie mówiąc, nie tyle kościół, ale bardziej zbór. Tutaj ulokowano w baroku potężne organy, był to wielki prospekt organowy. Zupełnie zmieniono też, założono nowe sklepienia barokowe. Założono też nowy ołtarz, całkowicie już w 100% oczywiście protestancki. I to wyposażenie przetrwało w lepszym, gorszym stanie do 1945 roku. A po 1945 roku to, co oglądamy dzisiaj w tym obiekcie, to są obiekty pochodzące z innych obiektów pomorskich, albo przekazane w depozyt, albo dane przez władze Muzeum Narodowego w Szczecinie, albo pozyskiwane na przykład często ze strychów, z różnych miejsc. Przykładem jest to, że tak naprawdę w katedrze świętego Jakuba nie mamy ani jednego obiektu związanego z przedwojną, z przedwojennym wyposażeniem. Mamy płyty, które pochodzą, poza tam oczywiście płytami, może dwiema, to reszta epitafiów całego wyposażenia jest wyposażeniem dość przypadkowym, dobrym, ale nie przesadzajmy, że aż tak wybitnym. Tu się liczy najbardziej w tym kościele co? No właśnie jego tkanka architektoniczna. Tutaj można zobaczyć, że wielkość tego kościoła, wysokość wieży mówi nam bardzo o tym, że to było miasto bogate, to miasto średniowieczne, katolickie, że losy tego miejsca są losami typowo pomorskimi, czyli właśnie zmiana konfesji. Stąd też mamy tutaj zbór, który jest takim zborem. To były parafie protestanckie, ale personalne, czyli się trzeba było związać z danym miejscem. I takim najważniejszym właśnie kościołem Szczecina staje się w czasach protestanckich kościół zamkowy. To jest kościół najpierw, ponieważ tutaj jak państwo wejdą na plac, na dziedziniec zamkowy, to można zobaczyć, że w posadzce w tej pawimentacji tego mniejszego dziedzińca można zobaczyć dawny zarys kościoła świętego Ottona. Wezwanie, jak państwo widzą, zostaje, ale to jest jedna z pierwszych w ogóle świątyń protestanckich zbudowana na surowym korzeniu, w tych państwach Rzeszy. Tutaj oczywiście mamy taką unię sasko-pomorską między protestantami, czy też właśnie wettinami saskimi i książętami pomorskimi. Jedna i druga konfesja, nie tyle, że się ściga, która jest ważniejsza w tej konfesji, bo tam jest Luter, ale tu jest Jan Bugenhagen. I gdybyśmy popatrzyli w Muzeum Narodowym w Szczecinie, jest wspaniała kopia, co prawda. Jest to arras książęcy, gdzie po środku możecie państwo zobaczyć Lutra, który właśnie jest na ambonie, każe, czyli wygłasza kazanie. I mamy dwie linie tych potężnych książąt, bardzo intelektualnych sasów, nie uwierzę aż tak bardzo intelektualnych książąt pomorskich, ale za następców Barnima, Bogusława X, już tych, którzy przechodzą na konfesję protestancką, między innymi buduje się nową, w takim duchu renesansu północnego, właśnie nowe skrzydło, jako skrzydło dla galerii, wręcz dla muzeum książęcego. Ponieważ książęta zbierali bardzo dużo dobrych książek, to znaczy to był jeden z tych zbiorów. Znamy inwentarz, wiemy co znajdowało się, prawie że wiemy co znajdowało się w tych dobrach. Większość to, co się udało uratować, jeśli przechodzi na ten majątek ruchomy, na ostatnich dziedziców książąt, czyli na siostrę Bogusława XIV Annę i na jej syna, na siostrzeńca księcia Ernesta Bogusława Kroja, to siłą ich testamentów po ich śmierci przechodzi na elektorów brandenburskich i stąd możemy zobaczyć bardzo wyszukane i ciekawe przedmioty, które no, pochodziły po prostu z tego bardzo ciekawego miasta, jakim był Szczecin. I tu pamiętajmy jeszcze o jednym, że książęta z pieniędzy kościelnych, to znaczy tych dwóch kanonii, świętego Jakuba i Kościoła Mariackiego, tworzą nie uniwersytet, tylko pedagogium. Gdzie był Uniwersytet Pomorski? W Greifswaldzie. Pamiętajmy o tym, że dzisiejszy Greifswald, czyli Gryfia, to kanonicy kamieńscy w roku 1456 dla kształcenia urzędników pomorskich zakładają uniwersytet. Dlatego coś mówi, no co to za książęta, że nie było w Szczecinie uniwersytetu. Był, tylko był w Greifswaldzie. No właśnie to jest to jedno państwo. Oczywiście dzisiaj to są dwa państwa, no ale wtedy to trzeba właśnie przyglądać się trzem miastom pomorskim po stronie zachodniej i wschodniej Odry, czyli właśnie Stralsund, Wolgast, Greifswald, czyli Strzałów, Wołogoszcz i Gryfia. I tutaj można zobaczyć, no, jak ważny był ten uniwersytet. Oczywiście no, za chwilę będziemy mieli utworzenie Uniwersytetu w Rostocku. To jest typowy taki plankton uniwersytecki, jak dzisiaj mamy 55 szkół w Warszawie, ale tak naprawdę one są nic nie warte, poza warszawskim uniwersytetem. Tak, no, bo szkoła paznokcia, akademia, nie wiem, tam loków, czy tam czegoś jeszcze.
0: Słuchaj, przede wszystkim różnego rodzaju kolegia humanum, tak?
1: No kolegium tumanum to jest grzyb no dzisiejszych właśnie, czasów. No niestety. To jest rak, który drąży szkoły. Ale wracając do Pomorza i do Szczecina, no to tak troszeczkę sobie układając naszą wycieczkę, bo wyjechaliśmy na te wieże wysokie, proszę pójść oczywiście do kościoła świętego Jakuba, czyli do katedry. On ma bardzo, jak powiadam, tą strukturę ciekawą, odzyskaną. Oczywiście tam się wiele dzieje po II wojnie światowej, w sensie spraw politycznych związanych z Pomorzem, bo Szczecin był miastem niepokornym mimo wszystko, tak samo jak i Gdańsk. No w Szczecinie wydarzyły się wypadki grudniowe 70 roku i płonie wtedy Komitet Wojewódzki i są nie tylko ranni, ale są też ofiary SB i Milicji Obywatelskiej. To jest też miejsce pochówku pierwszych biskupów tak naprawdę po II wojnie światowej, no bo biskupi kamieńscy byli chowani nie tylko w kamieniu, ale przeważnie w kamieniu. Natomiast tutaj przez długi czas była to katedra bez wkładu, ponieważ żaden biskup nie zmarł i bardzo długo był to kościół taki, można powiedzieć, bez duchowego zaplecza modlących się, miejmy nadzieję, w niebiesiek ordynariuszy. No ale właśnie z jednej z takich krypt miejskich, no, zrobiono tę kaplicę biskupią. I tutaj też mamy też takie tablice pomorskie już, nie tylko właśnie takie, że przybyły one z różnych miejsc historycznych dla Pomorza, ale związane właśnie z tymi z ordynariuszami. Mamy kaplice właśnie nie cechowe, bo nie ma już cechów, ale zawodowe, czyli marynarzy, kolejarzy i rzecz ciekawa, książąt pomorskich. Dlatego, że książęta pomorscy byli chowani w różnych miejscach, ale już ci ostatni byli chowani w zamku, w tej kaplicy, w krypcie zamkowej, która po śmierci ostatniego Bogusława XIV została zamknięta, opieczętowana. Wchodzą Szwedzi, którzy w mieście panują dość długo, 1637, a nawet są chwilę wcześniej, do zakupu tego miasta przez Fryderyka Wilhelma, drugiego króla pruskiego. Co prawda o to miasto toczą boje ze Szwedami właśnie Brandenburczycy, uważając, że skoro dynastia wygasła, a oni się umówili w średniowieczu, która wygaśnie, no to wtedy to dziedzictwo jest ich, no wygaśli Gryfici. No ale Szwedzi powiedzieli, a co nas to obchodzi? Jesteśmy tutaj na miejscu, my decydujemy w pokoju westfalskim i od pokoju westfalskiego do tego zakupu miasta przez Fryderyka Wilhelma miasto należy do Szwedów, którzy, rzecz ciekawa, dbają o zamek. Właśnie nawet myślano o rozbudowie tego zamku jako drugiej stolicy po Sztokholmie. Nawet planowano, że Szczecin będzie takim miastem zajazdu królewskiego i zresztą korona w herbie jest koroną szwedzką. To Szwedzi dają nad Gryfa własną pełną koronę królewską. Jest to miasto królewskie. I tutaj mamy dwie bramy, które by nam dużo mogły opowiedzieć o kolejnej historii. Dokładnie mówiąc, to są pozostały w zabudowie miasta dwie bramy, brama królewska i portowa. Przepiękne, barokowe, doskonale zrekonstruowane, gdzie cała ta historia, no właśnie, że Fryderyk Wilhelm kupuje to miasto od niegodnie przetrzymywane przez Szwedów za taką i taką sumę. No i skoro kupuje, to jest jego, czyli właśnie Brandenburgii i Prusaków. I mamy tutaj rodzinę, no to był ojciec i syn, architektów wojskowych, van Rave, którzy budują nowe fortyfikacje. Te fortyfikacje zostaną rozebrane w latach 80. XIX wieku ostatecznie, ale pozostaną te dwie bramy, gdzie mamy pełną koronę pruską, całą historię, świetną rekonstrukcję, ostatnio w latach 90. XX wieku przywrócono wręcz taki brandenburski

0: Elą i Paryżem Północy zarazem. Opowiemy Państwu za tydzień.
1: Bardzo dziękuję. Doktor Olaf Kwapis, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytet Civitas był naszym współprowadzącym jak co tydzień. Beata Grabarczyk się żegna z Państwem do soboty. No, a Wojtek Ratasiewicz jeszcze zostaje i będzie się w międzyczasie pojawiał. Także wszyscy jesteśmy tutaj dla Państwa i czekamy na Państwa codziennie i o każdej porze. Życzę dobrej nocy i do usłyszenia.
2: Radio Nowy Świat.
3: Pion i poziom.
2: Powidoki.

Yusef Lateef z albumu Jazz Mood, 57 rok, pierwszy wydawniczy dla tego artysty. W kwietniu 57 roku zarejestrował materiał na swoje cztery pierwsze płyty, a do 59 wydawnictw wyszło aż 7. Inaczej wtedy wyglądał przemysł i rynek muzyczny. Kompozycja Morning, znana też jako Lateef's Morning, okazała się podstawą do dalszej eksploracji, poszukiwań przez Yusefa Lateefa i 10 lat później na płycie The Blue Yusef Lateef możemy usłyszeć tę samą podstawę harmoniczną, riff fortepianu, na którym opiera się kompozycja. Słuchają Państwo Powidoków w Radio Nowy Świat. Ja nazywam się Bruno Jasiński, a drugie wcielenie kompozycji Morning przyjęło tytuł Like It Is.

Piękne rzeczy, The Blue, Yusef Latif i Like It Is, a Yusefa Latifa poznałem dzięki Dumowi. Prędzej czy później bym na niego wpadł na pewno bardziej bezpośrednio przez poszukiwania jazzowe, ale na debiucie Duma, Operation Doomsday, znalazł się sample, który natychmiast przyciągnął moją uwagę. Pochodzi z albumu Yusef Latif's Detroit. Idziemy chronologicznie, bo to kolejna płyta w jego dyskografii.

0: from the farm.
1: Wiozą temat chłopaki grubo. Płyta Yusef Lateef's Detroit nosi taki tytuł, bo tam została nagrana. Producent Joel Dorn zasugerował, żeby połączyć band Yusefa Lateefa z motownowymi muzykami i do jazzmenów dołączyli Eric Gale, Chuck Rainey i no właśnie Bernard Purdy na perkusji, czyli wiadomo czemu tak wiozło. Bernard Purdy znany może być Państwu z nagrań Steely Dan albo Gila Scotta Herona, ale także setek innych. To jest jeden z najbardziej rozchwytywanych bębniarzy sesyjnych przez kilka dekad, podejrzewam. W ostatnich latach widziałem, że się intensywnie pojawia w rolkach w mediach społecznościowych, ponieważ twierdzi, że nagrywał jako niejaki Ringo Starr, że nagrywał płyty Beatlesów i że na albumach Beatlesów gra około 10 perkusistów i żadnym z nich nie jest Ringo. I że przez kilka dekad siedział cicho w tej sprawie, bo bał się o swoje życie, a teraz już się chyba nie boi. To coś nie Ringo Stara.

było o perkusistach. Na Magical Mystery Tour zagrał nie wiadomo kto, ale na pewno nie Ringo Starr. To po nim zagrał utwór Drums Only z drugiej płyty grupy Chanel Beads. Damy sobie teraz melodeklamacji. Nowy album duetu Gangrene został zapowiedziany, a duet to wujek Al i brat Mike The Alchemist i brat Madliba, prawdziwy, rodzony, również wspaniały producent i MC. Oh No. Being transported to a new and

0: Ganja, joint, doobie, do, chronic, ace, lobo, loco, love boat, bud, Buddha, blunt, pot, pet, pin, chiba, chiba, 420, and hashish.
1: Lift me higher. Lift me to the sun.
2: Everyone's taking it up.
3: Dziś powidoki z numerem 280. Sprawdziłem, ile to czasu w sekundach. 4 minuty 40. Całkiem, jak się okazuje, popularna długość utworu. Tyle trwa Pop Snot z albumu Duma jako Victor Vaughn. Płyty wspaniałej, do której regularnie wracam. I planowałem nawet ją dzisiaj Państwu przypomnieć. Powidoki, małpa, Nowy Świat Online. Przypominam też adres korespondencyjny.
4: Hey Vic, I've been going over some of your notes and I'm afraid you're a couple of decimal points off on some of your figures.
5: Ouch! I have no time for you.
4: Okay, find out for yourself.

Vaudeville Villain, Victor Vaughn, wszystko przez V, Vic przez K. Album ma fantastycznie spójne brzmienie. Mimo 5 autorów produkcji, tak to Doom sprawnie powybierał i poskładał. A w tym samym, czyli w 2003 roku, wydał również album Take Me to Your Leader pod pseudonimem King Ghidra, trzecie alter ego w przeciągu 4 lat od debiutu jako MF Doom. Jeszcze jeden numer Victora Vaughna, może nawet mój ulubiony.

Na koniec bonus z projektu Danger Doom z gościnnym udziałem Black Thought'a. Pewnie ktoś z Państwa był na koncercie The Roots ostatnio w Warszawie. To ten raper Dinozaur, legendarna jednostka z tej grupy. Bardzo dziękuję za dziś i do następnego odsłuchu. Bruno Jasiński, spokojnej nocy.

wstanę do śniadania. Przydałby się masaż, nogi bolą od skakania. Muszę se odtajać od tego mikrofonu. Życie na robocie, jestem daleko od domu. Bo mogło być inaczej na tyle różnych sposobów, ale lepiej.